looking at me. Who was so sure of her conquest?

0: let's fall in love.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Autopromocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na rozmowę o brawurze. Znacie takie słowo? Brawura? Ładnie brzmi, prawda? Brawura, dźwięcznie, to jest takie słowo donośne. Ale ciekawa jestem, czy wiecie, co ta brawura znaczy. Czy to coś dobrego? Jak myślicie? Brzmi ładnie, ale niczego dobrego nie znaczy. Bo brawura jest wtedy, gdy chcemy się popisać. Na przykład przed nami nagle jakaś sytuacja, której trochę się boimy i wiemy, że lepiej byłoby nie ryzykować. Na przykład stoimy nad wartkim, czyli takim szybkim strumieniem, albo nad rwącą rzeką. No i zastanawiamy się, przejść, przeskoczyć. No, przeskoczyć się nie da, bo strumień za szeroki, tym bardziej rzeka. Więc przejść czy nie przejść? No i tak się zastanawiamy i rozum nam podpowiada, że lepiej nie przechodzić. Ale czasem niestety coś nas podkusi, zwłaszcza gdy chcemy się popisać, jacy to nie jesteśmy odważni. No i przechodzimy, ale często co się zdarza?

przykład natrafiamy na jakiś śliski kamień w tej rzece albo na zapadające się dno. I o wypadek nie trudno. I wtedy, czy możemy powiedzieć, że byliśmy odważni? Nie. Możemy powiedzieć, że wykazaliśmy się brawurą, czyli zlekceważyliśmy niebezpieczeństwo. Chcieliśmy się popisać, no i nic dobrego z tego nie wyszło. Brawura nie jest niczym dobrym, choć słowo, samo to słowo brzmi ładnie. Ale odwaga, która jest blisko brawury, jest już czymś zasługującym na podziw. Bo odwagę mamy wtedy, gdy wiemy, że czegoś się boimy, a mimo to próbujemy coś zrobić, tylko nie lekceważymy niebezpieczeństwa. Proponuję, żebyście porozmawiali teraz o różnych niebezpiecznych sytuacjach, może o tych, które już wam się przydarzyły, albo o tych, które sobie tylko możecie wyobrazić, i porozmawiajcie o tym, jak się zachować w takich niebezpiecznych sytuacjach. Jak myślicie, jak lepiej? Z brawurą czy z odwagą? Powodzenia, odwagi, ale wcale nie brawury wam życzę. Więc powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani literka. Co spada z nieba? Co może spadać z nieba? Różne rzeczy, balony, powiecie, jeżeli ktoś je przekłuje. Tak, oczywiście, ale to nie jest takie częste. Często spada z nieba, co? Deszcz albo śnieg. Tak, macie rację. Może zatrzymajmy się przy deszczu, bo chcę wam dzisiaj zaproponować pewne słowo, dawne słowo, które się z deszczem naprawdę wiąże, chociaż czasami o tym zapominamy. Pomyślmy. Kiedy nie pada woda z nieba, mówimy, że nie ma deszczu albo nie ma czego? Kto wie? Nie ma dżdżu. Co to takiego ten dżdż? Otóż ten dżdż to właśnie deszcz. Dlaczego tak jest? Chcecie wiedzieć? Spróbuję wam to wytłumaczyć. Otóż kiedyś, to było naprawdę dawno, dawno temu, nasi dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie, prapraprapraprapradziadkowie, nasi przodkowie bardzo dawno temu znali słowo deszcz. Deszcz. Trudno je wymówić, prawda? Ale takie właśnie słowo mieli i tym słowem nazywali tę wodę, która spada z nieba. I kiedy mówili, że nie ma tej wody, że ona nie spada z nieba, to mówili, że nie ma dżdżu. I to nawet jest logiczne. Był deszcz i nie ma dżdżu. Dzisiaj nawet, posłuchajcie, nawet dzisiaj mówimy na przykład tak. Dżdży w tym tygodniu cały czas. Co to znaczy dżdży? To znaczy, że pada deszcz. Czyli w naszym języku, w naszych czasach mamy ślady tego, jak mówili nasi pra-pra-pra-pra-pradziadowie. Albo mówimy też dzisiaj czasem, że jest dżdżysty dzień. Co to znaczy dżdżysty dzień? Deszczowy. W tym wyrazie dżdżysty też słyszymy dawny deszcz. No i pomyślmy teraz o pewnym zwierzątku, które wychodzi z ziemi wtedy, gdy właśnie pada, gdy jest mokro. Jakie to zwierzątko? Nie ma nóg, przypomina kluseczkę, makaron. Co to jest? Dżdżownica. Takie.

jest dżdżownica, czyli w nazwie tego zwierzątka też słychać dawny, dawny wyraz deszcz. A może słyszeliście o takim powiedzeniu? Czasami mówimy, że ktoś łaknie czegoś jak kania dżdżu. Łaknie, czyli bardzo chce, bardzo pragnie.

bardzo czegoś chce. A wiecie, skąd się wzięło to powiedzenie? Ano, no do końca nie wiadomo. Są dwie możliwości. Albo taka, że mowa tutaj o kani grzybie. Jest taki grzyb, nazywa się kania. No i ten grzyb rośnie wtedy, gdy naprawdę pada dużo deszczu. Więc kanie, grzyby bardzo czekają na deszcz po to, żeby mogły rozrosnąć się, urosnąć dobrze. Ale też jest drugi pomysł na to, skąd się to powiedzenie wzięło i o jaką kanię chodzi. Mianowicie jest taki ptak, nazywa się kania i podobno ptaki, kanie pojawiają się przed deszczem i wydają takie specjalne głosy. Chcą w ten sposób picia, tak jakby domagały się picia. Jeżeli kanie wychodzą i kwilą, tak jakby mówiły, chcemy pić, to jest to zapowiedź tego, że zaraz będzie deszcz. I być może stąd się wzięło to powiedzenie, że ktoś łaknie czegoś jak kania żdżu. Ale dla nas ważne jest to, że w tym powiedzeniu jest forma żdżu, czyli forma dawnego słowa deszcz. No i właśnie wróćmy do tej formy. Skąd się wzięło, może rozwikłamy tę zagadkę, skąd się wzięło dzisiejsze słowo deszcz? To bardzo proste. Gdy powiemy sobie wszyscy, teraz wszyscy, deszcz, to poczujemy, jak trudno jest ten wyraz wymówić. Trudno, prawda? Deszcz. Dlatego, skoro naszym przodkom też było trudno ten wyraz wymawiać, uprościli sobie do tej postaci, którą i my dzisiaj znamy. Deszcz. Po prostu, żeby łatwiej było im mówić, z formy deszcz zrobili formę deszcz. A potem tę nową formę, ten nowy wyraz zaczęli odmieniać. Deszcz, deszczu, deszczem. I tak zostało do dziś. Do usłyszenia.

0: cztery kąty ma. I każdy kąt jest dokładnie taki sam. Kąty są proste, więc postaw na nich kropkę. A teraz policz ile prostokąt boków ma.
1: Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa są dłuższe,

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś proponuję wam rozmowę o gramatyce. I nie muszę was już przekonywać do tego, że gramatyki wcale nie trzeba się bać, bo gramatyka jest przyjemna. Poza tym, jeśli znamy gramatykę, czyli zasady budowania zdań. Gramatyka to jest to, co rządzi językiem. Więc jeśli znamy gramatykę, to możemy mówić poprawnie. A poprawnie to znaczy dobrze. No i zastanówmy się dzisiaj nad takimi kilkoma przykładami, które znacie zapewne ze swojego życia. Na przykład, jak się mówi, to są dobre materiały do pracy, albo to są dobre materiały do zabawy, czy też to są dobre materiały dla pracy albo dla zabawy? Jak się mówi poprawnie? Czy wiecie? Wiecie, wszyscy odpowiedzieliście poprawnie. Materiały do pracy, materiały do zabawy. Tak jak zabawki do zabawy, zeszyty do pisania, kartki do rysowania. Nie mówimy kartki dla rysowania, tylko kartki do rysowania. A zatem materiały do pracy, do zabawy. Co trzeba zapamiętać? Że tu jest ważne słówko do. Do, a nie dla. No to teraz pomyślmy, jak się powinno powiedzieć. Jeśli ktoś kogoś bardzo, bardzo lubi, to mówimy, że czuje sympatię. I czy ten ktoś czuje sympatię do kogoś, czy też czuje sympatię dla kogoś? Jak myślicie? Ktoś kogoś lubi, czyli czuje sympatię. I uwaga, mam dobrą wiadomość. Można powiedzieć i tak, czujemy sympatię do kogoś albo dla kogoś, czyli bardzo tego kogoś lubimy. A zatem, skoro kogoś lubimy, to jest dobre uczucie, to możemy użyć i słówka do, i słówka dla. Czasami lubimy nie tylko kogoś, ale też coś. I mamy ogromną chęć. Tylko właśnie, co powiedzieć dalej? Czy mamy chęć do czegoś? Czy mamy chęć na coś? A może jeszcze jakoś inaczej? Wszystkie możliwości są poprawne, tylko trochę co innego będą znaczyły zdania, jeśli wybierzemy któreś ze słówek. Na przykład można mieć chęć do zabawy. Można mieć chęć do pójścia na spacer. Chęć do czegoś, do zrobienia czegoś. Można też mieć chęć na coś, na jakąś rzecz, na przykład na jabłko. Mam chęć na jabłko, mam chęć na deser, mam chęć na zupę. I można mieć chęć coś zrobić. Na przykład mam chęć pójść na spacer. Mam chęć pójść na plac zabaw, albo do kina, albo do teatru. Czyli wszystkie możliwości są poprawne, ale zależy, jakie słowo potem stawiamy. Powtórzmy sobie wszystko to, o czym dzisiaj powiedzieliśmy. Mówimy poprawnie, że mamy materiały do zabawy. Nie dla, tylko do. Powiedzieliśmy, że możemy czuć sympatię do kogoś albo dla kogoś. I tak jest dobrze. To znaczy, że kogoś bardzo lubimy. Możemy mieć chęć do zabawy, możemy mieć chęć na jabłko, na deser, na obiad i możemy mieć chęć coś zrobić, na przykład pójść na plac zabaw.

wy, na co macie chęć albo do czego macie chęć? Porozmawiajcie o tym w grupie. Na pewno macie wiele różnych chęci. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Spotykamy się po to, żeby ćwiczyć buzię i język. A wiecie, po co to robimy, prawda? Wszystko po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Dzisiaj proponuję wam zabawę z trzema bardzo trudnymi zdaniami, ale zanim do nich przejdziemy, musimy oczywiście rozgrzać buzię. I zaczynamy od, wiecie od czego, od oddychania. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. Zróbcie to 5 razy, jak zwykle. Wdech nosem i wydech buzią. Gdy już tak odetchniecie głęboko, to ziewnijcie jak najbardziej tylko umiecie, ponieważ doskonale o tym pamiętacie. Ziewanie to najlepsze ćwiczenie rozgrzewające buzię i język. Po ziewnięciu przyszedł czas na wyciąganie języka. Wysuńcie język jak najdalej tylko umiecie. I spróbujcie językiem dotknąć czubka brody, tego końca na samym dole brody. A potem schowajcie język jak najgłębiej do środka buzi. Powtórzcie to 5 razy. Teraz przyszedł czas na naśladowanie, oczywiście, konika. Czyli robimy najpierw tak. A potem tak. Po ciężkiej pracy konik jest zmęczony i musi prychnąć. I wy też prychnijcie. Dzięki temu rozgrzejecie znakomicie wargi. A teraz zacznijcie naśladować wiatr. Doskonale wiecie, jak wiatr robi, prawda? Robi tak. Wypuszczajcie z siebie powietrze i ruszajcie przy okazji buzią, wargami. Dzięki temu wytworzycie takie różne dźwięki, jakie też wytwarza właśnie wiatr. A teraz, gdy już wiatr się trochę zmęczył i przysiadł, żeby odpocząć, możecie wysunąć brodę do przodu, jak najbardziej tylko umiecie. Wtedy tak się dziwnie mówi, gdy broda jest wysunięta do przodu, ale spróbujcie to zrobić jak najlepiej tylko możecie. Wysuwacie brodę do przodu, a potem ją cofacie. I tak 5 razy. Wreszcie przyszedł czas na nasze trudne zdania. To są zdania, w których wykorzystacie i dźwięk wiatru, i ten dźwięk, który powstaje, gdy się wysuwa brodę do przodu. Posłuchajcie pierwszego zdania. Suchą szosą szła szczypawka, susząc sobie szczypce. Wiecie, o czym to zdanie jest? Wytłumaczmy sobie. Suchy, wiemy, co to znaczy. Szosa to ulica. Szczypawka to jest taki mały owad ze szczypcami, taki malutki, trochę większy niż mucha. Czasem się na to mówi skorek. To już jest szczypawka. I ta szczypawka szła sobie suchą szosą, czyli suchą ulicą. I co robiła? Suszyła sobie szczypce. Szczypce, czyli takie swoje dłonie. Jeszcze raz to zdanie. Suchą szosą szła szczypawka, susząc sobie szczypce. Spróbujcie powtórzyć je jeszcze raz po mnie, ale coraz szybciej. Teraz posłuchajcie drugiego zdania. Szczoteczka szczoteczce szczebioce coś w teczce. Co ona znaczy? Wyjaśniamy. Szczoteczka, wiemy, co to jest. Może być do zębów, może być do rąk, do paznokci. I szczoteczka, jedna szczoteczka, drugiej szczoteczce szczebioce, czyli tak bardzo ładnie, cienkim głosikiem mówi coś, bardzo miło. Szczebioce coś w teczce. Aha, czyli te dwie szczoteczki siedzą razem w jednej teczce i jedna mówi coś drugiej. Czyli szczoteczka szczoteczce

szczebioce coś w teczce. Znowu spróbujcie powtórzyć to zdanie jak najszybciej. I trzecie zdanie, posłuchajcie. Słów kształty krztuszą krtanie. Słów kształty, czyli to, jak słowa brzmią, krztuszą krtanie. Krtań to jest gardło. I rzeczywiście chyba tak jest, że jeśli musimy wymówić trudne słowo, to często się krztusimy, bo trudne słowa wymawia się trudno. Ale właśnie przecież po to są odcinki Słowo do Słowa, po to są odcinki naszej audycji, żebyśmy się nie krztusili. Proponuję, żebyście właśnie ćwiczyli te wszystkie trzy zdania, które dzisiaj usłyszeliście i dzięki temu już naprawdę nigdy się nie zakrztusicie, wymawiając nawet najtrudniejsze słowa. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Chodźcie, chodźcie, szybko, do ogniska. Tu bliżej. No dawaj, dawaj, chodź.
1: No chodźcie tutaj, chodźcie. No śmiało, nie bójcie się. Tutaj, do ogniska. Chodź, chodź, chodź. Szparag, Serż, no do ciebie mówię przecież. Chodź, szparagu, kochany, no chodź. Ziemniak, Zbyś, come on, chodź.
0: Kalina, opowiedz tę historię, wiesz, co ją tak lubię, oni nie znają. Dobra?
2: Aha, tak, no. No dobra, ale jak chłopaki ładnie zagrają. No, chłopaki, grajcie.

0: No dobra, chłopaki, który mi teraz zagra jakiś taki fajny solo, co? No, proszę bardzo.
1: To teraz ja zagram może, co? Małe solo na buzonie.
0: Nie, ty nie zagrasz.
1: Nie? Aha, ale dlaczego nie?
0: Bo jesteś stary grzyb.
1: No dobra.
2: A ja mogę?
1: Szkoda.
2: Ej, kapucha! Kapusta, zagrać? Kapusta, słuchaj mnie, ja potrafię. Potrafię zagrać i potrafię nie zagrać. To co byś wolała?
0: Celestynka, proszę bardzo.
1: Celestyna zagra?
0: Tak.
2: Ja zagram, no, proszę bardzo.
0: Dawaj, dawaj, dawaj, Dzebule,
2: no
0: dawaj.
2: No już daję, no.

0: moja, jak ty pięknie grasz.
1: A przestań, ja nie umiem.
0: Przestań, bo się popłaczę.
2: Ja wiem, nie ciekawe.
0: No już, stop.

0: Co ona powiedziała? Co? Le bon? Kalina, o jakiego bąka ci chodzi? Takiego...
1: No taki malutki kalinowy bączek. Taki tyci.
2: Dajcie spokój.

Oj kapusta, oj kapusta, bardzo smaczna i nie tłusta, więc kapustę trzeba jeść, żeby zdrowym być i cześć.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś rozmawiamy o różnych fikołkach językowych. Fikołkach, które robią słowa przeskakujące do języka polskiego z różnych wyrazów, z różnych języków obcych, a także słowa, które już się w języku polskim zadomowiły, tylko trochę im się chyba nudzi. No i fikają sobie i czasem robią nam takie niespodzianki, że naprawdę musimy się bawić w detektywów językowych, żeby dociec, skąd się na przykład w języku polskim wzięła taka forma, a nie inna. Jak to się stało, że taki wyraz się w ogóle pojawił? W ten sposób właśnie dzięki fikołkom językowym rodzą się w języku krasnoludzkim.

krasnoludki. Krasnoludki, jak wiadomo, są. Oczywiście, że są, chociaż ich nie ma. No bo wiadomo, że ich nie ma, ale jednak są. Jesteśmy o tym przekonani, choć z drugiej strony jesteśmy też pewni, że krasnoludków naprawdę nie ma. Więc jak to jest? Krasnoludki językowe pojawiają się tylko czasem w pewnych specjalnych formach. I mamy takich krasnoludków kilka, może nawet kilkanaście, a może kilkadziesiąt. Zależy jak liczyć, bo one są bardzo przebiegłe i właśnie tylko czasem nam się pokazują. Może przyjrzymy się dzisiaj krasnoludkowi, który ma na imię Ciszek. Ciszek. Znacie takie słowo? Ciszek? Ja nie znam, ale jeżeli chcemy dostrzec tutaj krasnoludka, to zobaczymy go w formie ciszkiem, bo właśnie krasnoludek Ciszek pokazuje się nam w formie ciszkiem, czyli w takiej formie, którą mamy na przykład w zdaniu Jasio zaglądał ciszkiem do pokoju, czyli po cichu, cichuteńko. A zatem ciszkiem to znaczy po prostu bardzo, bardzo cicho i ostrożnie. W słownikach języka polskiego nigdy nie było wyrazu Ciszek, ale mamy dzisiaj takie nazwisko, na przykład Jan Ciszek, Piotr Ciszek, Maria Ciszek i Anna Ciszek. To są państwo Ciszkowie. Mamy takie nazwisko i ono się ma bardzo dobrze, ale wyrazu takiego zwykłego, który nie byłby nazwiskiem, nigdy nie było, no i nie ma. Tylko mamy w słownikach utrwaloną tę formę ciszkiem, czyli bez hałasu, potajemnie. I nawet powiem wam, że jest to forma dzisiaj trochę przestarzała. Bo powiemy, co prawda, Jasio zaglądał ciszkiem do pokoju, ale chyba chciałoby się częściej powiedzieć, Jasio zaglądał cichaczem do pokoju. I to też będzie dobrze, bo nasz krasnoludek Ciszek ma, wyobraźcie sobie, brata bliźniaka. I ten brat bliźniak ma na imię Cichacz. Właśnie pojawia się nam ten cichacz, także krasnoludek, rzecz jasna, w formie cichaczem, czyli w tej formie, która także oznacza po cichu, potajemnie i którą mamy na przykład w zdaniu Jasio cichaczem zaglądał do pokoju, albo wyglądał przez okno, albo skradał się cichaczem, czyli po cichutku na paluszkach. Nasi bracia dzisiejsi, czyli Ciszek i Cichaczek, to krasnoludki językowe, które pojawiają nam się w formach ciszkiem i cichaczem. Czy umielibyście wskazać takie zdania, takie przebiegłe i cichutkie zdania, w których te krasnoludki moglibyśmy podejrzeć, zobaczyć, w których moglibyśmy zobaczyć, jak się one w języku polskim zachowują? Spróbujecie wymyślić takie zdania? Na pewno się wam uda. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję, żebyśmy się zajęli dzisiaj powiedzeniami związanymi z kolorem złotym. Złoty to przede wszystkim jest barwy złotej, mający kolor bliski złotu, taki żółto-pomarańczowy. No i z tym znaczeniem wiąże się przede wszystkim to nasze powiedzenie

Złota polska jesień, czyli ten okres jesienny, kiedy jest ciepło, słonecznie, sucho, liście przybierają rozmaite kolory i naprawdę jest urokliwie. Ale złoty ma też inne znaczenia. Jeżeli sobie pomyślimy o takich powiedzeniach jak

Złoty pierścionek to jest pierścionek zrobiony ze złota, czyli ze specjalnego metalu. Tak samo jak złoty łańcuszek, to też jest łańcuszek zrobiony, wykonany ze złota. Mamy tutaj także złoty medal. On albo jest wykonany ze złota, albo jest powleczony złotem. Najważniejsze jest jednak to, że to jest takie odznaczenie przyznawane sportowcom w różnych dyscyplinach, sportowcom, którzy zajęli pierwsze miejsce w jakichś zawodach. O, dobrze jest dostać złoty medal. Jeżeli sportowcy startują w jakiejś dyscyplinie, startują w zawodach, to właśnie dlatego, że chcą zdobyć złoty medal. Mamy też złotą żyłę albo żyłę złota, a także złote jabłko. To jest coś, co przynosi wielkie zyski. Doskonały interes, źródło wielkich dochodów, żyła złota, złoty interes, złote jabłko. Wszyscy biznesmeni chcą natrafić na żyłę złota, czyli chcą zrobić takie interesy, które przyniosą im bardzo duże zyski. Mówimy też czasem o kurze znoszącej złote jajka. Taki właśnie interes, który jest żyłą złota, można też nazwać kurą znoszącą złote jajka, czyli źródłem wielkiego dochodu, takiego dochodu, którego czasem bardzo, bardzo potrzebujemy. Niekiedy słyszy się także powiedzenie, że ktoś wyrył się gdzieś albo zapisał się gdzieś złotymi zgłoskami. Wcale nie chodzi o to, że się wpisaliśmy na jakąś listę. O nie, nie, na przykład na listę na wycieczkę. Nie, nie, nie, nie, nie. Jeżeli mówimy, że ktoś zapisał się gdzieś złotymi zgłoskami, to chcemy pokazać, że ktoś się czymś wsławił. Ktoś miał wielkie zasługi, tak, że wiele osób o tych zasługach pamięta. I nawet takiego kogoś, wielce zasłużonego, czci się. Wystawia się mu pomniki, pisze się różne ważne teksty na jego temat. Pamięta się o tym, co taka osoba ważnego zrobiła dla danego miejsca, dla innych ludzi, może dla swojej miejscowości. Ktoś taki, kto zrobił coś bardzo ważnego dla innych, zapisał się złotymi zgłoskami. Złotymi, bo to takie ważne. Czasami również słyszymy o złotej młodzieży. I wbrew pozorom, wcale to nie jest komplement, gdy się młodzież, czyli młodych ludzi, takich już nie dzieci, ale jeszcze nie dorosłych, więc to wcale nie jest komplement, gdy się ich nazywa złotą młodzieżą. Dlaczego? Dlatego, że to są tacy ludzie, którzy trwonią czas na hucznych zabawach, wcale nie pracują, tylko korzystają z majątku swoich rodziców. Właściwie to są takie lekkoduchy, złota młodzież. Więc nie wiem, czy chciałabym was zachęcić do tego, żebyście byli częścią tej złotej młodzieży. Nie, chyba was do tego nie zachęcam. Za to zachęcam was do tego, żebyście w sobie pielęgnowali złote serce. To jest ostatni dzisiaj już frazeologizm związany ze złotym. Złote serce to jest po prostu dobre serce. Ktoś o złotym sercu to jest ktoś bardzo dobry, ktoś wrażliwy na innych, ktoś, kto chce też innym pomagać. Ciekawa jestem, czy znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia związane ze złotym albo ze złotem, bo mamy też słowo złoto i to ten wyraz również obfituje we frazeologię. Jeżeli sami znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia, to może ułożycie z nimi jakąś złotą historię i może podzielicie się tym opowiadaniem z innymi. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

0: sznurków nie jest źle!
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Rozmawiamy od jakiegoś czasu o eponimach, czyli o takich słowach, zwykłych słowach, które pochodzą od nazwisk albo nazw miejscowych, albo innych nazw własnych. Dziś mam dla was aż dwa eponimy, jeden ze świata roślin, a drugi ze świata zwierząt. Z obiema nazwami jestem pewna, że już się kiedyś spotkaliście, ale też jestem pewna, że mogliście nie wiedzieć, że to są właśnie eponimy, czyli słowa utworzone od nazw, przekonacie się od czyich nazw. Pierwszy wyraz to gerbera. Oczywiście wyraz znany. To jest nazwa bardzo ładnego kwiatka. Kwiatka, który zresztą ma wiele odmian. Kiedyś gerbery kojarzyły się nie najlepiej. Dzisiaj przeżywają w Polsce renesans, bo to są kwiatki bardzo ozdobne. Występują w stanie dzikim w południowo-wschodniej Afryce i na Madagaskarze, a także w różnych rejonach tropikalnych. Tam jednak nazywają się trochę inaczej. A dlaczego u nas noszą nazwę gerbera? Ano dlatego, że tę nazwę nadano tym roślinom prawie 300 lat temu dla upamiętnienia pewnego niemieckiego lekarza, Traugotta Gerbera. Był to lekarz, ale także botanik, który podejmował wiele zamorskich wypraw, między innymi po to, żeby znaleźć rośliny lecznicze oraz zioła. I dla upamiętnienia jego szlachetnych działań właśnie jedną z roślin, piękny kwiat, nazwano gerberą. On nazywał się Gerber, a kwiat to gerbera. Drugi eponim, który mam dla was dzisiaj, to gupik. Uwaga, nie głupik, tylko gupik, bo przechodzimy teraz do świata zwierząt. Jeżeli hodujecie rybki akwariowe, albo jeżeli u kogoś widzieliście kiedykolwiek akwarium, to prawdopodobnie w tym akwarium pływały gupiki. Gupiki, czyli inaczej pawie oczka. To są takie typowe rybki akwariowe, piękne, bardzo kolorowe. Przypominają właśnie pawie oczka, stąd ich druga nazwa. No ale skąd nazwa gupik? A, to też jest eponim. No i ta nazwa wzięła się od nazwiska osoby, pewnego duchownego, który po raz pierwszy publicznie w muzeum zaprezentował okazy tej właśnie ryby. Ryby pochodzącej z Ameryki Południowej. Tę rybę ten człowiek, którego nazwisko zaraz powiem, przywiózł do Europy. Ona się tutaj, a także w innych częściach świata przyjęła i właśnie dla upamiętnienia tej osoby, która rozpowszechniła gupiki, która spopularyzowała gupiki jako rybki akwariowe także, gupiki tak właśnie nazwano. A jak się nazywał ten człowiek, któremu zawdzięczamy naszą nazwę? Był to Robert Guppy. Pisze się Guppy, ale wymawia się po angielsku Guppy. I wiecie co? Także w języku angielskim właśnie od jego nazwiska pochodzi nazwa tej rybki, bo ta rybka, którą po polsku nazywamy gupik albo pawie oczko, po angielsku to Guppy. Tak samo jak człowiek, który ją spopularyzował. Skąd więc różnica w wymowie między nazwą angielską a nazwą polską? Ano stąd, że bardzo wiele wyrazów, które przywędrowały do polszczyzny, na przykład z języka angielskiego, wymawiamy tak, jak je zapisujemy, czyli nie tak jak Anglicy, tylko tak, jak my byśmy tę nazwę wymówili, gdybyśmy ją wymyślili. Nazwę gupik

pisze się przez U. W języku angielskim mówimy guppy, ale po polsku to ciągle jest gupik. Tylko pamiętajcie, tam nie ma głoski ł w środku. To nie jest rybka głupia. O, nie, nie. Rybka jest bardzo sprytna, bardzo mądra. Dlatego gdy wymawiacie jej nazwę, pamiętajcie, żeby tam żadnego ł nie wciskać. A ciekawa jestem, czy sami hodujecie może rybki akwariowe? Jeżeli tak, to jakie gatunki? A może lubicie również hodować kwiaty? Na przykład gerbery, a może jeszcze inne gatunki kwiatów hodujecie? Wiecie, skąd się wzięły ich nazwy? Może poszperacie i znajdziecie odpowiedź na to pytanie? Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Cuda i dziwy, a świat uroczy. Ja czasem jednak przymykam oczy. Nie, nie, otwieramy oczy, bo mamy już poniedziałkowy poranek. Dzień dobry wszystkim tym, którzy już oczy otworzyli i wszystkim tym, którzy są pozytywnie zakręceni. A dlaczego? To na pewno dzisiaj się wyjaśni. Marta Hoppe, Ania Jończyk. Dzień dobry, witamy Was.

Mucha w samolocie, znacie na pewno dobrze tę piosenkę. I mucha w samolocie to jest coś, co może się zdarzyć, a dokładnie w mucholocie, no bo przecież w takim mucholocie leciała. W samolocie pewnie też się mogłoby to czasami zdarzyć. Co dziwnego jeszcze mogłoby się dzisiaj zdarzyć? A dzisiaj obchodzimy dzień pozytywnie zakręconych, więc jeżeli chociaż raz zrobiliście coś zakręconego, coś nie po kolei. Na przykład zdarzyło wam się założyć dwie różne skarpetki, albo bluzkę na lewą stronę, albo zjeść kanapkę z dżemem i z pomidorem. Dziwne rzeczy, które mogą zrobić tylko zakręceni ludzie, to zadzwońcie do nas i opowiedzcie o tym, co zakręconego udało wam się zrobić. Ja się dzisiaj trochę zakręciłam, jadąc do radia, bo skręciłam w inną uliczkę i patrzę, chyba zakręcona jakaś jestem. No tak to się czasami zdarza. Czy wy robicie coś zakręconego, czasami niechcący, a czasami może specjalnie, żeby rozbawić mamę, tatę, siostrę albo brata? No, możemy dzisiaj trochę ten dzień zakręcić, powymyślać różne niestworzone historie, no chyba, że macie.

0: Noemi Lemańska w utworze Wakacyjny plan. Taka piosenka za nami. No to sprawdźmy, czy pogoda nadal wakacyjna.
1: Pogoda.
0: No cóż, nieco zmieniła nam się pogoda w porównaniu z tym, co było i co działo się w weekend, bo to był naprawdę gorący, upalny weekend. Sobota z temperaturą ponad 30 stopni, niedziela już nieco chłodniejsza, ale też dość gorąca. Jeżeli wypoczywacie nad morzem albo gdzieś nad jeziorami, to taka pogoda do wytrzymania, ale jak ktoś jest w mieście i na przykład chodzi gdzieś między budynkami albo musi iść do pracy. No chociaż w sobotę i w niedzielę to niektórzy mają wolne, a w zasadzie większość osób ma wolne, więc do pracy nie trzeba było iść, no ale w mieście taki upał trudniej wytrzymać, więc dobrze uciec wtedy gdzieś nad wodę, do lasu, tam gdzie nieco chłodniej. Dzisiaj uciekać przed upałami nie trzeba, bo te upały troszkę postanowiły nam dać odetchnąć i dzisiaj nie będzie już tak gorąco jak w weekend, bo 25 stopni. To jest taka temperatura idealna na wakacyjny dzień, bo nie za gorąco, nie za zimno, śnieg padał nie będzie, słońce nie będzie smażyć nas bardzo mocno, więc idealna pogoda. To, co może popsuć jakieś plany, na przykład spacerowe albo plany piknikowe, to deszcz i burze, które dzisiaj mogą się pojawić w kraju. No ale jak to się mówi, nie ma złej pogody, może być tylko złe ubranie, więc jeżeli na spacer, to z parasolką albo w płaszczu przeciwdeszczowym i w kaloszach, bo

będą kałuże, to wielka radocha i można w nich poskakać. A jak będzie burza, no to najlepiej się schować w bezpiecznym miejscu, przeczekać i po burzy znów wychodzi słońce, po burzy znów jest super powietrze pachnące latem, pachnące deszczem. Taki to dzisiaj zakręcony dzień. Trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu, trochę burz. Pozytywnie zakręcony, no może tak, na pewno zakręcony, tak w ogóle.

Tak, to odliczamy do godziny 8, do której pozostało nam 8 minut. Poniedziałek, jeszcze wakacje. No i w kalendarzu taka informacja, że dzisiaj jest dzień pozytywnie zakręconych. To pomyślałam sobie, że może zakręcimy trochę ten nasz świat, tę naszą rzeczywistość. No, pewnie myśleliście kiedyś, że ale byłoby super, gdybym mogła latać. I tak byśmy ten świat z góry obserwowali. Albo żebyśmy w ogóle nie musieli spać i nigdy nie byli zmęczeni. Tak, też by było ciekawie. Ale może spróbujmy zakręcić ten świat trochę inaczej. Takie rzeczy pokombinować i powymyślać, które byłyby śmieszne, zabawne, zakręcone, no ale zmieniłyby trochę ten nasz świat. Ja mam taką propozycję, że w każdy poniedziałek szkoła i przedszkole zaczynałoby się o godzinie 10 albo nawet o godzinie 12. Tak bym zakręciła w kalendarzu i w planie tygodnia. Każdy dorosły musiałby tańczyć przed wejściem do sklepu. Krótki taniec trzeba by odtańczyć, zanim się do sklepu wejdzie. Pies mógłby mówić codziennie przez 10 minut, czyli byłby taki czas na rozmowę z psem, ale tylko 10 minut, żeby za dużo się nie nagadał. Moglibyśmy jeszcze chodzić tyłem przez godzinę w ciągu dnia, to też takie zadanie, które mogłoby się pojawiać. No i na przykład jeszcze mieć ogon, jak jakieś zwierzę na jeden dzień, taki puchaty koci ogon przez jeden dzień. Tak sobie wymyśliłam, takie zakręcone pomysły mam w głowie. A wy, co byście dziwnego wprowadzili? Tak na jeden dzień, albo na 10 minut, albo na pół dnia, albo na noc. Coś dziwnego, coś zakręconego, co mogłoby sprawić, że świat byłby weselszy, zabawniejszy, no i można by było komuś zrobić dowcipy. Wyobrażacie sobie taki ogon jak kot mieć i podejść do kogoś i go połaskotać? Myślę, że byłoby zabawnie, ale znając waszą wyobraźnię, to więcej takich dziwnych, zakręconych zmian można by było wprowadzić, chociaż na chwilę.

0: autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz

0: to bardzo ważna. O bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie. Jaka to była strona?
1: Poczekaj. O, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie.
2: Autopromocja. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

świat zakręcony. Dzisiaj taki tworzymy, bo dzisiaj dzień pozytywnie zakręconych. Marta Hoppe, Ania Jończyk, witamy Was w drugiej godzinie, po godzinie ósmej. I powiem tak, jeżeli chce Wam się dzisiaj spać, jakoś tak czujecie zmęczenie, to wszystko jest możliwe, dlatego że pogoda nam się trochę zmieniła. Słońce schowało się gdzieś za chmury, no przynajmniej w Warszawie. Rozglądam się w jedno okno, w drugie okno patrzę, no nigdzie tego słońca nie widać, więc chyba jeszcze śpi, ale my w Polskim Radiu Dzieciom już nie śpimy. Mam nadzieję, że wy też nie śpicie, bo ja chociaż mam obok poduszkę, to zamierzam ją zupełnie inaczej za moment wykorzystać, ale to wszystko się wyjaśni, po co mi ta poduszka i jakie dla was będę mieć zadanie. Zapraszamy na spotkanie.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Dzisiaj poranna rozgrzewka powinna być chyba poranną pobudką, bo dzień, choć zakręcony, to taki nieco senny, spowolniony. Niektórzy mają tak zwany długi weekend. Są w ciągu roku takie dni, które są wolne od pracy. No i wtedy mama, tata planują wyjazd na przykład, bo można 3 dni odpocząć. Można 3 dni spędzić gdzieś poza miejscem zamieszkania. Albo 4. Albo i 5, jak jest już bardzo długi weekend. Ten jest taki trochę zakręcony, bo no, długi, ale nie za długi, wakacyjny, więc niektórzy w ogóle nie zauważyli, że to jest jakiś inny dzień, ale jeżeli wy jesteście gdzieś nad morzem, nad rzeką, w górach i ten długi weekend spędzacie, to bardzo wam zazdroszczę. A ja jestem tutaj przytulona trochę do mojej poduszki. Na szczęście mamy tu w radiu takie poduszki, które można na przykład pod plecy położyć, ale w ten nieco senny dzień to głowę chętnie na takiej poduszce można przyłożyć i do tej poduszki głowę przyłożyć, chociaż nie, to nie taka poduszka. Nie do tego ona ma mi dzisiaj posłużyć, tylko ta poduszka, którą właśnie trzymam w dłoniach, będzie idealna do porannej rozgrzewki. Więc kto pierwszy, kto chętny przygotować dla mnie ćwiczenia, które mnie pobudzą, rozbudzą, uchronią kości od starości, no ale przede wszystkim dodadzą pozytywnej energii. Bo jak wiecie, ćwiczenia dodają energii, a jak to będą od was ćwiczenia, to dodadzą pozytywnej energii. 226452055. Kto zadzwoni i kto mi wymyśli rozgrzewkę, przeprowadzi poranną rozgrzewkę z poduszką, może być.

0: pogoda na uśmiech. To na pewno, uśmiech już mamy, ale energia jeszcze by się przydała i poranna gimnastyka. Nie wiem, czy wy się gimnastykujecie rano, na przykład wstawanie z łóżka, to jest już jakaś gimnastyka, bo trzeba prawą nogę, lewą nogę zestawić na podłogę i dobrze w tej kolejności, że najpierw prawą nogę, a potem lewą nogę. Podobno tak jest, że jak się wstanie lewą nogą, to będzie zły humor, czyli dobrze wstawać prawą nogą. Ale to chyba za mało ćwiczeń i ruchu, tylko takie wstawanie. Wiem, że są jakieś takie ćwiczenia w łóżku, czyli jeszcze zanim ta noga prawa i noga lewa dotknie ziemi, to można trochę poćwiczyć na materacu, na łóżku, na kanapie. No ja wstałam z kanapy, ale zabrałam dzisiaj ze sobą poduszkę i nie zamierzam na niej spać, tylko do ćwiczeń ją wykorzystać. Jedno ćwiczenie już sobie sama wymyśliłam, ale takie proste, czyli podrzucam i łapię, podrzucam i łapię. Ale myślę, że wy coś bardziej oryginalnego, zakręconego może mi podpowiecie, żebym mogła poćwiczyć i zrobić tą poranną rozgrzewkę, która przyniesie dużo energii, radości, no i rozrusza moje kości. Czekam na wasze telefony. Kto tu będzie dzisiaj moim trenerem?
1: Sterczy w ścianie taki pstryczek, mały pstryczek elektryczek.

0: prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd. Elektryczny, bystry prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd. I stąd światło? Właśnie stąd.
1: Pstryk, a ja dzisiaj zapomniałam włączyć światła. No tak, to dlatego też w naszym studiu jest tu tak ciemno. Na szczęście

0: chroń kości od starości.
1: No i mam trenera do tej mojej porannej rozgrzewki. Podobno Pola ma kilka ćwiczeń, albo jedno tylko ćwiczenie z poduszką, albo bez poduszki, ale takie, które obudzi i rozrusza mięśnie. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pola, czy ty ćwiczysz rano, jak na przykład wstajesz z łóżka, albo jeszcze na łóżku jakieś wymachy?
2: Nie ćwiczę, ale chodzę na zajęcia gimnastyczne.
1: Aha, takie akrobatyczne zajęcia, czy takie...
2: Tak.
1: To umiesz jakieś takie ciekawe ćwiczenia wykonać, których ani mama, ani tata nie daliby rady zrobić?
2: Słucham?
1: Czy umiesz wykonać jakieś takie trudne ćwiczenia, na przykład...
2: Tak.
1: Gwiazdę albo szpagat?
2: Umiem gwiazdę, ale szpagatu się uczę.
1: Aha. I co jeszcze umiesz z takich trudnych?
2: Umiem mostek ze stania.
1: O, to chyba jest najtrudniej.
2: Ćwiczę też przejście w tył. No i też umiem stanie na rękach do mostku.
1: No to jesteś...
2: Stanie na rękach też umiem.
1: Niesamowicie wyćwiczona. To
2: umiem
1: trochę...
2: Umiem rundaka, gwiazdę bez jednej ręki. Uczę się też gwiazdy rundaka bez jednej ręki. No i niedawno spróbowałam zrobić gwiazdę bez dwóch rąk. Na trampolinach na strefie wysokich lotów. No i... Ale upadłam.
1: No tak. To tak bywa, że najpierw trzeba parę razy poćwiczyć, zanim się nauczy, prawda? Ale na materacu, czyli jak upadniesz, to mięciutko.
2: Tak, ale ja to robiłam akurat na trampolinach, ale będę mogła też w domu ćwiczyć, bo niedługo sobie kupię AirTraka.
1: Och, to zazdroszczę ci tego AirTraka, bo na nim można bardzo dużo ćwiczyć. To musisz mieć miejsce, wiesz? Moja córka też by chciała AirTraka, ale nie mamy go gdzie rozłożyć. A ty rozumiem, że będziesz miała, masz takie miejsce.
2: Ja będę miała w nowym domu na balkonie chyba miejsce i może w nowym pokoju.
1: No to ćwiczeń wtedy będziesz mogła dużo wykonać. A czy dla mnie masz jakieś trudne ćwiczenia? Bo ja to nie umiem tych rundaków
2: tak.
1: i gwiazd, więc czy
2: mam.
1: Będzie trudne dzisiaj coś?
2: Chyba nie.
1: Dobra, no to słucham cię, Pola. Co ja mam zrobić?
2: Że tak pani biegnie w miejscu.
1: Aha.
2: No i tak rękami tak muratu bierze.
1: Aha. Dobra, czyli biegnę, już tutaj odsunęłam krzesło i zaczynam biec, biegnę i ręce góra, dół, góra,
2: tak.
1: dół, góra, dół, góra,
2: tak jakby
1: dół.
2: Wytrzepywać coś, no i tak góra, dół.
1: A, wytrzepywać, to może tą poduszkę wytrzepię, patrz, ona taka trochę jest tutaj, o, zbita, to ja ją wytrzepię, góra, trzepię poduszkę, góra i trzepię poduszkę i cały czas biegnę, dobrze?
2: Tak.
1: Dobra, to jeszcze chwilę, bo już się zmęczyłam. Góra i dół. O, Pola, powiem ci, że to była konkretna rozgrzewka. Aż mi się oddechu zabrakło. Super ta rozgrzewka. To może jeszcze jakieś drugie takie spokojniejsze ćwiczenie, co?
2: Tak, no. Mam jakieś spokojniejsze.
1: Dobra, to poproszę.
2: Mam takie jedne spokojniejsze, ale one byłoby chyba dla pani za trudne.
1: No, spróbujmy, no. Jak się nie uda, to się nie uda, wiesz, to tak
2: że
1: jak z tobą.
2: Tak pani siada i tak sprostuje jedną nogę, drugą nogę składa tak jakby do kokardki,
1: aha.
2: ale tylko jedną.
1: Tak.
2: No i tak się przyciąga do nogi, tej prostej.
1: A, czyli tak muszę się schylić do tej prostej nogi. Czekaj, a na stół mogę ją położyć, żeby było mi łatwiej, bo tu mikrofon mam, wiesz. O, czekaj, powiem ci, że ciężko, ale jak trochę poćwiczę, to się uda.
2: Tak. Ja już tak umiem, że głową dotykam też nogi wtedy.
1: Głową do kolana.
2: Tak.
1: Ale ty jesteś wygimnastykowana. To mi jeszcze brakuje, ale wiesz co? Takie ćwiczenie mi dałaś, to ja teraz będę codziennie to robić. I potem na drugą nogę pewnie trzeba, prawda? Drugą wyprostować.
2: Tak, można.
1: Żeby ćwiczyć na obie nogi.
2: Mhm.
1: Pola, powiem ci, że to była naprawdę świetna rozgrzewka. Czuję, że od razu te kości moje się rozruszały. Energia do serducha napłynęła. Bardzo ci dziękuję za tę rozgrzewkę. Ja muszę złapać oddech, a ty możesz kogoś pozdrowić, dobra?

0: Pola, kogo chcesz pozdrowić, bo ja już muszę oddech złapać.
1: Chcę pozdrowić moje dwie koleżanki. Siostrę cioteczną.
0: Tak, chyba cię słyszysz się w radiu później, drugi. Słyszę twoje radio.
1: Mamy, tatę, brata, siostrę.
0: I jeszcze pewnie wszystkich znajomych, tych, którzy cię słuchają.
1: No i moją kuzynkę. No i kolejną moją kuzynkę.
0: Bardzo masz dużą rodzinę, bardzo masz dużą wygimnastykowaną i sprawną sylwetkę, podejrzewam.
1: No i babcię i dziadka.
0: Dobra, to wszyscy są pozdrowieni. Pola, ja ci bardzo dziękuję za tę gimnastykę, za tą ten poranny trening. No i trzymam za ciebie kciuki, bo czuję, że z ciebie to jest niezła akrobatka, pozytywnie zakręcona. Bardzo dziękuję za telefon. Miłego dnia. Pa, pa!
1: Pa, pa!
0: To była Pola, która sprawiła, że moja energia jest na najwyższym poziomie. Gimnastyka zaliczona. Poranna gimnastyka zaliczona.

Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.

klepki jak. Dzisiaj może nam brakować piątej klepki, jak śpiewała Maryla Rodowicz w piosence O jejku, jejku, bo dzisiaj dzień pozytywnie zakręconych, więc możemy troszkę dzisiaj taki mieć zakręcony humor i ja też was zakręcę, a dokładnie zadanie dla was przygotowałam. To, co w piosence się pojawiło, to różne zwierzęta, dziwne sytuacje, a ja mam też taką dziwną sytuację, bo wiecie, dzisiaj taki trochę senny dzień. Chciałby człowiek może trochę pospać, ale nie zawsze można pospać. Czasami trzeba wstać do szkoły, do pracy, do lekarza, na zakupy, na wycieczkę. Różne obowiązki mamy, no i nie śpimy, tylko zwiedzamy. Ale może można przyciąć komara gdzieś po drodze, czyli na przykład w samochodzie, na chwilę zamknąć oko i troszkę drzemki złapać. Albo jeżeli jesteśmy gdzieś w kinie, no to też jakaś nudna scena, to może można przymknąć oko. W radiu oka nie przymykamy, bo możemy zostać przyłapani na spaniu. Ale ciekawa jestem, czy wiecie, które zwierzę potrafi tak przymknąć oko, że nawet nie wiemy, czy ono śpi, czy ono nie śpi, no bo robi to na stojąco. Tak, tak, w takiej pozycji potrafi przysnąć, potrafi na stojąco spędzić noc i nawet nie wiemy, czy on śpi, czy on nie śpi. Jak myślicie, które z tych zwierząt właśnie w ten sposób potrafi nas oszukać, ale przede wszystkim w ten sposób śpi? Koń, królik czy lis? Które z tych zwierząt jest w stanie zasnąć na stojąco tak, że nie wiemy, czy to już sen, czy to czuwanie, czy to nocne spanie? Koń, królik czy lis? Kto śpi na stojąco, wiecie już? 22 645 20 55.

0: to puszek okruszek, który raczej śpi na leżąco. Ja pytałam o to, kto śpi na stojąco, czy to koń, czy to królik, czy to lis, czy to może jagoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jagoda, ty śpisz w jakiej pozycji? Na plecach, na boku, na brzuchu?
1: Na boku.
0: Na boku. A prawym czy lewym boku?
1: Czasem tak, czasem tak.
0: Prawda? Kręcimy się w nocy na prawy bok i na lewy bok. A koń, krowa, nie, krowa to pewnie podobnie, ale koń, królik i lis, to o to pytałam, który z nich jest w stanie spać niekoniecznie na boku, ale po prostu na stojąco?
1: Koń.
0: Koń, tak jest. To prawda, że koń śpi na stojąco. Widziałaś kiedyś takiego śpiącego konia?
1: Nie.
0: Mm-hmm. Ja na stojąco też nie widziałam, ale na leżąco widziałam, bo koń potrafi spać i tak, czyli może stać i może leżeć. Jeżeli chodzi o taką drzemkę na stojąco, no to taka jest trochę drzemka czuwająca, że gdyby coś się działo, to on szybko jest w stanie zerwać się do ucieczki albo do działania. A w ogóle widziałaś kiedyś konia tak na żywo?
1: Tak. I to jeszcze wczoraj.
0: O, a gdzie go widziałaś?
1: W agroturystyce.
0: Ach, no tak, tam można konia spotkać. To był duży koń, czy taki kucyk? Jak wyglądał?
1: Duże konie, kucyk i osły.
0: O, to całe stado. A można było je karmić?
1: Tak.
0: Czym najlepiej?
1: Marchewkami.
0: Marchewkami. A ty lubisz marchewkę też?
1: Tak.
0: No dobra, czyli można razem z koniem zjeść śniadanie albo podwieczorek, ty marchewkę, koń marchewkę i wszyscy najedzeni, zdrowo najedzeni. A ja jeszcze pytałam o królika i o lisa, to jak one śpią?
1: Lisy śpią na leżąco w morze.
2: Nie.
0: Mhm.
1: I króliki podobnie.
0: Też śpią na leżąco. A czy ty masz jakieś zwierzątko w domu?
1: Nie.
0: Ach, to nie możesz obserwować takiego nocnego spania na przykład kota albo psa, które też się raczej zwijają w kłębek albo kładą na boku prawym czy lewym, czasem na brzuchu i zasypiają, no nie na stojąco, ale czasami się mówi, że ktoś jest tak zmęczony, że zasnąłby na stojąco. Zdarzyło ci się, żebyś była tak bardzo zmęczona, że chyba zaraz zaśniesz nawet na stojąco?
1: Nie.
0: Nie zdarza się, tak? No to, to dobrze, bo można się wtedy przewrócić. I jakby się tak zdarzyło, że zaśniemy na stojąco, to możemy się wtedy przewrócić. Jagoda, czy ty już po wakacjach?
1: Nie, jeszcze nie.
0: I jeszcze masz wakacje, a wyjeżdżałaś gdzieś, czy dopiero wyjeżdżasz?
1: Wyjeżdżałam.
0: Mhm. Opowiesz nam, gdzie byłaś?
1: Byłam nad jeziorem.
0: Mhm.
1: Na wsi, u babci.

0: I babcia pewnie ma
1: jak... W szpitalu.
0: W szpitalu?
1: No, bo złamałam rękę.
0: To tak często się zdarza w wakacje. A co się stało? Czy to było wspinanie się u babci po drzewach, że złamałaś rękę? Bo to czasami takie przypadki się właśnie wydarzają.
1: Nie, jechałam na hulajnodze i nogawka mi się zakręciła pod hamulec.
0: No to rzeczywiście niezła wywrotka musiała być, skoro aż ręka złamana. No to życzę ci w takim razie szybkiego powrotu do zdrowia. Ręka się powoli zrasta, podejrzewam. Jeszcze w gipsie chodzisz?
1: Tak, chodzę w gipsie, ale chyba już we wtorek, mam już za tydzień, będą mi zdejmowali gips.
0: A masz podpisy na tym gipsie? Ktoś się wpisał na pamiątkę?
1: W sumie to już mój trzeci, więc na pierwszym miałam, na drugim miałam, na trzecim nie mam.
0: No tak, jak zaraz zdejmujesz, to po co się wpisywać? Miejmy nadzieję, że szybko zdejmiesz. Ręka będzie jak nowa i będzie można znowu jeździć na rowerze, na hulajnodze, tylko tym razem ostrożnie. Jagódko, chciałabyś kogoś pozdrowić na antenie Polskiego Radia Dzieciom?
1: Tak.
0: No to
1: całe
0: słucham.
1: Polskie Radio Dzieciom, mamę, tatę, rodzeństwo, dziadków, drugich dziadków.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: Kuzynkę. Kuzyna, drugą kuzynkę, ciocię, wujka, drugą ciocię i wujka, prababcię, drugą prababcię.
0: Ale masz wielką tą rodzinę, Jagoda. To wszyscy w takim razie od ciebie pozdrowieni. My też ciebie pozdrawiamy. Dziękuję za twój telefon. No i miłego dnia ci życzę. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: No tak, koń śpi na stojąco, Jagoda śpi na leżąco, a ja za chwilę będę mieć dla was kolejne pytanie, zadanie.

Dzisiaj dzień pozytywnie zakręconych. Myślę, że wielu z was jest zakręconych na przykład na jakimś punkcie. Ja jestem zakręcona na punkcie koloru zielonego, to znaczy bardzo lubię ten kolor, wszystkie ubrania mam zielone. No oprócz tego dużo roślin w mieszkaniu, na balkonie. I żaby, które na półeczkach w różnych miejscach mojego domu sobie siedzą. Jeżeli wy jesteście też w jakiś sposób pozytywnie zakręceni, to oczywiście bardzo chętnie się dowiem. Możecie do nas zadzwonić, ale możecie też zadzwonić w sprawie mojego kolejnego zadania, które właśnie wokół roślin będzie, zielonych roślin i tych różnych zwyczajów, które mają rośliny, bo niektóre na przykład potrafią kwitnąć i pokazywać swoje kolory w ciągu dnia, inne kwitną nocą, jedne się wiją i pną, a inne zwisają i opadają. Ale jest też taka roślina, która zamyka się w sobie, trochę tak jakby nie chciała, żeby ją dotykać, trochę jakby była przestraszona. Czasami tak jest, że jak ją dotykamy, to potrafi się zamykać. Nie chcę chyba, żeby ktoś jej przeszkadzał, dlatego po dotknięciu, pogłaskaniu chociażby palcem albo otarciu się o nią, po prostu się zamyka. Jak myślicie, która to roślina? Czy jest to paproć? Czy jest to może słonecznik? A może jest to mimoza wstydliwa? Która z tych roślin może mieć w sobie takie zachowanie, że po prostu zamyka się w sobie, jak ją dotkniemy i mówi: nie przeszkadzać mi proszę, nie przeszkadzać. Czy jest to paproć, słonecznik, czy może mimoza wstydliwa? Ciekawa jestem, czy już wiecie. 22 645 20 55.

0: Czapla i żuraw. Czasami mówi się o tym, że nie mogą się ze sobą dogadać jak czapla i żuraw. Najpierw jedno chce, a potem drugie chce, a tak naprawdę nigdy nie dogadują się razem. Ja mam nadzieję, że dogadam się teraz z Hanią. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Haniu, ile ty masz lat?
1: 6
0: lat. No to powiem ci, że jestem pod wrażeniem, że zadzwoniłaś rozwiązać moje zadanie, bo chyba nie było takie zbyt proste. Nie wiem, czy ktoś ci pomagał, ale chodziło mi o roślinę, która się zamyka wtedy, kiedy ją dotykamy. No i pytałam, czy to paproć, słonecznik, czy może mimoza wstydliwa. Jak myślisz, która to roślina?
1: Mimoza wstydliwa.
0: Tak jest, tak jakby się wstydziła, prawda? Jak się ją dotyka, to ona taka zawstydzona zamyka swoje listki, no i się chowa. Ale widziałaś kiedyś taką roślinę?
1: Nie.
0: No jest bardzo ciekawa. Jak kiedyś będziesz z rodzicami na przykład w sklepie ogrodniczym, możecie spróbować poszukać takiej rośliny i naprawdę jak ci ją pogłaszczę, to ona zamyka swoje listki. A ty jesteś raczej wstydliwa, czy pewna siebie i otwarta?
1: Wstydliwa.
0: Oj, ale myślę, że jak zadzwoniłaś do radia, to duża odwaga oznacza, że jednak czasami taki wstyd się przełamuje i ma się odwagę zadzwonić. A co dzisiaj porabiasz? Jaki masz plan na ten dzień, który się dopiero zaczął?
1: Jadę do domu.
0: Aha, do domu. A gdzieś byłaś już tak rano?
1: W Bieszczadach.
0: W Bieszczadach, czyli rozumiem, że wracasz z wakacji. W Bieszczadach jest pięknie. A co robiłaś w Bieszczadach?
1: Czasami chodziłam po górach i to była chatka puchatka.
0: Czyli dużo atrakcji. Trudne są takie góry, te Bieszczady? Czy to są wysokie góry, czy raczej takie łagodne i śmiało da się tam chodzić?
1: Trudne.
0: Trudne. Na szlaku czasami trzeba iść i się wspinać pod górę. Można się zmęczyć. To wolisz wchodzić pod górę, czy z niej schodzić?
1: Schodzić.
0: Łatwiej jest, prawda?
1: Tak.
0: Mniej się człowiek męczy. A można się gdzieś było w Bieszczadach wykąpać?
1: Tak.
0: Było jakieś jezioro?
1: Nie.
0: A gdzie się kąpałaś?
1: W basenie.
0: W basenie, no to pięknie. Upalna pogoda, która pewnie wam towarzyszyła, no to zachęca do takich kąpieli. Czy jeszcze gdzieś w takim razie wyjedziesz w wakacje, czy już wracasz do domu? No i teraz czas na jeszcze odpoczywanie, ale w domu.
1: I będę jechać do Lusina.
0: Aha, o, no to jeszcze fajnie, że jakiś wyjazd jest przed tobą. Haniu, bardzo dziękuję za telefon. To prawda, że mimoza wstydliwa trochę się zamyka, a ty się możesz jeszcze tutaj skorzystać z okazji, że zadzwoniłaś i kogoś pozdrowić.
1: Wszystkie jamniki na świecie.
0: Jamniki?
1: Tak.
0: Wow, a ty masz jamnika?
1: Tak.
0: A jak się nazywa?
1: Pina.
0: I co ty z nim robisz, z tym jamnikiem? Jak ten jamnik, jak z nim spędzasz czas?
1: Najwięcej się wygrzewa pod kołdrą.
0: Oho, to dzisiaj taki trochę senny dzień, przynajmniej w Warszawie.

0: słońca nie ma. Niektórzy tu ziewają w radiu i pewnie by się powygrzewali z takim jamnikiem pod kołdrą. A pod twoją, do twojego łóżka lubi wchodzić?
1: Tak.
0: No to bardzo wam musi być przyjemnie tak sobie leniuchować pod kołdrą. Haniu, bardzo ci dziękuję za telefon. Bezpiecznej drogi do domu życzę tobie i całej rodzinie i miłego dnia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: No tak, z jamnikiem pod kołdrą można spędzić dzień. Hania pewnie do niego wraca, chyba że też był z nimi w górach, w Bieszczadach. Psy to chyba lubią chodzić po górach. Gorzej z kotami, bo one nie zawsze chcą iść tam, gdzie my. Wolą chodzić własnymi drogami. A teraz przed nami piosenka o deszczyku. Nie wiem, czy deszczyk pada. Chyba nie, przynajmniej nie w Warszawie.

też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest, nie będziesz, choć masz wielką chęć.

0: autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Minęła godzina 9:00, przy mikrofonie Marta Hoppe, za szybą Ania Jończyk. Zapraszamy was na trzecią godzinę spotkania z ludźmi pozytywnie zakręconymi. Już za moment.

0: zgryzienia.
1: Tak, tak, to ten moment, kiedy mama, tata, babcia, dziadek, ciocia, wujek, ktoś dorosły będzie nam potrzebny do naszej zagadki i do naszej zabawy, bo już za moment pytanie, zadanie, ale dla dużych i małych. Dzwońcie 226452055. Kto zmierzy się z moim zadaniem dla pozytywnie zakręconych?

0: rozgryzienia.
1: A z moim zadaniem zmierzą się dzisiaj panowie, bo mamy na łączach dwóch mężczyzn, pan Michał i pan Julian. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pan Michał starszy, a pan Julian nieco młodszy.
2: Zgadza się.
1: A co robicie w ten piękny poniedziałek, który jest czasami u niektórych długim weekendem, jak na przykład właśnie za sobotę dostali poniedziałek albo piątek, to co u was, macie wolne?
2: Aktualnie jedziemy do przedszkola.
1: Aha, czyli Julian do przedszkola, a tata do pracy?
2: Zgadza się.
1: No to zanim dotrzecie do przedszkola, to mam dla was zadanie. No zadanie dla taty, ale jak Julian będzie wiedział, to oczywiście może podpowiadać. Skoro dzisiaj mamy dzień pozytywnie zakręconych, no to osoba, która jest taka pozytywnie zakręcona, może coś kolekcjonować na przykład. Mieć fioła na jakimś punkcie, coś zbierać. To będzie takie coś, co zbieramy i co przywozimy. No i teraz panowie, słuchajcie tej mojej zagadki. Cóż to takiego? Przywozisz mnie z wakacji. Ale nie jestem taki, którego chowa się do szuflady. Zamiast tego trafiam na miejsce, które odwiedzasz codziennie. Zaglądasz tam wiele razy, ale to miejsce nie jest atrakcją turystyczną. Możesz przywieźć mnie z Krakowa, z Rzymu, z Paryża albo z jakiejś małej nadmorskiej czy górskiej miejscowości. Czasem przedstawiam zabytek, a czasem tylko napis z nazwą miasta. Bywa też, że mam na sobie zabawny obrazek, no i możesz mnie oczywiście kolekcjonować. Czy już wiecie, o czym mówię?
2: Julek, wiesz może? Masz jakiś pomysł? Może to jest coś, co możemy znaleźć w kuchni? Jak myślisz? Ja myślę, że tak. Może spróbujemy z magnesem na lodówkę, co?
1: Tak, Julian, zgadzasz się z tym? Że to magnes na lodówkę? No tak, panowie, to jest to. Jest niewielki, płaski i ma z tyłu coś, co pozwala trzymać się metalowej powierzchni i najczęściej właśnie powierzchni lodówki. Czy wy macie magnesy na lodówce?
0: Tak.
1: A skąd? Z jakiego miejsca?
0: Mamy taki zamek
1: z wakacji. No właśnie, może być na tym magnesie zamek, może być nazwa miejscowości, może być widok, drzewa, plaża, ptaki i inne zwierzęta. Wszystko może być na tym magnesie, ale zawsze przypomina miejsce, które odwiedziliśmy. A wy co, o jakie miejsce odwiedziliście w wakacje w tym roku?
0: Japonię, tak?
2: Nie.
0: Pamiętam, tak.
2: Byliśmy nad polskim morzem.
1: No to pięknie, nad naszym polskim morzem, tam gdzie dużo ludzi, czy znaleźliście jakąś taką spokojną plażę?
2: A zwiedzaliśmy polskie wyspy, czyli wyspę Wolin i Uzun.

0: mamy wyspy w Polsce. No tak, oczywiście, że mamy. To ciekawa wycieczka, w takim razie nie tam, gdzie wszyscy, tylko trochę inaczej. Bardzo wam w takim razie dziękuję za telefon. Magnes z tego wyjazdu przywieziony?
1: Tym razem nie.
0: Tym razem nie. To następnym będziecie już pamiętać. Następnym razem przypomnijcie sobie rozmowę w Polskim Radiu Dzieciom i to, że o magnesy dziś pytałam. To w takim razie na koniec pozdrowienia od panów Michała i Juliana. Dla kogo lecą?
1: Kogo chcę pozdrowić? Kogo chcę?
0: Cały świat.
2: I całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Dziękujemy bardzo za te pozdrowienia. My też was pozdrawiamy, waszą rodzinę i życzymy bardzo przyjemnego, słonecznego dnia. Dziękuję, pa, pa.
1: Dziękujemy.
0: A my za moment powitamy też pozytywnie zakręconych mężczyzn, dwóch, zakręceni na punkcie antenki, którą właśnie widzę przez szybę, ale co jest przyczepione do tej antenki, to wszystko się za moment wyjaśni.

0: Dzień ludzi pozytywnie zakręconych. No to takich dwóch zakręconych właśnie mamy w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Sebastian Orzechowski i Tomasz Zajdel, ale tak naprawdę chyba nie tak powinnam was przywitać i nie tak was wywołać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To jak was wywołać?
1: Po znaku Stefan Paweł V, Stefan Olga. To jest jedyny oryginalny znak na całym świecie. To jest tak jakby wizytówka.
0: Czyli Sebastian, ale nie Sebastian, tylko Stefan Paweł...
1: Stefan Paweł V, Stefan Olga, w skrócie SP5SO.
0: Dobra, a Tomek?
2: W moim przypadku Stefan Kłebek V, Tadeusz. Tudzież jak czasami też mówię, Stefan Kłebek V, Tomasz, bo jest od razu, można przekazać i znak, i imię.
0: A dlaczego macie takie znaki? Co one oznaczają i po co wam się przydają?
1: Co oznaczają? SP5 bądź SQ to jest kraj, z którego pochodzimy. Numer od 1 do

9 w Polsce to są okręgi. My jesteśmy akurat w 5. Mazowsze to jest 5. okręg. Natomiast następny sufiks to jest, tak jak

0: sobie nasi słuchacze próbowali trochę to wyobrazić, to takie walkie-talkie, ale w wersji profesjonalnej. Czym wy się zajmujecie, Tomek?
1: Dokładnie tak. Na co dzień zasadniczo robimy to, co ty. Tylko o ile ty rozmawiasz ze słuchaczami prawie że jednostronnie, czasami słuchacze do siebie dzwonią, no to my rozmawiamy poprzez radio z krótkofalowcami z całego świata. I nieważne, czy ktoś jest z Polski, z Europy, czy nawet Stany, Japonia, to z nimi też potrafimy sobie porozmawiać. Czasami to są krótkie rozmowy, ale czasami są to rozmowy, żeby kogoś poznać, bo jesteśmy bardzo ciekawi świata, jak inni ludzie żyją.
0: To coś, co kiedyś rzeczywiście było potrzebne, żeby się z kimś połączyć. Dawne telefony, dawna możliwość, kiedyś zupełnie mniejsza, porozumiewania się na odległość. No dzisiaj mamy internet, przecież można wpisać wszystko w internecie, czat nam pomoże, wyszukiwarka nam pomoże. To radio ma jeszcze sens i ma jeszcze rację bytu?
2: A jeżeli zabraknie internetu?
0: No to wtedy jest dramat.
2: No, to jest dramat dla większości ludzi, natomiast no, dla nas też w pewnym sensie, ale jesteśmy w stanie, powiedzmy, wysłać maila bez internetu.
0: Za pomocą radia, to kiedyś się to nazywało telegraf, że się tam coś klikało, to tak trochę tak?
2: Kiedyś telegraf, a teraz no, potrzebujemy radia, odpowiedniego oprogramowania i wysyłamy internet, i wysyłamy maila bez internetu.
0: Czyli głosówkę trochę taką można by powiedzieć, jak my sobie nieraz wysyłamy telefon.
2: Nie głosówkę, to inaczej. Nie piszemy, bądź też jesteśmy w stanie wysłać obrazek, jakiś krótki, mały, nieskomplikowany obrazek, czarno-biały. Kolorowy też może być, tylko że kolorowy wtedy będzie dłużej się wysyłał.
0: Wędrował, dłużej się wysyłał.
2: Dłużej się będzie wysyłał.
0: No właśnie, jak to jest z tym łączeniem? Bo wy macie takie, przepraszam, że powiem krótkofalówki, bo może źle to nazywam, bo to się zupełnie inaczej nazywa.
2: To jest dobre określenie. To są radia, akurat to, co mamy dzisiaj ze sobą z Tomkiem, to są radia nasze ręczne. Tutaj do komunikacji wokół komina, jak to się mówi. Natomiast w domach mamy radia, które są o wiele większe i wtedy rozmawiamy z takich dużych radii, powiedzmy, z ludźmi z całego świata. Robimy łączności międzykontynentalne, jak i tutaj, powiedzmy, po Europie i poza Europą lekko.
0: No dobrze, jeżeli chcemy się z kimś skontaktować, do kogoś zadzwonić, to najczęściej mamy jego numer albo mamy go w kontaktach gdzieś w mediach społecznościowych, w internecie. A jak to się robi przez takie radio, przez taką krótkofalówkę?
1: To tutaj musimy przede wszystkim wiedzieć, jaki ktoś ma znak, jeżeli chcemy konkretną osobę zawołać, oraz wiedzieć, na jakiej częstotliwości słucha. Z reguły my, jako krótkofalowcy, mamy swoje standardowe częstotliwości i wiemy, gdzie zawołać, żeby daną osobę spotkać, żeby z daną osobą porozmawiać. Czyli przykładowo, jak chciałbym zawołać Sebastiana, to wiemy, na jakiej częstotliwości mam się ustawić, no i wtedy wołam go po znaku, czyli SP5SO, tu SQ5T. Jak Sebastian mnie usłyszy, to automatycznie mi odpowie. Oczywiście możemy się wtedy umówić, żeby rozmawiać na innej częstotliwości, żeby komuś nie przeszkadzać. Albo jeżeli jesteśmy bardzo daleko, czyli na przykład Sebastian jest w Bieszczadach, ja jestem nad morzem, albo na odwrót, no to wtedy użyjemy jeszcze innego radia i jeszcze innych częstotliwości, bo to nie jest tak, że jedno radio jest uniwersalne na wszystko, bo jedno radio weźmiemy na przykład w Bieszczady, gdzie nie ma internetu, nie ma telefonii i jak wtedy w ogóle z kimś porozmawiać, z bliskimi, z rodziną, więc w tym wypadku weźmiemy specyficzne radio. Więc zawsze mamy jakieś konkretne częstotliwości, na których wołamy konkretne znaki, albo jeżeli jesteśmy ciekawi świata, bo pojechaliśmy sami na wycieczkę, no to wtedy robimy tak zwane wywołanie ogólne. Jak ktoś to usłyszy, to zawsze może nam odpowiedzieć. I w tym wypadku poznajemy nową osobę, gdzie co najciekawsze, czasami tę osobę znamy na radiu poprzez wiele lat, a nigdy jej nie widzieliśmy na żywo na oczy.
0: Tylko po głosie zna się
2: tylko
0: tą
2: się
0: osobę.
2: Spotykamy
0: to trochę
2: na radio.
0: Jak u nas. W radiu też znamy czasami głosy prowadzących, a nie zawsze mieliśmy okazję się spotkać. Chociaż do Polskiego Radia Dzieciom zapraszamy dzieci. Jak jesteście w Warszawie, to możecie do nas zajrzeć. Dzisiaj zajrzeli Tomasz i Sebastian, czyli SP5SO i
1: SQ5T.
0: Tego się zaraz nauczę.

0: Sebastian SP5SO i Tomek SQ5T w naszym studiu dzisiaj, czyli panowie, którzy zajmują się krótkofalarstwem, tak oficjalnie to się nazywa. I coś słyszę, że nadajecie właśnie przed chwilą, jakieś dźwięki się
1: zaraz
0: pojawiły.
1: Będzie słychać.
0: No właśnie, o co chodzi? Jak to się nadaje? Jak można się połączyć? Bo my włączamy radio i radio mówi, ja mówię, wy mówicie, a to coś pika, klika, o co chodzi? Co to za wiadomość została wysłana?
2: To została wysłana wiadomość alfabetem Morsa, CQ, spacja, PZK, jak dobrze pamiętam. I teraz tak, CQ to jest takie wywołanie ogólne, czyli wiadomość do wszystkich, może ktoś się odezwie. A PZK jest to organizacja, w której jesteśmy zrzeszeni i to jest taka jak gdyby wiadomość wysyłana przez tego małego lisa tutaj. Ty widzisz niestety nasi słuchacze nie, ale mam nadzieję, że będą mogli zobaczyć. I ten mały nadajnik służy do tego, żeby czy dzieci, czy dorośli, a z tego co zauważyłem, dzieciaki po prostu kochają właśnie tego typu zabawę, szukają tego ukrytego nadajnika, który gdzieś jest czy w drzewach, czy w krzakach. Oczywiście mają odpowiedni sprzęt, szybkie przeszkolenie, 10-15 sekund. Dzieci pod tym względem są mega wyjątkowe, bo łapią to bardzo szybko. No i później na terenie parku trzeba znaleźć, gdzie jest ten nadajnik. A że ten nadajnik nie nadaje cały czas, tylko co chwilkę...
0: To trzeba się skupić, być cicho, żeby ten sygnał odebrać. Ale to jest sygnał no właśnie nie taki, że ktoś mówi halo, halo, tutaj jestem, za drzewem, a kuku. Tylko to jest ten alfabet inny, czyli alfabet Morsa, który na czym polega?
1: Nadawanie kresek i kropek. Każda literka ma swój ciąg znaków. A to jest kropka, kreska, no i tak dalej. I to po połączeniu znaków taka melodia tobie wychodzi. Jeżeli ktoś się uczy alfabetu Morsa, zna, to już potrafi rozpoznać, prawda, jak leci ta
0: wiadomość i jakie słowa są właśnie tymi znakami zaszyfrowane, czyli to nie są zwykłe słowa, nie mówicie, tylko nadajecie komunikat takim alfabetem Morsa, czy w ogóle też się rozmawia po prostu przez te krótkofalówki?
2: Również się rozmawia, tylko oczywiście, żeby rozmawiać, to już trzeba być naprawdę wprawnym telegrafistą, czyli przez wiele lat nadawać, a przede wszystkim słuchać, żeby usłuchać się z całym językiem, ale w pewnym momencie, jak już ma się bardzo duże doświadczenie, to w tym wypadku można jednocześnie czytać gazetę i rozmawiać z kimś za pomocą alfabetu Morsa.
0: No tylko cały czas mówimy o tym alfabecie Morsa, a takim zwykłym językiem, jak my teraz rozmawiamy, to się w ogóle nie rozmawia?
1: Rozmawia się oczywiście.
0: Przez te urządzenia?
1: Na wszystkie tematy w zasadzie się rozmawia.

0: jak się kogoś wywoła i kogoś znajdzie. I tak jak mówiliście, no można ze znajomym porozmawiać, ale można trafić na kogoś obcego, zupełnie niezwykłego, obcego. Sebastian podobno trafił na króla kiedyś.
1: Był to król Jordanii. Mam tam gdzieś chyba potwierdzenie QSL-ki, takiej karty za łączność. Chyba gdzieś mam. Ale nie pamiętam.
0: Jak to się stało, że dodzwoniłeś się, połączyłeś się
1: wiesz co,
0: z królem Jordanii?
1: Włączyłem sobie radio i tak kręciłem tak zwaną gałą po częstotliwości. Jakaś stacja była.
0: CQ,
1: ogólne wywołanie ktoś podawał. Sprawdziłem w logu, nie miałem. Odezwałem się. Krótki raport, jak imię, gdzie mieszkam, lokator swój. Raport i to wszystko. Taka szybka, krótka łączność.
0: Taka
1: była.
0: Krótka wizytówka. Cześć, tu Sebastian z Warszawy.
1: Tak, tak, tak.
0: Polska.
1: Tak, tak dokładnie. Mniej więcej tak to idzie, takie nasze łączności, takie szybkie, krótkie. No i za każdą łączność jest właśnie potwierdzenie kartą, tak zwaną kartą QSL. To wygląda jak pocztówka z różnymi obrazkami, to w zależności jak to sobie to zaprojektuje. I dwustronne, jednostronne, kolorowe, czarno-białe. No i na takiej kartce jest właśnie napisane data, rodzaj emisji, czyli tutaj modulacja SSB.
0: Skomplikowane, raport. No generalnie informacja, że było takie połączenie.
1: Tak, tak, że to jest, że nie zmyślam. Mam nawet dowód, że jest taka łączność.
0: Ale to jest tylko taka łączność, że udało wam się zrobić to cześć, cześć, tak przysłowiowe, tak, krótkie, czy była rozmowa? Co tam u pana króla? Co
1: nie,
0: dzisiaj
1: nie,
0: było
1: nie,
0: na obiad?
1: Nie ma żadnego pana, wszyscy jesteśmy po imieniu. Ale później się tam dowiedziałem, że jest coś takiego. Natomiast mówię, tam nie ma pan, pani, tylko jesteśmy wszyscy na ty, po imieniu sobie mówimy kulturalnie, grzecznie.
0: Tomek, a ty na kogo trafiłeś też zupełnie niechcący, szukając, wywołując, nagle pojawił się jakiś niezwykły człowiek?
2: Ja akurat jestem bardziej konstruktorem, mimo tego, że jestem gadatliwym typem, to mało gadam przez radio, bardziej konstruuję, ale na przykład w zeszłym roku pomagałem ekipie nawiązać łączność z astronautami na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dzieci z jednej z warszawskich szkół miały możliwość zadania na żywo pytań astronautom, żeby ci im odpowiedzieli również na żywo, czyli coś, czego no nie zrobisz tak po prostu z ulicy, że idziesz do Międzynarodowej, do na przykład NASA albo ESA i słuchajcie, bo ja chcę porozmawiać z astronautą. Nie ma szans. A w tym wypadku, jako krótkofalowcy, mamy program o nazwie ARIS i to dzieci mają możliwość zadania swoich pytań, które one wybrały, typu jak się żyje w kosmosie, jak pijecie, co jecie na obiad. I w tym wypadku astronauci im odpowiadają. I tutaj bardziej się zawsze skupiam na tym, żeby pomagać innym i rozwijać ich możliwości, a w tym wypadku właśnie umożliwić również dzieciom porozmawianie z astronautami.
0: I być może też z ufolutkami da się porozmawiać. No i jak widać, ta komunikacja nie zna granic. To nie jest tylko Polska, Europa, świat, ale także i kosmos.

0: czy to nasza łączność, czy to odezwał się do nas jakiś ufoludek przez krótkofalówki, które mamy w studiu. No prawdopodobnie nie, bo nasze wyłączone, być może byłby tu konflikt z tym, co my mamy, czyli z naszymi mikrofonami. Mogłoby się okazać, że zakłócenia powstały, a w studiu SP5SO i SQ5T, czyli Sebastian i Tomek. Po imieniu w ogóle ktoś się do was zwraca? Chyba tylko rodzina?
1: Nie, wszyscy.
2: Wszyscy. Bo
1: jedna z pięknych rzeczy, którą się nauczyłem właśnie będąc bardzo młodym, że w krótkofalarstwie wszyscy są po imieniu. I tutaj czasami występuje problem, jeżeli tata jest krótkofalowcem, to jak do niego mówić? Janku czy tato? Więc w tym wypadku oczywiście mówimy tato, ale jak przychodzi co do czego, to czasami mówimy po znaku. I w tym wypadku jest zawsze ten taki miły gest.
0: Po znaku, no bo właśnie chodziło mi o to, czy po znaku, czy byli po tym SP5SO, czy SQ5T, czy po Sebastian i Tomek, skoro te znaki macie nadane. I te znaki to nie są przypadkowe znaki, to nie jest tak, chyba że wy sobie wybraliście, tylko żeby w ogóle dostać taki znak, żeby móc nadawać, żeby móc nawiązywać łączność, to trzeba zdać poważny egzamin.
1: Zgadza się. I mając już 10 lat, gdybyście chcieli spróbować, zacząć bawić się w krótkofalarstwo, możecie śmiało podejść do egzaminu. Egzamin wbrew pozorom nie jest trudny. To się tylko wydaje, że to jest nagle coś, dużo wiedzy trzeba posiąść, jakiejś nie wiadomo jakiej. W tym wypadku, jak macie już 10 lat, wystarczy wam około 2 tygodnie nauki. I to nie takiej od bladego świtu do wieczoru, tylko spokojnie godzinkę sobie posiedzicie z rodzicami albo z bratem, siostrą, i chwila, moment nauczycie się, żeby zdać egzamin i później dostać ten swój znak i zacząć rozmawiać.
0: Egzamin jest trudny, tam trzeba się nauczyć alfabetu Morsa, tam trzeba się nauczyć jakichś technicznych rzeczy, jak obsługiwać sprzęt. Co trzeba wiedzieć?
2: Podstawy. Alfabetu Morsa obecnie już nie trzeba znać, żeby dostać licencję pierwszej kategorii, bo są kategoria jest pierwsza i druga. Jakoś tak było, za naszych czasów bynajmniej. Natomiast to mówię, na takim kursie uczysz się BHP, jak obsługiwać radiostacje, o systemach antenowych się uczy, dowiaduje się taki młody człowiek. No i później niektóre takie pytania z tego kursu mogą być na egzaminie.
1: No, ogólnie właśnie takie pytania, które są zadawane, żeby zrozumieć, jak to działa. Nie oczywiście dogłębnie, ale przykładowo, żeby nie wsadzać palców do kontaktu.

0: światło, albo jak jest burza, żeby zawsze odłączać kable, żeby zawsze wiedzieć, że jest potrzebna antena. Czyli to są takie pytania typowo życiowe. Oczywiście są tam też pytania związane z prawem, czyli co możemy, co nie możemy, ale one są również takie bardzo proste, logiczne, że jak czytamy, niezależnie czy mamy 5 lat, czy mamy 50 lat, nie przechodź na czerwonym, przecież to jest logiczne. I w tym wypadku nasze pytania na egzaminie również są podobnie skonstruowane, że w pewnym momencie jak czytamy, to już wiemy, jaka jest prawidłowa odpowiedź.
1: My mamy tutaj bardzo profesjonalny sprzęt, ten wasz sprzęt, ale każdy z nas chyba bawił się kiedyś czymś takim jak walkie-talkie, czyli ja mam, kolega ma albo sąsiad ma i halo, halo, halo, odbiór. To jest trochę podobna zasada działania?
2: Tak, dokładnie. Od tego się mniej więcej nasze przygody zaczynały, albo od takiego walkie-talkie, albo od CB radia.
1: I tam zawsze trzeba było powiedzieć halo, halo, odbiór, czyli jakiś taki komunikat. W tym waszym, w tej waszej zabawie, pasji też są takie konkretne komunikaty. Mówiliśmy o tym wywoływaniu, o tych waszych nazwach, ale czy są jakieś takie obowiązkowe zdania, hasła, które trzeba znać?
0: Tak, najbardziej takie obowiązkowe to jest raport, czyli jak kogoś słyszymy. I w tym wypadku, żeby najprościej wytłumaczyć wam, czym jest raport, to są dwie cyfry, 5 i 9, ale skupmy się na tej pierwszej. Jak kogoś słyszę na piątkę, to znaczy, że słyszę kogoś idealnie, tak jak wy właśnie mnie teraz słyszycie. Jeżeli kogoś bym słyszał na dwójkę, to znaczy, że jest w strasznych szumach, zakłóceniach, no może co któreś słowo po prostu złapie. I ta informacja wysłana do kogoś, przesłana właśnie za pomocą radia, pozwala zrozumieć tej osobie, jak my ją słyszymy. Czyli mogę powiedzieć, odbieram ciebie na czwórkę. I ja wtedy wiem, że ktoś odbiera mnie dobrze, ale z delikatnym szumem. Czyli mogę spróbować coś zrobić, żeby usłyszał mnie lepiej.
1: Pokręcić tymi przysłowiowymi gałkami i wtedy może się ustawi lepiej. To też jak w radiu, jak jedziemy czasami samochodem, gdzieś szumi, bo wjechaliśmy w jakiś
2: las,
1: gdzieś zanika sygnał. Czyli tutaj jest to podobnie, że może się zdarzyć ten odbiór nieco gorszy. No to ustalamy, jak się słyszymy. Coś jeszcze mówimy takiego właśnie odbiór albo koniec komunikatu, albo coś takiego, co oznacza właśnie jakieś polecenie.
0: Na samym końcu transmisji, którą kierujemy do danej osoby, bardzo często też wymieniamy jeszcze raz znaki, żeby ktoś wiedział, że to jest koniec komunikatu kierowanego do stacji SP5SO, od stacji SQ5T, czyli zawsze mówimy najpierw do kogo, a później mówimy swój znak, żeby inni też mogli usłyszeć, kto na tej częstotliwości rozmawia, żeby w razie czego też się dołączył również do nas.
1: No właśnie, może być rozmowa w kilka osób,
2: oczywiście.
1: Może być taka telekonferencja, radiokonferencja.
2: Oczywiście, że tak. Częstotliwość jest wolna, otwarta i można się z 10 osób nawet spotkać i wtedy, jeżeli ja kończę transmisję, to mówię, że przekazuję teraz mikrofon do SQ5T, i Tomek podnosi mikrofon i nadaje, bądź już na sam koniec naszej korespondencji wymieniamy się znakami SQ5T, SP5SO, połączności 73, to jest takie życzenia.
1: Jak 6-7.
2: O, dokładnie.
0: Prawie.
2: Dokładnie. Połączności, dziękuję bardzo i później możemy się jeszcze spotkać za jakiś czas.
1: No to my jeszcze zostaniemy w tej naszej łączności.

0: Dziwne znaki i sygnały dzisiaj w naszym studiu się odzywają, pojawiają, bo goście, którzy cały czas nadają, są ze mną Sebastian i Tomek po imieniu, bo wy ze sobą po imieniu, w krótkofalarstwie, każdy z każdym po imieniu, ale też po swoich hasłach, nazwiskach, przezwiskach, nazwach, tak? Te nazwy każdy z was dostaje, jak zdaje egzamin, wiadomo, kto jest kim. No a jak wy tak się łączycie, nie wiadomo, do kogo się trafi, bo tak jak mówicie, macie teraz wyłączone. Gdyby ktoś chciał cię teraz, Sebastian, wywołać, no to cię nie ma.
1: No nie ma.
0: Bo,
1: mam wyłączone radio.
0: Wyłączone, jak włączymy, zakłócenia się
1: żeby
0: pojawiają.
1: Żeby tutaj nie było zakłóceń żadnych, oczywiście.
0: Tomek też ma swoje wyłączone, więc dzisiaj w tej chwili z nimi nie pogadamy. Chyba, że ja mogę z wami porozmawiać, ale właśnie jeżeli się umawiacie na jakąś rozmowę, no to trzeba wiedzieć, że radio jest włączone. Telefon jakoś zawsze mamy włączony, ewentualnie dźwięk wyłączony, a z tym radiem to może być tak, że próbujesz i nie trafiasz. I wtedy co? Dzwonisz do niego telefonem, Tomek, i mówisz, Sebastian, włącz radio, bo chcę przez radio pogadać. Czy już wtedy nie przesadzacie?
2: Nie, wtedy już nie przesadzamy, bo jeżeli ktoś ma wyłączone radio, znaczy nie chce po prostu rozmawiać, bo ma jakieś inne obowiązki, więc nie przeszkadzamy. Ale dla nas włączone radio jest czymś takim zupełnie normalnym.
1: Te szumy nas uspokajają.
2: Tak, jak cały czas włączone radio.
0: Albo odkurzacz. To musicie tutaj wyłączyć, no przepraszamy, bo się nam robiły zakłócenia.
1: Rozmawiamy teraz
0: radiowe,
1: na wizji, tak?
0: Więc rozmawiamy sobie tak jak w radiu się rozmawia. No i nas słyszą wszyscy. To znaczy ci, którzy słuchają Polskiego Radia Dzieciom, to słyszą, co my opowiadamy. Jak wy się łączycie właśnie z królem, albo z kimś z drugiego końca świata, albo z kosmosu, to też ktoś was słyszy? Czy to jest taka tajna rozmowa i wiecie, że to, co powiecie, zostaje między wami?
2: Wtedy wszyscy nas słyszą, bo należy wyjść z założenia, że cokolwiek mówimy, ktoś zawsze może słuchać, bo krótkofalowcy uwielbiają słuchać wszystkiego, co się da. Ale jest na to sposób, żeby czasami coś przekazać, bo możemy między sobą dogadać jakiś szyfr, czyli przykładowo słońce właśnie zachodzi na zachodzie, a ty zrozumiesz, że okej, chodźmy do parku, spotkajmy się. Więc w tym wypadku my wiemy, co to znaczy, a ktoś usłyszał, no słońce zachodzi na zachodzie.
1: To normalne.
0: To normalne, a to okazuje się być tajnym szyfrem między osobami, które już kiedyś się znały, kiedyś ze sobą rozmawiały i takie hasło ustaliły. No myślę, że część z nas też ma takie z kimś jakieś tajne hasło. Dobrze mieć czasami takie tajne hasło z rodziną, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy daleko. To czasami dobrze takie hasło zaplanować, na przykład jajka mi się dzisiaj rozgotowały, to oznacza, że coś się wydarzyło i trzeba wzywać
1: Trzeba jechać do
0: pomoc.
1: Sklepu.
0: Trzeba jechać do sklepu. Takie tajne hasło niektórzy mają, to naprawdę może nieraz się przydać w trudnej sytuacji. A wam się zdarzają trudne sytuacje, że na przykład ktoś wzywa pomocy, że jest jakaś taka historia, gdzie trzeba zareagować, bo ktoś się odezwał na radiu, że coś się dzieje.
2: Na szczęście nigdy nie miałem takiej sytuacji i mam nadzieję, że nigdy nie będę miał, ale moi znajomi akurat mieli, gdzie w pewnym momencie coś się stało im z samochodem, czy to na autostradzie, czy ogólnie gdzieś nie wiadomo gdzie nawet telefon nie chciał działać. No i w tym wypadku chwytają za radio. Są jakieś takie standardowe częstotliwości, gdzie słucha bardzo dużo osób. No i wtedy słuchajcie, potrzebuję pomoc, jestem w tym i w tym miejscu, mój znak taki i taki, prośba o wezwanie pomocy takiej i takiej, bo coś się stało. Czy to może mechanik, czy to może pogotowie, policja.

0: Policja, cokolwiek, a że bardzo nas dużo słucha, to w tym wypadku zawsze ktoś może odebrać tą wiadomość. Dobra, a gdzie dokładnie jesteś? Tutaj i tutaj. I w tym wypadku ktoś za nas zadzwoni i sprowadzi służby w to miejsce, w którym my jesteśmy. Czyli czasami bez telefonu, bo nie ma zasięgu, jesteśmy w stanie wezwać pomoc.
1: Czyli tu jest zasięg taki dużo lepszy niż ten telefoniczny.
2: Dokładnie. Kiedyś nawet tam chyba na CB Radio był kanał 9, to jest pomocniczy i tam na tym kanale ten, kto miał CB Radio w samochodzie, mógł ewentualnie wezwać pomoc. Jeździłem dużo kiedyś, będąc dzieckiem, z moim tatą po kraju, właśnie miał CB Radio i od tego się zaczęło wszystko, moja przygoda. I tam kilka razy też pytał się, jak tam ścieżka, droga do jakiegoś tam miasta, bo był wypadek czy coś takiego. A nie było wtedy telefonów komórkowych, tylko było CB Radio. I właśnie przez CB Radio udzielał nam kierowcy, nawet teraz kierowcy tirów.
1: Mobilki, tak, jak ścieżka na Wrocław, no, czy na Warszawę. A czy wy macie też takie hasła? No mówiliśmy trochę o tym wywoływaniu, o tym nie 67, tylko 73. Są też takie słowa jak mobilki, jak ścieżka, takie oczywiście, które możemy powiedzieć w radiu.
0: Raczej bardzo rzadko używamy właśnie takie określenia typu mobilki czy ścieżka, pod tym względem, że radio staramy się traktować trochę profesjonalnie, ale nie tak bardzo sztywno i tak dalej, ale żeby nie używać jak gdyby tego typu określenia, ale w tym wypadku zawsze możemy zapytać, jeżeli jedziemy w jakimś długim sznurze samochodów, albo widzimy, że ktoś mija nas ze specyficzną anteną, rozpoznajemy od razu, że to krótkofalowiec.
1: Swój swojego rozpozna.
0: Dokładnie tak, i wtedy od razu pytamy, cześć, z tej strony SQ5T, pytanie, jak wygląda trasa? I najczęściej dostajemy odpowiedź, że jest spokojnie, możesz śmiało jechać, bezpiecznie.
2: No jeżeli jest na tej danej częstotliwości, prawda?
0: Dokładnie
2: tak. Jak my mamy 145 500,
1: czyli trzeba ustawić tą gałką, tak jak ustawiamy nieraz w radiu, w samochodzie, szukamy Polskiego Radia, to tutaj też się szuka tej częstotliwości, też kręcicie, żeby się znaleźć i znaleźć te informacje. A czy powtarzają się wam czasami ludzie? Bo jak mówiliśmy o tym, można trafić przypadkiem zupełnie na łączność z kimś. No i na przykład trafiliście na jakąś miło brzmiącą kobietę, damski głos, przyjemny. No i się okazuje, zerwało łączność. Jak wrócić? Jak znaleźć tę kobietę w tysiącu innych krótkofalarzy i krótkofalówek? Wiem, trochę żartobliwie o kobietach.
0: Zadałeś bardzo dobre pytanie pod tym względem, że oczywiście możemy, znając znak, bo najważniejsze, żeby zapamiętać znak, to pamiętając znak, możemy znaleźć tą osobę w internecie, bo są oczywiście strony, gdzie są krótkofalowcy, dają swoje jakieś takie dane typu adres e-mail lub coś innego, żebyśmy się mogli skontaktować, ale czasami dają też inną rzecz, że słucham z reguły na tej częstotliwości albo na innej i wtedy wołamy do skutku. Oczywiście nie przez godzinę, dwie, trzy, tak po prostu ciągle, ale dziś zawołam, jutro zawołam, a nuż będzie szansa, że ta osoba się w końcu odezwie i uda mi się znowu z nią porozmawiać.
1: Czyli dlatego ważne jest, żeby na początku powiedzieć ten swój znak, przekazać go, bo to już jak się zapamięta, jest szansa, że się nie zapomni. Trochę jak z numerem telefonu. Warto podać i wymienić się numerem telefonu, żeby nie utracić kontaktu z człowiekiem, ale pewnie też można próbować szukać. Słyszeliście ten miły głos tej pani, tej żaby z radia, która ma hasło żaba, żaba, żaba.
2: Coś kumamy
1: i takie łączności możemy zachować. To co? Chyba będziecie musieli znowu wrócić do świata radiowego, odpalić radio, bo być może ktoś słyszał was w polskim radiu dzieciom i teraz będzie chciał was tutaj zawołać. Tak może być, że radio stoi i nagle was ktoś zawoła, jak się włączycie.
0: Dokładnie tak. No i zresztą jak wyjdziemy, to naszym naturalnym odruchem jest po prostu włączyć się radio i cały czas słuchać. Także tak, i nie zdziwię się, jeżeli ktoś faktycznie nas zawoła. Ba, co najciekawsze, zaraz też idziemy się spotkać z kolejnym krótkofalowcem, bo krótkofalowców jest ogrom i nawet również tutaj pracują w polskim radiu, więc od razu dałem cynk. Sebastian, jesteśmy, więc jak nas słuchasz, to bądź przygotowany, zaraz przyjdziemy. Dokładnie tak. Co prawda to poszło przez internet, nie poszło radiowo, bo nie wiedziałem, czy Sebastian ma radio za sobą. No i druga rzecz, jak jesteśmy w pracy, powinniśmy się skupić na pracy, ale w czasie wolnym radio włączone, nasłuchujemy cały czas, a jak mamy ochotę, to po prostu wołamy. Czy wołamy przyjaciół, czy wołamy znajomych, czy czasami wołamy

0: kogokolwiek, żeby porozmawiać i poznać język, kulturę.
1: Sprawdzić też, jaki zasięg, jak najdalej zrobimy łączność.
2: A jak wiemy, można nawet się połączyć z kosmosem.
1: Tak, można.
2: Bardzo mi się podobało to, co powiedzieliście. Radio zawsze włączone. No i do tego też zachęcam naszych słuchaczy, żeby radio mieli zawsze włączone. Najlepiej oczywiście Polskie Radio dzieciom. Sebastian SP5SO i Tomek SQ5T. Nazwiska nieważne. Ważne te wasze symbole, hasła.
1: Znaki wywoławcze.
2: O właśnie, znaki wywoławcze. To teraz was odwołuję z tej wizyty. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy również.
0: 73.
1: 73.
2: 67. 73.

Czarna dziura, taka piosenka za nami. No, czarna dziura może się czasem pojawić, jak nie ma łączności, to możemy pomyśleć, że jesteśmy w czarnej dziurze. No a my już jesteśmy na końcu naszego dzisiejszego porannego spotkania. W dniu ludzi pozytywnie zakręconych, ja się wpisuję na pewno w takie określenie, jako pozytywnie zakręcona na punkcie koloru zielonego. Mówię wam dziękuję, miłego dnia, trzymajcie się ciepło, a za moment Miś Michaś i Smok Adaś, też bardzo pozytywnie zakręceni, więc zostawiam was w ich dobrych, zabawnych rękach i głosach, a ja życzę miłego dnia. Marta Hoppe, cześć, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
0: Autopromocja.
2: Przedpołudnie z Misiem i Smokiem.
3: To zadanie najważniejsze,
4: bo dotyczy was, słuchaczy.
3: Będą bajki, gry i wiersze.
4: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
3: I nie wiemy, czy się uda.
4: Rzadko komu się udaje.
3: No, bo niełatwe to zadanie.
4: A jak mają inne kraje?
3: Różnie. Często dziecko wstanie...
4: Wstanie, zanim się położy?
3: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
4: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
3: Dziś na pewno nam się uda.
4: Po to jest audycja właśnie.
3: Mamy dla was takie cuda!
4: Cyt, cyt, cyt! Iskierka zgaśnie.
3: Zaczynamy, drogie dzieci.
4: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: dawno. Witamy wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom na kolejnej wakacyjnej wyprawie Smoka Adasia.
1: I Misia Michasia. Ale tu jest problem, bo wyprawa niby trwa, ale ja nie wiem, gdzie jestem.
0: No co ty? Nie żartuj, jak to nie wiesz?
1: No nie wiem i już.
0: O. No co ty nie wiem i już? Przecież twój dziadek nam tłumaczył, że dziś odwiedzimy, no co odwiedzimy? No tłumaczył, że odwiedzimy tor wyścigowy.
1: Ja wiem, jak wyglądają tory wyścigowe, bo na mojej konsoli mam taką grę, gdzie się można pościgać autami, ale to tu? Tu?
0: Tu?
1: To tego, no to toru nie przypomina, o.
0: No co ty opowiadasz,
1: no? No? Tak.
0: Misiaku, no, a w ogóle to ci muszę powiedzieć, jeśli dziadek Ignacy, twój dziadek, mówi, że to tor wyścigowy, to musi być to tor wyścigowy.
1: O, ja rozumiem, że jak dziadek mówi, to tak, ale...
0: No ale co, Michasiu, ja smoga dać twojemu dziadkowi, Ignacemu ufam bezgranicznie.
1: Ja oczywiście też, znaczy niby też.
0: Jak bo, to niby
1: ale,
0: też?
1: Ale ten, znaczy według dziadka ten tor, no to... No, Adasiu, on przypomina jakąś drogę przez las, o! Idzie jeszcze drogę pod górkę.
0: No właśnie, pod górkę i wszystko się zgadza. Bo ten tor został nazwany przez twojego dziadka, wiesz jak został nazwany?
1: Jak?
0: Srebrną górą.
1: Aha.
0: I ten tor, Srebrna Góra, mieści się pod Kielcami.
1: Pod Kielcami?
0: No co, zdziwiony. A gdzie ostatnio nocowaliśmy?
1: No w Kielcach.
0: No właśnie.
1: No tak, w Kielcach, pamiętam, tego jestem pewny, bo ten kolację przecież jedliśmy w takiej restauracji o nazwie Kieleckie Jadło.
0: Tak, dokładnie tam jedliśmy, zgadza się. A teraz jesteśmy pod Kielcami i czekamy, aż twój dziadek odbędzie podróż.
1: Jaką podróż?
0: A no właśnie, czekaj, jak on ją nazwał?
1: A wiem, co? Ten chyba ją nazwał tego, znaczy chyba...
0: Bo ja zapomniałem.
1: Podróżą sentymentalną.
0: O tak. Sentymentalna.
1: Sentymentalna, no.
0: Podróż sentymentalna, ładnie. Ale wiesz co? Tak się zastanawiam, ciekawe dlaczego on tę podróż tak nazwał?
1: No bo... wiesz co, jak dziadek zejdzie z tej góry,
0: aha,
1: na którą prowadzi ten niby tor wyścigowy,
0: jak to
1: no
0: niby?
1: To będziemy mogli go zapytać, o co chodzi z tą podróżą sentymentalną.
0: Na pewno go zapytamy, na pewno trzeba go zapytać. Ty tylko wiesz co, ciekawe Michasiu, jak długo będzie ten twój dziadek stał na tej górze?
1: A skąd ja mam wiedzieć?
0: Co to?
1: Komary?
0: Nie.
1: O.
0: O, co tu takiego?
1: Patrz, jedzie!
0: Ale śmieszne!
1: Ludzie? Co to? Halo! Halo, kimkolwiek jesteś? Halo! Halo, powiedz dziadkowi, żeby już schodził!
0: Ty tego pana w tym czymś, ty go znasz?
1: Tego w gokarcie? Nie.
0: To co przejechało, to był gokart?
1: Aha.
0: A co to takiego, ten gokart?
1: No, to taki samochodzik dla najmłodszych kierowców rajdowych.
0: O, to super!
1: No, super, bo ten, kiedyś z Leszkiem, to byliśmy na takim torze w Piasecznie pod Warszawą.
0: Poważnie? Aha. Ale na jakim torze?
1: No, właśnie na takim, po którym ścigają się to właśnie takie pojazdy.
0: Te kokardy?
1: Smoku. Nie kokardy, tylko gokarty. Gokarty.
0: Gokarty. I one się ścigają, widzisz?
1: Pewnie.
0: No tak, to się wszystko wyjaśniło. To skoro i tutaj ten pojazd dojechał, aha, ten ścigający się, to widocznie to miejsce też musi być torem wyścigowym.
1: A, czyli jednak mój dziadek wiedział, co mówi.
0: Na to wygląda, że wiedział, Michasiu. Na to wygląda.
1: Dobrze by było, żeby wiedział, co mam robić.
0: Dlaczego?
1: Bo strasznie mnie już nudzi to czekanie na niego.
0: No, nie powiem, ja też się trochę nudzę. To wiesz co, mam pomysł. To może puśćmy jakąś piosenkę w naszej audycji.
1: Piosenkę?
0: No.
1: Dobry pomysł, Adasiu.
0: No.
1: Dobry pomysł. No.
0: Posłuchajmy piosenki, posłuchajmy my i niech posłuchają nasi słuchacze.
1: I niech nuda zniknie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
0: O, ładnie to wymyśliłeś i ładnie powiedziałeś. To uwaga.
1: Czary, mary,
0: hokus pokus, piosenka.

0: No.
1: O, jest, jest! Nareszcie jesteś, dziadku Michasia.
0: O, tak, jestem. Jestem.
1: Spokojnie, spokojnie, weź oddech, jeden, drugi, tak uspokój się.
0: Dziadko, czy ten kierowca gokarta przekazał ci wiadomość ode mnie?
2: Ha, ależ misiu, on mnie nawet nie zauważył.
1: Jak to przecież jechał, jak cię miał nie zauważyć?
2: No, cóż, widocznie wykręcał jak najlepszy czas.
1: Wykręcał?
0: Jak to? Wykręcał czas, dziadku?
2: Aha, tak, tak. I był skupiony tylko na jak najszybszej jeździe.
1: Jop. Pędził, tak powiedzmy sobie pędził, ale to fakt. Wiesz co? My też zauważyliśmy, że on nas nie zauważył.
0: Bo
1: nas
0: bardziej szybko pędził.
1: No, ale staliśmy na poboczu, a nie na środku tego dziwnego toru.
0: I tak śmignął jak błyskawica.
1: A w ogóle to dziwny ten tor.
0: No dziwny on jest.
1: Bo to tor wyścigowy? Zgadza się, dziadku Michasia?
2: O, tak. Ten tor zbudowano w roku 1977.
1: O, to strasznie dawno.
2: Przez wiele lat był nieużywany, ale teraz, jak widzieliście, nie jest zamknięty, a jego działalność jest wieloraka.
1: Jakiego znowu raka?
2: Różnorodna, że tak powiem.
1: A właśnie, mieliśmy cię z Michasiem zapytać. Jak tam ta twoja podróż?
2: Słucham? Jaka znowu moja podróż? Chyba cię, smoku, trochę nie zrozumiałem.
1: No, jak nie zrozumiałeś, dziadku Michasia? No sam powiedziałeś, zanim tu przyjechaliśmy, że ty chcesz odbyć...

0: Mieć podróż.
1: Podróż?
0: No tak, no. Michaś mi nawet przypomniał, jaka to podróż, jak się nazywa.
2: Sentymentalna.
0: Tak, wiem. Że masz że przyjechałeś odbyć podróż sentymentalną.
2: No właśnie, dziadku, i co? Udała ci się?
0: Ta podróż?
1: O to wam chodzi, basałyki.
0: No tak.

0: takiego, ale nie wiemy, co to jest ta podróż
1: sentymentalna. Tak, tak.
2: Tak, no to, podróż sentymentalna, chłopcy, to taka podróż, w której...
1: W której?
2: Głęboko przeżywamy pewne wspomnienia. A z tym właśnie miejscem jedno wspomnienie jest związane szczególnie.
1: Jedno jest szczególnie związane.
0: O. Super. A opowiesz nam, dziadku, o nim?
1: Znaczy o tym sentymentalnym miejscu, czy coś takiego, nie wiem.
2: No, to znaczy, że chcecie, żebym opowiedział wam o tym, co się tutaj zdarzyło? Na tym wspaniałym torze w Miedzianej Górze?
1: No tak, ale zaraz, to na tym torze wydarzyło się coś szczególnego.
0: A ty mówiłeś Srebrna Góra.
1: A ja, co ja powiedziałem?
0: Srebrna mówiłeś, a dziadek mój Miedziana.
2: Tak, to było wiele lat temu.
0: Uważaj, Adasiu, będzie opowieść.
1: A, to dobrze.
2: Wówczas po raz pierwszy wybraliśmy się z Frodziem na zlot starych samochodów.
0: To musiało być wiele lat temu. Dziadku, to wtedy Frodzio już był stary?
2: Tak. Nie inaczej, mój Frodzio to już jest wyjątkowy staruszek.
0: To zgadza się.
1: Tak, to prawda.
2: Ale musicie przyznać, że wciąż, jak na swój wiek, jest bardzo dzielny, prawda?
1: No pewnie, bardzo, bardzo dzielny. Ale dziadku Michasia, opowiadaj, co takiego tutaj się stało na tej Srebrnej Górze?
2: No, bardzo proszę. Na tamten zlot przybyła również pani Stefania.
1: Jak?
0: Pani Stefania?
1: No właśnie.
0: Jaka Stefania?
2: O, przyjechała srebrną Oktawią. No mówię wam, wyglądała zjawiskowo.
0: Ale kto, dziadku, Stefania czy Oktawia?
1: Chociaż wiesz, to ładne imię ta Oktawia.
0: No ładnie.
1: Oktawia, pani Stefania przyjechała, Oktawiu, ale... Oktawia, czy tu pasuje takie imię do auta?
2: Pasuje i to jak? Mój Frodzio wciąż się na nią lampił.
1: Słucham?
2: Znaczy ten, reflektorów nie mógł od niej oderwać, prawda?
1: Naprawdę?
2: Ale jak to? Niestety czas rozstania bardzo przeżył Frodzio, bardzo, bardzo.
1: Co się dzieje z twoim dziadkiem?
0: Moje kocie oczy mu przeciekają. Przeciekają mu oczy. To może ja puszczę jakąś specjalną piosenkę, co? Widzisz, bo z dziadkiem coś nie tak.
1: No widzę, no. Zobacz. Trochę taki mokry zrobił się przy oczach,
0: trochę,
1: widzisz?
0: Nawet bardzo mokry.
1: Coraz bardziej się robi mokry. Ty nie, Michasiu, prędzej. Puszczaj tę piosenkę.
0: Dobra, już, czekaj. Ale to musi być
1: dziadek
0: jakaś musi być sentymentalna. O, stryk.

0: No, wypowiem szczerze, że ta piosenka, którą puściłeś, Michasiu, to nie wiem, czy była taka sentymentalna. Dobrze, że była o owocach.
1: Bo że nie ma już czereśni, a że były niedawno. I to taki sentyment do tych czereśni, że już nie ma.
0: Gdzie te nasze czereśnie?
1: Jesteśmy czereśnie, a ty mówisz, gdzie?
0: Ty zobacz.
1: Że taki żal.
0: Tak, ale zobacz. Na szczęście twój dziadek przez te czereśnie normalnie wysekł.
1: O, zobacz.
0: Nawet się uśmiecha.
1: No to takim to ja go dawno już nie widziałem, powiem ci.
0: Najważniejsze, że to znów nasz dobry, stary dziadek Ignacy.
1: To może teraz zapytajmy go, co dzisiaj będziemy robić, co?
0: A tak jest. I zapytam też, albo ty, albo ja, dokąd pojedziemy.
1: Bo mnie już się dzisiaj nie chce jeździć frodziem. Sam bym sobie pojeździł, wiesz?
0: Wiem, o czym myślisz. Pojeździłbyś jak ten chłopiec w tym gokardzie, nie?
1: To chyba nie zauważyłeś, bo on już wcale nie był takim chłopcem. I może dlatego nie zwrócił na nas uwagi, bo to już nie był chłopiec.
0: Może masz i rację, ale wiesz, trochę mu zazdroszczę, że mógł tak sobie pędzić. Też bym tak chciał pędzić.
1: A ja tam wolę moją konsolę.
0: Coś ty.
1: Ja tam wolę moją konsolę.
0: No naprawdę?
1: No, tak, bo wiem, że nic mi się nie stanie, jakby coś się temu stuknę czy wywrócę.
0: No tak szybko nie jechał, żeby mu się mogło coś stać, chyba żeby mu ten gokart zgasł i nie mógł dalej jechać.
1: Ale ja jeżdżę o wiele szybciej od tego gokarta.
0: Ty jeździsz. Przecież ty, jak grasz na tej konsoli, to wciąż siedzisz w miejscu.
1: No wiem, ale przecież...
0: A, to na ekranie ci się wyświetla, że jedziesz. Ty wcale nie jedziesz. I ta twoja jazda jest nieprawdziwa, Michasiu.
1: Ale jak się buduje z klocków,
0: to
1: nic się nie wyświetla i wszystko jest naprawdę o...
0: No tak, tutaj tak. No i to akurat potrafisz. Ale ja to teraz nie bawiłbym się klockami. Ja chętnie bym teraz, wiesz, to zrobił. Ja teraz to najchętniej to bym zagrał w planszówkę.
1: Jaką?
0: Jakąkolwiek.
1: A widzisz, czyli też tęsknisz za porządną zabawą, tak?
0: No tak, zabawek wokół na tyle. Wiesz, tak sobie teraz myślę, że świat daje nam tyle możliwości. Mamy takie zabawki. A teraz, kiedy jesteśmy tu, na tej srebrnej górze, to nawet z tych zabawek nie możemy skorzystać.
1: Słucham? A dlaczego niby nie możemy? Bo co?
0: No co, nie widzisz? Stoimy gdzieś po środku tej srebrnej góry na jakimś torze wyścigowym i czekamy na dziadka Ignacego.
1: Spokojnie, już nie czekamy. Zobacz, widzisz? Właśnie idzie w naszą stronę, o.
2: No tak. Jak tam, chłopcy? Jesteście już gotowi do drogi?
0: No oczywiście. Sprawdziłeś Frodzia czy Frodzio gdzieś nas teraz będzie chciał zabrać?
1: Bo my chyba, dziadku, to dzisiaj to wolelibyśmy się w coś pobawić.
0: Tak. I tak stwierdziliśmy z Michasiem, że bardzo brakuje nam naszych zabawek.
2: Zabawek, powiadacie?
0: Zabawek, powiadamy.
2: No to świetnie.
0: Jak to świetnie?
1: Świetnie?
0: No właśnie.
2: Aha. A chcielibyście poznać zabawki, jakich teraz już się raczej nie uświadczy,
0: a? No, ale co takiego na przykład?
2: No to powiem ci na ucho.
0: O, to ja... Dziadku Michasia, ja znam tę zabawkę. O, i nawet mogę o niej wymyślić zagadkę.
2: Brawo, smoku, brawo!
1: A tak szybko wymyśliłaś, naprawdę? Ale ty jesteś szybki.
0: Pewnie, że wymyśliłem. Tak, bo to krótka zagadka. Wiesz co, teraz podaj numer telefonu.
1: No wiem, żeby słuchacze mogli zadzwonić do nas z odpowiedzią. Pewnie,
0: tak,
1: że podam.
0: Świetnie. No
1: to ja

0: Ten, to ja to zrobię, ale ty najpierw wymyśl zagadkę.
1: Już prawie ją skończyłem, nie martw się, dam sobie radę. A ty zaczynaj, zaczynaj od 22 i dalej
0: to wiem, no. dobrze. 22, 645, 20, 55.
1: O, uwaga, oto moja zagadka.
0: Tak szybko?
1: No pewnie, a na co mamy czekać?
0: No to zaczynaj.
1: Nie przerywaj, no pewnie, że zacznę. Zacznę, żeby skończyć. Nieduży to konik i po łące nie goni, ale na podłodze ustawiony buja się jak szalony. Wiesz co to jest?
0: Wiem, teraz będzie piosenka.
2: Jest to piosenka o gąsienicy Honoracie, która mieszkała w Warszawie, w Śródmieściu, na zielonym osiedlu pod numerem 6.

0: No i ciekawe, czy ktoś...
1: O-o.
0: Chyba ktoś.
1: Dawaj.
0: Pstryk, Delku. Pstryk.
1: Dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś.
0: A ja mam na imię Adaś i jestem smokiem.
1: A ty jak masz na imię?
2: Ja mam na imię Iza.
1: Cześć.
0: Witaj, Izo.
1: Słuchaj, bo to był taki... No smok troszkę tam wymyślił taką zagadkę. Jakbyś mogła ściszyć radio, wiesz? Bo jak głośno jest radio, to będzie takie pi, pi, pi. I to strasznie ciężko zrozumieć. Jak ściszysz radio, i tak będziemy wszystko słyszeli, a nie będzie nam nic piszczeć. Spróbuj.
0: Ale długo wyjaśniałeś.
1: No, widzisz? I od razu lepiej.
0: No, dobrze wyjaśniłeś.
1: Nie ma piszczenia. Słuchaj, bo to trudna zagadka była, czy łatwa?
2: Łatwa.
0: Poczekaj, jeszcze moment, zanim odpowiesz, Izo. Ja tylko zawołam.

0: tego, klaskaczy.
1: Klaskacia, chodźcie się, przygotujcie, no. Bo Iza mówi, że wszystko wie, tak? To znaczy, że zaraz odpowie pewnie dobrze.
0: A jak odpowie dobrze, to trzeba ją nagrodzić brewem.
1: Ale najpierw powiedz tę zagadkę i jak ty skończysz, to Iza od razu poda odpowiedź.
0: Dobrze,
1: o,
0: dobrze.
1: Może być Iza?
2: Tak,
1: uwaga, proszę, jeszcze raz zagadka.
0: Nieduży to konik i po łące nie goni. Ale na podłodze ustawiony buja się jak szalony.
1: A jest to?
2: Koń na biegunach.
1: Tak jest! Ale się klaskacze przyłożyli. Chyba cię polubili, Iza. Naprawdę.
0: Świetnie ci poszło. A powiedz, czy ty kiedyś... A powiedz, Izo, czy ty kiedyś na takiej zabawce, na koniu, na biegunach, to się bujałaś i jechałaś?
2: Tak, bujałam u dziadku.
1: Teraz to są takie zabawki, ja widziałem, że takie dziewczynki mają takie głowę konia na patyku i tak z tym patykiem tak teta tam. To trochę inaczej, tak. Ale widocznie lubią też się pobawić na koniu na biegunach. Widziałaś takie zawody, wjeżdżenie takie, że tam udają, że na koniach są?
2: Tak, widziałam.
1: I ciekawe, ci w domu też mają te głowy, wkładają do takiego na biegunach i się mogą kołysać, co nie?
2: Tak.
1: Iza, a ty jesteś na wakacjach? Po wakacjach? Przed wakacjami, czy wszystko naraz?
0: Po wakacjach.
1: Tak? A gdzie byłaś?
2: Byłam u dziadku.
1: Super.
2: Nad zalewem.
1: Ale fajnie. A tam głęboka woda jest?
2: No tak średnio.
1: To znaczy, jakbyś tak szła, to by nad głową była woda?
2: Tak.
1: A czyli głęboko.
0: Czyli nie tak płytko. A powiedz mi, a co robiłaś u dziadków?
2: Bawiłam się i jadłam owoce.
0: Dużo zjadłaś?
2: Tak, bardzo.
1: Czekaj,
2: dużo.
1: Ale jakie?
0: Właśnie, o.
1: Jakie to były owoce?
0: I to jest
1: Ale czekaj, śliwki takie były, takie węgierki, czy takie żółte, czy takie zielone, czy takie małe kuleczki, jakie to były?
2: Małe kuleczki.
1: Czyli to te, one się nazywają...
0: Ja wiem,
1: no, mirabelki.
0: Mirabelki.
1: To też, ja to lubię ręklody, takie one są takie zielone, takie duże.
0: Ale to znaczy, Izo, że chodziliście do sklepu po te owoce, czy owoce...
2: Nie.
0: A skąd te owoce były?
2: Dziadkowie mają sad.
1: I sadu to są pyszne.
0: A drzewa z jabłkami też twoi dziadkowie mają?
2: Tak, też.
1: Ale z różnymi jabłkami, bo są różne, wiem. Są takie większe,
2: tak,
1: mniejsze.
2: Z różnymi.
1: Bo jedne wiem, że to dziadek mówił, są bardzo dobre do szarlotki. Jak się tak zetrze, co nie? To mogą być takie ten... I się nazywają Renata chyba. Szara Renata, czy... Nie, Renata.
0: Renata nie jest szara.
1: Nie?
0: Nie.
1: A się nazywa szara. A ona jest zielona.
0: Nie, Kowalska.
1: Kowalska jest?
0: Renata.
1: I nie jest szara?
0: No to jest sąsiadka.
1: A dziadek mówi, że szara Renata... Reneta.
0: A Reneta.
1: No właśnie.
0: Czy to ty, Izo, czy twoja siostra albo brat?
1: Czy to babcia?
2: Mój brat.
1: Brat? Brat chyba młodszy od ciebie, co?
2: Tak, młodszy.
1: Bo ty to ile masz? Ty to tak ze 20 lat? 25?
2: 17.
1: 17?
0: Ty przemyj ucho lewe i prawe.
1: A, 11. A brat ile ma?
2: 4.
1: 4. To już taki jest, to u nas by był w tej grupie takiej, wiesz, takiej tych świerszczyków chyba.
0: Tak.
1: Albo jagódek.
0: Nie,
1: świerszczyków jednak.
0: W twoim przedszkolu.
1: 4 to świerszczyki by były.
0: A powiedz, Izo, a nad zalewem to by było opalanie, było kąpanie, czy było pływanie łódką albo żaglówką?
1: Kajakowanie może.
0: Albo kajakowanie.
2: Było kąpanie.
0: Kąpanie.
1: Super. A ty już umiesz pływać?
2: Umiem.
1: Ale tak sama, bez kółeczka, bez rękawków?
0: No co ty, 11 lat?
2: Tak, sama.
1: O ludzie. To znaczy, że masz taką, jest taka dorośli mają i dzieci też, karty takie są wędkarskie. Te nie wędkarskie, tylko te.
2: Pływackie.
1: O, masz taką kartę?
2: Mam.
0: Jejku.
1: To prawie dorosła normalnie. A bo wędkarska czym się różni, że się wędkę ma, tak?
0: No tak, a jak się ma kartę pływacką, to pewnie pływak się ma.
1: Można pływać.

0: normalnie.
1: Tak, tak, tak.
0: A wędkarska to z wędką trzeba pływać, to niewygodnie strasznie. Te haczyki są najgorsze, jak się pływa, bo się zaciepi gdzieś czy coś.
1: Lepiej nie pływać z wędką.
0: Nie, lepiej nie. A twój brat też już umie pływać?
2: Tak średnio.
0: To znaczy,
2: trochę
0: że...
2: Trochę umie, ale raczej w kółeczkiem.
1: W kółeczkiem.
0: Czyli on taką tą strzałką, tak tylko?
2: Tak.
0: Że tak do przodu i nogami. Dedededededede, tak?
2: Tak.
0: A do żabki jeszcze nie umie nóg, tak?
2: Nie
0: umie. Tak się nauczy, to będzie mógł sobie pływać. Słuchaj, a jeszcze coś, jakieś plany są na wakacje? Jest jakiś wyjazd gdzieś, czy coś?
2: Tak, jeszcze wyjeżdżam na obóz taneczny.
1: Jaki obóz?
0: Taneczny?
2: Taneczny.
0: To znaczy, że ty jesteś tancerką?
1: No tak.
2: Tak.
1: A co to za tańce? Bo są różne tańce.
0: Są takie indiańskie.
1: Jak?
2: Disco dance. Taki bardzo szybki taniec.
0: Ja nie znam. Istobel?
1: I to... Ja też nie znam, ale tak. Słyszałeś szybki taniec.
0: Ale heblobel, istobel, bo ja nazwy nie pamiętam.
2: Nie, taki... To są takie... Taki nowoczesny.
1: Nowoczesny. Czyli się można zmęczyć, jak się tańczy?
0: No, nowocześnie.
2: Tak, bardzo.
0: A to się tańczy samemu, czy z kolegami i koleżankami?
2: Z kolegami i koleżankami.
0: Czyli dużo was tam musi być, tak?
2: Tak.
0: I wszyscy tak samo tańczą, czy każdy co innego?
2: Różnie, czasem co innego, a czasem tak samo.
0: Mhm. A czyli taki taniec, że wszyscy przychodzą, każdy robi co chce. I, no to fajnie, to ja też bym się załapał na to. I smok też.
1: Ja też.
0: Tylko smok musi powoli, bo jak mocno, to ziemia drży.
1: Nie chodzi o ogon, że mi lata.
0: I ogon mu lata, zaraz by komuś tam nogi podciął i to nie ma po co przecież, wiadomo, no.
1: A powiedz, Izo, bo ja już wiem, jak się nazywa taka grupa tancerzy, to się formacja nazywa, dobrze mówię?
0: Informacja?
1: Formacja.
0: A formacja. A to samo, co informacja?
1: Nie.
0: Nie, co innego.
1: To jest bez i, formacja.
0: A, bez i. Mhm.
1: I co? I wy macie jakąś nazwę tej formacji tanecznej?
2: Tak, Viking Kiss. To jest zespół taki.
1: Aha. I jeździcie na przykład na jakieś festiwale, na jakieś występy?
2: Jeździmy na występy, na różne turnieje.
1: Aha, i turnieje.
0: To zawody i tam medale są i miejsca?
2: Tak.
0: Ale super. U nas kolega tak jeden w przedszkolu, to jest w takiej grupie Dzikie Płetwy, bo oni na basenie tak pływają.
1: Na dziko?
0: Na dziko płetw z płetwami.
1: Coś takiego. Nie opowiadałeś mi o tym.
0: Bo oni jeszcze nie wrócili z tego obozu. Jak wrócą, to opowiedzą pewnie.
1: Będę trzymał kciuki, żeby wrócili.
0: No tak, bo to ci się w płetwę nie zaplątę.
1: Dobrze, fantastycznie się z tobą rozmawia, Iza. I z twoim bratem, chociaż trochę mniej.
0: Brat
1: z nim rozmawialiśmy.
0: Szumi, tak. To brat chyba, tak? Udaje teraz może sztorm morski.
1: Może tak. Powiedz, Izo, czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
2: Tak.
0: A twój szumiący brat też?
2: Nie, zasnął.
0: To ty pozdrawiaj w takim razie.
1: Zasnął?
0: Od tego szumu. Ja też od szumu fal zasypiam. Tylko nie na wodzie, bo...
2: No to ja pozdrawiam mamę, tatę, brata, siostry, cioteczne, całą rodzinę i cały zespół i całą klasę.
0: A jakieś tam pieski, kładki też są? Tam papugi czy coś?
1: Zwierzyna domowa.
2: Pieski dwa.
0: Małe pieski dwa chciały przejść przez... A nie, to przepraszam, dobra.
1: To może nie Izy pieski. A to są pieski małe, duże? Jakie?
2: Małe.
1: Małe? A tu jeszcze powiedz, jak mają, jak się nazywają.
2: Sand i Chanel.
0: O, brat się obudził chyba. Może przestało szumieć. To pozdrawiamy cię, machamy łapkami. Pa, pa!
1: Pa, pa!
2: Ja też pozdrawiam, do widzenia.
1: Do widzenia.

0: Widzisz to?
1: Mhm.
0: I to jest to miejsce?
1: To tu mają być te zabawki, które coraz rzadziej można spotkać?
0: Przecież tu są same stare domy jakieś.
1: No właśnie.
2: Spokojnie, to dopiero początek. O, widzicie, przy tym domu jest brama.
1: Jaka wielka.
2: A kiedy przez nią przejdziemy...
1: To co?
2: Znajdziemy się w innym świecie.
0: Słucham?
1: W jakim znowu innym świecie?
2: W świecie sprzed ponad 150 lat.
1: Ha! Zaraz, to wtedy był inny świat?
2: No, co właściwie świat to był ten sam. Tylko ludzie żyli trochę inaczej niż obecnie.
1: Na pewno inaczej?
2: Nie było wielu rzeczy, bez których współczesny człowiek to już nie wyobraża sobie życia.
1: Coś takiego.
0: Niemożliwe, dziadku.
1: Ciekawe, o jakie rzeczy chodzi?
2: A choćby o samochody czy samoloty. A 150 lat temu to jednak mało kto o nich słyszał. Oczywiście już jakieś były, ale to bez porównania z tym, co teraz.
1: Zaraz. Czyli chcesz powiedzieć, dziadku Michasia, że tak jakby cofniemy się w czasie?
0: To przecież niemożliwe, dziadku.
1: No właśnie.
2: Oto już postarali się ludzie zafascynowani etnografią.
1: Etnografią.
0: Co?
1: Właśnie czym? Co to takiego?
2: Badaniem kultury i życia różnych grup ludności sprzed wielu lat.
0: A ja wiem, to można by ich nazwać historionauci.
1: Ładnie wymyśliłeś.
2: Zajmują się opisywaniem zwyczajów, tradycji, języka oraz przedmiotów, jakimi posługiwano się w dawnych społecznościach.
1: Tak, podrapię się trochę po swojej smoczej głowie, bo to trochę skomplikowane.
0: Bardzo skomplikowane.
1: To nawet. Dziadku Michasie, to może już przejdźmy przez tę bramę i wejdźmy tam.
2: Warto to zrobić, wierzcie mi, bo w skansenie ziemi kieleckiej jest wiele do obejrzenia.
1: W czym?
0: W skansenie?
1: Czyli gdzie?
0: Co to takiego, dziadku?
1: No właśnie.
2: Skansen to muzeum na wolnym powietrzu, prezentujący dawne budownictwo ludowe, wiejskie domy, zagrody, stodoły, studnie, kościoły.
1: Ho, ho, ho! To może być całkiem ciekawe. To,

0: co, ja proponuję już przejść przez te bramy, bo chciałem to zobaczyć.
1: A, chwila. Zanim to zrobimy, kupimy coś w tym starym domu, który stoi przed nami, widzicie?
0: Słucham, a co takiego kupimy?
2: Co tam jakieś... Kolejka? Nie ma kolejki.
0: Nie.
2: Ale co to będzie?
1: Właśnie. Coś, co umożliwi nam wejście.
0: Rozumiem.
1: Ale co?
0: Nie, chyba mam o tym zagadkę.
2: Znowu szybko wymyśliłeś, Adasiu.
0: To ty najpierw podaj numer telefonu, a potem wiesz co.
2: Dobra. Bardzo proszę, wszyscy, którzy będą chcieli do nas zatelefonirować i odpowiedzieć na trudną zagadkę, którą za chwilę powie wam Smokadaś, mogą do nas dzwonić na numer 22 645 20 55.
0: A teraz zagadka o tym czymś, po co tam wejdziemy do tego domu. Bez tego to ani rusz. A zagadka brzmi tak: elektroniczny czy papierowy? Otworzyć każde drzwi gotowy. Kiedy za niego zapłacimy, koncert czy film w kinie sobie obejrzymy.
2: To chodzi o klucz?
0: Jaki
2: taki
0: klucz?
2: Do drzwi?
0: Nie, no co ty,
2: nie klucz? To jak nie klucz, to może piosenka?
0: Może piosenka.

0: Duch!
1: Myślisz, że to pan samochodzik?
0: Nie, to na pewno jakiś słuchacz, albo słuchaczka, czy ty wcisnął guziczek. Dobra. I na pewno ktoś się do nas dodzwonił. Pstryk!
1: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś, a ty
1: a
0: kto?
1: A ty jak masz na imię?
2: Oliwia.
1: Dzień dobry!
0: Dzień dobry, Oliwio.
1: Bardzo nam miło. Kiedy tak gdzieś chcesz wejść, czy gdzieś się dostać, czy coś, to...
0: To ja może jeszcze raz przypomnę
1: to
0: zagadkę.
1: To może ty przypomnij zagadkę i zrobimy tak.
0: Klaskacze, przygotować się.
1: To... Klaskacze, szykujcie się. To Oliwia od razu odpowie. Dobra, tak. Oliwia? Uwaga, jeszcze raz zagadka i ty odpowiadasz od razu, po zagadce.
0: Elektroniczny czy papierowy, otworzyć każde drzwi gotowy, kiedy za niego zapłacimy, koncert czy kino odwiedzimy.
1: I to jest?
2: Bilet.
1: Tak jest!
0: A ty ostatnio, Oliwio, byłaś na jakimś koncercie? Może na spektaklu w teatrze? Może w kinie na jakimś filmie? I taki bilet był potrzebny?
1: A może też w skansenie takim, co my tutaj jesteśmy.
0: Tak, tak. Byłaś...
2: Przepraszam, nie usłyszałam.
0: A to ja jeszcze raz powtórzę. Czy ostatnio był ci potrzebny bilet do czegoś? Czy odwiedzałaś jakiś...
2: Nie.
0: Nie, nie, nie.
1: W ogóle nie potrzebujesz biletów do niczego, tak?
2: No nie.
1: A w autobusie jakimś czy pociągu jeździłaś ostatnio?
2: Nie.
1: Aha, czyli ty nie musisz, nie potrzebujesz biletu do niczego. Ja tak samo, a nie, ja potrzebuję.
0: Ja czasami też.
1: Jak się jedzie na przykład jakimś autobusem czy coś, to też pociągiem tak. Mm-hmm. Ja lubię jeździć pociągami, ale trzeba mieć bilet.
0: Trzeba.
1: Tylko wiesz, co ostatnio Leszek miał? W ogóle nie miał żadnego. W telefonie był. Taki, co jest, no bo, ale go nie ma.
0: No bo może być bilet elektroniczny.
1: Elektryczny.
0: Oliwio, a powiedz mi, jak tam u ciebie na wakacjach?
1: Ty jesteś po, przed, w trakcie, czy wszystko naraz?
2: To.
1: A to co odwiedziłaś? Gdzie byłaś?
2: Byłam nad Polskim Morzem w Darłówku, w Grecji, no i na wsi.
1: Czekaj, w Grecji, nad Polskim Morzem?
0: W trzech miejscach.
1: To się trochę różniło, tak? Takie
2: tak.
1: Bycie. I co, czym się różniły te miejsca, tak jakby to powiedzieć?
0: To Polskie Morze od tego greckiego morza, czym się różniło?
1: No.
2: Tym, że tam w Grecji było cieplej.
0: No tak, tak. Polskie Morze...
2: Może w sumie też było cieplej.
0: Mm-hmm. A na wsi to co? Byłaś urodziny? U znajomych?
2: Urodziny.
1: Tylko to takie pytanie, czy tam te greckie morze to też takie ładne piaskowe, czy nie? Te plaże?
2: No, tak, też jest tam piasek.
0: Też? Ale no który piasek fajnie. Ładniejszy? Polski czy ten grecki według ciebie?
2: No chyba polski. Chyba
1: a które jedzenie lepsze? Tam czy tu?
2: Słucham?
1: Które jedzenie jest lepsze? Czy tam greckie, czy polskie?
0: Które
1: te
0: ci
1: nadmorskie?
0: Które ci bardziej smakowało?
2: Polskie.
0: No tak, tak.
1: A tam w Grecji to co oni mają? Te sałatki takie mają. Co
0: mają
1: takie,
0: sałatki.
1: I takie mają takie placki, takie, co na nich się tak bierze, tak to mięsko takie jest.
0: To jest ten...
1: Pinta.
0: Gyros.
1: A, gyros.
0: Gyros.
1: Czyli to taki kebab tylko grecki.
0: No tak, tak. A jeszcze mają musakę.
1: A kto to jest musaka?
0: Taka zapiekanka.
1: Naprawdę?
0: Bo Wojtek kiedyś zrobił.
1: Taka z serem na wierzchu?
0: No niech potwierdzi Oliwia. Czy można było w tej Grecji, w której byłaś, zjeść taką musakę? Słyszałaś? Halo, halo?
1: Chyba nie.
2: Za bardzo nie wiem, co...
1: Nie wie za bardzo, co to jest.
0: Rozumiem. No to ja nie będę wyjaśniał.
1: To nie ma co wyjaśniać. Może tak, jeszcze gdzieś będziesz w te wakacje się wybierać?
2: Nie.
1: Aha, rozumiem. A w takim razie to co, we wrześniu do przedszkola czy do szkoły?
2: Chodzę do szkoły.
0: Do szkoły.
1: A do której klasy? Do piątej? Szóstej, siódmej, ósmej, dziewiątej, dziesiątej?
2: Teraz od września będę chodziła do drugiej.
1: Czekaj, to trzeba mieć jakiś plecak i te wszystkie w plecaku, te rzeczy do szkoły,
0: no,
1: tak?
0: Na pewno zeszyty i książki.
1: O, zeszyty, książki, no. I jeszcze trzeba mieć takie te do pisania.
0: No, i do rysowania.

0: rysowanie. I te linijki chyba takie.
1: No różne rzeczy są potrzebne.
0: Masz właśnie, wszystko?
1: Właśnie. Kompletujesz plecak do szkoły?
2: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie.
0: Bo to jak się kompletuje, to od razu się tak myśli o tej szkole. A, ale ty chcesz do tej szkoły, czy tak... Czy niekoniecznie byś... Jakby chciała, żebyś jeszcze dłuższe wakacje były. Jak to jest?
2: Chcę iść do szkoły.
0: Tak? A co będzie fajnego w szkole?
1: Za czym tęsknię?
0: Bo ja do przedszkola chodzę, to ja nie mam pojęcia, co jest fajnego w szkole, bo tutaj dzwonicie i mówicie, tęsknię, tęsknię. Za czym?
2: W szkole są takie przerwy, że się wychodzi na korytarz.
0: Czyli to przerwy są najlepsze.
1: Można porozmawiać z koleżankami.
0: A przerwy. I jeszcze można pewnie też rozmawiać z koleżankami i pewnie można też zjeść jakąś kanapkę.
1: I można teraz można te koleżanki pozdrowić.
0: Teraz możesz pozdrawiać. Pozdrawiaj kogo chcesz. Proszę bardzo.
2: Chcę pozdrowić mamę, tatę, całą moją rodzinę. Całe Polskie Radio Dzieciom.
1: Dziękujemy.
2: Wszystkie zwierzęta na świecie. No i w ogóle cały świat.
0: Super. To my ciebie pozdrawiamy najmocniej. Machamy ci łapkami i mówimy pa pa.
1: Pa pa, Oliwio.

0: przy zielonym.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
2: Autopromocja. Przedpołudnie z Misiem i Smokiem.

0: Zapraszam do środka, chłopcy.
1: I dziadku Michasia, obiecałeś pokazać nam te zabawki sprzed 1000 lat.
0: No bez przesady, tam sprzed 1000, raczej sprzed 100, 150 lat, ale nie 1000.
2: Ale 150 to też dużo i sporo, nie?
1: Bardzo dużo tu.
0: Zaraz wam te zabawki pokażę, chłopcy.
1: No tak, zaraz. Już parę razy nam mówiłeś, że zaraz nam pokażesz.
2: A do żadnych zabawek nie trafiliśmy.
1: Do żadnych, no. To znaczy...

0: Trafiliśmy nie do zabawek, tylko najpierw do kościoła.
1: A potem do jakiejś takiej starej stodoły, czy do jakiejś kuźni?
0: To tak, to była kuźnia. Tak,
1: kuźnia
0: tak.
1: To była, tak?
0: Tak, tak, tak. Tam było takie kuwadło i młotki wisiały na ścianie.
1: Młotki takie były.
0: Chociaż wiesz co? Tam gdzie trafiliśmy, wiesz, tam koło tego drzewa takiego.
1: A co ten taki...
0: Tam był taki wiatrak.
1: Wiatrak był fajny.
0: Wiatrak.
1: On tak...
0: Tak, wsi. I bardzo mi się podobał. Tak, bo i wiesz, co mi się jeszcze podobało w tym wiatraku? Że można było wejść na samą górę i zobaczyć ten skaner z wysoka. Spory ten skaner jest.
2: Nie skaner, tylko skansen, Adasiu.
1: Nie zapamiętałeś nazwy smoku?
0: No coś by się musiało pomylić. No,
2: rzeczywiście, skansen. Tak mijaliśmy takie budynki, ale teraz jesteśmy w tym właściwym.
0: Jesteśmy we właściwym, czyli jakim?
2: We wnętrzu wiejskiej chaty. No nie stójcie tak w progu. Wchodźcie, chłopcy, wchodźcie.
0: Tu mamy przeprogować i pójść dalej. Super.
2: No i jak wam się podoba?
0: Ujej. To w takim pokoju mieszkali ludzie 150 lat temu?
2: Ludzie na wsi, tak. Przedstawiam wam jednoosobową wiejską chatę.
1: Dzień dobry, wiejska chato.
0: Cześć, stara chato.
2: Chata z piecem, stołem i łóżkiem przy ścianie.
0: No, o, jak w zagadce mojej.
1: A rzeczywiście.
0: Widzę konika na biegunach.
1: Konie na biegunach.
0: No dokładnie taki sam, jak się go pytałem w mojej zagadce.
1: Ale teraz takie zabawki to się rzadko spotyka, co nie?
0: Mhm. Ale ktoś się napracował, żeby takiego konika zrobić.
1: A co to takiego?
0: Gdzie?
1: O tu, zobacz, wygląda jak kuchenna rękawiczka.
0: Pokaż.
1: Oto zobacz.
0: Co ty, Michaś, ty nie widzisz? Przetrzyj sobie oczy, to zobaczysz, przecież to szmaciana lalka.
1: Gdzie? A rzeczywiście?
0: A popatrz tam, na tej półeczce.
1: No, co?
0: Nie, to nie na półeczce, bo
1: co
0: pod półeczką.
1: Jest?
0: No co, nie widzisz? Ptaszek na kółkach.
1: Ptaszek?
0: No. A ty jak złapiesz za ten... Tak, jak złapiesz za ten kijek, to ja wiem, to mu normalnie można takim ptaszkiem jeździć.
1: Co, i tak... I to wszystko?
0: No chyba tak, ptaszek.
1: Jest mi zabawa.
0: Szmaciana lalka, konik na biegunach.
1: O, a tu zobacz.
0: O, jest jeszcze piłka ze szmatek.
1: Ale dziwna, co?
0: No trochę tak.
2: A tak niestety zabawki współczesnych dzieci i zabawki dzieci sprzed wieku to...
0: O, to co, coś strasznego?
2: O, chłopcy, tamte i obecne to przepaść.
1: Wielka przepaść, dziadku, tak jak ten wielki kanion?
2: No, tak ogromna. Możecie nazywać siebie szczęściarzami.
0: My z Michasiem tak się możemy nazywać?
2: Aha.
0: Szczęściarzami? A dlaczego?
2: Dlatego, że dziś macie dostęp do tak wielkiej ilości zabawek.
0: Tak. Zabawek mamy sporo i dużo zostawiliśmy w domu. A wiecie co? To ja może wymyślę jakąś zagadkę o takiej... współczesnej, takiej fajnej, współczesnej zabawce.
1: To może wymyśl coś o tej, z placu zabaw, zobacz.
0: Której?
1: No to.
0: No ale przecież jesteśmy w skansenie.
1: No właśnie, o.
0: No, o której? No pokaż.
1: O tej, na której się niedawno...
0: Nie mów dalej, bo nie będzie zagadki.
1: Dobra,
0: już wiem, o co ci chodzi.
1: Dobra, to ja najpierw przypomnę numer telefonu słuchaczom, którzy chcieliby odpowiadać na zagadkę. 22 645 2055. A teraz, uwaga, Smok Adaś opowie wam bardzo, bardzo, bardzo skomplikowaną zagadkę o takiej zabawce, która może być na placu zabaw. O.
0: I ona nie tylko może być, ona jest.
1: Ona jest.
0: I my na niej ani nie będę mówić, co robiliśmy. Tak. Zagadka brzmi tak. Mała deseczka na długim sznurze. Raz jesteś na dole, raz jesteś na górze.
1: Fajne. Z tym sznurkiem fajnie,
0: I górze i dole.
1: Tylko żeby nie spaść.
0: No pewnie, trzeba
1: wtedy
0: się
1: au.
0: Trzymać. Czekaj.
1: A to teraz piosenka.
0: Piosenka.

0: Tak, dzwonią, dzwonią do nas.
1: To my w tym skansenie, to do nas kwestia dzwonił.
0: No bo mamy przecież skrzyneczkę, czekaj. Stryk, halo, halo.
1: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ja jestem, halo? Czekajcie. Ja słyszę dwie osoby. Czy tam jesteście we dwójkę? Ja jestem Miś Michaś. A ty jak masz na imię?
2: Łucja, Antosia.
1: Dzień dobry, witamy. Bardzo nam miło.
0: Czy ja dobrze usłyszałem? Łucja i Antosia, tak?
1: Tak, Łucja i Antosia.
0: To jeszcze ja się przedstawię, Smoka Daś. Cześć!
1: Słuchajcie, bo wy dziewczyny jesteście w domu czy na wakacjach gdzieś?
2: Jedziemy na wakacje do Międzyzdroi.
1: Będzie kompanie.
0: No chyba, że będzie zimno.
1: Będzie spacerowanie, to co?
0: No tak, masz rację.
1: Tam zimne, ciepło, woda się nagrzała. Piasek tam jest fajny w Międzyzdrojach. Taki
0: biologiczny. Taki międzyzdrojowy.
1: Taki od razu zdrowo się tam ktoś może poczuć. A daleko jeszcze macie?
2: 3 godziny.
1: A to jeszcze zdążymy porozmawiać, bo myślałem, że już nadjeżdżacie tam. Czy już...
0: A która z was prowadzi samochód?
1: No Łucja czy Tosia?
2: Żadna.
0: To było...
1: A dlaczego, co, że nie sięgasz do kierownicy, czy coś?
2: Nie mogę prowadzić, bo nie jestem pełnoletnia, ale takiego go-karta z chęcią bym poprowadziła.
1: Ale właśnie!
2: Z waszej audycji.
1: My tak samo, te go-karty to... tak szybko śmigały, jak
0: no może nie tak szybko, ale trochę zazdrościliśmy z Michasiem, temu młodemu panu, który tym go-kartem jechał sam.
1: Czekaj, bo tutaj, wiesz, chodzi o to, że ty powiedziałeś zagadkę, a dziewczyny odgadły. To jeszcze raz powiedz zagadkę.
0: Ja powiedziałem zagadkę?
1: Nie mówiłeś zagadki?
0: Ojej, zapomniałem, że mówiłem.
1: O tej desce na sznurka.
0: Przepraszam.
1: To słuchajcie, Smok jeszcze raz powie zagadkę, a wy dziewczyny od razu wtedy podacie rozwiązanie. Dobra?
2: Tak.
1: Klaskacze, jesteście gotowi? Bo dziewczyny mówią, że wszystko wiedzą.

0: Bo tak sobie pomyślałem, że gdyby taka trampolina była zrobiona z deseczek, oj, to by było ciężko.
1: No, no. Na taką deskę spaść, i jeszcze te sznurki na trampolinie, co z nimi zrobić? Chyba, żeby się chwytać i nie spadywać.
2: Nie.
1: Aha.
3: Są takie jakby trampoliny na basenie, jak skaczesz do wody.
1: Też
3: takie jakby więcej deski.
1: Tak, masz rację, no są jakby deski.
0: Tak,
1: robisz tak i tą rurą, co nie? A nie, trampolina, czekaj.
0: A wy dziewczyny często chodzicie na basen?
3: Tak.
1: Zaraz, to znaczy...
3: Bo uczymy się pływać na basenie.
1: Ale uczycie się, czy już potraficie? Która z was już pływa?
3: Tak średnio potrafimy pływać, dlatego się dalej uczymy.
1: Ale czy ja dobrze słyszę, że wy jesteście teraz na basenie w tym samochodzie? Bo takie jakieś echo jest, jakbyście byli na basenie,
3: tak,
1: czy nie?
3: Tak, jesteśmy w samochodzie.
0: No to nie są na basenie.
1: Czyli nie na basenie.
0: Nie.
1: Chyba, że ktoś ma basen, ciągnie ze sobą, ze samochodem.
0: Widziałeś kiedyś, jak jakiś samochód ciągnął basen?
1: Widziałem.
0: Tak, gdzie?
1: Film taki widziałem, że ciągnął samochód basen. Widziałem.
3: Prędzej... Tylko jest jeden minus,
1: tak?
3: Tego, że jedziemy nad morze, bo nam się zaczyna psuć pogoda.
1: Naprawdę?
0: Ale
1: tak słyszałyście, że się psuje? Ojoj.
3: Ale widzimy przez okno.
1: Aha. Ojoj.
0: Ale dziewczyny, nie martwcie się, no pogoda ma to do siebie, że czasami się psuje, a czasami się naprawia. Pomyślcie sobie, że jak się naprawi i będzie naprawiona, to będzie zupełnie
1: to
0: fajnie.
1: To wy będziecie na miejscu.
0: A wy będziecie
1: na miejscu.
0: Ona się
1: naprawia, wy ciach, od razu na miejscu.
0: Tak. Także w ten sposób pomyślcie i ja wam powiem szczerze, nie to, że zazdroszczę, ale chciałbym być w waszej sytuacji.
1: No,
0: też być nad morzem w tej
1: teraz
0: chwili.
1: Teraz nad morzem, o ludzie.
0: Bo my jesteśmy w tym skansenie i powiem szczerze, fajnie tu jest.
1: No ale nad morzem,
0: ale nad morzem
1: można by swoje... było te bursztynów poszukać.
0: No.
1: I muszelek.
0: Tak.
1: Ale fajnie. Tam nawet, wiecie, dziewczyny, mnie tam nie przeszkadza, jak nie ma słońca czy coś. W ogóle mi nie przeszkadza. Spokojnie sobie wtedy tak. Zbieram tam bursztyny, muszelki, albo spaceruję, albo robię zamek.
0: Właśnie, zamek to można nawet, jak taka pogoda nie
1: nawet
0: jest za bardzo
1: lepiej,
0: słoneczna.
1: Bo się klei lepiej wtedy.
0: Tak.
1: Jak się wilgoci trochę jest.
0: Oj, zbudujcie specjalnie zamek.
1: No. Taki zamek Polskiego Radia Dzieciom.
0: Tak. Z dużą fosą.
1: I tam może być z jednej strony misio, a z drugiej strony smok.
0: No właśnie. Taki zamek smoka Adasia i misia Michasia.
1: Aha, radiowy.
0: No.
1: Może być z patyków taka antena niby zrobiona też. Albo mikrofony takie z patyków też mogą być.
0: Także dziewczyny, pomyślcie, na pewno zabawa będzie wspaniała, bez względu na pogodę.
1: Ale jakie może dziewczyny chcą kogoś pozdrowić? To pozdrawiajcie, dziewczynki.
3: Chcemy pozdrowić całe Polskie Radio Dzieciom.
1: Dziękujemy.
3: Smoka dwa chcemy pozdrowić. Całą naszą rodzinę, z którą jedziemy. Nasze koleżanki z Warszawy, do których też pojedziemy. Helenkę, Ale.
1: Ho, ho, ho.
0: A to wy mieszkacie w Warszawie, czy gdzieś poza Warszawą?
3: W Legnicy, 5 godzin od Warszawy.
1: O, to spora rzeczywiście. Tak, Legnica, to ja wiem. Tam blisko granicy, prawda?
3: Nie.
1: Niemiecka granica tam jest, czy czeska?
3: Macie tam... Na Dolnym Śląsku, w Legnicy, blisko Wrocławia.
1: No właśnie, no mówię, no to macie bliżej do granicy niemieckiej niż nad morze, prawda?
3: Tak.
1: I bliżej niż do Warszawy, wiadomo.
0: No 5 godzin, dziewczyny, mówię.
1: 5 godzin. Strasznie długo się jedzie.
0: Także życzymy szerokiej drogi i temu...
1: I dobrej pogody.
0: I dobrej pogody, żeby...
1: I super przygód i zabaw nad morzem. I machamy wam mocno, mocno łapkami. Pa, pa!
0: Pa, pa!
3: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: To my dziękujemy, pa, pa!
1: Cześć.

0: Ale było fajnie.
1: Ale się wychuśtałem. No. Chodź tu, do przodu, do tyłu.
0: Ja się też wychuśtałem, ale potem się nazjeżdżałem.
1: O, no, to była duża zjeżdżalnia.
0: No tak,
1: duża.
0: To bardzo miłe, jak takie zjeżdżalnie do mnie pasują.
1: To prawda. No, ta była tak duża i taka porządna, że utrzymała twój ciężar nawet.
0: No, może jestem duży, Michasiu, ale co ty opowiadasz? Ja nie jestem jakoś bardzo tego ciężki.
1: Tak? Nie. A skąd ty tym wiesz, co? Ważyłeś się ostatnio?
0: I czy się ważyłem? O to pytasz?
1: Aha.
0: Ostatnio?
1: No ostatnio.
0: No to jakoś ostatnio, to muszę ci powiedzieć, Michasiu, że chyba nie.
1: Czyli nie wiesz.
0: Nie ważyłem się, a wiesz, dlaczego się nie ważyłem?
1: No nie wiem.
0: Już ci tłumaczę.
1: Tłumacz.
0: Bo wciąż jesteśmy razem na wakacyjnych wyjazdach.
1: A to prawda, tak? No tak.
0: A ponieważ
1: no
0: cały czas jesteśmy zajęci, ja jestem zajęty, dlatego nie miałem kiedy tego ważenia zrobić.
1: A kiedy tylko można, to dobrze poznać swoją wagę. Jeśli można.
0: I tak myślisz?
1: Tak myślę.
0: Ale po co mi to potrzebne? Do czego mi to potrzebne?
1: No chociażby po to, żeby wiedzieć, czy pod tobą nie załamie się jakaś huśtawka. Albo zjeżdżalnia.
0: Ojej tam, no co ty opowiadasz? Przecież jeszcze żadnej nie złamałem.
2: Ej, chłopcy!
0: O, dziadek.
2: Poczekajcie chwilę.
0: Na co?
2: Jeszcze tylko pamiątkowy album z tego skansenu. A później ruszymy frodziem dalej.
0: Świetnie! A dokąd, dziadku Michasia, ruszymy dalej?
2: A to powiem wam dopiero, kiedy będziemy jechać.
0: Mm-hmm.
1: No dobrze, już chodźmy.
2: Czyli umowa stoi, tak? To znaczy, stoi. To znaczy, wy czekacie,
0: i
2: a
0: stoimy.
2: Ja zaraz wrócę, a umowa stoi.
0: No my stoimy, umowa też niech stoi. I niech tak będzie, dobrze,
2: aha,
0: niech stoi.
2: A ty, Adasiu, możesz w tym czasie zaproponować jakąś zagadkę.
0: Dziadek, bardzo proszę.
2: No wiesz, niech słuchacze czekając na mnie też mają jakąś rozrywkę.
0: No tak, bo my stoimy, a rozrywki nie ma, a taka...
1: A wymyśliłbyś jakąś taką fajną, taką dziecięcą, taką...
0: No to
1: taką
0: bajkową. Właśnie, dziadku Michasia, może to być bajkowa zagadka?
2: Bajkowa? Oczywiście, czemu nie?
1: Mhm. To może ja przed samą zagadką jeszcze przypomnę nasz numer telefonu, co?
0: Poczekaj, się zastanawiam, zaraz podasz ten numer, ale o czym można by było bajkową zagadkę?
1: Może na przykład o tym, że są huśtawki, że są zjeżdżalnie, że są domy, że są chaty.
0: Mam. Zobacz, ile w tym skansenie i ile stoi chatek. Najróżniejszych widziałeś.
1: No, to prawda.
0: Chatka przy chatce.
1: To prawda, sporo jest, tak. Ale co z tego?
0: No jak to co z tego? Skoro widzę tyle chatek, to nie pozostaje mi nic innego, jak wymyślić jakąś bajkową zagadkę.
1: Wiem, bo budownicy, on budował chatki.
0: Nie. Jakie chatki?
1: Czekaczkę.
0: Różne rzeczy budował.
1: To będzie chatka zagadka?
0: Chatka zagadka o chatce. Bajka Nie, bajkowa zagadka o chatce.
1: Chatka zagadka, bajka o chatce.
0: Tak, i
1: dobra.
0: Poczekaj.
1: Mam, no jak?
0: Już gotowe.
1: Już?
0: No a jak?
1: Niemożliwe.
0: A jak?
1: Ale ty jesteś błyskawiczny.
0: Bo jestem błyskawiczny wymyślacz zagadek, Michasiu.
1: No, błyskawiczny Adaś, prawda.
0: A ty nie jesteś błyskawiczny i powiedz mi, na co czekasz?
1: No, czekałem na to, żebyś ty wymyślił, zanim ja

0: Przypomnę słuchaczom numer telefonu.
1: No to ja już ci powiedziałem, że wymyśliłem.
0: To ja mogę powiedzieć. 22 645 20 55.
1: Skoro podałeś piękny numer telefonu, bardzo mi się podobało, to ja teraz podam moją zagadkę.
0: I mnie się też podoba, proszę.
1: Uwaga, oto zagadka. Gdzieś w lesie chatka stała, nie z cegły, lecz z piernika. Brat i siostrzyczka mała zaczęły ją połykać. Powiem dla ułatwienia, to nie był Staś i Zosia. Czy znacie imiona tych dzieci? To byli, no, ale...
0: Henio?
1: Jaki tam Henio?
0: Co, ja nie wiem.
1: Zuzia pewnie. Nie!
0: Marysia?
1: Słuchaczki i słuchacze będą wiedzieli.
0: No
1: o
0: dobrze.
1: Co pytam w swojej zagadce.
0: Dobrze, o kim była zagadka, czyli bajka.
1: Tak.
0: A teraz piosenka.
1: A teraz piosenka.

0: Ty nie śpiewaj, bo się światełko zapaliło w naszej magicznej radiowej
1: skrzynce. Czyli ktoś się dodzwonił.
0: No a co?
1: To pstrykaj.
0: No pewnie. A pstryk!
1: Halo, halo, dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś.
1: A ty jak masz na imię?
2: Hania.
1: Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo nam miło. Trudna była zagadka?
2: Łatwa.
0: Łatwa.
1: Bo to bajkowa była. Pe, pe.

0: I ty pewnie znasz wszystkie bajki, tak czy nie? Jak to z tobą jest?
1: Znasz... No to właśnie tak trochę.
2: Ale masz jakąś swoją ulubioną bajkę?
0: No właśnie, o czym? O, na przykład o koniku garbusku.
2: To może zaraz nam zaraz nam Haniu
0: opowiesz.
2: Czekaj, bo
0: Hania mówi właśnie.
1: Aha. Jaka?
0: No, ty jaka?
1: Złota włosa.
0: To dobra bajka była.
2: Mnie się też bardzo podobała.
0: Dobra, ale teraz zrobimy tak. Smoka Daś, przeczytaj jeszcze raz tę zagadkę, no żeby może ktoś nie słyszał, albo ktoś ze słuchaczy w tym czasie tam kiwnął uszami czy coś. To jak skończy czytać, to ty sama jesteś czy z kimś?
2: Z tatą.
0: A. Dobra, to razem możecie, albo ty sama, jak chcesz, od razu powiedzieć, jaka jest odpowiedź. To uwaga, teraz Smok mówi zagadkę.
2: Tak. Gdzieś w lesie chatka stała, nie z cegły, lecz z piernika. Brat i siostrzyczka mała zaczęły ją połykać. Powiem dla ułatwienia, to nie był Staś i Zosia. Czy znasz, Haniu, imiona tych dzieci? To byli...
0: Jaś?
1: Jaś i Małgosia.
0: Tak jest, pewnie, że tak.
2: No brawo!
0: A w tej bajce pamiętasz, o co chodziło?
1: Tak, że Jaś i Małgosia szukali jedzenia.
0: Kogo? Kogo szukali?
2: To znaczy oni znaleźli jedzenie, ale...
0: Jelenia?
2: Nie jelenia, tylko jedzenia.
0: A, jedzenia, ja zrozumiałam, że jelenia szukali, no. Pomyliło mi się, no. Nie wiedziałem, że oni jedzenia.
2: A ja z kolei słyszałem, że Jaś i Małgosia to chyba zabłądzili w lesie i nagle zobaczyli taką chatkę z piernika.
0: I zaczęli ją chrupać.
2: Nie, najpierw myślinka pociekła.
0: Na te pierniki?
2: No,
0: a żeby miętrze się zrobiły.
2: Jak ty byś zobaczył taką chatkę, to byś zjadł od razu.
0: Ja najpierw bym drzwi... chyba zemdlał z radości.
2: No właśnie. Ale Jaś i Małgosia nie zemdleli, tylko zaczęli się posilać.
0: Chrupać.
2: No...
0: I wtedy z tej chaty kto wyszedł? Krokodyl czy smok?
1: Co? Czarownica.
0: Tak jest. Tak. I powiedziała, to jest moja chatka. To są moje pierniki, czekoladki i ciasteczka, a wy tutaj zjadacie. I co im zrobiła?
1: Zamknęła ich.
0: Otóż to. Mm-hmm. Bardzo niedobra była i mówi, to ja teraz trzymać was tutaj będę.
2: No już nie opowiadaj, bo to w tym momencie, jak opowiadał mi kiedyś Wojtek tę bajkę, to byłem trochę wystraszony, ale dobrze, że się bajka dobrze skończyła. A twoją bajką jest Złotowłosa, też mi się ta bajka bardzo podobała.
0: To fajna jest.
2: A jakie piosenki?
0: Ta Złotowłosa, ona dlatego, że miała złote włosy?
2: Chyba tak.
0: Czyli jaki to złoty kolor? To jaki to, Haniu, złoty kolor? To znaczy ona była, jak to się mówi, brunetka, czy boldynka, czy jakoś inaczej? Jaka to była ta złota włosa?
1: Nie słyszę.
0: Aha. Nie słyszysz, no to szkoda. No to...
1: Blondynka!
2: Blondynka! Tak, tak, tak. A ty teraz jedziesz samochodem, czy jesteś w domu?
1: Samochodem.
2: A ty jedziesz dokąd, na wakacje, czy może z wakacji?
0: Tak? A gdzie?
1: Co?
0: Gdzie byłaś?
1: Na Mazurach.
2: Na Mazurach.
0: Oj, to fajnie.
2: Na Mazurach, na Mazury to jeżdżą żeglarze. Ty też potrafisz pływać żeglówką?
0: Na Mazury, na Mazury popływamy tam łodzią z tektury. Taka piosenka była fajna.
2: Tak, nie słyszałem.
0: Naprawdę, bardzo fajna była.
2: A powiedz mi, co robiłaś na Mazurach? To głównie plażowałaś i pływałaś, czy jakieś inne zajęcia były?
1: Pierwszego dnia się kąpałam.
0: Aha.
1: Drugiego dnia pojechałam do gdzieś z motorkiem. I jeszcze potem pojechałam po zoo, popłynęłam statkiem. A potem poszłam na rybę.
2: I co smakowało ci?
0: Ja też bym teraz zjadł rybkę. Ale bym zjadł rybkę. Mniam, mniam, mniam.
2: Michaś znowu zgłodniał.
0: O ludzie, ale bym taką rybkę smakował.

0: Jestem o tym jedzeniu cały czas, o jedzeniu.
1: Jakbym teraz rybkę taką zjadł.
0: Dobrze, już uspokój się, rozmawiamy teraz z Haniem.
1: Ale rybkę bym zjadł.
0: A powiedz mi, byłaś jeszcze gdzieś na wakacje poza tymi Mazurami? W jakimś innym miejscu, czy tylko na Mazury pojechałaś?
2: Byłam.
0: A gdzie?
1: Ja gdzie? Mówiła przecież.
2: W Bałtowie.
1: Czekaj, to tam jest chyba taki park zabaw, czy coś? Czy tam dzizowary są jakoś, słyszałem?
0: Dinozabry.
1: Czy potwory jakieś, czy smoki? Coś takiego chyba.
2: Tam są różne atrakcje.
0: Różne atrakcje, to fajne wakacje. I co, wracasz teraz do szkoły chętnie? Będziesz wracała, czy tak sobie?
2: Co? Tam
0: czy do szkoły?
2: Wracała.
0: To jeszcze raz powtórzę. Czy chętnie będziesz wracała do szkoły? Stęskniłaś się za szkołą? Tak.
2: Tak.
1: No ja właśnie...
2: U drugiej klasy.
1: A jednak. To zobacz, już któryś raz jest, że ktoś mówi z drugiej klasy, że tęskni do szkoły.
2: Do drugiej.
1: Właśnie. Tak też ta mówiła dziewczynka, co też się do nas zadzwoniła.
0: Olivia.
1: Że też z drugiej klasy i że też tęskni. Tak, to w tej szkole musi być super chyba.
0: To w tej pierwszej klasie musi być super, że...
2: Jest fajnie.
0: Fajnie.
1: A myślisz, że lepiej będzie jak w pierwszej było? Czy tak samo?
2: Nie wiem. Pewnie będzie trochę więcej nauki.
1: No tak, i trzeba będzie i czytać, i pisać.
0: A ty, Haniu, już czytasz i piszesz?
2: Tak.
1: Czyli już prawie dorosła jest, można powiedzieć.
0: No.
1: No co, jak czyta i pisze?
0: No jeszcze się będzie musiała uczyć różnych rzeczy, jak przyroda, jak geografia, tak?
1: Takie są przedmioty trudne?
0: No zapytaj swojego dziadka.
1: A no tak, rzeczywiście. Dziadek mówi, że on już nie pamięta, taki stary jest.
0: No tak, ale jak ktoś jest młody, to musi się uczyć.
1: No dobra, to może chcecie kogoś pozdrowić na przykład.
2: Babcie, mamę.
1: Aha. Kogo tam jeszcze? To super. I już wszystko? Jakie zwierzaczki?
2: Dziadka.
1: A, no dziadka, to wiadomo. Jakie zwierzaczki jeszcze do pozdrowienia są?
2: Nie ma.
1: No to my was pozdrawiamy i machamy wam łapkami. Pa, pa,
0: pa, pa.
1: Fajnie było.
0: Mm-hmm.
1: To co, piosenka?
0: Chyba tak.
1: Jakaś taka fajna, nie? Taka może mazurska może? Żeglarska?
0: Chyba, że dla dziadka jakąś sentymentalną.
1: To czekaj, sprawdzimy. O, ta będzie doskonała. Proszę bardzo.

0: Ty nie śpiewaj, bo znowu to samo.
1: Ale co z jakiego smoku, bo nie rozumiem.
0: Widzisz tego pana, co przechodził?
1: Dzień dobry? Nie, ale nie znam tego pana.
0: Nie, mów dzień dobry, bo już przeszedł. Ten
1: ale
0: pan...
1: nie znam tego pana. My jedziemy, a ktoś sobie idzie. No to co, no? To co, mam wszystkich pozdrawiać, że ktoś się przechodzi? Niech sobie idzie.
0: No, tak, tak.
1: O, zobacz, pani z pieskiem. Mhm. A jaki piesek zaczął mówi, na dwóch łapkach skacze. Daj, chyba smakołyk jakiś chce.
0: No dobrze.
1: Dalej nie wiem, o co ci chodzi, bo nic nie mówisz. Że co? Że mam patrzeć na tego, kto
0: przychodzi? Stoimy tutaj, za chwilę będziemy jechali z dziadkiem.
1: Jedziemy przecież. Stoimy. Nieważne co, jesteśmy w samochodzie, o to ci chodzi.
0: Tak, jesteśmy w samochodzie.
1: No i?
0: Jak ten pan przechodził, zaraz dziadek ruszy, ale jak ten pan przechodził, trzymał telefon i coś tam nim majstrował
1: telefon.
0: I ja zobaczyłem, że na tym telefonie jest...
1: A do kogo dzwonił, zobaczyłeś, tak?
0: Nie.
1: Nie?
0: Zobaczyłem zupełnie coś innego.
1: Wiem, zobaczyłeś, jakie zdjęcie ostatnio zrobił. Jakie ja zdjęcie zrobiłem ostatnio?
0: Dobrze.
1: Mówię ci. Tak chwila stoi.
0: Skoro jesteśmy w samochodzie.
1: Jest taki ptaszek, i ten ptaszek robi tak kra, kra, a ona hał, hał. Tylko tego nie widać na zdjęciu.
0: Skoro jesteśmy w samochodzie, to już nie będę cię męczył telefonem, tylko będę cię męczył czym innym. Czy mógłbyś łaskawie?
1: Ale dlaczego chcesz mnie męczyć?
0: To gdybyś...
1: Co ja ci zrobiłem? Dlaczego chcesz mnie męczyć? No, i możemy sobie jechać i wcale się nie męczyć możemy.
0: No tak, ale chodzi o to, że nasza audycja...
1: Tak?
0: Już chyba powinna... Popatrz przed siebie, popatrz.
1: No siedzi dziadek sobie.
0: A obok dziadka?
1: Jest takie radio.
0: A obok radia?
1: Obok radia jest, to się nazywa... No zegarek taki.
0: No. I co na tym zegarku widzisz, drogi Michasiu?
1: O nie! Naprawdę to już... Dlaczego ty mi nie mówiłeś, tylko mówisz tu pan z telefonem, tu pani z pieskiem, bo tu z przodu, tu z tyłu, a nie powiedziałeś mi, że już jest 11?
0: Bo widziałem na tym telefonie godzinę.
1: 47.
0: No.
1: Wiesz, co to znaczy?
0: Wiem, co
1: że
0: to
1: zostało
0: znaczy.
1: 13 minut do końca audycji.
0: No.
1: Więc my powinniśmy... Powinniśmy
0: zaprosić naszych słuchaczy na następne nasze programy wakacyjne.
1: No właśnie, właśnie.
0: Na ten za tydzień poniedziałkowy.
1: Poniedziałkowy, za tydzień, tak. Dokładnie, poniedziałkowy, czyli od 10 do 12. Taki poranny poniedziałkowy jest. Od 10 do 12.
0: O. I jeszcze na ten wieczorny, jutrzejszy, wtorkowy.
1: A jutro, ojejku, mało bym nie zapomniał. Jutro przecież od 18 do 20
0: tak.
1: Mamy program.
0: Ciekawe, co dziadek wymyśli na jutro.
1: Ale to jest ta nasza wakacyjna, wieczorowa audycja o współpracy.
0: Tak.
1: Od 18 do 20, wieczorowa.
0: Musimy dziadka zapytać, co będziemy jutro robić.

0: robić.
1: Czy ty, smoku, wiesz, że zostało tylko 12 minut do końca audycji?
0: No, zdaję sobie sprawę, dlatego puść jakąś piosenkę.
1: Czekaj, co by tu teraz zrobić? A piosenkę, tak? Żeby nasi słuchacze mogli... Dobrze, to ja może piosenkę biorę specjalną, taką
0: sentymentalną. Taką
1: no, to ta będzie dobra. O, i pstryk! Albo z tą, o nie, tą jednak pstryk.

0: Znowu pięknie się udało.
1: Wkrótce. Także się spotkamy.
0: Rankiem albo wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super, odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuje.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Wnet się każdy słuchacz dowie.
0: Co za tydzień, a co dzisiaj.
1: Ty coś wymyśl. Ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Przestań gadać, daj już.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O-o, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: Minęło południe.
7: Radiowe półkolonie.
6: Słońce stoi w zenicie, cienia brak, ale z każdą kolejną godziną będzie się ten cień wydłużał. Ale to cień, a dzień mam nadzieję, że nie będzie dłużył się wam w naszym towarzystwie. To całkiem sporo czasu mamy przed nami, bo do godziny 15 jesteśmy razem z wami i nudy na pewno nie będzie. Kasia Pietrzak, Justyna Majchrzak, dzień dobry i gramy, nie gadamy.

To piosenka z High School Musical, piosenka, którą Kasia Pietrzak wygrzebała, gdzieś wyszperała, gdzieś w jakiejś szufladzie radiowco leżała, kurzyła się, tak? I Kasia ją wyciągnęła i teraz odtańczyła triumfalny taniec do rytmu tej piosenki. Mam nadzieję, że i was niosło, gdziekolwiek byliście, znaczy byle tatę nie poniosło, jak prowadził samochód, jeżeli jesteście w tej chwili gdzieś w jakiejś wakacyjnej drodze autem. Bardzo prosimy tatusie i mamusiów o bezpieczną i niespecjalnie szybką jazdę. Na pewno dojedziecie wtedy, kiedy trzeba będzie, ale bezpiecznie. Niestraszne mi są pobudki o poranku, powiem wam szczerze. Nawet w czasie wakacji potrafię wstać bardzo wcześnie, żeby na przykład obejrzeć wschód słońca. Jutro to informacja dla tych, którzy na przykład są w tej chwili nad morzem. Och, i mają przed sobą plaże i granatowe, albo zielone, albo szaro-srebrne. Różne kolory przybierają fale Bałtyku, ale mają właśnie bałtycką toń przed sobą. Bardzo, bardzo dobrze, że tam jesteście. Nawdychajcie się jodu, nabawcie się w piachu, nakąpcie się, byle, znowu powiem to słowo, bezpiecznie. Bezpieczne były te kąpiele. W każdym razie, jeżeli jesteście nad morzem, to może jutro wstaniecie na wschód słońca. O 5:24 będzie wznosiło się nad horyzontem, nad widnokręgiem. Wcale nie tak wcześnie. Tylko trzeba wstać rzeczywiście po ciemku, bo przed wschodem słońca, wiadomo, ciemności panują. Ale potem, słuchajcie, piękne widoki. Będzie można sprawdzić, czy wschód słońca jest równie malowniczy jak jego zachód, bo na pewno nie jeden zachód słońca, będąc nad morzem, oglądaliście. A potem po tym wschodzie słońca można sobie na przykład jeszcze pobiegać po zupełnie pustej plaży. Tego jestem pewna, że plaża będzie puściuteńka. Będzie można przywitać się z mywami, które na pewno oszaleją z radości, kiedy zobaczą, że już się ktoś pojawił na plaży. O, ktoś, kto obiecuje na przykład jakiś kawałeczek bułki. Nie będziecie jej pewnie mieli ze sobą, ale mewy się na pewno na wasz widok

0: ucieszą. A potem będzie można wrócić do domu i albo zjeść bardzo wczesne pierwsze śniadanie, albo wrócić jeszcze do łóżka i troszkę odespać to poranne wstawanie. Ja po powrocie ze wschodu słońca zjadłam śniadanie, nie wracałam do łóżka i zaczęłam dzień. Może troszkę wcześniej poszłam spać tego dnia, nie pamiętam, ale widok wschodzącego słońca pamiętam do dzisiaj.
1: Radiowe Półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
0: A za chwileczkę dowiecie się, jakie pytanie przygotowałam na dziś. Będzie można troszeczkę pokombinować i ruszyć głową.

0: Śpiewała Alicja Janosz, która tego lata odkryła nową pasję. Tenis pani Alicja uprawia.
1: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Bardzo jest przyjemna pora spotkań w radiowych półkoloniach. Godzina 12, w tej chwili już troszkę po, bo 12 minut po 12. Ale nie trzeba wcześniej wstawać, albo raczej jak się wcześniej wstanie, to można jeszcze zająć się różnymi sprawami.

bo kiedy powiem wam, wstaję na poranki Polskiego Radia Dzieciom, nawet na te wakacyjne poranki, które są nieco późniejsze, no to właściwie co? Zdążę się umyć, ubrać, zjeść śniadanie, włosy jeszcze czeszę wcześniej przed śniadaniem, żeby mi nie wpadały do twarożku. No i wychodzę z domu i to jest właściwie wszystko. A kiedy wstanie się rano, ale do rozpoczęcia programu jest jeszcze kilka godzin, no to na przykład dzisiaj mogłam nie tylko właśnie zrobić te wszystkie czynności, o których przed chwilą mówiłam, ale też troszkę ogarnęłam mieszkanie, bo nie wiem, czy ktoś mi kiedyś wytłumaczy, czy znajdzie się jakiś taki mędrzec, który powie mi, jak to się dzieje, że mieszkanie się zabałagania. Kiedy? W jaki sposób do tego dochodzi? Nie mam pojęcia. W każdym razie porządkowałam co nieco i podczas tych porządków pomyślałam sobie, że chciałabym mieć taką maszynę, która mnie wyręczy na przykład w ścieraniu kurzu. Wydaje wam się, że to takie proste? No troszkę tak, tak to jest, ale trzeba zdjąć najpierw wszystkie rzeczy z komody, a ja jestem zbieraczem, więc ja mam dużo takich małych drobiazgów. Trzeba je wszystkie zdjąć, potem przejechać miękką szmatką po blaciku komody, potem jeszcze przetrzeć te wszystkie przedmioty, które z niej zdjęliśmy, poustawiać je. Niekoniecznie tak jak stały wcześniej, można je ustawić zupełnie inaczej. Potem wypłukać ściereczkę, rozwiesić ją, żeby wyschła, a minuty uciekają. A można by na przykład te uciekające minuty nie tyle łapać, bo one szybko uciekają, ale można by je wykorzystać na przykład na przeczytanie jeszcze jednego rozdziału książki. A taką miałam ochotę, bo przeczytałam jeden rozdział leżąc w łóżku, a potem już nie miałam na więcej czasu. Albo co tam jeszcze można by zrobić? No można by jeszcze poodpoczywać trochę na balkonie, usiąść na przykład na takim parapeciku balkonowym, wystawić twarz do słońca, posłuchać, jak brzmi dzień o 8 rano w tym miejscu, w którym mieszkam. No niestety czas zjadło mi to odkurzanie. I taka maszyna właśnie do odkurzania mi się zamarzyła. A was w czym mogłaby wyręczyć jakaś maszyna? Jakie czynności mogłaby jakaś maszyna za was wykonać? Ciekawa jestem, czy macie jakieś pomysły na to. Pomyślcie o czymś, za czym nie przepadacie. A co musicie robić? Raz dziennie, albo może raz w tygodniu, może jakaś maszyna, może jakiś robot mógłby was w tym wyręczyć? 226452055. No czekamy z Kasią na jakieś wasze pomysły i gramy dla was teraz Justynę Rawską i piosenkę Ten Stan.

0: inspirować, żeby zadawać wam różne zagadki, żeby prowokować was czasami do myślenia, do kombinowania. I ja dzisiaj taki mam pomysł właśnie, żeby was troszeczkę tak sprowokować do wymyślenia czegoś, co mogłoby wam usprawnić życie. Wynalazki rodzą się z potrzeby, albo mówiąc inaczej, potrzeba jest matką wynalazków. Wyobraźcie sobie, że pierwsze samochody, pierwsze pojazdy kołowe nie były jeszcze wyposażone na przykład w takie wycieraczki, które pomagają zetrzeć mżawkę albo większy deszcz z szyb samochodowych. No ale bardzo szybko ludzie dowiedzieli się, przekonali się, że podczas ulewy, podczas deszczu mniejszego albo większego, coś co wyczyści nam szybę jest bardzo, bardzo potrzebne. No i ktoś pomyślał o tym, ktoś inny wymyślił sposób na użycie tych wycieraczek, zamontowanie ich na ich mechanizm. No i dzisiaj mamy wycieraczki, to w kilku trybach działające szybciej, wolniej, na większy deszcz, na mniejszy deszcz, na wielką ulewę wreszcie. I nikt, żaden kierowca sobie na pewno nie wyobraża tego, żeby samochód nie był wyposażony w wycieraczki samochodowe. To był pomysł, który powstał już ponad 100 lat temu. Bo jak donoszą różne źródła, to w 1903 roku patent na wycieraczki został przyznany pani, uwaga, kobiety się wykazały sprytem, Mary Anderson otrzymała właśnie patent na wycieraczki samochodowe. A ciekawa jestem, jaki patent chciałby, jaki wynalazek chciałby opatentować Piotruś. Cześć Piotrusiu, dzień dobry. Halo, halo, czy jesteś tam, Piotrusiu? Tutaj jesteś, po prostu, przepraszam. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dobra, to ja chciałbym opatentować patent na w ogóle sprzątanie, bo tak jak pani mówiła z tymi wszystkimi, że to trzeba ten kurz powycierać, to ja też. Ja nie lubię właśnie tego sprzątania. I chciałbym mieć takiego robota wielofunkcyjnego, który to robi.
0: Mhm. Jakby wyglądał taki robot? Jakbyś go wyposażył? Jakbyś go skonstruował, Piotrusiu?
1: Tak. Jakby, że on ma takie ręce i jakby z jego brzucha wyciąga się jakaś miotełka, rąk coś, jakieś płyny. I on wygląda tak nowocześnie i jeździ na dwóch kółkach.
0: Jasne. A my tylko mu mówimy tak, poczekaj, jakieś imię dla tego robota trzeba wymyślić. On to jest robot sprzątający.
1: Ja nie wiem. Sprzątuś?
0: O, Sprzątusiu, w łazience czeka na ciebie zadanie, trzeba umyć wannę. Albo Sprzątusiu, pójdź proszę do pokoju rodziców, trzeba wyczyścić kurze pod łóżkiem.
1: No.
0: A teraz ty jakieś zadanie Sprzątusiowi daj, Piotrusiu.
1: Dobra. Na przykład Sprzątusiu, proszę, żebyś za mnie pozamiatał taras. Albo Sprzątusiu, podkurzaj na korytarzu.
0: O, widzisz, i całe mieszkanie lśni mam. Nie, czekaj, w kuchni jeszcze Sprzątuś nie był. Sprzątusiu, tak. Sprzątusiu, pora umyć lodówkę. Powiem ci, że ja nie znoszę tej czynności. Nie cierpię sprzątania lodówki. Sprzątusiu, zrobisz to za mnie? Oczywiście, że Sprzątuś zrobi. Tylko czekaj, trzeba Sprzątusiowi jeszcze wygospodarować jakieś spore miejsce w mieszkaniu, bo skoro Sprzątuś, jak powiedziałeś, bardzo dobry pomysł, podoba mi się to, w brzuchu ma te wszystkie płyny, szczoteczki, ściereczki. Co tam jeszcze się przydaje do sprzątania, Piotrusiu?
1: Jakaś dmuchawa, czy odkurzacz.
0: Odkurzacz, gąbki, to trzeba będzie jakieś, nie wiem, może masz schody w swoim domu, Piotrusiu?
1: Tak mam.
0: Masz, o widzisz, ja nie mam schodów, bo to można zawsze taki schowek pod schodami zrobić dla Sprzątusia, tam będzie jego mieszkanko i tam będzie mógł odpoczywać i ładować się, ładować siły po ciężkiej pracy. On będzie na prąd, ten Sprzątuś?
1: No.
0: Na prąd będzie Sprzątuś, tak?
1: Tak, na prąd.
0: Ale na kablu czy bez kabla? Bezprzewodowy czy przewodowy?
1: No, bezprzewodowy.
0: To musi mieć długi przewód chyba, co? Żeby do
1: ja powiedziałem bezprzewodowy.
0: A, bezprzewodowy, dobrze.
1: Dobra.
0: Dobrze, tak, bezprzewodowy Sprzątuś. Świetny pomysł. Powiem ci, że ja już się nie mogę doczekać, Piotrze, aż ty taki wynalazek skonstruujesz.
1: Dobrze.

0: Bardzo dziękuję.
1: Ja też ci bardzo dziękuję. No i jeśli wy macie też jakieś takie czynności, za którymi nie przepadacie, to nie musi być sprzątanie, to może być coś zupełnie innego. To czekamy na pomysły, co to mogłoby być. Nie wiem, czy opatentujemy te wasze wynalazki, ale na pewno posłuchamy o tym, jakie macie pomysły racjonalizatorskie, czyli takie, które usprawniają życie codzienne człowiekowi. Piotrusiu, pozdrawiam cię serdecznie. Kogo ty pozdrawiasz?
0: Mojego brata, który siedzi obok mnie.
1: Też czeka na sprzątusia?
0: Pewnie tak. On też jest czasami taki trochę leniwy. Ja w sumie też.
1: Czekaj. Ty mówisz, że to się bierze z lenistwa?
0: Nie. Chodzi o to, że to się nie bierze z lenistwa, tylko że jestem taki trochę, no ale tam też się rodzicom pomagam.
1: O, to mnie cieszy. A masz jakąś ulubioną czynność? Teraz już odstawmy te porządki, za którymi i ja, i ty nie przepadamy, i brat twój też. A jest jakaś czynność, którą lubisz i jak rodzice proszą cię, Piotrusiu, zrobiłbyś, to ty mówisz, jasne, już lecę.
0: Nie wiem, na przykład pobrać sobie na komputerze, pójść na skate park, pojeździć na hulajnodze i pojeździć pociągiem, ale takim prawdziwym, w środku.
1: Ale to są przyjemności, Piotrek.
0: Tak.
1: A ja pytam, czy są jakieś czynności takie, wiesz, które zaliczają się do kategorii, uwaga, powiem to niemiłe słowo, obowiązki. Czy jest jakiś obowiązek, który
0: tak
1: lubisz? No, co?
0: Tak jest. Wycieranie lustra.
1: O.
0: Wycieranie lustra i kurzu.
1: To powiem ci, że ja mam ulubioną czynność, którą jest mycie okien. Sprzątuś nie będzie musiał tego u mnie robić, bo ja robię to sama i uważam, że robię to dobrze. Ty też na błysk te lustra?
0: Na błysk tak. Tak myślę.
1: No ja też tak myślę. Tylko potem trzeba uważać, żeby nie popalcować tych luster, co? Żeby nie dotykać ich paluchami. Albo pilnować, żeby ktoś nie popalcował luster.
0: Tak. Bo jak... czasami mój brat robi coś takiego, że właśnie robi coś takiego, że on czasami też palcuje i mój tata tego nie lubi i ja bym się mu nie dziwił.
1: No, ty jesteś też strażnikiem pewnie luster, co?
0: No.
1: Jako czyściciel luster.
0: Tak. Jak gadamy o porządkach, to ja chciałbym powiedzieć, że właśnie mój tata też w domu robi porządki. Ja odkurzałem korytarz na górze, sypialnię, kolejną sypialnię i kolejną.
1: Brawa.
0: Bo ja teraz jestem właśnie na działce i to jest 2 godziny od Warszawy i to właśnie ja tam nie mam pokoju, tylko ja się bawię na dworze, czy jedziemy tam na jeziora, czy coś.
1: A więc... To czy coś brzmi bardzo zachęcająco? Wiesz, chciałabym mieć domek na działce, gdzie jest niedaleko jezioro, czy coś i można tam spędzać wakacje. O, bardzo mi się
0: tak
1: to podoba.
0: Właśnie my wczoraj sprzedawaliśmy lemoniadę z moim bratem i zarobiliśmy 198 zł.
1: Dużo pieniędzy.
0: Tak.
1: Bardzo.
0: Właśnie mi też się wydawało, że to tak zajadą do nas 2-5 auta, to by było bardzo dużo, no.
1: To powiem ci, Piotr, że ty jesteś bardzo przedsiębiorczy. A na co te pieniądze planujecie wydać z bratem? Macie jakiś pomysł na... Po prostu...
0: Nie, bo my dzielimy te pieniądze na spółkę.
1: No tak, jak zarabiacie
0: we dwóch. Czyli każdy na pół.
1: Pewnie.
0: Mój brat zbiera na Lamborghini czy na wielki zestaw Lego, już on nie wie. A ja zbieramy na malucha. Czyli ja to 126p, serio.
1: Świetnie. Wiesz, że ja wczoraj widziałam chyba 4 maluchy, widziałam, co było niezwykłe. Wszystkie czerwone. Nie wiem, o co chodzi. Czerwone maluchy.
0: Ja też. Fajnie. Jestem właśnie fanem i zgaduję, że pani miała też kiedyś malucha. Albo pani rodzice mieli.
1: No, powiem ci, że moi rodzice nie mieli, ja też malucha nie miałam. Miałam inny samochód tej marki właśnie.
0: Fiat 125P?
1: Nie, ale nie mogę wymieniać, wiesz, tej nazwy, żeby nikt mnie tutaj nie posądził o coś, ale miałam troszkę większy samochód niż maluszek. Troszeczkę większy. I nadal

0: stoi, dobrze.
1: Tak, i nadal stoi u mnie w garażu. Ale z tobą się dobrze rozmawia, Piotrku. Słuchaj, to w takim razie bardzo serdecznie się pozdrawiamy. Skoro już porządki zrobione, to ja mam nadzieję, że teraz będzie czas właśnie na to, czy coś tam, czyli jakieś przyjemności, zabawy, bieganie po podwórku, zrywanie świeżych owoców z drzewa, kąpiele w jeziorze. No życzę ci tego, żeby dzień ci upłynął i tobie, i twojemu bratu jak najprzyjemniej. I dziękuję ci za bardzo miłą rozmowę, Piotrku.
0: Proszę.
1: Do usłyszenia.
0: Ja też pani dziękuję.
1: Do usłyszenia, pa, pa.
0: Do widzenia.

0: To Ala Tracz i krakowski chór dziecięcy. A to audycja...
1: Radiowe Półpolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Jest poniedziałkowe, wakacyjne popołudnie. Ciekawa jestem, czy słuchacie nas tak jak Piotrek gdzieś na jakiejś działce, albo na wakacjach nad morzem, albo w górach, albo może słuchacie nas po prostu w domu i towarzyszymy wam podczas poniedziałkowego popołudnia. Bardzo nam miło i w związku z tym będę miała teraz, uwaga, uwaga, konkurs. A do wygrania jest, poczekajcie... Ale to ciekawie brzmi. Ciekawie bardzo. Nazywa się ta gra Rzutem po Polsce. Mamy ją od wydawnictwa Jawa. I są to aż dwie gry planszowe, przyrodnicza i turystyczna. Ojej, kolorowe plansze, dużo zwierząt na okładce. Wszystkie w galopie, wszystkie w pędzie. Tak jak te pionki i kostki, które widzę też na okładce tej gry. Rzutem po Polsce. Ciekawa jestem, kiedy będziecie w nią grać, kiedy zdobędziecie tę grę od Polskiego Radia Dzieciom, czy jeszcze w czasie wakacji, w wieczory albo w deszczowe dni, czy może zostawicie sobie tę grę na wrzesień, na październik, albo na szary, bury listopad, który przed nami w dalekiej perspektywie. I kto słucha Polskiego Radia Dzieciom bardzo uważnie, ten wie, że w każdą niedzielę zabieramy was do jakiegoś parku narodowego, podróżujemy po Polsce, a tych parków narodowych łatwo zapamiętać mamy 23. 2-3, bez jedynki. 23. A w każdym z parków narodowych jest odmienna roślinność, inaczej ukształtowana jest powierzchnia, czy nawierzchnia, czy teren. O, chyba tak będzie najlepiej powiedzieć. W jednym jest górzyście, w innym nizinnie, w jeszcze innym morze widać i słychać z bliska. No i oczywiście różni są też mieszkańcy tych parków narodowych. Ja dzisiaj chciałabym w zagadce zabrać was do jednego z polskich parków narodowych, a zwierzę, które można tam spotkać i zobaczyć, brzmi tak. Posłuchajcie.

słuchacie tych dźwięków, czy myślicie, że to coś małego? Coś dużego, coś małego. I co to za zwierzę może się tak odzywać? To zwierzę króluje w tym Parku Narodowym Polski, a waszym zadaniem jest odgadnąć, jaki to park narodowy. Podpowiedź już była, podpowiedzią jest odgłos właśnie tego zwierzęcia. Gdyby ktoś się bardzo postarał i miał taki niski głos, to może nawet uda mu się imitować to zwierzę. Jakoś tak to zwierzę się odzywa. A dokładnie jak? Posłuchajcie raz jeszcze.

Ja bym ten odgłos nazwała chyba stękaniem. Można powiedzieć, że to zwierzę w ten sposób stęka. Czasami jak pewnie stoi i je, to tak stęka. Albo jak biegnie, bo biegnie, bardzo szybko potrafi biec, też stęka. Hej przygodo, tak nazywa się ta zabawa, ten konkurs, do którego zapraszamy Was w poniedziałkowe popołudnia. No a zadaniem Waszym jest odgadnięcie, do jakiego parku narodowego Was zabrałam. 22 645 20 55.

0: Ahoj, śpiewały mamy, śpiewamy, a nasza zabawa, nasz konkurs nazywa się Hej, przygodo! Bo w końcu jak tu bez przygód przeżywać wakacje? Chodzi o to, żeby tych przygód było jak najwięcej, ale żeby wszystkie dobrze się kończyły. A ja dzisiaj pytam was o park narodowy, w którym można spotkać takiego jegomościa. On tak stęka właśnie. Cześć Bartku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Poznajesz to stękanie, Bartku?
1: Tak.
0: Kto tak stęka? Co tak stęka?
1: Dzik.
0: Dzik, powiadasz. Dzik. I myślisz sobie, że ten dzik nas zabierze do jakiego parku narodowego?
1: Wielkopolskiego.
0: No niestety nie. No niestety nie. Zresztą powiem ci, że dzik to jest w ogóle, no, taka, to byłaby dość pokrętna podpowiedź, ponieważ dziki można spotkać teraz w całym kraju właściwie i to nie tylko w parkach narodowych. Gdzie ty mieszkasz, Bartku, w tej chwili?

0: Teraz akurat jestem u dziadków.
1: Na wakacjach u dziadków, no to najlepiej. I może jesteś właśnie w Wielkopolsce, dobrze myślę?
0: Nie, ale jestem na Kujawach, ale moi rodzice mieszkają w Wielkopolsce i ja też tylko teraz wyjechałem do dziadków.
1: No, to masz piękne w takim razie tereny do obserwowania zwierząt, ale niestety to nie ten park i to też nie to zwierzę, to nie dzik nam się odzywał. Ale Bartku, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, no i kłaniaj się dziadkom. Cieszę się, że spędzasz dobrze czas w ich towarzystwie. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie i do usłyszenia. A witam teraz Beniamina. Beniamin jest razem z wami, z wami też. Halo, halo, cześć Beniaminie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Beniaminie, a ty rozpoznajesz tego jegomościa?
2: Może to być żubr?
1: Czy to jest żubr? A skoro byłby to żubr, to co to by oznaczało, że gdzie jesteśmy, w jakim parku?
2: Może w Białowieskim Parku Narodowym?
1: Nie. No też nie. Też nie trafiłeś. A byłeś kiedyś w Białowieskim Parku Narodowym?
2: Nie.
1: No, to polecam ci, wiesz? Piękna puszcza białowieska. Zresztą każdy park narodowy w Polsce ma swoją charakterystykę i ma swoją urodę inną niż wszystkie. A w jakiej ty części Polski mieszkasz, Beniaminie?
2: W Wielkopolsce.
1: Czyli też mógłbyś zajrzeć do Wielkopolskiego Parku Narodowego, prawda?
2: Tak.
1: Albo do takiego parku Ujście Warty. Tam jest dużo ptactwa. Myślę, że za chwileczkę, za tydzień, dwa, trzy tygodnie będzie tam niezwykły ruch, bo te wszystkie ptaki, które do nas przyleciały na lato, będą powoli szykowały się do odlotów i będzie co oglądać. No, może końcówkę wakacji spędziłbyś właśnie w jednym z parków narodowych, żeby podziwiać to, co w tej chwili dzieje się w świecie przyrody, Beniaminie. Ja cię serdecznie pozdrawiam, bardzo ci dziękuję za rozmowę. No i jakby jeszcze ci do głowy coś przyszło, to koniecznie dzwoń. Przypomnę nasz numer telefonu 22 645 2055 i przypomnę, że to jest konkurs Hej Przygodo. Do zdobycia jest gra planszowa Rzutem po Polsce. A pytam was dzisiaj o park narodowy, w którym nie tylko mieszka, ale nawet w znaku jest ten jegomość. Tak się właśnie on odzywa, tak stęka ten jegomość. A może w takim razie potrzeba jeszcze jednej podpowiedzi? No to udzieli nam jej Darek Karp, który sam jest przyrodnikiem z zamiłowania i mieszkańcem lasu. Wybudował sobie piękny drewniany dom w jednym z polskich lasów. Mieszka tam razem ze swoją rodziną, z żoną, z córkami. No i opowiedział mi właśnie o tym stękającym jegomościu. Jak on wygląda?
3: Połączenie w jednym kilku gatunków zwierząt, powiedzmy, nie wiem, no, jelenia, osła, konia, wielbłąda nawet, bo ma taki garb zaraz za szyją.
1: No, tak wygląda ten zwierz, który jest w herbie Parku Narodowego, o który was dzisiaj pytam. Jak już się odzywa, to wiecie, a Darek Karp zobaczył to zwierzę po raz pierwszy, kiedy miał 6 lat, wyobraźcie sobie.
3: Tak, to była taka wyprawa z leśniczym, starym leśniczym, no nazywałem go dziadkiem, kiedy dziadek zabrał mnie na taką męską wyprawę. No, udało się, zobaczyłem, oniemiałem z zachwytu nad tym zwierzęciem i pierwszy raz widząc go, to nawet no, nie wiedziałem, co to za zwierzę. Dziadek oczywiście sobie zażartował, że to jest okapi, które uciekło z ogrodu zoologicznego. Szczerze mówiąc, no, w pierwszym momencie uwierzyłem.
1: Ale to nie było oczywiście okapi, tylko zupełnie inne zwierzę. Zwierzę, które odzywa się tak stęka. A jak się nazywa i jaki to park narodowy? 22 645 20 55.

0: Hej, przygoda, tak nazywa się konkurs, który pojawia się w radiowych półkoloniach w każdy poniedziałek. To konkurs, w którym odwiedzamy jeden z polskich parków narodowych, jest ich 23, ale staram się was naprowadzić, żebyście wiedzieli, o co chodzi, do którego parku narodowego dzisiaj zajrzeliśmy. I już powiedziałam, że w herbie tego parku jest zwierzę, które odzywa się stękając. To zwierzę, jak opisał je Darek Karp, jest trochę połączeniem osła, bo ma takie dłuższe uszy, troszkę jelenia, ma długie nogi, cztery, troszkę jest garbaty, czyli ma coś wspólnego z wielbłądem. Ten garb znajduje się tuż za jego szyją. Jakie to zwierzę, do jakiego parku narodowego dzisiaj zawędrujemy? Hania się zastanawia. Cześć Haniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I jak myślisz, Haneczko, już się zastanowiłaś, już masz w głowie odpowiedź? No to słuchamy.
1: Roztoczański Park Narodowy.
0: Jeszcze raz, bo nie słyszałam.
1: Roztoczański Park Narodowy.
0: No niestety, to nie ten park. Nie Roztocze, chociaż też piękne. Byłaś kiedyś w Roztoczańskim Parku Narodowym?
1: Nie.
0: A w jakimś parku w ogóle miałaś okazję być, czy jeszcze nie?
1: Znaczy, byłam, tylko już zapomniałam w jakim, ale naprawdę byłam, ale już zapomniałam w jakim.
0: Może Tatrzański, może Biebrzański, może Słowiński Nadmorski Park
1: Narodowy.
0: Jest
1: tam w górach, ale nie pamiętam jakim.
0: A, no jest ich kilka. Słuchaj, jeżeli masz ochotę sprawdzić, który to był park, może jakaś opowieść cię przywróci ci, obudzi w tobie wspomnienia, to zajrzyj sobie na naszą stronę. Tam są opowieści z parków narodowych w Polsce. A ja cię serdecznie pozdrawiam i życzę ci dobrego dnia, Haniu. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. A dzień dobry, mówię Beniaminowi. Cześć Beniaminie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słyszymy się po raz drugi. No, coraz więcej jest wyeliminowanych parków narodowych. Wiadomo, że to nie Roztoczański, nie Wielkopolski. Na jaki ty teraz stawiasz?
2: Na Świętokrzyski Park Narodowy.
0: No niestety, to nie on, to nie ten park również, Beniaminie. A to zwierzę też ci nic nie mówi. To stękające zwierzę, troszeczkę garbate, wysoki jak jeleń, odzywające się tak.

Tak właśnie stęka. Tak właśnie sapie. No nic, Beniaminie, próbuj jeszcze. Jeszcze mamy kilka minut do godziny 13. Linie telefoniczne obie są w tej chwili wolne, więc jeżeli ktoś wpadł na pomysł, jaki to bohater jest w herbie tego Parku Narodowego, który mam na myśli, to można do nas dzwonić. 22 645 20 55.

0: Justyna Rawska śpiewała tę piosenkę, a do nas dodzwoniła się Amelka. Dzień dobry, Amelko.
1: Anielka.
0: Anielko, przepraszam. O, to jasnej Anielki, że tak powiem. Oczywiście, że Anielko. Anielko, już się wycofuję. W takim razie gra jest w moich rękach. Postukuje tak i ma szansę trafić do ciebie, o ile powiesz nam, jakie to zwierzę i w jakim parku narodowym jesteśmy razem z tym zwierzęciem.
1: Odgłos wydaje łoś.
0: A park narodowy to?
1: Kampinoski.
0: Brawa, brawa. I stękania łosia, których w tej chwili nie słychać, ponieważ zagłuszyły te stękania, brawa i fanfary. A co cię naprowadziło, Anielko? Może opis łosia właśnie, co?
1: Tak, dźwięk łosia.
0: No proszę bardzo. Chociaż powiem ci, że jak ja bym usłyszała takie stęknięcia, gdybym była sama w lesie, to bym się chyba troszeczkę bała. A ty?
1: No, tak. Gdybym była sama w lesie i usłyszała ten odgłos, to bym się trochę przestraszyła.
0: No, ale teraz już wiemy, że w ten sposób odzywa się właśnie to wielkie zwierzę, jakim jest łoś, a łoś jest właśnie w herbie Kampinoskiego Parku Narodowego. Byłaś tam kiedyś, Anielko?
1: Nie.
0: No to powiem ci, że to jest park, który jest bardzo blisko Warszawy. Właściwie można by wsiąść w samochód, albo w kolejkę, albo nawet w autobus podmiejski, żeby sobie dojechać do wrót Kampinoskiego Parku Narodowego. Jak ktoś ma szczęście, to może zobaczy z oddali.

0: czyli albo łosia, króla Campinosu, albo rysia. O, z rysiem to też bym się bała trochę spotkać. Albo wydrę, czy jakieś inne zwierzę, które zamieszkuje Campinos.
1: I można... Panią.
0: Tak, słucham cię.
1: No ja byłam w Piastowskim Parku Narodowym.
0: No, to też miałaś piękne widoki. Ja tam nigdy nie byłam. A królem Bieszczad, są jacyś królowie Bieszczad ze zwierząt?
1: Rysie.
0: No, bardzo możliwe, że rysie też można spotkać właśnie w Bieszczadzkim Parku Narodowym. A te wakacje, tegoroczne wakacje, gdzie spędzasz, Anielko?
1: Byłam u dziadków, później pojechałam w Bieszczady, później znowu do dziadków, a teraz jestem w domu, ale możliwe, że... Polecę na Maltę.
0: Ho, ho, ho, czyli wakacje trwały, trwają i jeszcze trwać będą. Gdybyś miała ochotę, to można do nas wysłać pocztówkę ze swoich wakacji. Och, z takiej dalekiej Malty to chyba jeszcze pocztówki nie dostaliśmy. Także jakbyś miała czas i o nas pamiętała, to bardzo będziemy szczęśliwi. Pozdrawiam cię serdecznie, Anielko. No i oczywiście gra od wydawnictwa Jała, gra Rzutem po Polsce wędruje do ciebie. Gratulacje.
1: Dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
2: Autopromocja.

0: Jeśli mielibyście apetyt na tę albo na zupełnie inną piosenkę, której u nas dawno nie słyszeliście, to przypomnę, że jest taka audycja w środowe popołudnia, która nazywa się Letni Koncert Życzeń. A ta audycja, która startuje już w swojej drugiej godzinie, nazywa się...
1: Radiowe Półpolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
0: I jesteśmy z wami jeszcze przez dwie godziny do 15. I na tym się poniedziałek nie zakończy, ponieważ jeszcze dużo, dużo atrakcji będzie przed nami. A przed nami też atrakcje będą. Kasia Pietrzak, Justyna Majchrzak, jesteśmy razem z wami jeszcze przez dwie godziny i przypomnę, że cały czas aktualne jest pytanie dnia, a dzisiaj pytamy was o maszynę, którą chcielibyście skonstruować, żeby troszeczkę wyręczyć się w różnych nielubianych przez was obowiązkach. A to domowych, a to szkolnych, a to przedszkolnych, a to jeszcze jakichś zupełnie innych. Piotruś marzy o sprzątusiu i mógłby takiego sprzątusia skonstruować. Sprzątuś służyłby do zamiatania, porządkowania, odkurzania i do różnych innych czynności, za którymi Piotrek nie przepada, ale jednej czynności mu nie odda. Sprzątuś nie będzie musiał pucować luster. Ja ze sprzątusia też skorzystam, także Piotrku, myśl, kombinuj, opatentuj, a ja chętnie będę się wyręczać sprzątusiem w różnych obowiązkach domowych. A jaką maszynę wy chcielibyście skonstruować? 226452055. Już za chwileczkę w studiu Polskiego Radia Dzieciom usiądzie gość.

0: Majka Jeżowska o dueciku i my też w dueciku razem z gościem, który pojawił się w studiu i słuchajcie, zapachniało. Jak wszedł gość, to od razu bardzo apetyczne zapachy zaczęły się roznosić, a teraz gość układa, przygotowuje, ojejku, będzie jedzone, słuchajcie. Gość, czyli Sebastian Gołębiewski, kucharz, instruktor i edukator kulinarny. Dzień dobry, panie Sebastianie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No przyszedłem z jedzeniem, no bo tak trochę dziwnie rozmawiać o jedzeniu, chociaż tak też lubię, ale bez jedzenia? No nie.
0: To ja będę mówić szefie teraz chyba już, co?
1: Nie, niekoniecznie.
0: Nie trzeba?
1: Nie trzeba.
0: Nie mówi się szefie do szefa kuchni?
1: Mówi się, ale teraz nie jesteśmy w kuchni, możemy spokojnie rozmawiać sobie swobodnie.
0: Dobrze, to może nawet będziemy na ty, bo jedzenie łączy
1: Jasne.
0: Ludzi, prawda?
1: Oczywiście.
0: To ja jestem Justyna, tu jest Sebastian. Nasi słuchacze też na pewno będą się pojawiali telefonicznie razem z nami. A ja cię, Sebastianie, na początek zapytam o maszyny, o urządzenia, bo to dzisiaj jest również tematem dzisiejszego spotkania w radiowych półkoloniach. Jakie maszyny ułatwiają życie i pracę kucharzowi dzisiaj?
1: O, jest ich sporo. Część moich kolegów bardzo chętnie sięga po osławionego Thermomixa, dzięki któremu możemy świetne zupy, kremy, sosy i wiele innych rzeczy robić. Są maszyny do obróbki sous vide, to jest gotowanie sous vide, czyli w niskich temperaturach, to też nam pomaga. Nasze piece są dużo większe niż te domowe i mają w dzisiejszych czasach już dużo więcej funkcji niż tylko pieczenie, ale ja jestem ze starej szkoły. Poza tym często pracuję z dziećmi i pokazuję im, jak gotujemy w domu. Więc ja uważam, że wystarczy nam patelnia, źródło ciepła. Nie zawsze to musi być kuchenka, nie wiem, indukcyjna, elektryczna, bo jak zabraknie prądu, to można mieć kuchenkę turystyczną. Nawet w dzisiejszych czasach warto mieć taką kuchenkę turystyczną, żeby móc sobie coś ugotować albo usmażyć. Potrzebuje jeszcze deski do krojenia i ostrego noża. I to jest wszystko, co potrzebuje.
0: I masz dwie ręce i te ręce potrafią wszystko.
1: I powiem szczerze, że to, co dzisiaj przyniosłem, to wykonałem mając... No to, co powiedziałem, plus jeden rondelek. Nic więcej. Patelnia, nóż. No tak, żeby nie być gołosłownym, to myślę, że zaraz będziemy próbowali.
0: Zaraz będziemy degustowali, zaraz będziemy próbowali. Powiem wam, że Sebastian Gołębiewski przyniósł dzisiaj swoje pomysły na drugie śniadanie. Gdziekolwiek jesteście, może wam się przydać taki pomysł na drugie śniadanie. Można je zjeść w domu, można zapakować do pudełka i zabrać ze sobą na wycieczkę. Można, będzie...
1: A jak będzie rok szkolny, to można zabrać do szkoły takie drugie śniadanie. I nie tylko dzieci. Bo ja mam taki pomysł, żeby te drugie śniadania robić sobie rodzinnie i zabierać każdy do swojej szkoły, do swojej pracy.
0: I zaraz słyszę ten krzyk. Ja dołączam do tych krzyczących i protestujących i mówiących, ale jak to? Rano, nie mamy czasu.
1: Że nie macie czasu.
0: No właśnie.
1: Jasne. No to ja tutaj od razu się odniosę do tego. Mam tutaj nocną owsiankę, czyli wczoraj namoczyłem płatki owsiane takie lepsze. Nie są to płatki błyskawiczne. I one rano już są miękkie.
0: A czym je namoczyłeś? Wodą?
1: Można namoczyć w przygotowanej wodzie, można namoczyć w mleku, można namoczyć w napoju roślinnym, można namoczyć w jogurcie. Ja moczę w wodzie, ale potem mieszam z jogurtem. To, co widzisz wyżej, to jest skyr.
0: Jakieś owoce tam chyba są,
1: tak,
0: prawda?
1: Są owoce, nie przyniesiono nam łyżeczki niestety.
0: A, to spokojnie, paluchami
1: a tutaj
0: będziemy
1: na górze
0: wyjadać.
1: Mamy jeżyny, maliny, borówkę amerykańską. Słodziłem tylko i wyłącznie miodem. Także zero dodatku tego zwykłego białego cukru.

0: Czy potrzeba na to dużo czasu? To wszystko, co przyniosłem dzisiaj, wykonałem w 40 minut.
1: No ty jesteś szefem, i to ty jesteś znawcą.
0: To można zrobić takiej ilości, żeby 4 osoby zabrały ze sobą.
1: Ale myślę, że też dobrym pomysłem jest, żeby sobie to przygotować wieczorem, w przededniu. Schować
0: oczywiście
1: do lodówki w pudełeczku.
0: Jak najbardziej.
1: I rano takie pudełeczko wrzucić do plecaka albo do torby i zabrać ze sobą.
0: Jak najbardziej. A powiedziałem, że pracuję, na co dzień pracuję z dziećmi bardzo często, nie tylko z dorosłymi. Warto dzieci zachęcać do tego, żeby pomagały nam w tym przygotowaniu tego drugiego śniadania. Dziecko wtedy ma wybór, co włoży do środka, no i ma tą siłę sprawczą. Ile razy słyszymy, daj, ja sam, ja sama, prawda? No jest okazja, żeby dziecko się wykazało. Tu nie ma bardzo skomplikowanych rzeczy.
1: A że będzie trochę krzywe, że będzie trochę takie jeszcze niewprawne, to przecież też nic nie znaczy.
0: Zupełnie nie szkodzi, a wiem, że dziecko czasami jest niezadowolone, jak otwiera śniadaniówkę i widzi tam coś, czego nie zna, albo nie wiedziało, że to dostanie.
1: Kawałek kiełbasy dobrze obsuszonej,
0: o,
1: na
0: tak,
1: przykład.
0: Tak.
1: No nikt pewnie już teraz nie wkłada kawałeczka kanapka z kiełbaską, bardzo dobrze. I z odrobiną chrzanu na przykład. I z zieloną rukolą.
0: Tak, ale według najnowszych wytycznych dietetyków, które pojawią się w szkołach od 1 września, ograniczamy mięso. Absolutnie nie jestem ortodoksem i uwielbiam mięso, nie wyobrażam sobie życia bez mięsa, ale zalecenie jest takie, żebyśmy zmniejszali ilość tych produktów odzwierzęcych. No i tak tutaj się starałem to zrobić.
1: Słuchajcie, to za chwileczkę będziemy zaglądać do tych kanapeczek, do tych zawiasów jakichś takich dziwnych, bo do pięknie wyglądającego słoika z owsianką nocną, jak nazwał ją Sebastian Gołębiewski, kucharz, instruktor i edukator kulinarny, już zajrzeliśmy. Będziemy dzisiaj rozmawiać o drugich śniadaniach. Myślisz, że to dobry moment, żeby o drugim śniadaniu pomyśleć? Chyba tak, prawda?
0: No, za chwilę obiad. Teraz w ogóle w lecie wydaje mi się, że dzieci, drugie śniadanie to jest ich pierwsze śniadanie. Trochę dzieci znam.
1: A, no tak, bo są wakacje. Wstaje się troszeczkę
0: tak,
1: później.
0: Dokładnie.
1: Ale słuchajcie, jeżeli macie jakiś pomysł albo jakiś ulubiony produkt, który lubicie zjadać na drugie śniadanie, wszystko jedno, na wakacjach, w czasie roku szkolnego, to dajcie nam znać. 226452055. Dzisiaj wypełniamy czymś pysznym śniadaniówki. Doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee-bow, doo-bee

0: bo towarzyszy mi Sebastian Gołębiewski, kucharz, instruktor i edukator kulinarny, który przyniósł ze sobą mnóstwo różnych pomysłów na pyszne drugie śniadanie. Ciekawa jestem, co tam Hela zajada na drugie śniadanie. Dzień dobry, Helu.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. To co tam zabierasz ze sobą, kiedy musisz wziąć jakąś śniadaniówkę i na przykład o 12 coś wrzucić do brzuszka głodnego?
1: Nie wiem, czasami jem sałatkę owocową.
2: A jakie owoce lubisz, Helu?
1: Kiwi, brzoskwinia, truskawka i borówki.
2: Super, czyli kolorowo.
0: Mhm. Sebastianie, czymś byś polał taką sałatkę owocową?
2: Zapytajmy Helę, czy
0: no
2: czymś
0: właśnie.
2: Polewa.
0: Czy tam jest jakiś sosik do tej sałatki, czy same owoce wymieszane ze sobą, Helenko?
2: A może mieszasz z jogurtem?
1: Z jogurtem.
2: Z jogurtem. Super. Połączenie tych witamin i białka z jogurtu świetnie do siebie pasuje.
0: A w dodatku wyobrażam sobie, że to kolorystycznie jest bardzo atrakcyjne, aż chce się jeść.
2: Ja zawsze rozmawiam z dziećmi, że najlepiej jeść tęczę. Hela, zjadłabyś tęczę?
1: Wiem, gdyby była owocowa, to mogłabym zjeść.
2: O właśnie.
0: Gdyby była owocowa, dla mnie musi być kwaśna. Jeżeli tęcza jest kwaśna, Sebastianie, wiesz coś o tym, jaki smak ma tęcza? Taki,
2: no,
0: jaki sobie wymyślimy.
2: Tęcza ma wiele smaków, ale dominuje tam kwas i naturalne cukry, tak to sobie wyobrażam. A tęczę wyobrażam sobie nie tylko z owoców, ale również z warzyw.
0: O, Helenko, a ty już jesteś pewnie po drugim śniadaniu, prawda? Czy w ogóle dzisiaj skończyło się na jednym śniadaniu? Jak to u ciebie było?
1: Jej dzisiaj jeszcze nie jadłam drugiego śniadania, bo o 7:00 tata do nas przyjechał do Wrocławia, bo pojechałyśmy do koleżanki na 3 noce i teraz została nam godzina, bo jedziemy w góry.
0: To trzeba coś przed tym wyjazdem w góry chyba zjeść jednak, wiesz? Dobrze by było. Sałatka owocowa. Sebastianie, czy może coś bardziej konkretnego?
2: Może coś bardziej konkretnego, chociaż taka owsianka na drogę by się nadała i te rolatki, które tu przyniosłem, dzisiaj też by się nadały.
0: Przepis na owsiankę już był przed chwilą, a przepis na rolatkę będzie za moment, więc Helu, słuchaj uważnie, a potem szast prast do kuchni i spróbuj takie rolatki przygotować może dla kilku osób, nie tylko dla siebie. Podzielić się jedzeniem.
2: O, zdecydowanie.
0: To jest dobra rzecz. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie i dobrego wyjazdu w góry, tylko wiesz, krzepy trzeba mieć troszkę na to chodzenie po szlakach, więc zaopatrz się dobrze.
2: Bardzo się dobrze.
0: Helenka już oddaliła się do kuchni i zastanawia się, co wziąć do ręki, żeby takie piękne zawijasy sobie przygotować na drogę.
2: Te rolatki zrobiłem z tortilli. Idealna byłaby tortilla razowa na przykład.
0: Ale tortille trzeba kupić,
2: ziarnkami.
0: Czy się zrobi?
2: Można zrobić w domu, można kupić, tylko zwracajcie uwagę na skład. Im prostszy skład, można takie dostać, tym lepiej.
0: A jakby się samemu chciało zrobić taką tortillę, to co do tego trzeba?
2: Jeśli chcemy kukurydzianą, to potrzebujemy mąkę kukurydzianą, ale to musi być mąka specjalna do tego, specjalnie spreparowana. Można w dobrych sklepach kupić taką mąkę i możemy sami robić tortillę. Ale z mąki pszennej, czy z mąki pszennej razowej,
0: orkiszowej.
2: Z orkiszowej możemy śmiało robić. A jeśli nie tortilla, to naleśniki.
0: O, właśnie tak pomyślałam sobie.
2: Też spokojnie dadzą radę, no ale to jeszcze nie wszystko. Co jest w takim placku? Ten placek z jednej strony posmarowałem zmiksowanymi, suszonymi pomidorami, bo w tych pomidorach jest smak, jest naturalny umami. Na patelni usmażyłem z ziołami cieniutki omlecik. Położyłem ten placek tą stroną pomidorową na ten omlet. To się skleiło. Obróciłem na chwilę, tylko na 30 sekund na drugą stronę, a potem po zdjęciu zawinąłem.
0: Czyli placek w placku.
2: Placek w placku.
0: Mhm. A gdyby bez tego omlecika, to co? To na przykład można by tam na taką tortillę położyć.
2: Bez tego omlecika to położyłbym coś białego, jakiś nabiał. Raczej starajmy się, żeby było trochę mniej tłuszczu, czyli nie żółty ser.

0: Nie to, co zazwyczaj jemy. Teraz w czasie wakacji przyznajcie się, ile zjedliście placków pizzy na przykład. Albo burgerów ze stopionym serem. Także ograniczmy troszeczkę te rzeczy na korzyść większej ilości warzyw. Dajmy odpocząć naszym brzuchom.
1: Tym bardziej, że jak powiedziałeś, że można by jakiś nabiał, jakiś twaróg wykorzystać do tego, do takiego placuszka, to pomyślałam sobie od razu o jednym twarogu, o drugim twarogu. Twarogów jest bardzo, bardzo
0: tak,
1: dużo.
0: Prawda.
1: I nasze polskie pyszne białe sery i na przykład pyszne białe wędzone sery albo sery z jakimiś dodatkami, kminkiem albo czarnuszką, albo jeszcze, ja aż przełykam ślinkę, jestem fanką różnych nabiałów, albo takie sery feta, albo halloumi.
0: Albo halloumi, tak, do zapieczenia. To jest świetny temat do tego, żeby eksperymentować i do tego, żeby poznawać. Czyli dzieci mogą stać się małymi odkrywcami własnego smaku, bo na tym to polega.
1: Na razie różne produkty nam tutaj proponujesz i różne mąki, na przykład do ich przygotowania, ale myślę, że nawet jak ktoś nie ma tak bardzo zasobnej kuchni i ma właśnie tę mąkę pszenną i jajko i mleko i twaróg biały i niespecjalnie...
0: Tak, to może dodać szpinaku do ciasta i zrobić sobie gofry szpinakowe.
1: Zielone ciasto powstanie.
0: No jasne.
1: Mhm. I można to zmiksować ręcznie, jak się nie ma malaksera albo miksera? Można.
0: Można. No wtedy szpinak musimy wziąć jednak mrożony, rozdrobniony. No ale jak chwilę zastanowimy się, jak coś wykonać, to na pewno to zrobimy.
1: Zresztą teraz latem, słuchajcie, jest tyle różnych świeżych owoców, warzyw i ziół. Zamiast szpinaku można na przykład bazylię
0: można
1: dodać. Albo szczypiorek.
0: Ja dodałem właśnie szczypiorek i bazylię. W środku zawinąłem w zblanszowanego pora. Te kokardki, które tutaj widzisz,
1: no,
0: to jest sparzony por.
1: Myślałam, że cukinia.
0: No to nie.
1: A to jest kokardka zrobiona z porowej wstążeczki.
0: Tak.
1: Nigdy
0: jest.
1: Bym nie pomyślała, patrząc na pora, że można go pociąć na takie zgrabne wstążeczki. Potem je trzeba ugotować, żeby zmiękły, tak?
0: Tak.
1: Żeby zrobiły
0: przez
1: się takie...
0: Przez 3-4 minuty zanurzamy we wrzątku i one są elastyczne, ale się nie rwą.
1: Słuchajcie, tu wszystko, co przyniósł ze sobą Sebastian Gołębiewski, wygląda smakowicie. Na Instagramie Polskiego Radia Dzieciom niebawem będziecie mogli zobaczyć piękne zdjęcie tych wszystkich produktów, które je się oczyma. Ja jeszcze nie ośmieliłam się skosztować, bo to wszystko
0: jeszcze jest
1: tak...
0: trochę rozpusty na słodko.
1: A, to jest na słodko?
0: To jest na słodko,
1: myślałam,
0: mimo że tu jest chleb.
1: Ha, ha, ha. Jak się zjada chleb na słodko? O tym powiemy wam za chwilę, ale jeszcze raz przypomnę. 226452055 to jest numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom. A co wy robicie sobie na drugie śniadanie? Helenka, sałatkę owocową. A jaki jest wasz pomysł i wasz sposób? Czekamy. 226452055.

0: To Marianna Kłos, nasza reprezentantka na Eurowizji Junior, a w studiu Sebastian Gołębiewski, kucharz, instruktor i edukator kulinarny, który ile miał lat, kiedy wszedł po raz pierwszy do kuchni, żeby coś przygotować?
1: Do takiej kuchni domowej to od małego pomagaliśmy rodzicom w niedzielę, na przykład z moją siostrą pomagaliśmy szykować śniadanie.
0: I co tam było na niedzielne śniadanie? Jakaś...
1: Oj, bardzo różnie, a poza tym to były czasy, gdzie było trochę mniej rzeczy dostępnych w sklepach.
0: Ale naleśniki można było usmażyć, prawda?
1: Tak, na śniadanie raczej naleśników nie jedliśmy. Jedliśmy różne inne rzeczy. Były twarożki, były różnego rodzaju też z jajek jajecznice, omlety i różne inne dla mnie wtedy czary. A w wieku 8 lat to już tak świadomie próbowałem coś spsodzić w kuchni i popełnić swój pierwszy na przykład tort. O, to było nieporozumienie.
0: To o tym torcie i nieporozumieniu przy jego okazji zaraz nam opowiesz. Natomiast teraz zapytajmy Melisę, która do nas telefonuje. Czy już czuje się w kuchni dobrze? Meliso, dzień dobry. Ile masz lat?
2: 7.
0: 7 lat. Potrafisz coś zrobić w kuchni własnoręcznie? Coś przygotować dla siebie albo dla rodziny?
2: Tak.
1: A co jest taką twoją ulubioną potrawą, którą potrafisz sama zrobić?
2: Chleb z masłem i miodem.
0: Kanapka z masłem i miodem.
1: Super.
0: No, zdrowo, smacznie. A jaki to jest chlebek? Pszenny, taki jasny, czy może, bo tak sobie teraz myślę, że miód pasuje do takiego...
2: Orkiszowy.
0: Mhm. Do razowca też dobrze, do takiego żytniego chleba miód bardzo dobrze pasuje. A co takiego przygotowujesz, Meliso, albo co lubisz jeść na drugie śniadanie? Kanapka z masłem i miodem to jest absolutnie dobry pomysł, ale może jeszcze jakiś inny pomysł masz?
2: Kanapka z dżemem.
1: A czy tylko na słodko, czy na słono też coś na drugie śniadanie byś zjadła? A może jakieś warzywa?
0: Lubisz jakieś warzywka, Meliso, zjadać? Na przykład...
2: Tak.
0: I co jest wśród twoich ulubieńców warzywnych?
2: Bułaki kiszone.
0: Bardzo zdrowo.
1: No super.
0: A jaki pomysł? Ja chyba jeszcze nie jadłam buraków kiszonych. Jak smakują buraki kiszone, Meliso?
2: Codziennie jem.
0: No to opisz ten smak. Znasz go świetnie.
2: On smakuje słono i kwaśnie.
1: Słono i kwaśnie. No i myślę, trochę słodyczy z buraka też jest, co? Mhm. Troszeczkę.
0: A jaki kolor piękny mają takie kiszone buraki? Są takie czerwone, takie ciemnoczerwone po ukiszeniu?
2: Tak.
1: Melisa, namów mamę.
2: Melisa,
1: namów mamę, żebyście poeksperymentowały w kuchni, bo prawie wszystkie warzywa, a ja zaryzykuję stwierdzenie, że wszystkie nadają się do kiszenia i to jest wspaniała przygoda dla dzieci, poznawanie smaku kiszonych warzyw i uwaga, owoców również.
0: Ja znam tylko kiszone ogórki, kiszoną kapustę. Teraz poznałam dzięki Melisie kiszone buraczki.
1: Ukiście rzodkiewkę, marchewkę.

0: kalafiora, brokuła i zobaczycie, jaki będzie efekt. Polecam.
1: A jak pięknie będą wyglądały te kiszone warzywa w słoikach.
0: Przepięknie, jak tęcza.
1: Tylko właśnie, tylko nie chodzi o to, żeby na nie patrzeć, tylko żeby się nimi zajadać, bo kiszonki to też bardzo zdrowe.
0: Tak jest.
1: Jedzenie. Meliso, bardzo ci dziękujemy za rozmowę i w takim razie może skorzystasz z tego pomysłu naszego gościa, żeby ukisić coś jeszcze poza buraczkami, żeby sprawdzić, jak smakuje kiszony kalafior.
0: Albo rzodkiewka.
1: Albo rzodkiewka, nie.
0: Albo brokuły.
1: Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie i dziękujemy ci za takie morze podpowiedzi, bo właściwie kiszonki to rzeczywiście jest ogromny, ogromny temat. Do usłyszenia, Meliso. Pa, pa i smacznego. Nie wiem, co tam.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia.
1: Nie wiem, co o tej porze, za 25 druga, pewnie jakiś wczesny obiad, albo późne drugie śniadanie. Albo
0: raczej wczesny obiad.
1: Wczesny obiad, tak, jakaś zupa na przykład, prawda?
0: Jakaś zupa. Mógłby być chłodnik, mamy lato, cały czas jeszcze jest, lato nas rozpieszcza, nawet z momentami za bardzo, więc chłodnik z warzywami. Jak znalazł.
1: Tak, może być taki buraczkowy, ale też słyszałam o chłodnikach ogórkowych, z ogórków.
0: To ja mam taką propozycję. Arbuz i pomidory. A do tego na koniec wkruszymy trochę fety.
1: Arbuz i pomidory. Arbuz słodki, pomidory słodkie. To będzie takie słodkawe.
0: Trochę jak gazpacho. To zróbmy takie gazpacho.
1: Cytryny odrobinę można by wcisnąć.
0: Można cytryny, można odrobinę octu balsamicznego, a na końcu trochę słonej fety. Już jestem głodny.
1: I kolor ma taki czerwony, jak pomidory, troszkę z połyskiem różowawym tego arbuza. Nie wiem, powiem ci, że zrobiłeś tak, aczkolwiek moja wyobraźnia kulinarna nie jest taka mocna. Przyznam wam się, że tutaj nasz gość Sebastian Gołębiewski już opowiadał o swoich początkach w kuchni. Zaraz opowiesz o tym torcie, który okazał się małą katastrofą. Ja po raz pierwszy usmażyłam naleśniki, kiedy miałam chyba 8 albo 9 lat, czyli byłam tak mniej więcej między naszą słuchaczką 7-letnią Melisą, a 9-letnią Helą. No i co? I ten pierwszy naleśnik zupełnie mi nie wyszedł. Przykleił się do patelni, trzeba było go zeskrobywać.
0: To chyba lepiej niż do sufitu.
1: Tak, no, do dzisiaj nie potrafię podrzucać naleśników. Natomiast wiem, że wylądował w śmietniku, a potem się dowiedziałam od kogoś, kto dużo lepiej znał się na kuchni niż ja, że pierwszy naleśnik z reguły się nie udaje. I taka jest zasada. O, ja wiem, rozmawiam
0: nie wiem,
1: z mistrzem.
0: Czy się nie udaje, ale my mówimy, pierwszy jest do zjedzenia, a te następne dopiero są do przygotowania.
1: Do przygotowania. A jak to było z tym twoim tortem?
0: Och, nie ma co opowiadać. Spaliłem pierwszy tort, tak, dokładnie. Ale zupełnie mnie to nie zniechęciło. No, na pewno zacząłem zwracać uwagę na to, ile czasu coś jest w piekarniku. No wiesz, dzieci mają różne szalone pomysły, a te pomysły wpadają co kilka sekund, więc prawdopodobnie zapomniałem wtedy już. Teraz nie pamiętam, ale...
1: Ale wywietrzyłeś mieszkanie, zanim rodzice przyszli do domu?
0: Mama była bardzo wyrozumiała.
1: Mama wiedziała i tak poczuła, że coś tu się wydarzyło.
0: Ja testowałem tak moich rodziców. Od czasu do czasu coś robiłem. Już rozmawialiśmy o tym, że robiłem domowe lody. No to były takie czasy, kiedy trzeba było mieć albo książki, bo nie było internetu, albo ktoś musiał nam o tym powiedzieć, jak coś zrobić, lub trzeba było eksperymentować. No to co? Eksperymentowałem.
1: No tak, ale proszę bardzo, najpierw eksperymentował, a teraz został szefem kuchni. Sebastian Gołębiewski, który dzisiaj gości, chciałam powiedzieć, w naszej kuchni. Nie, w naszym studiu, w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Radio

0: Zagadaliśmy się tutaj o kuchni, słuchajcie, bo różne zapachy nam towarzyszą, w związku z tym aż prowokują do rozmowy o czymś bardzo pysznym. Zagadaliśmy się z Sebastianem Gołębiewskim, kucharzem, instruktorem i edukatorem kulinarnym, który przyszedł w towarzystwie różnych pyszności, idealnych do spakowania do śniadaniówki, na drugie śniadanie. Już mówiliśmy o tych rolatkach, które są tortillami, w które zawinąłeś omlecik i posmarowałeś je wcześniej
1: suszonymi pomidorami zmiksowanymi. W środku są też posiekane oliwki i troszeczkę ziół.
0: Jest też nocna owsianka ze skyrem i z pysznymi owocami, a teraz naprawdę wystarczy się rozejrzeć albo po swojej działce, albo po działce dziadków, jeżeli spędzacie wakacje u dziadków, albo po straganach,
1: jest
0: żeby znaleźć...
1: Jest też tutaj obok frużelina domowa, też z jogurtem.
0: A frużelina?
1: Frużelinę znacie z gofrów, to jest ta polewa owocowa, ale taka prawdziwa, z owocami, czyli teraz jest dużo owoców, możecie to sobie zrobić na zimę, słuchajcie, do naleśników, do gofrów, do pancake'ów.
0: Zgadnę, jakie to są owoce.
1: No,
0: po
1: nie
0: kolorze.
1: Wiem, czy zgadniesz.
0: Czy to są... Ta frużelina jest, słuchajcie,

0: jest na dnie tego słoiczka, jest w kolorze pięknie czerwonym, takim buraczano-czerwonym, ale to nie są buraki, to mogą być wiśnie.
1: Tak, to są wiśnie. To są wiśnie, truskawki.
0: Maliny?
1: Trochę malin też, tak. Rozgotowane. Dodajemy oprócz wody...
0: Paćkałam się.
1: Oprócz wody dodajemy mąkę ziemniaczaną i żelatynę, ale powiem wam, jak to zrobić bez szukania proporcji. Weźcie saszetkę kiślu owocowego, pasującą do tego galaretkę w podobnym smaku i dużo owoców. Rozgotujcie to, połączcie te dwa składniki. Gorące przelejcie do słoików, zakręćcie i to się zawekuje i będzie na zimę. Jeśli galaretka sprawi, że będzie miało konsystencję zbyt sztywną, to do polewania można dodać trochę gorącej wody i sos owocowy. Ja tego nawet nie słodzę, bo tam jest naturalny cukier.
0: W wiśniach tego cukru niektórzy powiedzieliby jak na lekarstwo, bo wiśnie są kwaśne, ale na tym właśnie polega ich uroda. To są moje ukochane owoce letnie, dlatego jak spojrzałam na ten słoiczek, to od razu rozpoznałam, że tam muszą być wiśnie. Czyli to jest frużelina i na wierzchu jest co?
1: Też jogurt, też owoce, a to te takie małe kuleczki, które widzisz, to jest ekspandowana kasza jaglana, czyli znacie, na pewno dzieci znają pompowany ryż, jak my to mówimy?
0: Tak.
1: No to jest pompowana kasza jaglana.
0: A tak, ja taką kaszę kiedyś sobie kupiłam, w całości zjadłam, słuchajcie. Tak jak ryż ekspandowany, jak to ładnie mówisz, albo preparowany.
1: Albo preparowany.
0: Tak, też można zjeść ze smakiem.
1: Jeszcze mieliśmy porozmawiać o tym czymś dziwnym.
0: To coś dziwnego wygląda jak kanapka, tylko że kanapka z razowca, z takiego ciemnego pieczywa, ale nie jestem w stanie ocenić, co tam jest w środku. Wygląda to troszeczkę, słuchajcie, jak takie plastry jakiejś wędlinki, ale chyba nie jest to wędlinka.
1: No to uważaj. To jest kanapka na słodko, bo dzieci czasami nas proszą o to, żeby było jednak coś na słodko. To zamiast dawać batonik, zamiast dawać nutellę,
0: Albo drożdżówkę.
1: To zróbmy cieciorelle, czyli odpowiednik nutelli, tylko ze składników, które znamy, jesteśmy ich pewni. Czyli ciecierzyca z puszki albo ze słoika ugotowana. Do tego, nie wylewajcie tej wody, bo z tego można zrobić bezy. Do tego dodajcie kakao, dodajcie odrobinę masła orzechowego i do posłodzenia dodajcie zalane wrzątkiem daktyle. I nie dodawajcie cukru, bo zobaczycie, że daktyle zastąpią cukier. I trzeba to porządnie zmiksować.
0: Na taką pastę,
1: no musisz tego spróbować.
0: Taki krem. No i co? I takim kremem
1: I takim kremem smaruję żytni chleb na przykład i włożyłem tam bardzo dojrzałe brzoskwinie dla przełamania smaku.
0: Jak ty wymyśliłeś, że kanapkę z brzoskwinią można zrobić?
1: Można ze wszystkim.
0: No, ja kiedyś widziałam, słuchajcie, kanapeczki albo raczej tosty z truskawkami. Tost taki upieczony na chrupko, potem na to troszkę masła.
1: Nie widzę w tym nic dziwnego.
0: I plasterki truskawek. Wyglądało fajnie. Nie jadłam, od razu się przyznaję, ale myślę, że mogło to być smakowite.
1: Z dzieciństwa pamiętam kanapkę z polędwicą, ogórkiem i miodem.
0: No ja słyszałam, że takie świeże ogórki w ogóle można zjadać na różne sposoby, z miodem na przykład, że to jest taki przysmak litewski. Zawsze tylko o tym słuchałam, nigdy nie próbowałam, a ty też przyniosłeś chyba ogóreczki.
1: A, przyniosłem też. Do naszej śniadaniówki przyniosłem coś, czym możemy się nawodnić, czyli ogórki i arbuzy. Korzystajmy. Są tam też rzodkiewki, dlatego żeby przełamać te smaki, które tutaj towarzyszą na talerzach. Korzystajmy z tego, że teraz jest jeszcze sezon, bo za chwilę sezon na owoce i warzywa będzie się kończył, zostaną nam śliwki, no jeszcze do października nie będzie tak źle, ale korzystajmy z tego, że jest dużo. Może, to jest już hasło do rodziców, zróbmy trochę przetworów, nauczmy dzieci, jak się to robi, co jest w środku, zobaczycie, będzie wam łatwiej przekonać dzieci do tego, co im serwujecie.
0: No, już podałeś przepis na frużelinę. To co jeszcze byś zamknął w słoiku? Te kiszonki?
1: Wszystko.
0: Wszystko?
1: Tak, ja zamykam wszystko, łącznie z dynią. Dynia i cytrusy, z dyni i pomarańczy i marchewki robi się doskonały pomarańczowy dżem.
0: O!
1: a już niedługo

0: Ja już pierwsze są, ale zaczekajmy, aż będzie
1: miejsce. Tak, na dynie to jeszcze chwileczkę. Tak. Od września, października będzie można całym bogactwem dyniowym się raczyć, bo dynie występują w różnych odmianach, w różnych kolorach, w różnych kształtach nawet. Są takie śmieszne, które wyglądają jak bałwanki.
0: Tak, poza tym można je kategoryzować, która do czego się nadaje bardziej. No ale myślę, że to jest temat na program o dyniach.
1: O dyniach, tak. To do dyniowego programu też cię zaprosimy. A teraz jeszcze powiedz, jakie owoce trzeba się spieszyć, bo na przykład już za chwileczkę się skończą i trzeba korzystać z ich bogactwa.
0: No te wszystkie czerwone, fioletowe, czyli jeżyny, jagód już nie ma. Teraz już zostanie nam borówka amerykańska, która w dzisiejszych czasach jest przez cały rok. Ale pamiętajcie, że jedzcie te owoce, na które jest sezon, bo one są najbardziej dojrzałe, najsmaczniejsze. Nie jedzmy pomidorów w styczniu, to znaczy jedzmy, jak mamy w słoikach, w puszkach, one będą smaczne, ale te ze sklepu świeże nie. Teraz są pomidory, teraz są brzoskwinie, o brzoskwinie, teraz są jeszcze morele. Korzystajmy z tego, bo lato za chwilę się skończy i pozostanie nam wspomnienie i jak w piosence Addio pomidory.
1: No nie, jeszcze addio wiśniom nie mówimy na szczęście. Ja proponuję, żebyście na przykład codziennie z wyprawy do sklepu albo na stragan, albo do warzywniaka wracali z innym owocem. I żeby ten inny owoc towarzyszył wam na przykład na podwieczorek.
0: To jest bardzo dobry pomysł.
1: I raz będziecie mieli, nie wiem, buzię brudną od soczystych malin, innym razem śliwkowy sok będzie kapał wam po brodzie, a innego jeszcze dnia, chciałam powiedzieć, fioletowe zęby od jagód, ale mówisz, że ich już nie ma. Szkoda, lubię, ale trochę zjadłam tego lata.
0: No ja trochę mniej, ale też się udało. Akurat wtedy, kiedy był wysyp jagód, byłem poza Polską, a tam jagód nie było.
1: Sebastian Gołębiewski, kucharz, instruktor i edukator kulinarny, jeszcze przez chwilę nam będzie towarzyszył, bo ma dla was pewne zaproszenie.

0: Przepis mamy, a teraz już nie będzie przepisu, tylko będzie zaproszenie od naszego gościa. Dokąd chcesz nas zabrać?
1: Chciałbym was zaprosić 13 września do Parku Śląskiego na Wielką Łąkę obok Kapelusza tak zwanego na 7 finał Kulinarnego Ognia, gdzie będzie gotować kilkudziesięciu szefów kuchni i kucharzy dla, nie tylko dla dzieci, dla całych rodzin. Zasada jest taka. My dbamy o wasze brzuchy, wasze żołądki, a wy macie wielkie serca, bo cały dochód z tej imprezy jest przeznaczony na budowę hospicjum, które buduje Fundacja Świetlikowo, hospicjum Tu się tuli. Ta impreza będzie miała już 7 raz swój finał. Ja już któryś raz z kolei mam tą przyjemność. Ja będę robił tam warsztaty dla dzieci. Cały dzień gotowania, cały dzień dobrej zabawy.
0: Pod chmurką?
1: Jeśli jesteście pod chmurką. Mhm. Jak pogoda będzie zmienna, to po prostu ubierzcie się na cebulkę.
0: A ja się nie boję o pogodę. Cebulka, mam nadzieję, że wyląduje na niejednej właśnie patelni. Ale zastanawiam się, jak to jest z tym gotowaniem pod chmurką. Macie wtedy takie palniki na przykład?
1: Tak,
0: jakieś?
1: Jesteśmy przygotowani. Mamy specjalne takie stoiska, gdzie różne rzeczy są szykowane. Tego dnia trochę kulinarnie grzeszymy. Można zjeść trochę bardziej tłusto, tym bardziej, że to jest festiwal Krupnioka, czyli kaszanki.
0: No jak to na Śląsku, prawda?
1: Jak to na Śląsku. Mhm. A przy okazji chcemy pomagać dzieciom.
0: Oj, będzie się działo, słuchajcie, będzie gotowanie pod chmurką, pod gołym niebem, od pewnie wczesnego przedpołudnia do...
1: Dokładnie tak.
0: Do wieczora.
1: Cały dzień.
0: Czyli czekaj, będzie można zjeść tak z wami śniadanko, potem drugie śniadanko, potem jakiś obiad, potem podwieczorek, a może jak ktoś będzie chciał, to jeszcze na kolację się
1: załapie. Z doświadczenia wiem, że przez cały dzień będzie można u nas coś zjeść.
0: Czyli można zabrać koc piknikowy.
1: Oczywiście.
0: Rozsiąść się na trawie, skoro to w Parku Śląskim, to pewnie jest tam dużo miejsca.
1: Oczywiście, na pewno będą imprezy towarzyszące, na pewno będzie koncert, na pewno będzie mnóstwo atrakcji.
0: I będzie można tam spotkać naszego dzisiejszego gościa, czyli Sebastiana Gołębiewskiego, kucharza, instruktora i edukatora kulinarnego, który, no jak to szef kuchni, nie mógł się pojawić z pustymi rękoma, ale z całym naręczem pyszności na drugie śniadanie. Zaraz zrobimy zdjęcie tym przepysznym daniom i będziecie mogli zobaczyć je na Instagramie Polskiego Radia Dzieciom. A ja tobie, Sebastianie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wizytę i za te pyszne opowieści.
1: Bardzo dziękuję i życzę dzieciom smacznej reszty wakacji.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Holle!

0: Margarita, tu eres mi amor.
1: A na zegarze pora wczesnego obiadu.
2: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Bardzo jestem ciekawa, czym tam dzisiaj uraczyli was dziadkowie, na przykład kiedy u dziadków spędzacie wakacje. Kasia Pietrzak, Justyna Majchrzak, jesteśmy z wami jeszcze przez całą prawie godzinę, do 15:00.

0: No powiem wam, że dzisiaj Polskie Radio troszkę świeci pustkami, bo mamy wolny dzień, poniedziałek wolny za święto sobotnie, 15 sierpnia. No i w związku z tym tak tutaj krążymy czasami po różnych pomieszczeniach i dowiedział się o tym, że mamy coś pysznego na naszym radiowym stole. Kuba Jamrozek, nasz kolega z radiowej czwórki. Cześć Kubo.
1: Dzień dobry. Przełknąłem, zdążyłem przełknąć.
0: No, ale poczęstowałeś się też. Co takiego sobie nałożyłeś na talerzyk?
1: Nałożyłem sobie tę pyszną tortillę, która jest robiona chyba z ciasta, usłyszałem, naleśnikowego.
0: Tam jest tak, tortilla, pod spodem jest omlecik. Mhm. I coś jeszcze wyczuwasz w tej rolatce?
1: Powiem, co mi się najbardziej podoba. Wyczuwam taką wstążkę pora, bo ją po prostu widzę. Jest to pięknie, nie chcę użyć sformułowania zapakowane, ale jednak ta tortilla jest zawiązana. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Zawsze używa się jakiegoś sznurka, kiedy jest catering, a tu się okazuje, że wszystko można zrobić warzywem. Mhm.
0: No por się do tego idealnie nadaje, chociaż ja bym nie wpadła na taki genialny pomysł, żeby pociąć por, słuchajcie, na takie wstążki, potem je obgotować. One zachowują swój kolor, pięknie zielone są, a jednocześnie nabierają takiej elastyczności. Bransoletkę na przegub dłoni też można by sobie zrobić taką wakacyjną.
1: No myślę, że można by, tylko w moim przypadku by długo nie wytrzymała, bo ja lubię pora, więc ja bym ją po prostu zjadł. A jeszcze zrobiłem taką ciekawą rzecz, że wziąłem sobie te tortille i obok położyłem arbuza i bardzo mi to współgra. Arbuz jest trochę jak takie picie do obiadu, więc tak to traktuję.
0: Tak to właśnie miało być, bo tutaj było coś do zjedzenia i coś do nawodnienia, czyli właśnie te arbuzy i ogórki temu miały służyć. No proszę bardzo, jak poczęstował nie tylko nas tutaj w Polskim Radiu Dzieciom, ale też zaprzyjaźnioną z nami czwórkę i dziennikarza czwórkowego.
1: Ale żeby nie było tak, ja przyniosłem łyżki.
0: A tak, to prawda. Kuba Jamrozek, Polskie Radio Czwórka, został nakarmiony przez naszego gościa Sebastiana Gołębiowskiego. Cieszę się, że ci smakuje, Kuba.
1: Jesteśmy przyjaciółmi z Sebastianem już mniej więcej od 7 minut.

226452055. Nie tylko telefonicznie można się z nami kontaktować, można też pisać do nas na adres dzieci@polskieradio.pl. I z tego właśnie adresu skorzystała nasza słuchaczka, podpisana Aniela. I Aniela pisze tak: dzień dobry, gdzie można

0: znaleźć przepisy, o których mówił pan w audycji o 13.45. Słuchałam tylko chwilę, a to naprawdę wartościowa wiedza. Pozdrawiam. My też bardzo serdecznie i z pełnymi brzuchami pozdrawiamy z Kasią, panią Anielę. No i informujemy, że jeżeli chcecie posłuchać całych opowieści, bo nie wszystko zdążyliście usłyszeć od Sebastiana Gołębiewskiego, szefa kuchni, kucharza, instruktora kulinarnego, to po prostu wystarczy znaleźć sobie tę audycję, czyli Radiowe Półkolonie w zapisie na naszej stronie internetowej. No i tam będzie można posłuchać, jak zrobić te pyszne zawijasy, rolatki, albo jak zrobić przepyszne kiszonki, o których też nasz gość rozmawiał ze słuchaczką, która zajada się kiszonymi burakami. A nie tylko buraki można kisić.
1: Radiowe

0: trwały i trwać będą jeszcze przez 45 minut, czyli do godziny 15. A teraz uwaga, uwaga, przyszła pora na naszą zabawę. A jak się nazywa zabawa?
1: Bajkowy detektyw.
0: Poszukujemy jak zawsze w bajkowym detektywie pewnej piosenki z pewnej bajki. Na razie będzie jedna wskazówka, a jeżeli będzie trudno, to oczywiście powrócę z kolejnymi wskazówkami. A ta wskazówka jest taka, że śpiewa tę piosenkę rudowłosa dziewczyna. I nic więcej nie powiem, chociaż myślę, że to jest duża podpowiedź. Kto już wie, ten może do nas telefonować 22 645 20 55.

0: To zwierzako kwiaty Ferida Lagdara, a my tymczasem bawimy się w...
1: Bajkowy detektyw.
0: Tak się nazywa zabawa, do której was zapraszamy i w której teraz weźmie udział nasza słuchaczka Matylda. Cześć Matyldo, dzień dobry.
2: Cześć.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Gdzie cię łapiemy, że jesteś taka szczęśliwa? Chyba na wakacjach, co?
2: Nie.
0: Nie jesteś na wakacjach?
2: Na zakupach.

0: kupa, bo mamy remont u mnie w pokoju.
1: Ojejku, i co tam kupujecie do tego twojego nowego, świeżutkiego pokoju?
0: Na razie mama kupiła kosów i kliniane. Kupiłam jaścieczka małego, takiego ze zajączkiem.
1: Mhm.
0: Beniamin.

0: Po prostu. O, to tak. Ja też lubię ten kolor i też mam ściany w moim pokoju w kolorze niebieskim, bo czasami tak jest, że latem się robi różne remonty pokoików, prawda? I potem wraca się do tego swojego, nie swojego pokoju. On jest troszkę nowy, troszkę świeży, pachnie farbą albo przemeblowanie nastąpiło, ale i tak można się w nim odnaleźć już po chwili. Matyldo, podpowiedź była krótka, dotycząca naszej naszego bajkowego hitu. Powiedziałam tylko tyle, że bohaterka tego filmu ma rude włosy. A ty mówisz, że co to za film?
1: Melida Barecyna, a muzyka Pytam wiatr.
0: No proszę bardzo, jaka radość nastąpiła tam w sklepie. Pewnie wszyscy patrzą na ciebie w tej chwili.
1: Od lat próbujemy złapać kot piknikowy, wiatrowy.
0: I co? Jeszcze się nie udało?
1: Tak, a dzisiaj już się udało.
0: A widzisz, dzisiaj się udało. I powiem wam, dziewczyny, pani mamo i Matyldo, że sprawdziłam, słuchajcie, ten film miał premierę dokładnie 14 lat temu, 17 sierpnia. Był 17 sierpnia w kalendarzu 2012 roku, kiedy film, o którym powiedziałaś, który odgadłaś, Matyldo, Melida Waleczna, pojawił się w kinach. Matyldo, ty też masz rude włosy? Chyba nie.
1: Nie.
2: Ciemny blond.
1: Ciemny blond. Byłam już w polskim radiu.
0: No
1: dzieciom.
0: Właśnie.
1: Pani Marta Powołowska wie, jakie mam włosy.
0: Tak jest, a pani Marta w tej chwili odpoczywa na wakacjach, ja ją próbuję zastąpić. Mam nadzieję, że udaje mi się to chociaż troszeczkę.
3: Ale z charakterem do Meridy bardzo podobna.
0: A, no tak, czyli jesteś energiczna. Lubisz ruch, Matyldo.
1: Tak, lubię sprzątać, bo właśnie sprzątam ekspres szyby. Półeczka tak było wysoko, ja chciałam się wspiąć. Mama mówiła, uważaj, Matylda, bo zaraz runiesz na krzesło.
0: Ale się udało wszystko opanować, jak ja się cieszę.
1: Tak, a moja mama goniła... Ile razy ty goniła te szerszenie?
3: Cztery
1: razy. Moją mamę goniły szerszenia.
0: No, przed szerszeniami należy uciekać rzeczywiście, ponieważ spotkanie z nimi zbyt bliskie...
1: Moja mama ma grabie. Z tymi grabiami to...
3: Grabie... No mówię, to jest czysta Merida.
0: Nie rudowłosa, ale jednak. Proszę bardzo.
3: Ale jest, tak.
0: Charakterem ale siostry.
3: Nie, Mary Poppins to nie. To nie twoja bajka. Mary Poppins by się mamie przydała do ciebie.
0: No dobrze, tego nie jesteśmy w stanie zorganizować, pani mamo, natomiast możemy zorganizować wam pozdrowienia. To może zacznijmy od naszej Matyldy Meridy. Kogo chciałabyś, Matyldo, pozdrowić?
1: Ja daję pozdrowienia.
3: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i całą redakcję.
1: A ja pozdrawiam moją mamę i panią Martę Powołowską.
0: I panią Kasię.
3: Panią Kasię.
1: Tak.
0: Która tutaj...
1: I moją koleżankę w Bydgoszczy i jego i jej brata.
3: I ciocia.
1: Tak, i ciocia.
0: A zgadzacie się, dziewczyny, żeby piosenka, która teraz pofrunie do was, to była ta piosenka właśnie z filmu Merida Waleczna o chwytaniu wiatru? No to już jest w takim razie. A ja was mocno, gorąco, jak słoneczna pogoda pozdrawiam i do usłyszenia. Pa, pa.
3: Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa.

0: Ciekawa jestem, gdzie w tej chwili nas słuchacie. Czy jesteście w domu, czy jesteście na wakacjach? No, w każdym razie jest informacja ważna, że dla niektórych województw dzisiaj ogłoszono alert burzowy. Część zachodnia, południowo-wschodnia część kraju, tam dzisiaj mogą pojawić się burze, więc uważajcie, no i bądźcie najlepiej w domu, kiedy rozszaleje się taka nawałnica, bo ona owszem przynosi dużo odżywczego i ożywczego deszczu, ale oprócz tego może też zagrozić człowiekowi. To jest audycja, która nazywa się Radiowe Półkolonie. W tej chwili punktualnie godzina 14:30, więc myślę, że najlepszy moment, żeby rozpocząć naszą kolejną zabawę, a nazywa się ona
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Chodzi o to, żeby odgadnąć sport, o którym ja myślę, Kasia wie, a wy macie się domyślić, o jaki sport chodzi. I podobno

No, tego sportu jeszcze nie było w naszych wakacyjnych zgadywankach, więc ujawniam pierwszą podpowiedź. Do tego sportu potrzebna jest plansza. Zgadujcie w takim razie, o jaki sport może chodzić. Potrzebna jest plansza i na razie nic więcej nie ujawniam. dzieci@polskieradio.pl. Można też wziąć udział pewnie mailowo, gdyby ktoś miał ochotę, ale przede wszystkim telefonicznie. 226452055. W jakim sporcie potrzebna jest plansza?

0: To Noemi Lemańska z wakacyjnym planem. Ja też mam wakacyjny plan. Planuję dzisiaj po powrocie albo wracając z pracy kupić sobie dużo, dużo pysznych wiśni i zrobić sobie dużo, dużo pysznej frużeliny wiśniowej według przepisu naszego gościa Sebastiana Gołębiewskiego. Przypominam, że do odsłuchania audycja z jego udziałem, czyli wszelkie przepisy na wakacyjne pyszności na naszej stronie internetowej polskieradio.pl. Trzeba tam znaleźć tylko Polskie Radio Dzieciom i już jesteście w domu. A do nas dodzwoniła się Hania. Dzień dobry, Haniu, cześć.
1: Dobry.
0: Cześć, Haniu. Pozwolisz, że połączę cię razem z Gabrysią? Powitacie się nawzajem, dziewczyny?
1: Dobrze.
0: Gabryś jest, przepraszam. Gabryś i Hania. Cześć, Gabrysiu. Jesteś tam? O nie, Gabryś tam zniknął chyba. Gabryś spadł, gdzieś się ulotnił, może pobiegł po wiśnie albo po jakieś inne pyszności na stragan, nie wiem. Haniu, jaki masz wakacyjny plan w głowie?
1: No to nie wiem, ale bo pierwszy tydzień byłam u babci, później tydzień odpoczęłam i pojechałam na tydzień na obóz i teraz wróciłam z 18-dniowego urlopu nad morzem.
0: O, długo, długo. Nacieszyłaś się morzem?
1: Tak.
0: Budowałaś zamki z piasku?
1: Tak.
0: Skakałaś przez fale?
1: Tak.
0: Jadłaś gofry?
1: Tak.
0: O,

0: Och, idealne wakacje, 18 dni nad morzem, czyli czekaj, 18 dni to jest tam prawie 3 tygodnie.
1: Tak.
0: Bo jejku, jak wspaniale. A możesz nam zdradzić, w jakiej części pięknego polskiego wybrzeża spędzałaś te wakacje?
1: Byłam w Darłowie, ale na zmarskiej części w Darłówku Wschodnim. No.
0: Mm-hmm. Brzmi wspaniale, Darłówko Wschodnie, zaraz sobie poszukam na mapie, ale zanim to zrobię, to w takim razie przypomnę, że ta zabawa nazywa się wakacyjna zgadywanka, a ja pytam o pewien sport. Na razie podpowiedź była jedna i dość, użyję trudnego słowa, enigmatyczna, czyli podpowiedź była zagadkowa, nie do końca chciałam ujawnić to, jaki sport mam na myśli, więc powiedziałam, że potrzebna jest do niego plansza. I myślisz, Haniu, że jaki to sport?
1: Szachy.
0: Szachy? Sprawdźmy. Nie, to nie chodzi o szachy. Chociaż rzeczywiście coś w rodzaju planszy przydaje się podczas gry w szachy. Potrafisz grać w szachy, Haniu?
1: Średnio, bardziej to w warcaby.
0: No to też nie są warcaby. Chociaż w warcaby też pojedynki rozgrywane są w warcabach na planszy. No to w takim razie możesz kombinować jeszcze, jaki sport potrzebuje planszy, żeby go rozegrać. A ja już teraz, uwaga, uwaga, podaję drugą podpowiedź, która również będzie troszkę myląca być może, ale o to właśnie chodzi, żeby bawić się z wami w tej zabawie tak, żebyście do końca jeszcze nie wiedzieli, o co chodzi. Uwaga, pole trafienia jest ważne w tym sporcie. Rozgrywa się go na planszy i ważne jest pole trafienia. To jest druga podpowiedź w naszej zabawie.
2: Wakacyjna zgadywanka.
0: To kto już wie, o jaki sport chodzi? 226452055. Może nawet są jacyś zawodnicy wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Kto wie? I just need a friend. My place on earth, I never had one.

0: I to też reprezentantka Polski na Eurowizję Junior, czyli Maja Krzyżewska w piosence I Just Need a Friend. A wysłuchacie radiowych półkolonii w Polskim Radiu Dzieciom. 20 minut zostało do godziny 15 i powiem wam, że nasza słuchaczka Hania ma naturę prawdziwego sportowca, ponieważ nie poddaje się. Przed chwilą próbowała zgadnąć w naszej zabawie. O, może przypomnę, jak się nazywa nasza zabawa.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Próbowała zgadnąć już, jaki to sport, mam na myśli, mówiąc, że rozgrywa się go na planszy i strzelała, że szachy, a potem jak podrzuciłam informację, że pole trafienia jest ważne, no to też próbuję zgadywać. Cześć Haniu po raz kolejny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No to według ciebie co to jest? Jaki to sport?
2: Zastanawiałam się nad dwoma, ale już odpowiedź taka, myślę, że prawidłowa to szermierka.
0: Szermierka mówisz? No proszę, oczywiście, że tak. Chodziło o szermierkę, czasami nazywaną, wiesz jak?
2: Nie.
0: Floret. Floret. O! Tak, albo mówi się floreciści. Na tych, którzy walczą na planszy. A pole trafienia dla szermierzy, czy też florecistów, co jest polem trafienia dla nich i czym trafiają w to pole?
2: Trafiają w takim jakby, nie wiem czy mieczem, ale taką jakby pałką, która zakończona jest kulką na końcu.
0: A w co muszą trafić?
2: W drugiego człowieka, z którym walczą.
0: A konkretnie w korpus, wiesz, w tą górną część ciała. Nie chodzi o to, żeby w nogę uderzyć, tylko żeby trafić właśnie w korpus. I rzeczywiście, ty to nazwałaś taka pałka. Ja powiedziałabym, że to jest taki giętki. No, floret jest czymś giętkim. To jest taka szabla, ale ona jest skonstruowana z czegoś giętkiego. Jeszcze miałam dwie podpowiedzi, które chciałam podrzucić wam, gdyby się okazało, że nadal nikt nie wie. Floreciści jakiego koloru noszą stroje na planszy?
2: Biały.
0: Tak, więc chciałam podpowiedzieć wam, że strój florecistów jest biały. I jeszcze miałam powiedzieć, że mają na twarzy...
2: Maskę.
0: Tak, maskę. Czy ty jesteś florecistką, że tak dobrze?
2: Nie.
0: Ale proszę bardzo, jak świetnie odgadłaś. Brawa dla ciebie raz jeszcze w takim razie, Haniu.
2: Dziękuję.
0: Uścisk dłoni prawdziwego florecisty, czyli pana Michała, którego nie ma teraz z nami, ale wiem, że trenuje floret, czyli jest florecistą i ma swoich zawodników, którzy się tym sportem zajmują. A ciebie poproszę o to, żebyś kogoś pozdrowiła jeszcze.
2: Pozdrawiam całą moją rodzinę, całe Polskie Radio Dzieciom, wszystkich słuchaczy, wszystkich w mojej klasie i tych, którzy możliwe, że do niej dojdą.
0: O, myślisz, że będą takie dzieci, które pojawią się po wakacjach?
2: Znaczy teraz było tak, że nie doszedł nikt tylko w trzeciej klasie, tak to zawsze ktoś dochodził, więc myślę, że pewnie ktoś dojdzie.
0: No tak, i to jest zawsze taka kłopotliwa sytuacja dla tych, którzy dochodzą, bo i klasa już jest zgrana, już się wszystkie dzieci znają dobrze, a ktoś jest nowy. I co trzeba by zrobić, Haniu, żeby ten nowy uczeń albo uczennica poczuli się u was dobrze?
2: Pomóc mu się dopasować. U nas akurat dopasowanie jest bardzo ważne.
0: Tak? Ale tak. Jesteście otwarci na nowych kolegów i na nowe koleżanki, Haniu?
2: Tak, ale zależy, czy ten ktoś jest miły, czy nie miły i w ogóle. No bo teraz był taki chłopak, który nie był za bardzo miły, no i się w ogóle nie dopasował, a był nowy, no i musiały się przenieść.
0: No tak, ale wiesz, myślę, że zawsze warto pomyśleć o tym nowym uczniu, że jest w trudnej sytuacji i że może czasami my powinniśmy się odrobinę do niego dopasować, żeby mu było łatwiej i żeby było łatwiej mu się zaprzyjaźnić z naszą grupą, bo zawsze grupa jest w lepszej sytuacji, wiesz, niż ten nowy.
2: Tak, tylko właśnie, że u nas problem wygląda tak, że nasza klasa nie umie się za bardzo dopasować, tylko...
0: To może, wiesz co, to może... Sprawa leży w rękach pojedynczych osób, czyli na przykład, jeżeli to będzie jakaś nowa koleżanka, to może ty do niej podejdziesz pierwsza, Hania.

0: Ja i powiesz, cześć, jestem Hania. Jestem tutaj już od tylu lat, że mogę cię spokojnie oprowadzić po szkole i ci przedstawić wszystkich, którzy są w naszej klasie.
1: Tak.
0: No tak, tym bardziej, że taki nowy uczeń też najczęściej ma problem, z kim mógłby usiąść, bo wszyscy już mają swoje pary w ławkach i czasami siada zupełnie sam, więc chodzi o to, żeby nie był taki zupełnie samotny na początku nowego roku szkolnego, ale do tego nowego roku szkolnego jeszcze zostało dobre 2 tygodnie, więc Haniu, na razie pomyśl sobie, co mogłabyś zrobić dla tego nowego, który się pojawi w klasie, żeby było mu troszeczkę raźniej, dobra?
1: No, było tak, że taki jeden chłopak najpierw usiadł sam, a potem każdy go polubił.
0: O, widzisz, czyli tak też jest. Tylko trzeba do niego najpierw wyciągnąć rękę i powiedzieć, hej, chodź, pokażę ci, jak tutaj jest w naszej szkole i przedstawię ci wszystkich fajnych ludzi w naszej klasie. Z tym będziesz grał w piłkę, ten jest najlepszy z polskiego, a jeżeli chciałbyś coś zmajsterkować, to idź do niego od razu. I w ten sposób wy lepiej się poznacie i ten nowy też poczuje się lepiej. Haniu, bardzo cię serdecznie pozdrawiam i dziękuję ci za rozmowę. Trzymaj się, pa, pa.
1: Pa.

0: To Kalina Kalicka tak śpiewa. Dziesięć minut zostało do godziny 15, a do nas dodzwoniła się jeszcze Marysia. Cześć Marysiu, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Cześć. Ile masz lat, Marysiu?
1: 7.
0: Czyli od września idziesz do pierwszej klasy, czy do drugiej już?
1: Do pierwszej.
0: I w której będziesz w pierwszej klasie? A, B, C, czy nie wiesz może?
1: A.
0: Pierwsza A. Ja też zawsze byłam w klasach A. Mówi się, że pierwsza A piątki ma, ale i druga B piątki chce. Więc wszystko jedno, w jakiej jesteście klasie, na pewno i piątki, i szóstki wam się na

0: leżą, chociaż chyba w pierwszej klasie jeszcze się ocen nie stawia. Nie mówmy o szkole, porozmawiajmy o czymś zupełnie innym z Marysią. Marysiu, ja dzisiaj zapytałam naszych słuchaczy, czy chcieliby mieć jakiś taki sprzęt, jakieś urządzenie, które by im ułatwiło życie. Masz w domu jakieś takie urządzenia, które ułatwiają życie domownikom?
1: Tak.
0: A co to jest?
1: Odkurzacz.
0: No, na pewno. Odkurzacz uwielbia kurz, uwielbia paproszki. A kto z odkurzacza najczęściej korzysta w twoim domu?
1: Ja.
0: Odkurzasz, naprawdę? Jesteś takim dzielnym pomagaczem?
1: Tak.
0: No proszę bardzo, to w takim razie ty masz odkurzacz, którym się opiekujesz i który odkurza całe mieszkanie, a jeszcze jakieś inne sprzęty ułatwiają życie mamie albo tacie?
1: Samochód.
0: Dla taty albo dla mamy samochód. A na przykład kto pierze w waszym domu?
1: Mama.
0: Mama. Ale ręcznie pierze?
1: Nie.
0: A co jej pomaga w tym praniu?
1: Pralka.
0: Pralka. Kiedyś musisz podpatrzeć mamę, jak ona to robi, jak korzysta z pralki. Potem się takie umiejętności, powiem wam, bardzo przydają, jak się jest trochę starszym i człowiek chce sobie na przykład coś wyprać na jakąś imprezę dyskotekową albo na następny dzień w szkole. To wcale nie musi polegać na mamie, tylko zbiera swoje rzeczy i odpowiednio jej przygotowuje, a potem pralka się nimi odpowiednio zajmuje. A miałabyś pomysł, Marysiu, na jakieś urządzenie, na jakąś maszynę, która na przykład pomogłaby ci w jakichś czynnościach, za którymi nie przepadasz, których nie lubisz? Mnie przyszło do głowy taka wiązarka do butów. Niektórym by się przydała taka wiązarka do obuwia. Jak tam u ciebie? Radzisz sobie z wiązaniem butów?
1: Tak.
0: O, no widzisz, to musiałabym parę osób wysłać do ciebie na korepetycję związania butów. Poznałam takich, którzy jakoś nie potrafią tej kokardki zawiązać. To w takim razie wiązarka do butów nie jest ci potrzebna. A co mogłoby ci... O, na przykład czesarka do włosów. Jak tam u ciebie z czesaniem?
1: Dobrze.
0: Potrafisz sama sobie zapleść warkoczyk?
1: Nie.
0: O, widzisz, zaplatarka warkoczyków mogłaby być? No proszę bardzo. Bierzemy taką maszynkę do ręki i mówimy jej, dzisiaj poproszę cię za platarko o dwa warkocze, albo o jeden francuski warkocz, albo o dwa kłosy. Używam teraz takich dziwnych nazw, ale to wszystko są, słuchajcie, nazwy warkoczy, które można sobie zapleść we włosach, jak ktoś umie. Jak nie umie, to musi korzystać z pomocy mamy, albo taty, albo siostry, albo brata, którzy potrafią świetnie pleść. Także warkocze. No a taka zaplatarka byłaby w sam raz. Może kiedyś skonstruujesz taką maszynę, Marysiu?
1: Mhm.
0: Myślę, że wiele dziewczyn i chłopaków też, bo widziałam też ostatnio chłopca, który miał warkocz. Wiele dziewczyn i chłopców byłoby ci wdzięcznych za takie urządzenie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. A kogo ty chciałabyś pozdrowić, Marysiu?
1: Babcię i dziadka.
0: Pozdrawiamy w takim razie. No i czekamy na twoje wynalazki, Marysiu. A ja ci mówię do usłyszenia i pięknych wakacji. Ciesz się nimi, bo jeszcze 2 tygodnie sierpnia i 2 tygodnie wspaniałego odpoczynku. Pa, pa, do usłyszenia.
1: Pa, pa.
0: A ja przypomnę, że ta audycja, której słuchacie, ale jeszcze tylko przez 6 minut jest w naszym radiu, w Polskim Radiu Dzieciom, nazywa się...

0: Oj, tak, tak, powiem wam, że chwila nadeszła, żeby się też już pożegnać, bo za 3 minuty minie godzina 15, a potem będzie dalszy ciąg fantastycznych wakacji w Towarzystwie Polskiego Radia Dzieciom. O godzinie 18 na przykład przed mikrofonem usiądzie Marta Kawalec, żeby was troszkę postraszyć. Wakacje z duchami się szykują. Co tam się pojawi tym razem? Czy to będą jakieś zmory, upiory, duchy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Marta na pewno coś przygotuje. A my z Kasią Pietrzak oddalamy się, żeby tutaj wrócić oczywiście niebawem. Ja na przykład jutro prowadzę pocztówkę z wakacji od godziny 10 i przypominam, że czekamy na pocztóweczki i na pozdrowienia z wakacji. Jak chcecie, możecie do nas je przesłać. Kasia Pietrzak, Justyna Majchrzak, pa, pa. Dziękuję wam za wspólne popołudnie.
1: Każdy, kto małpi rozum zje, dobrze wie, że jest takie miejsce, gdzie wśród lotosów słychać pawiani śpiew.

0: nie marnuj dnia, bo masz za sercem iść.
1: Ale dokąd?
2: Już ty dobrze wiesz.
0: Odwagi za mną marsz, z głową albo bez. Ja nie leję wody, już widzicie, że spadać można w dół.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi.
2: Kultura, kultura,
1: kultura nie śpi.
2: Kultura nie śpi. W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Miało.
1: Ten styl, ten cios, ten lód, to sztosa.
2: Ja królestwo to dałem wam, a wy tylko fochy tu i tam. Ci poddani okropni są, ktoś zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć od urodzin.

0: tego robić. Nie miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zaklęcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask. Jest też sztuczek na czystego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żałuj.
1: Na czym to ja?
0: A, tak. Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła. Gdy śmigło zacznie się kręcić,

0: spróbować chce?
1: Yo, man! Aha, aha.
0: Jak zrobić skrzydła? Ja ci dam.

Unoszę się do góry w mych marzeniach niczym ptaki. To dotykam głową chmury i radosny.

0: coś nie tak. Nosorożec to nie ptak. Nie, nie, nie. No wiem, że nie.
1: I dlatego, tak dlatego.

0: z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księ...

Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
2: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiew.

Kącik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym, co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość.

leżała tu, widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, to mrzonki są, lecz dzisiaj oczy na mój widok zaszły mgłą.

0: nie wierzę w to.
1: No nie ma co.
2: To prawda, Boże, sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
0: Przeciwna sprawa, bo anu.
3: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
1: Tak może być. Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
4: Ale co, mamo?
5: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
4: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
0: Powiem ci, jak będziesz starszy.
6: Już jestem, o 3 sekundy.
0: Bryczku, och, ty urwi się

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.

0: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Pawałowska.
2: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
4: Kum, kum, rere, kum, kum, cze dzieciaki, rozrabiaki. Wiecie, kto mówi? Tu mówię oczywiście ja, wasza przyjaciółka, żaba Monika, która pojawia się i znika.
5: Tak? No. Dzień dobry, ja wcale nie znikam, tylko będę wam opowiadał. Bajał, bzdurzył i gawędził, bo jestem gawędzista.
4: Dobrze, już można?
5: Nie, bo jeszcze dopiero zaczynam. Co ty? Jeszcze będę... Witam was bardzo serdelkowo, kulfonista, gawędzista i traktorzysta.
4: Już można?
5: No dobra, niech ci będzie.
4: Drogie kochane dzieci, dziś jak zwykle opowiemy wam przepiękną opowieść pod tytułem Jak przewoźnika spotkało szczęście.
5: Nie przewoźnika, tylko powroźnika.
4: Powroźnika? On był powroźnikiem?
5: On był powroźnikiem i robił powrozy, czyli sznurki.
4: A do czego te sznurki?
5: Do różne rzeczy na tych sznurkach można było wieszać.
4: Pranie.
5: Korale.
4: Pranie na przykład też, tak.
5: Więc jak powroźnika spotkało się?
4: Tak.
5: Bo zacznijmy od samego początku. O co tu chodzi?
4: Że na przedmieściu wielkiego miasta żył sobie oczywiście bardzo biedny powroźnik.
5: Bardzo biedny powroźnik. Robił te powrozy.
4: A wiesz, gdzie on je robił te powrozy?
5: W starej chałupce.
4: W starej chałupie. Tam miał właśnie warsztat i kręcił.
5: Okropnie kręcił konopne w sznury.
4: Tak, kręcił. Zakręcał i kręcił.
5: Kręcił. Bo wiesz, bo tak się skręca, bo żeby zrobić powróz, to trzeba kręcić dobrze.
4: Trzeba kręcić, tak. Nakręcić. Miał nawet włosy miał kręcone.
5: Ale tak, on miał wszystko miał kręcone.
4: Wąsy miał kręcone.
5: Ale nie było na nie wielu nabywców. Oj, nie było, nie przychodzili do niego.
4: No bo z powodu biedy i kryzysu wszyscy mieszkańcy wsi robili sobie sami powrozy.
5: Kręcili.
4: Sami z wąsów swoich.
5: Nie, oni kręcili też nieźle te powrozy, bo pieniędzy im wiecznie brakowało.
4: Brakowało, tak.
5: Nie było, takiś był dziwny
4: miasto. No nieurodzaj był.
5: Nieurodzaj?
4: Nieurodzaj był, tak. No i pewnego razu przejeżdżał koło chałupy biednej bogaty kupiec.
5: Bardzo bogaty kupiec.
4: A tyle miał pieniędzy w kieszeniach, że aż mu się portki nie dopinały.
5: Nie dopinały. Wstąpił do warsztatu tego powroźnika i nabył powróz.
4: Ale jeszcze powiedział, że jesteś znakomitym powroźnikiem.
5: Tak. Znakomitym majstrem, powiedział, gdzie jesteś. Znakomitym majstrem. A gdybyś miał okazalszy warsztat, czyli piękniejszy i lepszy i nowocześniejszy.
4: Tak, to byś miał wtedy forsy jak lodu.
5: I klientów byś miał więcej.
4: Tak, i wtedy sięgnął z kieszeni, wyjął garść dukatów i powiedział, masz biedny powroźniku,
5: nie,
4: proszę.
5: On powiedział tak, oto masz ode mnie garść złotych dukatów na urządzenie nowego warsztatu.
4: No tak powiedział. A ten powroźnik biedny.
5: Nie, on jeszcze co powiedział?
4: Te dukaty.
5: Nie, on powiedział tak, mówi. A po roku wstąpię tutaj znów do ciebie, jeżeli będziesz mógł mi zwrócić te pieniądze.
4: To zwrócisz, a jeżeli nie będziesz mógł zwrócić, to nie zwrócisz.
5: A ja zaczekam, jeszcze rok, powiedział.
4: Tak.
5: I co wtedy? Powroźnik wziął, zawinął dukaty.
4: I poszedł do mięsnego kupić sobie kiszkę.
5: Nie! Zawinął dukaty w czerwoną chustkę i wsunął ją pod czapkę na głowę.
4: Pod czapkę. No i poszedł właśnie do tego mięsnego, kupił kiszki kaszanej, pasztetowej i jeszcze kupił sobie kajzerkę. Tak. No i w trakcie zaczął zajadać i nadleciał kruk.
5: Ale wiesz co, nie, bo on jeszcze wstąpił do rzeźnika i kupił na ręce flaków.
4: Jakich tam na ręce flaków?
5: Na ręce.
4: Kiszkę kaszaną.
5: Kiszkę tylko?
4: I pasztetową.
5: Nie, i flaki po warszawsku, bo on robił, bardzo lubił po warszawsku flaki.
4: A? Z parmezanem zapiekane?
5: No, też tak.
4: Z pulpecikami?
5: A to włoskie jakieś.
4: Nie, to tak się właśnie były flaki, tylko się jadło tak w starej przedwojennej Warszawie.
5: Tak, z parmezanem.
4: Posypane parmezanem?
5: Nie, zapiekane.
4: I zapiekane w glinianym naczyniu.
5: Glinianym naczyniu, ale to bardzo dawno, kiedy używali glinianego.
4: Ale one się nazywały flaki po warszawsku.
5: Tak, po warszawsku.
4: A on jadł góralskie.
5: Po warszawsku to wiesz jak jest, brzuchem po piasku.
4: Tak?
5: Tak. No i niedaleko chałupy usiadł powroźnik. Nie, odwrotnie. Niedaleko chałupy usiadł powroźnikowi na głowie. Wiesz, co usiadł?
4: Wróbę.
5: Duży gawr.
4: Wróbel.
5: Nie wróbel, bo wróbel nie. Usiadł mu duży gawro.
4: Narobił mu na głowę.
5: Skąd zajrzał pod czapkę.
4: I mówi, o dukaty.
5: I zabrał mu
4: nie, powiedział, świsnę temu powroźnikowi. I świsnął.
5: No, zabrał mu te dukaty.

0: zerwał mu czapkę i poleciał.
1: I poleciał. No i minął rok i przyjechał ten bogaty kupiec.
0: Nie. A powroźnik leciał i krzyczał: stój, stój, oddaj mi dukaty.
1: A? Dokata. Oddaj mi dukaty, dokata.
0: Nie powiedział tak, nie. Dokata. Nie, tylko powiedział: o, zniknął mi z oczu.
1: I zniknęły moje dukaty od bogatego kupca, tak, które dostałem.
0: No i nie minął rok, jak?
1: Jak przyjechał bogaty kupiec.
0: Tak, przyjechał bogaty kupiec i powiedział: masz moje pieniądze?
1: Nie mam, gdyż mnie kruk świsnął.
0: Wtedy bogaty kupiec...
1: Kruk czy gawron?
0: Rzekł: widzę, że siedzisz nadal... To był gawron. Widzę, że siedzisz nadal w starym warsztacie. A co zrobiłeś z pieniędzmi, które ci dałem przed rokiem?
1: No gawron mi świsnął, no przecież ile razy będę powtarzała?
0: Nie słyszałem. No. Nie słyszałem, dobra.
1: Świsnął.
0: I co? I opowiedz to, mi, jak no to było.
1: No to właśnie ten kupiec z drugiej kieszeni wyciągnął.
0: Opowiedz mi, na to kupiec mój. Opowiedz dokładnie, jak to było.
1: No i zresztą będę jeszcze raz opowiadać.
0: No.
1: On normalnie usiadł mi na głowie gawron.
0: I narobił?
1: Odchylił czapkę. I narobił bałaganu, bo mi świsnął dukaty. I poleciał. Zginął dal.
0: Wtedy bogaty kupiec powiedział: dobrze, pożyczę ci znowu garść dukatów na nowy warsztat, a po roku wstąpię do ciebie. Jeśli będziesz mógł mi zwrócić pieniądze, to bardzo się będę cieszył.
1: A jeżeli nie będziesz mógł mi zwrócić, to mi nie zwracaj.
0: Nie, to też mi musisz zwrócić, ale zaczekam już tu na miejscu.
1: No tak, no. No i on właśnie nie wiedział, gdzie schować, i schował te dukaty tam, gdzie obierki zawsze trzymał.
0: Tak?
1: Bo
0: on segregował
1: odpady, tak.
0: Odpady
1: bio. Tu gdzieś miał zmieszane, to zmieszane. A plastiki osobno
0: metal oddzielnie, a obierki oddzielnie. I schował tam te dukaty, mówi, bo znowu przyleci gawron, narobi mi bałaganu.
1: A tymczasem przyleciała świnia.
0: Nie
1: świnia. A nie to gawron?
0: Co ty, nikt nie przyleciał za ten gawron, tylko przyjechał samochód, który zabierał,
1: odpady.
0: Nie samochód, tylko furmanka przyjechała, ta zbierała odpady. I ten, który segreguje, wyrzucił te obierki, no, razem z dukatami.
1: Nie, wziął tylko obierki.
0: Jak to
1: dobiera? A dukaty jakoś tak się wywinęły, że pod krzakiem się schowały same.
0: A skąd? Rzucił obierki na śmietnik i zabrał i wziął tylko ten pojemnik, w którym był. I były te dukaty.
1: Coś pleciesz.
0: No nie plecz. No zobacz, jak jest, no. Zobacz. Powroźnik zawinął dukaty w postrzębioną szmatkę.
1: No, zawinął.
0: I schował tam, gdzie były obierki. I położył to na słomiance, tak?
1: No.
0: No. A przyszedł ktoś i wyrzucił na śmietnik to. No. No tak.
1: Ale
0: kiedy przyszedł na podwórze, przyjezdny furman, który rozglądał się po okolicy, patrzył, że są, że i mówi: jest tutaj słomianka, wezmę, wyrzucę te obierki na śmietnik, i wyrzucił, a słomiankę sobie zabrał. No.
1: A dukaty zostały.
0: Na śmietniku.
1: Na śmietniku?
0: No i tak, i przyjechał znowu ten kupiec i mówi: widzę, że znowu masz stary warsztat, co zrobiłeś z tymi pieniędzmi?
1: No właśnie, gdzieś miałem tutaj pod obierkami, ale przypadły, bo przyjechał ktoś i zabrał obierki i świsnął mi słomiankę i w ogóle nie mam dukatów.
0: Nie mam dukatów, nic nie mam. To na co kupiec powiedział: mój, masz tu kawał ołowiu.
1: Nie powiedział tak.
0: Ołowiu, mówi, masz tu kawał. Dam ci teraz już nie złoto, tylko ci ołów dam.
1: No właśnie,
0: już nie mogę ci złota więcej dawać.
1: No i ten góral przechodził koło rybaka.
0: Nie. Kto?
1: A ten góral, co dostał ołów.
0: Powroźnik to był.
1: Powroźnik
0: wrzucił to do śmieci swoich, do warsztacie. Przyszedł rybak i mówi tak:
1: potrzebuje kawałek ołowiu do sieci.
0: No, mówi: a moja, zobacz, tam, mówi, jest. A ten rybak mówi: o, jaki piękny ołów, zrobię z tego ciężarki.
1: I oddaj, i jak złowię pierwszą rybę, to dostaniesz za swój ołów.
0: No masz. I weź to sobie, powiedział ten powroźnik, masz ten ołów i jedź na ryby.
1: Tak.
0: I wrócił i mówi: zobacz, mówi, patrz, jakie piękne ryby złowiłem dzięki tym twoim ciężarkom.
1: Tak, i dał powroźnikowi jedną rybę, a ta ryba miała w środku, w brzuchu brylant.
0: No tak, brylant.
1: Brylant miała.
0: Ta ryba, a on zobaczył ten brylant i się strasznie ucieszył.
1: Straszliwie się ucieszył.
0: A przyjechał kupiec, a on mówi: o, kupcze.
1: Nie, powiedział tak: ja sprzedam brylant i podzielimy się pół na pół.
0: Tak. Pół na pół.
1: Tak.
0: Jedź ze mną do miasta. I pojechali.
1: Sprzedali brylant, no i się podzielili pół na pół, i wtedy ten kupiec powiedział tak: widzisz, ty powrót.

0: Roźniku, złoto ci nie przyniosło szczęścia.
1: Ale, bo złoto nie, szczęścia nie daje, broń Boże, lecz kufereczek, stóweczek, daj Boże.
0: Tak, ale nie wszystko złoto, co się świeci. Mówi, widzisz, ołów jest ciemny.
1: Tak, tak, czarny.
0: Czarny, o nie, szary.
1: Szary, tak, ołów tak, jest ołowiany. Tak. Dobrze, także
0: a
1: kochane
0: wiesz,
1: dzieci...
0: jak są chmury, nieraz się mówi, ale ołowiane chmury.
1: Bo to ciężkie. Także, kochane dzieci, pamiętajcie, nie wszystko złoto, co się świeci. Ołów też jest cenny. I nie wyrzucajcie tego...
0: Tak, nawet
1: nie...
0: ołów może odmienić zły los człowieka.
1: Człowieka, tak. To był los człowieka.
0: Nie tylko złoto.
1: Dobrze, do widzenia.
0: Do widzenia, myjcie zęby.
1: I nogi myjcie, do widzenia.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: tam, tam, tam, tam, tam, patapa, tam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam tam.

0: patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tamtam.

0: Ukłuj do niej, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści.
1: O tak, Guidonie, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
5: Autopromocja. Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.

znam. Już mówię ci. Oto pierwsza z nich. Powiedz siad, a ja siadam. Powiedz waruj, ja już leżę. Mówisz poproś, proszę ładnie. Daj mi łapkę, a ja daję. W kółko mogę się...

Wół miał odwieźć do szkoły stół. Powiada do osła: na wieś, stół ten do szkoły zawieź. Aha. Osioł pomyślał: o, źle.

stołu wieść nie zamierza. Przywołał w tym celu jeża. Jeż myśli, gdzie stół, gdzie szkoła, więc szczura do siebie woła i mówi do pracy szczurze: stół odwieź szybko, a nurze. Szczur chciał się myszą wyręczyć, lecz mysz nie lubi się męczyć, więc rzecze do żaby żabo.

prostu odwieź chrabąszczu drogi, bo bardzo bolą mnie nogi. Lecz chrabąszcz to kaslenia, powiada więc od niechcenia. Wiesz, mucho, zamiast tak brzęczeć, mogłabyś mnie wyręczyć. Mucha do mrówki powiada,

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Wakacje z duchami.
3: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Rozpoczynamy naszą audycję Wakacje z duchami. Minuta po godzinie 18, czyli pora, aby rozpocząć nasze historie. Marta Kawalec przed mikrofonem, Daria Brzezińska. Zapraszamy do godziny 20 i muszę wam powiedzieć, że jestem przeszczęśliwa, bo ze mną w studiu już są fantastyczni goście. A właściwie to może nie goście, tylko dzisiaj to praktycznie będą moi partnerzy, którzy będą razem ze mną prowadzili te

0: audycję i pomagali mi w tym, aby te historie mogły ujrzeć światło dzienne, bo ja to jestem takim skromnym dziennikarzem, ale ci, którzy siedzą tutaj przede mną, to są prawdziwi artyści, gawędziarze i opowiadacze historii. Trzech niezwykłych gości już zasiadło w naszym studiu. Jest z nami Agata Dzik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie
0: dzieci.
1: Dariusz
0: Wróbel.
2: Dzień dobry.
0: I Bartłomiej Kopiński.
3: Witam serdecznie.
0: I wspólnie działają oni jako grupa Baśnie z sześciu stron świata. Zgadza się wszystko?
2: Wszystko się zgadza.
0: A właściwie to z jednej strony muszę tylko powiedzieć, że jesteście z Radomia, więc pozdrawiamy Radom i wszystkich, którzy są z Radomia. Drodzy słuchacze, zaczynamy dzisiaj naszą historię od tego, żebyście wszyscy teraz zapisali sobie bardzo ważną datę. Już w najbliższy weekend będzie się działo, bo rozpoczyna się szósty ogólnopolski festiwal opowieści w Radomiu. Już w piątek będzie się działo, a potem sobota, niedziela. Jeżeli lubicie opowieści, jeżeli lubicie historię, nie tylko z dreszczykiem, no to będziecie mieli okazję usłyszeć ich naprawdę bardzo wiele. To może zacznijmy od tego, co się tam będzie działo, drodzy goście.
3: No będą opowieści przede wszystkim, więc bardzo serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy kochają słuchać, a zakładam, że radia wszyscy słuchacze właśnie lubią słuchać. Zresztą ja też sam zaczynałem od bajek, grajek, właśnie audycji dla dzieci w Polskim Radiu. Więc zapraszamy tych wszystkich, którzy kochają słuchanie, kochają opowieści, bo będziemy mieć program przygotowany dla dzieci przede wszystkim i czasem te dzieci będą młodsze, czyli opowieści familijne, i te dzieci starsze, takie 60+, to również każdy, kto kocha słuchać, uważamy, że ma w sobie takie dziecko, które kocha baśnie, legendy i opowieści.
0: Czyli już przed nami, piątek, sobota, niedziela, 21, 22 i 23 sierpnia, Festiwal Opowieści w Radomiu, ogólnopolski. I od razu powiem, że wstęp jest wolny, ale my mamy dla was wyjątkowe zaproszenie. To będą zaproszenia, które będzie można sobie tutaj zawiesić na szyi. I wiecie, co tu jest napisane? VIP, VIP, czyli Very Important Person. Jeżeli chcecie być bardzo ważną osobą na takim festiwalu i zasiąść w pierwszym rzędzie, może na jakimś specjalnym leżaku, albo fotelu, albo krześle, no coś tam pewnie będzie się działo, to możecie do nas zadzwonić i zgarnąć takie VIP-owskie wejściówki. 22 645 20 55 do godziny 20. Mam nadzieję, że uda nam się takich VIP-ów znaleźć, szczególnie, że te VIP-y nie muszą trafić od razu do Radomia, bo takie gale bajarza będą się odbywały w kilku miastach Polski.
1: Bajarze, opowiadacze, jesteśmy z całej Polski i tak jak widać w programie, Szczecin, Warszawa, Gdynia, Białystok, Szamotuły. Więc jeżeli tutaj naszym słuchaczom nie uda się akurat w ten weekend, to występujemy w całej Polsce i jak tutaj ujawni się, z jakiej miejscowości będzie nasz VIP, to my postaramy się, żeby
0: dopasujemy
1: miejsce. I środowisko opowiadaczy ma takie otwarte serca, że tym VIP-em na pewno u naszych znajomych w dogodnym terminie uda się być.
0: Także już teraz sprawdźcie swoje kalendarze i terminarze, czy coś tam wam akurat wyskoczyło, a może po prostu macie wolny czas. No będzie się działo, o czym będziemy też udowadniać w naszej dzisiejszej audycji, bo moi goście opowiedzą wam dzisiaj mnóstwo niesamowitych historii i jeżeli chcielibyście więcej i jeszcze więcej, to właśnie ten najbliższy weekend będzie taką okazją do tego, aby posłuchać jeszcze więcej. A ja może na początek jeszcze zapytam was, kim są opowiadacze? Czy to jest zawód? Normalnie można być takim opowiadaczem historii?
2: Można być opowiadaczem historii i wielu z nas jest opowiadaczem historii, bo opowiadacz historii, to jak nazwa wskazuje, jest ktoś, kto opowiada historię. I taki zawód, w sensie taki ktoś istniał w zasadzie od zawsze. Odkąd tylko zaczęliśmy siedzieć w jaskiniach przy ognisku, to ktoś opowiadał, co tam widział na zewnątrz, co się tam działo. Bo my, ludzie, mamy w sobie taką potrzebę opowiadania świata. dookoła, tego, który widzimy, tego, który nas ciekawi. I przez wieki, przez stulecia, przez tysiąclecia nawet był ktoś taki, kto opowiadał historię. Te historie się zmieniały. W pewnym momencie były nazywane

0: Więc cała starożytność, wszystkie mity to nic innego jak po prostu taki opowiadacz, który to wszystko opowiada. Jak powstało niebo, ziemia, rzeki, oceany, ludzie, skąd się wziął ogień, pioruny, błyskawice, chmury, dlaczego pada deszcz, a dlaczego w zimie jest zimno, a w lecie gorąco albo odwrotnie? To był taki opowiadacz, który wiedział dlaczego i opowiadał. To się z czasem zmieniało, potem przyszły książki, książki trochę namieszały, potem przyszło radio, radio jeszcze trochę bardziej namieszało, potem przyszła telewizja, a internet to już w ogóle wszystko wywrócił 3 razy do góry nogami, ale okazuje się, że po tych wszystkich przewrotach, rewolucjach, podskokach i wikołkach, znowu są opowiadacze. Znowu są opowiadacze, którzy opowiadają właśnie baśnie, mity, legendy i bazują na żywym słowie i takim kontakcie człowieka z człowiekiem. Gdzie siadamy naprzeciwko siebie i jedna osoba opowiada, ale przecież wielu z nas miało kogoś, kto mu te bajki opowiadał. Czy rodziców, czy dziadków, którzy po prostu opowiadali mu bajki. Nie czytali, nie puszczali w telewizji, nie puszczali w radio, tylko siadali na przykład przy łóżku i wieczorem na dobranoc opowiadali bajkę. Bajki czasami wymyślane, czasami dobrze znane, przekazywane z pokolenia na pokolenie. I tak na tym świecie, czasami jawnie, czasami w ukryciu, funkcjonują opowiadacze.
1: I opowiadaczem takim pierwszym, profesjonalnym to jest mama albo tata, babcia. I nasz festiwal jest teraz, 6 raz odbywa się i to takie odrodzeniem, trochę mówimy o takim renesansie tego opowiadania ustnego, jest właśnie, że teraz ta rewolucja, bo pierwsza, i to tak niedawno czytałam, że to była straszna rewolucja, kiedy wymyślono druk, to już był koniec, to już po prostu ludzie wieńczyli koniec świata, więc teraz mamy AI, mamy coś, co produkuje teksty, a to opowiadanie nie tylko bajek i historii, ale opowiadanie siebie, opowiadanie historii swoich rodzin, opowiadanie historii swoich krewnych, że czasem zastanawiamy się, kiedyś nasi rodzice jeszcze znali taką odległą rodzinę, tak? Przejeżdżało się przez jakieś miejscowości, to a tu ciocia Henia, tu wujek Staszek. Dzisiaj spotykamy się podczas naszych spektakli, że podchodzą starsze osoby i po prostu ze łzami w oczach mówią, proszę pani, mówię, tą historię mi opowiadała moja babcia. Nie wiem skąd ją macie, ale opowiadała moja babcia. I też będzie Noc Opowieści w sobotę, bo to jest taki creme de la creme, przekrój tutaj. My nie zamykamy się tematycznie. Uznajemy, że opowiadacz, który przyjeżdża, wie co opowiedzieć, bo ta historia przyjeżdża z nim. Żeby była opowieść, musi być słuchacz, musi być opowiadacz. I zapewniam, że wielu z Państwa znajdzie taką historię i znajdzie swoje to wewnętrzne dziecko i dużo łez. I to się cieszymy, bo dużo łez jest podczas nocy i to właśnie tych dużych dzieci. Także duże dzieci też bardzo serdecznie zapraszamy.
2: No dużo łez, ale na pewno też dużo uśmiechu i takiej radości z tego, że możemy słuchać tak piękne historie. Więc ja już teraz na początku zapytam naszych słuchaczy, jeżeli znacie jakieś miejsca, gdzie żyją duchy, gdzie można te duchy spotkać, to możecie już teraz do nas zadzwonić, jeżeli byliście może w jakimś zamku, w jakimś pałacu, gdzie podobno są duchy, to my takich miejsc dzisiaj będziemy poszukiwać, więc bardzo prosimy o to, żeby do nas zadzwonić i wtedy być może właśnie uda wam się zasiąść na tym VIP-owskim fotelu na festiwalu, ogólnopolskim festiwalu opowieści w Radomiu. Telefon do studia to 22 645 2055, a my wracamy już po piosence.
3: Hola, widziałaś? Tam coś przyleciało. To tylko cień. O nie, co to? A może to jakiś duch albo potwór?

0: U nas co prawda jest widno w studiu, bo i przez okno zagląda nam jeszcze słońce, ale i w studiu mamy widno, ale zaraz zrobi się trochę mroczno, także czekajcie, czekajcie, bo zaraz zrobi się trochę poważniej, bo już teraz dodzwoniła się do nas Gaja razem z Igą, które chcą opowiedzieć jakąś historię. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Słyszymy Gaję teraz, tak?
1: Tak.
0: Witamy Cię, Gaju. Powiedz, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Nowosta.
0: O, pozdrawiamy w takim razie. To jest gdzieś w okolicach Łodzi, tak?
1: Tak.
0: Tak, no to dobrze. A czy chciałabyś wybrać się na Ogólnopolski Festiwal Opowieści w Radomiu? Czy liczysz może, że gdzieś w okolicach Twoich byłoby takie wydarzenie?
1: Gdzieś bliżej, bo jest daleko.
0: Dobrze, to będziemy w takim razie tutaj jeszcze organizować. A powiedz, Gaju, czy ty znasz jakieś miejsce, gdzie mieszka jakiś duch?
1: Tak.
0: Co to za miejsce i co to za duch?
1: U niej jest w zamku.
2: O, a to byłaś jest znany tam? Duch, to jest znany duch.
1: Tak.
0: Jak ten duch wygląda? Widziałaś go?
1: Nie, ale byłam tam dwa razy z babcią.
0: A babcia go widziała?
1: Nie.
0: To skąd wiadomo, że on tam jest?
1: No bo tak mówi legenda.
0: A tak mówi legenda. A czy może znasz tę legendę?

0: Będę?
1: Nie.
0: Nie. No to w takim razie zaraz może sprawdzimy, na czym polega ta obecność ducha w Uniejowie, ale kiedy byłaś w tym zamku, to bałaś się, czy nie?
1: Nie. Nie. Moja siostra się trochę bała.
0: A ty jesteś odważna. A gdybyś spotkała, Gaju, takiego ducha gdzieś tam właśnie w jakiejś zamkowej komnacie, to coś byś mu powiedziała? Pogadałabyś z nim? Co byś zrobiła, jakbyś takiego ducha zobaczyła?
1: Jakby był miły, to bym z nim gadała, ale jakby był zły, to bym uciekała.
0: A no tak. No, a jakbyś sprawdziła, czy był dobry, czy zły ten duch?
1: No, nie wiem.
0: Jakby się uśmiechał, to pewnie byłby ten dobry, tak?
1: Mhm.
0: O, może tak. No zawsze trzeba próbować. Może te duchy akurat będą chciały się z nami zaprzyjaźnić i może wcale nie chcą nas straszyć, bo może właśnie one potrzebują jakichś przyjaciół również wśród nas. Gaju, pięknie Ci dziękuję za Twoją opowieść, czyli generalnie zachęcasz do tego, abyśmy do tego Uniejowa przyjechali i sprawdzili, czy ten duch tam jest, czy go nie ma.
1: Nie wiem.
0: Ale podobał Ci się zamek?
1: Tak.
0: Tak. No dobrze, to w takim razie, skoro już wiem, że w Uniejowie na pewno jest duch, bo tak mówi legenda, no to zapraszamy. A ciebie, Gajo, w takim razie zapraszamy, bo być może w twojej okolicy będą się działy takie wydarzenia, prawda?
2: Tak, będą się działy. Mamy opowiadaczy również w Łodzi, ponieważ opowiadacze, tak jak mówiłam, są w różnych miastach Polski, ale ja właśnie podpowiem, że w tym Uniejowie to z tym właśnie to, co opowiadacze mówią, że tam jest biała dama. Tak, jest to duch młodej dziewczyny i ona miała podobno na imię Uniejka, tak? I była taka jakaś duża napaść, jacyś zbójcy chcieli napaść na ten zamek dawno, dawno temu i ona, żeby ratować całe te skarby, które są na tym zamku i w ogóle całe miasto Uniejów, wyprowadziła ich tajnymi korytarzami na bagna. No i niestety Słuchoń zaginął. I dzisiaj pojawia się właśnie w Uniejowie jako taka biała dama. Tak, i tych białych dam, ale to pewnie gdzieś wieczorem, po zmroku, tych białych dam można wyszukiwać.
0: No tak, czyli jest to okazja, żeby sprawdzić. Czyli ona może być na zamku, ale może być też gdzieś w okolicach zamku.
2: Tak, myślę, że w parkach też bardzo często te białe damy się przechadzają, też gdzieś uliczkami przemykają, bo niektóre były więzione. Tak, i te damy, które były więzione, to one tak zazwyczaj albo gdzieś w wieży, tak jak w Szamotułach, no to biała dama jest w wieży ukryta, bo ona była zamknięta. Jest w Szydłowcu biała dama, która podróżuje właśnie pomiędzy Szydłowcem a chlewiskami, tajemnymi przejściami i ją można tam właśnie gdzieś spotkać po mieście. Także to niewykluczone. Trzeba być uważnym. Trzeba być uważnym.
0: Mm-hmm. Gaju, w takim razie my już mamy teraz kontakt do ciebie i wkrótce skontaktujemy się po to, żeby powiedzieć ci, kiedy i gdzie będziesz mogła...
1: A mogę z kogoś to zrobić?
0: Dobrze, tylko dokończę, że będziesz mogła zasiąść na tym VIP-owskim fotelu, jeżeli będziesz miała ochotę, a teraz już czas na twoje pozdrowienia, oczywiście.
1: Pozdrawiam mamę, tatę, siostrę, kuzynki i Janka.
0: A kim jest Janek?
1: Mój narzeczony.
0: A no to koniecznie musimy go pozdrowić. Gaju, bardzo Ci dziękuję w takim razie za Twój telefon. Dziękujemy Ci za opowieść o duchu w Uniejowie. No i mam nadzieję, że będzie okazja, żebyś mogła też kilku takich różnych historii też jeszcze usłyszeć, kiedy będziesz mogła wziąć udział w takim wydarzeniu opowiadania historii. Dziękuję Ci bardzo, dobrego popołudnia, do usłyszenia,
1: ja papa. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. No tak, i Gaja nam już opowiedziała trochę o tym Uniejowie. Agata dołączyła do tej opowieści. Wiemy już o tej białej damie, a tych białych dam, tak jak powiedziałaś, było bardzo dużo, bo to nie jest jedyna biała dama na zamku.
2: Jest bardzo dużo w ogóle kobiet, które są na zamkach i
3: to
2: one...
3: To jest właśnie ciekawe, ja tak się wsądzę, no że przede wszystkim kobiety straszą na tych zamkach.
0: I to jeszcze białe.
3: I to białe albo czarne, bo ja znam osobiście
2: czarne
3: historię i mam przygodę, bo ja kiedyś spotkałem taką na zamku właśnie.
2: A to prawda,
3: czarną.
2: To nie bajka, to prawda.
3: I to nie bajka i to prawda.
0: To poprosimy o taką opowieść.
3: To jest opowieść prawdziwa.
0: Kim była ta kobieta?
3: Znaczy to jest właśnie legenda o czarnej z kolei. damie na zamku Grodziec, czyli mamy tutaj Dolny Śląsk bodajże, ja tak słaby z geografii jestem, ale mieliśmy takie wydarzenie, to był ślub, wesele naszej koleżanki, opowiadał

0: Wydaczki wspaniałej, Fundacja Fabuła. I w czasie tego wesela, które odbywało się właśnie, to było opowiadackie wesele na zamku, opowiadaliśmy historię.
1: Czyli zamiast piosenek to były opowieści.
0: Tak, były opowieści.
1: Nie było tańczenia, tylko było słuchanie.
0: No, trochę tańczenia też było, ale było ognisko, były opowieści o północy. I właśnie opowiadałem tam historię.

0: zamknięte i oni mieli to wszystko na nagraniach. Kiedy rano przyszliśmy, to człowiek odpowiedzialny za obstawę właśnie taką, no pilnowanie tego wszystkiego, prawda? On taki niewyspany mówi, gdzie jest ten, co opowiadał o tej czarnej damie? Ja przez niego nie spałem pół nocy, bo mi tam szafki strzelały, bo mi tam się światło zapalało, nie? No i kustosz mówi, wie pan co, niech pan więcej nie opowiada już o tej damie, no bo tutaj nasz pracownik nie mógł spać. Więc rzeczywiście to jak to do dzieci, słuchajcie, jak będziecie na zamkach, szczególnie starych, to się trzeba dobrze rozglądać, bo pod każdym kamieniem tam się kryje, za każdą legendą to ziarenko prawdy istnieje i zazwyczaj to jest to ziarenko najbardziej niezwykłe.
1: Duch sobie spokojnie spał, wszyscy spali, przyjechał taki opowiadacz, opowiadał, nagadał, może nie skończył, potem duch się krzątał po
0: nocy. A duch ten, dobra, biorę się za robotę.
2: Skoro go wywołaliśmy, no to już teraz w takim razie
1: tak. Chciał posłuchać jeszcze więcej, a ty poszedłeś spać, zamiast jeszcze opowiadać do rana.
2: Albo może chciał coś sprostować.
1: Duchowi się potem nudziło.
0: Możliwe, że tak było. Sprostowanie pewnie mogło tam pójść, bo z tymi opowieściami to zawsze różnie bywa. Ale to
1: wcale nie tak było, jak opowiadałeś.
2: No właśnie, może duch znał inną wersję. Drodzy słuchacze i drodzy państwo, w takim razie już za chwilę opowiemy kilka niezwykłych, może też strasznych historii, więc zostańcie z nami, a już teraz strach ma wielkie oczy, więc przygotujcie się na niesamowitą historię od naszych opowiadaczy.

0: 27 minut po godzinie 18, a to jest akurat nasza audycja Wakacje z duchami. Jeżeli lubicie takie opowieści, to koniecznie musicie zostać z nami do godziny 20, bo już teraz nasi opowiadacze Agata Dzik, Bartłomiej Kopiński i Dariusz Wróbel rozgrzewają się, ale przy okazji cały czas nam opowiadają różne ciekawe historie. Już teraz wiemy co nieco o pewnym duchu, który po prostu sam wywołał się do odpowiedzi, ale tak naprawdę z czego to wynika, że te duchy w ogóle nam się gdzieś ukazują? Czego one od nas mogą chcieć, Agato?
1: Z duchami zazwyczaj wiążą się jakieś potężne emocje, tak? Bo jak zaczniemy dowiadywać się, kim był ten duch, to albo to był jakiś wielki człowiek, albo to był jakiś bogacz, albo to był ktoś, kto miał naprawdę coś za kołnierzem, albo miłość. Miłość po prostu to jest chyba ten największy determinant, który rodzi duchy jak szalone. I właśnie te białe damy to są bardzo często młode, zakochane księżniczki, królewny, które chciały właśnie, nie wiem, kogoś z niższego stanu, czy rodzice nie dawali im wyjść za mąż, za osobę, którą kochały, a kazały wyjść po prostu za tego, za kogo miały, prawda? Bo nie było wtedy takiej dowolności. Trzeba się było bardzo słuchać rodziców wtedy, tak? I to do późnych lat, ale są też żony, które miały zdradzać podczas nieobecności swoich mężów, kiedy taki rycerz wyruszał na wyprawę, nie było go bardzo długo, no i wracał i tak część tych zdrad prawdopodobnie była, część nie była, no i później różnego rodzaju te kobiety często kończyły w wieżach samotne, tak, nieszczęśliwe, płakały i te emocje gdzieś zostały i tak właśnie dzisiaj mówimy, że ta energia tych duchów jest i ten duch wraca, żeby się pożalić, tak, żeby opowiedzieć swoją historię, tak, podobno jest w Szydłowcu, że ten duch się pokazuje nieznajomym i chce opowiedzieć, tak, czyli chce powiedzieć, co się z nim stało, bo bardzo często te osoby ginęły, po prostu ktoś był i nagle zniknął, tak, gdzieś w lochach, albo, nie wiem, wyszedł do lasu, zaginął i potem pojawiają się i chcą powiedzieć, co się z nimi stało tak naprawdę, albo chcą opowiedzieć tą swoją prawdziwą historię, bo często też taki zazdrosny mąż powiedział, że żona wyjechała, tak, ona wcale nie wyjechała, tylko biedna w tej wieży. Są też duchy, które proszą o przebaczenie, tak, czyli które chcą, żeby im przebaczyć, bo ze swojego życia, nie wiem, był bardzo skąpy, zgromadził wielkie skarby i bardzo często jest tak, że właśnie jest stary zamek, wiadomo, że na zamku straszy, ale że są w podziemiach straszne skarby, zakopane w lochach, zaginione, no i dużo młodych, szczególnie ludzi, którzy chcą rozpocząć swoje życie, a często nie chce im się pracować, no to wyruszają, żeby szukać tych skarbów i wtedy ten duch się pojawia, zaprasza ich, opowiada swoją historię, prosi tam o przebaczenie i mówi, że no nie wiem, będziesz się za mnie modlił tu, to dam ci wielkie bogactwo. Tylko bardzo często jest i to trzeba bardzo uważać, tutaj mówię właśnie do naszych młodych adeptów też, którzy będą poszukiwać tych duchów, że taki duch bardzo często stawia taki warunek, że nie wolno się podzielić tym skarbem. Tak, czyli będziesz, dostaniesz ode mnie tą nagrodę, dostaniesz ten skarb, ale z nikim się nie możesz podzielić. No i wtedy ktoś stoi z pełnymi rękoma tych złotych monet, no i myśli sobie, ale jak to, nie mogę się podzielić ani z siostrą, ani z bratem, ani z mamą. No i wtedy mówi, ale podzielę się. I wszystko znika, tak. I nagle nie ma już tego skarbca, nie ma tych lochów, tylko ktoś budzi się albo na środku pola, albo zupełnie gdzieś w środku lasu, zupełnie gdzieś indziej. Także trzeba uważać. No i duchy też lubią wyprowadzić na manowce, tak, bo to czasem to właśnie nie duch, tylko tak jak tutaj dzwoniła słuchaczka, która mieszka blisko również Łęczycy i kolegiaty w Tumie i tam znowu diabeł, tak, i ten diabeł często się podszywa pod różnego rodzaju właśnie białe damy czy duchy i też zwodzi na manowce tutaj. Więc trzeba być bardzo czujnym, trzeba dużo czytać, tak, interesować się, żeby się nie dać zaskoczyć, bo mimo wszystko uważam, że takie spotkanie z duchem może być bardzo interesujące.
0: A tak z ciekawości, czy bardziej straszne i niebezpieczne są duchy, czy duchinie, w sensie białe damy, kobiety, duchy? Czy wiadomo coś na ten temat?
2: Nie, to zależy. To zależy od tego, kogo spotkamy. Jak spotkamy pana ducha, jest niebezpieczny, to on jest niebezpieczny. Jak spotkamy panią duch, jest niebezpieczny, to... Ale niektóre legendy mówią, że najbardziej niebezpieczne to są lisy, a zwłaszcza białe lisy, które pochodzą z Japonii. Bo tam, w Japonii, takie lisy czasami żyją na bagnach, czasami na łąkach, czasami

0: w lasach i są to stworzenia magiczne, które mogą zmieniać postać, kiedy tylko chcą, a w zwyczaju mają, ponieważ są bardzo psotnymi stworzeniami i bardzo kapryśnymi, i jak mają taki kaprys, żeby komuś pomóc, to i przez las go poprowadzą i do skarbu go zaprowadzą, ale jak im się na przykład nudzi, to mogą komuś zrobić figla i to na przykład takiego bardzo strasznego, a najgorzej, to jak się w te lisy w ogóle nie wierzy i się ich nie boi. Bo był sobie kiedyś taki samuraj, który był bardzo odważny. On mówi, że nie po to ma dwa miecze i całe życie trenował różne sztuki walki, żeby się jakiegoś tam lisa bać. I on powiedział, że on przejdzie przez te wszystkie bagna z lisami i mało, że mu się nic nie stanie, to nawet włos z głowy nie spadnie, a miał przecież taki piękny samurajski warkocz. I jak wstał i powiedział, że się nie boi, no to wziął swoje miecze i poszedł na te bagna. No ale podrobił środek nocy, gdzieś mu się tam coś białego między kamieniami przemyka, coś wyje, coś huczy, a on nic, miecz w garści, w dłoni i idzie, tak? No ale okazało się, że spotkał swoją sąsiadkę, która poprosiła go, żeby odprowadził ją do domu, przecież są na środku bagna, w środku nocy, a on mówi, a ty nie jesteś wcale tam moją sąsiadką, tylko ty jesteś przebranym lisem i chcesz mnie wyprowadzić. I udał, że ją odprowadza do domu. Jak ją tylko odprowadził do domu, mówi, ty nie jesteś moją sąsiadką, tylko jesteś lisem. I wtedy mówi, ja ci dam nauczkę. I złapał za kij podróżny i jak nie zacznie gonić tej sąsiadki, bo chciał jej spuścić po prostu, brzydko mówiąc, lanie. Za to, że ten liś chciał go tak oszukać. I ona się tak biedna przestraszyła, że zemdlała. No a jak zemdlała, to powinna wrócić do lisiej formy, a tu nic. Więc rodzice tej sąsiadki strasznie znerwowali, o nie, mówią, to jest Japonia, tak? Jest taka zniewaga, no, wymaga skrócenia o głowę. I biedny samuraj, no, stracił honor, nic nie mógł poradzić, no, trzeba nastawiać głowę, mieć już w górze i nagle słychać dzwoneczki. A dzwoneczki oznaczały, że przechodzi wędrowny mnich. W obecności wędrownego mnicha nie wolno było nikomu zrobić krzywdy. Wędrowny mnich wszedł do domu, popatrzył, posłuchał, popytał, mówi, nie, nie obetniemy mu głowy. Za karę ten samuraj zostanie też mnichem. Ogolimy mu głowę, tak jak wszystkim mnichom świętobliwym, i on będzie z nami chodził od wsi do wsi, odprawiał modły i pomagał ludziom. Więc na miejscu ogolili mu głowę, zabrali mu miecze, dali mu podróżną, bardzo skromną szatę mnisią i zabrali go. I kiedy ten nasz już nie samuraj, a mnich wracał i spotkał swoich kolegów, przed którym się tak przechwalał, to poszedł i chciał powiedzieć, co mu się stało. Kiedy wszedł tylko, oni go zobaczyli i zaczęli się śmiać z tego, że jest łysy. No bo mnisi ogolili mu głowę. I wtedy mnisi zniknęli, bagna zniknęły, jego szata zniknęła i okazało się, że jest dalej samurajem. Tylko łysym. Bo owszem, nic mu się nie stało, no ale no włos to mu z głowy spadł przez te lisy. I to nie jeden, a wszystkie. Dlaczego najbardziej trzeba uważać na lisy.
1: No to ja już teraz nie wiem, na co się bardziej bać, czy tych lisów, chociaż lisów to jeszcze nie widziałam, ale duchów w sumie też nie widziałam, więc to prawda, trzeba się chyba bać, trzeba się trzymać na baczności. Drodzy słuchacze, w takim razie teraz kolejna piosenka na naszej antenie i do naszych opowieści z duchami wracamy już za chwilę.

0: Państwa audycja Wakacje z duchami w Polskim Radiu Dzieciom. Wakacje z duchami to oczywiście nie jedyna nasza propozycja, ale dzisiaj w poniedziałek po południu myślę, że bardzo ciekawie jest tak trochę się pobać, może jakąś historię sobie wyobrazić. Powiedziałeś teraz przed chwilą o tym lisie, którego też powinniśmy się bać. Nie tylko duchy mogą nas straszyć, ale również lisy. I te wszystkie stwory, zjawy i inne potwory możemy spotkać na zamkach, ale nie tylko, prawda?
1: No nie tylko. No, przede wszystkim możemy spotkać gdzieś no właśnie w przyrodzie, w naturze, bo to jest...
0: W lesie?
1: W lesie też, oczywiście, że w lesie. I mamy, znamy taką bajkę, którą nam opowiedział nasz przyjaciel Szymon Góralczyk, wspaniały opowiadacz. I jest to właśnie bajka o tym, że te straszne przede wszystkim, no, są takie miejsca, których byśmy się nie spodziewali. Więc jeżeli chcecie, to posłuchajcie.
0: Chcemy, chcemy.
1: Więc w pewnej wsi żyła sobie baba. Ale nie była to baba Jaga, tylko po prostu starsza kobieta, która codziennie przed swoją chałupą rozpalała ognisko, a na tym ogniu kładła wielki gar i gotowała tam pyszną zupę. A jak ona gotowała i w tym garze mieszała, to dzieci z całej wsi zbiegały się, żeby słuchać jej bajek, bo ona zawsze gotując opowiadała im bajki. I jednego razu opowiadała bajkę o lipie. O lipie, która ma wspaniałe kwiaty, do której przylatują pszczoły, zbierają nektar, a później robią z niego miód. A z tego miodu można zrobić... Co się robi z miodu?
2: Cukierki.
1: No, cukierki się robi, słodycze się robi. A nawet z kwiatów lipy to można zrobić czekoladę. I to też jest takie pyszne, wszystko jest takie pyszne. Ale wśród tych dzieci zawsze pojawi się taka jedna, która jak usłyszy coś takiego, to nie do końca w to wierzy. I w tym razem też tak było, że była taka dziewczynka, która słuchając tego, to sobie pomyślała: to
3: nieprawda, to tylko bajka.
1: No i jak wróciła do domu, no to myśli sobie tak: koło mojego domu rośnie taka lipa, to ja tam pójdę i zobaczę, co, jak to z tą lipą jest. I ta dziewczynka poszła, stanęła pod lipą i mówi: no lipo, no to teraz daj mi tych słodyczy i słodkości. Aż tu nagle, słuchajcie, z lipy wyszła wielka świetlana ręka

0: i zaczęła zrywać kwiaty. I nagle... wyszła druga świetlana ręka i zaczęła to wszystko zbierać, ugniatać i podały te dwie wielkie świetlane ręce z lipy dziewczynce pyszne słodycze. Ona zaczęła je zajadać. Lipo, ale to jest pyszne. Te cukierki są wspaniałe. Daj mi jeszcze. No to lipa co? I zrywa więcej i podaje dziewczynce tych pyszności, tych słodyczy. Dziewczynka najedzona wróciła do domu i tej nocy śniły się jej same słodkie sny. Dlatego, kiedy wstała rano, to od razu pobiegła do baby. A tam baba już w swoim kotle gotowała, wszystko mieszała i bajki opowiadała. Ale tym razem nie opowiadała o lipie, tylko opowiadała o czarnym bzie. A czarny bez... to musicie wiedzieć, że to jest bardzo potężna roślina. Wygląda jak drzewo, rośnie wysoko, ale to, co w górze, jest mniej ważne niż to, co w ziemi. Ponieważ w ziemi korzeniami sięga głęboko, głęboko, głęboko, aż do samego piekła. I tam swoimi korzeniami trzyma wrota piekielne, żeby żadne demony, duchy i straszydła stamtąd nie wychodziły. Jak to usłyszała dziewczynka, jak baba jej opowiadała, to co powiedziała?
1: To nieprawda, to tylko bajka.
0: Dlatego, kiedy wróciła do swojego domu, to wzięła łopatkę, wzięła latarkę i poszła pod czarny bez, który rósł niedaleko. I zaczęła kopać, i kopała, i kopała, i kopała, i już miała po kostki. Więc kopała dalej, i głębiej, i już miała dołek wykopany po kolana. I kopała, a godziny mijały. Możecie sobie wyobrazić, jak długo trzeba kopać łopatką, ale dziewczynka wykopała taki wielki dół, że cała mogła się w niego zmieścić. I kiedy już była tak głęboko, to nagle natrafiła na coś twardego. Myśli sobie, kamień. I kopie dalej. Ale to twarde nagle zaczęło się ruszać i zaczęło się wygramolać, a tam wielka jakaś kosmata łapa z pazurami. Dziewczynka krzyknęła i zaczęła wygramolać, wychodzić z tego dołu i biec szybko, a to coś kosmate za nią wychodzi, spina się i ją goni. Bam, bam, bam. A dziewczynka przerażona uciekła do swojego, schowała się pod kołdrą i krzyczy: mama, tata. I wtedy rodzice przychodzą do pokoju, zapalają światło. Ona mówi: tam za oknem. Bo jej się wydawało, że za oknem coś skrzypi w szybę. Ale tata otwiera i mówi: tam nic nie ma, zobacz. Tylko gałąź z czarnego bzu. Ale dziewczynka już nie chciała spać w swoim pokoju. Tylko spała z rodzicami w łóżku. A rano poszła, zakopała dołek, który rano już nie był tak głęboki. Zasypała sobie film czarnym, gdzie: ja cię przepraszam, bo ja już nigdy nie... ja już zawsze będę wierzyła w to, co będą mi opowiadali. I wróciła do babki, a ta znowu w swoim kotle gotowała zupę pyszną, bajki opowiadała, ale dziewczynka już nigdy więcej nie powiedziała, że to nieprawda, to tylko bajka. Bo od tej pory dziewczynka już wiedziała, że w każdej legendzie jest ziarenko prawdy.
2: Na pewno jest tam prawda w tej opowieści, ale zastanawiam się, czy z tą czekoladą z lipy to nie jest jakaś lipa.
0: A to trzeba się przekonać.
2: No to przekonajmy się w takim razie, można jeszcze sprawdzić, bo lipy już zakwitły, tak?
0: Już zakwitły, to
2: w przyszłym roku w takim razie, ale można sprawdzić, czy z lipy da się zrobić czekoladę, a na razie piosenka i wracamy już za chwilę.

piszesz i chuchasz i dmuchasz. Generalnie strugasz sucha, ale w serca twego głębi czai się też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest, nie będziesz, choć masz wielką chęć.

50 minut po godzinie 18 trwa audycja Wakacje z duchami i ja mam dla was kolejną zabawę, bo mamy dla was jeszcze jedno takie VIP-owskie zaproszenie na 6. Ogólnopolski Festiwal Opowieści w Radomiu i teraz zadanie będzie trochę inne niż poprzednio, bo chciałabym, abyście teraz wyobrazili sobie, jak może wyglądać to urządzenie, którego użył Bartek podczas swojej opowieści, żebyście go może nazwali i powiedzieli, co to jest, jak to działa. Bartku, mógłbyś zaprezentować? Jeszcze raz. O, no właśnie. Co to jest za urządzenie i z czego to może się składać? Co tam takiego brzmi? 22 645 20 55. Tutaj oczywiście wszystkie chwyty dozwolone, wszystkie odpowiedzi będą dobre. Natomiast chciałabym, aby dzieci słysząc wyobraziły sobie, jak to wygląda, co to może być i jak powstaje ten dźwięk. Więc jeżeli ktoś z was ma jakiś pomysł, to może do nas zadzwonić. A jedno takie VIP-owskie zaproszenie na Ogólnopolski Festiwal Opowieści w Radomiu wkrótce do niego trafi. Nawet jeżeli nie jest z Radomia, to być może właśnie się uda. Ale tymczasem jest z nami cały czas w studiu Darek, Agata, Bartłomiej, którzy należą do takiej grupy Baśnie z sześciu stron świata i opowiadają bardzo wiele różnych historii. Byliśmy nawet już w Azji, ale głównie poruszamy się po terenie Polski, a w Polsce

0: też jest bardzo ciekawa historia, choćby właśnie z Radomia, bo o tym na początku, Agato, jeszcze też mówiłaś.
1: Tak, także ta największa legenda to jest taka, że w Radomiu był zamek. Tak? W Radomiu mieliśmy piękny zamek, uwielbiany przez królów Jagiellonów. Dziś już zostały w zasadzie takie szczątki, jeden budynek, jedna wieża, ponieważ został zniszczony podczas potopu szwedzkiego. Ale nasz zamek bardzo lubiła królowa Bona. Tak? Kiedy on był w swojej świetności, królowa Bona go uwielbiała, bo ona podróżowała właśnie między Warszawą, bo tu w Warszawie miała swoje włości. Dbała bardzo właśnie o Warszawę i podróżowała przez Radom do Krakowa. Zatrzymywała się i później, kiedy królowa już wyjeżdżała z Polski, w zasadzie wyjeżdżała bardzo szybko i wyjeżdżała z dużym majątkiem. Mówi się, że nawet ponad 100 wozów królowa wiozła z skarbów przeróżnych, sukni, klejnotów, dobroci, co tylko można sobie wyobrazić, bo była bardzo, bardzo bogata, ale postanowiła, ponieważ syn nie chciał jej słuchać, że opuści swojego syna i wróci do Bari, do swojego królestwa. I tak przez Polskę jechała i kiedy już była w tej Bari i tam doczekała swojej starości i swojego końca i otworzono jej skarbiec, to okazało się, że jest pusty. No i teraz gdzie są skarby królowej Bony? No i tych skarbów poszukują wielu poszukiwaczy i jest taka jedna legenda, że część tych skarbów królowa zostawiła właśnie w zamku, na zamku w Radomiu, w podziemiach, w lochach. I te lochy, one są dzisiaj niedostępne, ale wiemy z dobrych źródeł właśnie od archeologów, którzy nam odpowiadają, bo oni tam prowadzą pracę właśnie, chcą odbudować ten zamek i szukają jego fundamentów, że co jakiś czas gdzieś natrafiają na jakieś przejście, chcieliby tam przejść, a wtedy pojawia się właśnie czarna dama w aksamitnej sukni i co ona ma? Ona ma taki długi sznur pereł na szyi. No tak, jak ma długi sznur pereł na szyi, to już wiadomo, że to jest Bona. I ona wtedy takich wodzi tych archeologów, no że oni nie mogą odkryć tych naszych radomskich podziemi. Także Radom jeszcze takich podziemi, których można zwiedzać, nie ma. I jest druga legenda taka, oj, to jest właśnie taka legenda, gdzie ta królowa wzywa do siebie i to jest w zamku w Chęcinach. Bardzo polecamy, jest to przepiękne miejsce, żeby właśnie młodzi poszukiwacze duchów mogli pojechać do tych Chęcin i tam królowa, też właśnie jej duch, tej czarnej damy w podziemiach, co jakiś czas wabi jakąś młodą osobę i obiecuje jej te skarby, żeby ta królowa, żeby się za nią pomodlić, żeby pomóc jej po prostu wydostać się z tych lochów, tylko właśnie no, jest ten warunek, że tymi skarbami jednak królowa była taką osobą zaborczą i taką trochę skąpą, że nie można się podzielić i tak nikt jej jeszcze nie uwolnił. Także ta Bona tu gdzieś krąży w okolicy.
0: No ta Bona miesza rzeczywiście, miesza, bo już tak. Jakiś czas temu słyszeliśmy też legendę o królowej Bonie w Czersku. Ale to do tego jeszcze wrócimy tematu, bo jest z nami Zosia. Halo, halo, dzień dobry Zosiu.
2: Dzień dobry.
0: Zosiu, ja zapytałam jakieś chwilę temu o taki dziwny dźwięk, który mogliśmy usłyszeć. Co to jest? Jak sądzisz?
2: To jest taka jakby rurka, taka brzęcząca albo UFO.
0: UFO. Takie... Mhm. Brzęcząca rurka albo UFO, tak?
2: Tak.
0: Mhm. I to właśnie tak brzęczy i wydaje taki dziwny głos.
2: No.
0: Mhm. A widziałaś kiedyś takie urządzenie?
2: Nie, nie widziałam.
0: Ale fajnie brzmi, prawda?
2: No tak.
0: Robi fajny efekt.
2: Tak trochę strasznie.
0: Trochę strasznie. No właśnie, chyba o to też chodzi.
1: A jak ono mogłoby się nazywać? Czy masz jakiś pomysł?
2: Takie... Nie wiem, jakby to się nazywało.
0: Jakieś brzęczydło.
3: Co no, a Zosiu, jak ty by się je nazwała?
2: Brzęczydłorach.
1: Brzęczydłorach. To jest bardzo dobra nazwa, brzęczy.
3: Musimy to sobie zapisać.
0: No właśnie.
4: Brzęczydłorach.
0: Mhm, bardzo dobrze. Czyli w takim razie już chyba teraz oficjalnie możemy pogratulować Zosi.
1: Tak.
0: Zostajesz VIP-em i wkrótce zostaniesz zaproszony.

0: zaproszona na specjalny ogólnopolski festiwal opowieści w Radomiu albo w innym miejscu, jeżeli gdzieś z innego miejsca do nas dzwonisz. Bo skąd do nas dzwonisz, Zosiu?
1: Ja mieszkam w Brodnicy.
0: W Brodnicy. No to w takim razie znajdziemy jakieś miejsce. Gdybyś miała na przykład ochotę przyjechać do Radomia, to też oczywiście tam się znajdzie dla ciebie fotel, ale w okolicach Brodnicy też być może uda nam się znaleźć kogoś, kto będzie opowiadał. Zosiu, bardzo ci dziękujemy za ten telefon. Bardzo się cieszysz, mam nadzieję, z tego, że zostaniesz VIP-em, czyli VIP, Very Important Person.
1: Ja też się bardzo cieszę.
0: Dziękujemy ci bardzo. Czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Bym chciała pozdrowić mamę, tatę, babcię, dziadka. No bo właśnie dziadek i babcia pojechali do Pragi, do Czech.
0: O. No to w takim razie pozdrawiamy wszystkich, których wymieniłaś, Zosiu. Dobrego popołudnia ci życzymy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia wzajemnie.
0: I w ten sposób Zosia nam już nazwała ten instrument, ale gdybyśmy chcieli tak króciutko jeszcze tylko powiedzieć, to jak to brzęczydło się nazywa tak oficjalnie?
2: Od dzisiaj brzęczydłora.
3: Brzęczydło. Ja nie umiem tego wypowiedzieć.
2: Brzęczy...
3: Brzęczy...
2: Jak to było?
0: Brzęczydłorach.
2: Dworach. Brzęczydłorach.
3: Tak. Mhm. No, brzęczydłora. Taka oficjalna nazwa jest trochę prostsza. Jest to drumla. Słuchajcie, jest to jeden z najstarszych instrumentów w ogóle na świecie. To jest taka ciekawostka. Na pewno jeden z najstarszych, które są odkrywane. No tak, żeby aby opisać jego kształt, jest to instrument metalowy. Z takim, ramka jest taka, wygląda troszeczkę jak klucz i po środku wychodzi taki języczek i to ten języczek właśnie tak brzęczy, a jego pudłem rezonansowym, słuchajcie, są no, usta osoby, która na nim gra, więc jest to taki instrument, który przykłada się do zębów i wtedy on tak właśnie fajnie brzęczy. I można różne dźwięki tam wydawać. Można próbować przez niego nawet mówić straszne rzeczy. Na przykład będzie, jak chcecie postraszyć Darka, to można Darek, nie? I zrobić takie straszydło.
0: To może w takim razie jeszcze teraz na koniec pierwszej godziny naszego spotkania jeden taki brzęczący dźwięk i za chwilę słyszymy się w drugiej godzinie.
3: Dobrze, to teraz uwaga, straszymy Darek.
4: Autopromocja.
5: Gwidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
6: O tak, Gwidonie, słuchamy.
7: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
8: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
6: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
5: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
9: Zapraszam na opowieści Gołębicy Gwidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
4: Autopromocja.
10: Wakacje z duchami.

0: 5 minut po godzinie 19 to druga godzina naszej audycji w wakacje z duchami, a są z nami wciąż moje trio, Dariusz Wróbel, Agata Dzik i Bartłomiej Kopiński. Baśnie z sześciu stron świata to trio, które właśnie może opowiedzieć i również wam wiele różnych ciekawych historii. I pewnie mi nie uwierzycie, ale spotkanie z takim triem kończy się tak, że ja po prostu zapominam o Bożym świecie i zamiast tutaj robić różne magiczne rzeczy na naszej konsolecie w radiu, to ja po prostu słucham, słucham i słucham, bo oni cały czas opowiadają. To jak wy słyszycie piosenkę, to oni w tle cały czas opowiadają, więc po prostu historii mają co niemiara. Pewnie taka walizka albo nawet kontener by się uzbierał tych wszystkich opowieści, które znają moi dzisiejsi goście. No i fantastyczna historia, Agato, teraz z twojej strony.
1: Właśnie powiedziała, że dziadkowie pojechali do Pragi, a jeżeli chodzi o Pragę, to jest taka bardzo ciekawa historia, bardzo mądra i to jest historia o dotrzymywaniu tajemnicy. Tak, bo dotrzymywanie tajemnicy jest bardzo, bardzo ważne, ale chyba słuchacze się zgodzą, że też jest bardzo, bardzo trudne, prawda? I czasem potrzebujemy wsparcia. I taki był mały chłopiec kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, w wiekach średnich. I on miał na imię Jan Nepomucen. I bardzo dobrze się uczył. I jego taka kariera po prostu na dworze króla Wacława rozwinęła się. I on też został, był prawnikiem, ale został też księdzem. I był już tak po prostu dobrym człowiekiem i ważnym, że król powierzył mu taką bardzo odpowiedzialną funkcję, czyli spowiednika. Tak, on spowiadał króla i spowiadał królową. No i tak jak rozmawialiśmy właśnie o tych damach, że czasem ten mąż tam próbował udowodnić tej żonie, bo może miał różne powody, że ona tam go oszukuje albo kłamie. No i tak ten król Wacław pewnego dnia wziął tego Jana i mówi: Janie, moja żona na pewno mnie zdradza. Co ona ci mówi na tej

0: swojej spowiedzi, jak ona ci te grzechy wyznaje, to powiedz mi wszystko, każdy grzech. No a wtedy Jan popatrzył mu głęboko w oczy i mówi: ależ królu, mój panie, mogę ci powiedzieć wiele rzeczy, ale tajemnicy spowiedzi złamać nie mogę, bo to takie święte prawo. To, co ty mi mówisz, jest święte, bo obiecałem, że to jest twój sekret, i tak samo królowa. No i ten król przychodził jednego dnia, drugiego i bardzo się starał, żeby wydobyć od właśnie Jana tą informację, no ale się nie udało. No i teraz taka straszna właśnie jest część tej historii, no jak nie po dobroci, no to siłą, no i król go zamknął w lochach, no i tam narzędzia tortur. I no, niestety dużo, dużo po prostu tam cierpienia, no ale Jan się nie ugiął, tak? I ani groźbą, no ani prośbą, no ale no niestety tak go tam męczyli, że Jan zakończył swój żywot, no i tam w nocy, żeby się pozbyć po prostu ciała, wrzucili go do rzeki z mostu Wacława właśnie w Pradze. No i ten Jan odpłynął, ale stał się świętym, bo ludzie go gdzieś po wsiach wyłowili. I jako święty dzisiaj, jak często mijacie skrzyżowania dróg, to stoją takie rzeźby i jest to taki jak ksiądz, jak ma taką biskupią czapkę, biskupi płaszcz, i to są właśnie nepomuki. I one stoją przy rozdrożach, żeby ludziom przypominać o tej tajemnicy, tak, że to trzeba zachowywać tajemnicę. I ten Jan jest też patronem mostów, w związku z tym, że na tym moście go tam do tej rzeki wrzucili. I podobno, jak się go bardzo w modlitwie prosi, jak ma się taki sekret, którego właśnie nie można zdradzić, i tak się mówi, że właśnie Janie Napomucenie, milczenie zawsze jest w scenie, daj mi siłę i sposobności, abym dochował mą tajemnicę w całości. No i podobno pomaga, także jeżeli macie jakieś tajemnice, to warto do tego Jana Napomucena napomknąć o tym.
1: Oj, to piękne, bo szczególnie, że to jest rzeczywiście trudna sprawa z tą tajemnicą, żeby dochować tajemnicy i dotrzymać słowa, no to z pewnością nie jest to łatwe, no ale myślę, że tutaj bardzo ciekawa postać kolejna nam się pojawiła. A teraz, gdybyśmy tak mogli trochę odejść na chwilę od tych wszystkich opowieści, bardzo bym chciała też zapytać Was o to, jak takie opowieści opowiadacie w różnych miejscach. To co się dzieje, jak dzieci reagują, kiedy słyszą Wasze historie, czy na przykład się boją, czy krzyczą, albo może się śmieją, kiedy na przykład to nie jest nic śmiesznego. Zdarza się tak?
2: Tak, zdarza się. Zdarza się to wszystko. Zdarza się to wszystko po kolei, a czasami zdarza się to wszystko naraz, że jedne dzieci się śmieją, bo jest śmieszne, drugie krzyczą, trzecie płaczą, a inne tam, gdzie powinny krzyczeć albo się bać, to się śmieją. Ale dzieci, jak to dzieci, bardzo lubią nam pomagać w opowiadaniu tych historii. I na przykład mówimy: proszę pana, to było zupełnie inaczej. Albo to było nie tak. Albo ja wiem lepiej. Albo mnie dziadek mówi, że to było zupełnie inaczej, bo dziadek mi tą samą bajkę opowiadał i ona była zupełnie inna. Mało tego, są takie dzieciaki, które, ponieważ niektóre baśnie, które opowiadamy, są znane, tak jakby choćby doskonale znana bajka o smoku wawelskim. Opowiadaliśmy kiedyś historię o smoku wawelskim, to Agata opowiadała i opowiada, że ten smok pił, a my cichutko, ukryci z tyłu, mieliśmy przygotowane rekwizyty w postaci nadmuchanego balona i szpilki. I w odpowiednim momencie na hasło, kiedy Agata miała powiedzieć pił i nagle pęk, mieliśmy zrobić dźwięk pękającego smoka. I Agata opowiada pił, a chłopak z pierwszego rzędu, no i pęk.
1: Zepsuł puentę.
2: No, jak już padło hasło, to smok pęk, to już użyliśmy rekwizytu odpowiednio, tylko potem historia to już tak własnym życiem zaczęła żyć.
0: Ale teraz właśnie dla takich bardzo aktywnych, młodych adeptów opowiadania, bo dzieci bardzo chcą opowiadać, gdzie były. I to są piękne przygody, jak dzieci opowiadają przygody z wakacji, na basenie, czy co widziały, o ruinach, tak, podróżują po Cyprze, po Turcji. I mamy taki dywanik, bo jak my opowiadamy, no to dzieci słuchają. Ale jest taki specjalny dywanik i jak już ktoś nie może tak bardzo wytrzymać, to wtedy przychodzi, staje na tym

0: dywaniku i czekaj, kto stoi na dywaniku, to staje się opowiadaczem. I to jest taki magiczny, także jak ktoś bardzo chce opowiadać, to wtedy zapraszamy na ten magiczny dywanik. I tak myśleliśmy, że dzieci się będą bały tego dywanika, a tu się okazuje, że czasami
1: kolejka jest.
0: Jest kolejka i właśnie i słyszymy dużo historii właśnie z domu, dużo historii o zwierzętach i bardzo się cieszymy, bo też dzieci opowiadają bajki nieoczywiste, tak, że niby bajka właśnie o czerwonym kapturku, ale dzieją się w tej bajce nieoczywiste rzeczy. I bardzo zachęcamy, żeby może spróbujcie taki dywanik u siebie w domu położyć, nieduży. I pomyślcie sobie, że jak na nim staniecie, to dostaniecie takiej super mocy opowiadania i wtedy będzie po prostu wszystkie myśli, wszystkie bajki świata napłyną do waszej głowy i będziecie mówić i mówić i mówić tylko o publiczność. Pamiętajcie, rodziców, rodzeństwo, babcie, dziadka, bo żeby był opowiadacz, to musi być słuchacz. Także jak zorganizujecie sobie dywanik, słuchaczy i trzymamy za was kciuki i te bajki przyjdą do was na pewno.
2: Ciekawa jestem, czy w czasie, kiedy wy opowiadacie takie historie, dzieją się też różne rzeczy. Na przykład właśnie ten balon może pęknąć, ale wcześniej sam. Albo na przykład w czasie, kiedy mówicie,
1: tak,
2: nagle
1: mamy taką historię,
2: ulewa.
1: Mamy taką, jak opowiadaliśmy kiedyś nad jeziorem, chodziliśmy po takim w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, mieliśmy kiedyś taki spacer z opowieściami i znowu Agata opowiadała bajkę o wodniku stojąc na brzegu jeziora i w pewnym momencie, kiedy zawiesiła głos, spadła, żeby powiedzieć puentę, co się stało?
0: Plusk. Słuchajcie, plusk, uderzenie w wodę, bo bajka jest właśnie o tym, że najpierw dziewczyna wpada do tego jeziora i właśnie, żeby przedostaje się do tego świata wodnika i stoimy puenta cicho i plusk. No i co? No wodnik? No na pewno wodnik wyszedł i żeby nam plusnąć, pokazać się.
1: Zakończyła się opowieść, a potem Agata mówi, ty słuchaj, ale to zgrałaś z tym, nie wiem, rzuciłaś tam
0: tak,
1: kamyk?
0: Tak, także było, że rzuciliśmy
1: kamieniem.
0: A Agata
1: się na mnie patrzy, a to nie ty rzuciłeś? Mówię, to nie ja, no. Ja
2: a to był opłacony jakiś pewnie jeszcze
0: no
2: może.
0: Pytaliśmy, nie, publiczność stała przed nami. Widzieliśmy wszystkich. Władze twierdzą, że takich ryb, żeby pluśknięcie było,
1: nic nie było,
0: nic tam
1: po
0: nie ma.
1: Po prostu coś plusnęło i...
0: Więc przypuszczam, że w Orońsku, w Centrum Rzeźby Polskiej, piękny staw, również zapraszamy. Tam opowieści, och, po tym parku snują się niebywałe. Także i ten wodnik, to już wiemy, znaczy ja uważam na 100%, że ten wodnik tam jest, bo to nie był przypadek.
2: No tam pewnie jest wodnik, a co się u nas dzieje, że nagle podczas, kiedy opowiadacie historię, wielka ulewa przetoczyła się i nagle przestało padać, więc też dziwne rzeczy dzieją się za oknem w warszawskim studiu Polskiego Radia, więc zobaczymy, co się jeszcze będzie działo. Na razie zostańcie z nami, Ghostbusters na naszej antenie.

0: pogromcy duchów, ale na szczęście nasi pogromcy duchów są dużo bardziej spokojni, mają dużo przyjemniejsze zajęcie niż gromić duchy, bo mają tyle historii w rękawach, którymi sypią dzisiaj w naszej audycji Dariusz Wróbel, Agata Dzik i Bartłomiej Kopiński, czyli baśnie z sześciu stron świata. Chciałam zapytać, bo myślę, że oprócz tego, że posiadacie w swoim repertuarze mnóstwo historii strasznych, dramatycznych, takich, od których pewnie gęsia skórka pojawia się na nas, ale może właśnie są też takie historie, które wywołują uśmiech, które są zabawne, które tak dla równowagi o tej porze mogłyby nam tutaj trochę rozweselić naszych słuchaczy.
1: Ja myślę, że takie najśmieszniejsze historie to są wtedy, kiedy można kogoś trochę oszukać, tak? I można tak przestać się bać. I takie opowieści to są właśnie o diabłach, że niby te diabły to takie straszne są, ale tak naprawdę to jest taka trochę tajemnica, że te diabły to są bardzo głupie.
2: Ani to za mądre, ani za ładne, tak. Ani za sprytne.
1: Tak, i dlatego te diabły są takie złośliwe, bo ich można bardzo łatwo przechytrzyć. I teraz, gdybyście takiego diabła spotkali, to ja mam taki sposób, jak opowiem, jak jedna babcia go przechytrzyła. Tak? Taki diabeł bardzo chciał komuś zrobić na złość. I szukał, no idzie sobie przez wieś, patrzy, a tu taka biedna, stara babcia siedzi przed domem, nie ma jej kto pomóc. No i ona taka mówi, o to diabeł sobie myśli, o taka starsza babcia, to ja ją tu szybko oszukam i tą duszyczkę sobie, bo to diabeł wiadomo, zawsze tą duszyczkę po prostu, a czym łatwiej? No taka babcia, no sama bez rodziny, to taką babcię łatwo oszukać. No i mówi, o babciu, tak siedzicie tutaj. A może byście chcieli jakiś skarbów wam tu bym jeszcze na starość przyniósł, to tylko byście tak tutaj pożyły trochę. A babcia mówi, o po co mi tu skarby, jak ja tu głodna jestem, nie ma mi tutaj nawet kto pomóc ogródka wyplewić, ale to takie skarby to tak za darmo byś mi tutaj dał, bo tu nikt nie chce za darmo pomóc, a ty tu za darmo takie skarby, no w głowie się nie mieści, no ktoś chce dać za darmo. A diabeł mówi, o tam, to tak tanioszka, to już długo żyłaś, byś mi tu swoją duszyczkę zapisała tutaj, jak tą duszyczkę mi tutaj oddasz, to ja ci tutaj złota przyniosę. A babcia sobie mówi, słuchaj, to duszyczkę ci oddam, jak może interes razem zróbmy. No, ale jaki ten interes? O, diabeł od

od razu się ucieszył, bo on to też, diabły są robotne mimo wszystko i one tam lubią pomóc, narobić się tam. No i babcia mówi, to pomóż mi tu pole uprawić i razem coś zasiejemy. To sobie sprzedamy. No ale teraz, bo tak jak się podzielić, no nie wiadomo. No bo diabeł szybko zaorał to pole, no i co sadzi?

0: na dole, to pewnie tam będzie lepsze. To ja wezmę to, co na górze. No i diabeł pomyślał, że bierze to, co na górze. No babcia, dobrze, dobrze. No i babcia już, diabeł jej, no bo on zaorał, więc babcia podjęła decyzję, no i nasadziła ziemniaków. No i diabeł chodzi tu całe lato, plewi, grządki uprawia i widzi, nie wiem, czy wiecie, jak kwitną ziemniaki, ale ziemniaki są tak piękne, jak kwitną, że przecież jak ziemniaki król Sobieski sprowadził do Polski, to nie sprowadził ich do jedzenia, tylko je sprowadził dla swojej żony Marysieńki w Wilanowie. Był to piękny po prostu klomp z kwiatami, one kwitły, były kwiatami, więc tak diabeł się cieszył, że będzie miał takie piękne tutaj, tyle zarobi. No ale jak przyszło do jesieni, diabeł idzie na pole, patrzy, a tam tylko jakieś suche, sucha trawa, jakieś kłącza leżą, że tu nic nie ma. No i babka mu tam zgarnęła to na kubkę i mówi, to twoje. A diabeł mówi, a twoje co? No a babka tam ma worek, ale to jest nic, że ma worek. Ona sobie nagotowała tych kartofelków. Oj, tak pachną te kartofelki, a babka jeszcze nasmażyła z boczku skwarek i koperkiem posypała, a ten diabeł taki głodny. I babcia sobie wyszła przed dom, wzięła tą miskę i tak jej, tak pachnie, a ten diabeł tak się skręca i tak się skręca strasznie, no ale chciał to, co na górze, no taki biznes po prostu, taki biznes. No i diabeł pomyślał, w przyszłym roku to ja wygram, ja będę miał lepsze plony. No i zebrali się w przyszłym roku, no i tak jak w zeszłym, diabeł zaorał, uprawił ziemię, no a babcia miała wybrać, co sadzimy, no ale pyta się diabła, czy ty chcesz to, co na górze, czy ty co, to, co na dole. No to diabeł mówi, tak, już w zeszłym roku mnie oszukałaś, to ja chcę to, co na dole. No to babcia mówi, no dobrze, dobrze, to ja biorę to, co na górze. No i babcia z czego nasadziła? Pszenicy. No i rośnie ta pszenica, piękne łany, aż się uginają. No i przyszło do sierpnia, babcia skosiła, wymłóciła cały worek pysznego ziarna, zawiozła do młyna, narobiła mąki. No i przychodzi diabeł po te swoje ziemniaczki, no chce tu kopać i wziął dziabkę i kopie, no ale tam nic nie ma, same suche korzonki, no i mówi do babki, no ale tu gdzie to moja? Babka mówi, no chciałeś to, co pod ziemią, no to masz to, co pod ziemią, nasadziliśmy pszenicy, to suche korzonki. Diabeł się wściekł, no ale siedzi, no mówi, spróbuję może w trzecim roku. No ale babka napiekła bułek. O Jezus, tej mąki, jakich bułek napiekła, słodkich, drożdżowych, jak przekroiła, jak smaruje masłem, jak zajada, jak chrupia, diabeł mówi, nie wytrzymam, nie wytrzymam, po prostu zabiorę tą duszę, uduszę ją. I diabeł złapał swoje widełki i rusza, i biegnie na babkę z tymi widełkami. A wtedy na wsi to były takie drewniane płoty. I jak babka go zobaczyła, że on biegnie z tymi widełkami, no to ona chyc pogrzebacz wzięła. I diabeł chciał już babkę uderzyć, ale trafił w płot. No i wiadomo, widełki, takie jak widelec, zahaczył o płot. I babka podbiegła i go tym pogrzebaczem prosto w tyłek. Jak diabeł nie wyskoczył, prosto do góry leciał, a potem jak się wbił w ziemię, to do samego piekła. No już mu wstyd było wracać do tej babki po tą duszyczkę, a ona biedna nazbierała sobie tych ziemniaków, tej mąki i ostatnie lata swojego życia już spędziła suto, najedzona i szczęśliwa. A diabeł oszukany, no poszedł gdzieś w świat i szuka kolejnych propozycji biznesowych, także uważajcie, jeżeli za dobra oferta biznesowa, to trzeba się zastanowić, czy tam jakieś czarcie, moce nie maczają swoich palców.
1: No i z diabłem lepiej się tam nie umawiać.
0: No lepiej
1: nic.
0: Nie.
1: Mamy jeszcze jedną historię.
2: To możemy też taką historię opowiedzieć. Właśnie, bo historie mogą być o ludziach, mogą być o babach, ale mogą być o zwierzętach. Ja wam opowiem o kozach. Bo były trzy siostry kozy. Jedna miała jeden różek, druga miała dwa różki, a trzecia miała trzy różki. I ta koza, która miała jeden różek, to miała jeden żołądek. Ale ta, co miała dwa różki, no to miała dwa żołądki. A ta z trzema rogami, to miała aż trzy żołądki. Ile ona musiała się najeść? I wszystkie kozy poszły się paść pod las. A pod lasem, jak to pod lasem, w lesie wilk mieszkał. I tak idzie, patrzy, a tu się pasą trzy kozy. Wszystkie tłuściutkie, grubiutkie. No, no i wilk mówi:

0: Kto ty jesteś?
1: A ja jestem kózka z jednym różkiem.
0: A co ty masz na głowie?
1: No to jest mój jeden różek.
0: No, a co masz tutaj między nóżkami?
1: To są moje wymiątka, bo jestem kozą i daję mleczko.
0: No to ja cię zjem, powiedział wilk i zjadł tą kozę. Ale ciągle był głodny. Patrz, a tam druga koza, ta z dwoma różkami. No i mówi, no a co ty jesteś?
1: No jestem koza z dwoma różkami.
0: No i też masz wymiątka, co dajesz mleczko.
1: No pewnie, to ja cię zjem i zjadł drugą kozę.
0: No ale wilk, jak to w bajkach bywa, ciągle był nienajedzony. Więc widzi, a tam koza z trzema różkami. No i idzie do tej kozy i mówi, ty też jesteś pewnie kózka.
2: No jestem kózka.
0: A co masz na głowie?
2: O, to są widły.
0: A co masz między nogami?
2: O, to jest maczuga.
0: Ale koza ma trzy żołądki, więc ona się nie zdążyła najeść i coś jej tam w brzuchu burczy, nie? Bo wilk jej przerwał jedzenie. On mówi, a co ci tak w brzuchu burczy?
2: A bo ja tam mam stado hartów.
0: I wilk się tak przestraszył, że zaczął uciekać. I jak skakał przez ten płot, co przed chwilą słyszeliśmy, to zahaczył brzuchem i się wywrócił. Wtedy mu wszystkie te dwie kozy zjedzone wypadły z tego brzucha i wróciły szczęśliwie do domu, a wilk do tej pory się boi i już cały czas ucieka i już więcej kóz żadnych nie zaczepia.
3: A może wy znacie jakieś zabawne historie albo takie, które wam babcia albo ciocia opowiadały, a może właśnie jakaś ciekawa, zabawna historia wydarzyła się w waszym życiu podczas może ostatnich wakacji. Jeżeli tak, to mamy jeszcze dla was jedno zaproszenie na Ogólnopolski Festiwal Opowieści w Radomiu, a jeżeli nie jesteście z okolic Radomia, to jeszcze znajdziemy jakieś inne wydarzenie, gdzie będziecie mogli zasiąść na VIP-owskim siedzeniu i tam słuchać tych wszystkich opowieści. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i już teraz możecie do nas zadzwonić i opowiedzieć swoją zabawną historię z życia albo taką, którą usłyszeliście od babci albo kogoś bliskiego.

0: Wakacje oczywiście trwają, wakacje z duchami to nasza audycja i propozycja na poniedziałkowy, no można powiedzieć już teraz wieczór. A skoro wieczór, to może w takim razie przydałaby się jakaś dobranocka. I z taką propozycją Dariusz Wróbel tutaj do nas wystąpił, żeby taką dobranockę nam opowiedzieć. Także drodzy słuchacze, zamieniajcie się w słuch, no i słuchamy w takim razie.
1: To będzie mało, że dobranocka, to będzie to historia o miłości. A oprócz tego, że o miłości, też jeszcze historia o myszach. Bo była sobie kiedyś taka bardzo, bardzo szacowna rodzina myszy. Taki dostojny pan mysz i pani mysz. I oni mieli córkę, którą bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo kochali. I ta córka była już całkiem dorosła, więc stwierdzili, że no, trzeba jej znaleźć męża. Tak się składało, że obok naszej szacownej rodziny państwa mysz mieszkała inna szacowna rodziny, znała pani mysz, ale oni mieli syna mysz. I jakoś tak wyszło, że nasza córka mysz i ten syn mysz bardzo się lubili, a nawet chyba się kochali. Ale kiedyś to nie było tak, że można sobie było wziąć ślub z kimś, kogo się kocha. O nie, to wszystko było załatwiane, ustalane i wymyślane przez rodziców. Jak państwo mysz uznali, że oni są tacy szacowni, tacy bogaci, tacy dostojni, to ich córka musi wyjść za kogoś najwspanialszego na świecie. I wymyślili, że najwspanialszy na świecie to jest pan Słońce. Więc poszli do pana Słońca. Mówią: panie Słońce, panie Słońce, pan jest najwspanialszy na świecie. Czy zechciałby pan być mężem naszej córki, pani myszki? O, dziękuję wam, że tak myślicie, powiedział pan Słońce, ale ja nie jestem najwspanialszy na świecie. Bo wystarczy, że przyjdzie pan Chmura, zasłoni mnie i ja już nic z tym nie mogę zrobić. Mogę świecić z całej siły i to nic nie pomoże, bo będzie zasłonięty. Więc myszki się ukłoniły. Poszły do pana Chmury i zaczynają: panie Chmuro, pan jest ponoć najwspanialszy na świecie. Czy zechciałby pan zostać mężem szacownej naszej córki, panny myszki? Och, dziękuję, że tak myślicie, ale ja nie jestem najwspanialszy na świecie. Bo jak je tak sobie wiszczę na niebie i przyjdzie pan wiatr i on tylko dmuchnie i chuchnie i zawieje, to robi ze mną co chce i przegania mnie po całym niebie w tej z powrotem. Ja nic z tym nie mogę zrobić. To on musi być najwspanialszy na świecie. Pomyślały myszki i poszły do pana wiatru. Panie wietrze, pan jest ponoć najwspanialszy na świecie. Czy zechciałby pan być mężem naszej szacownej córki, panny myszki? No, pan wiatrze na nich popatrzył, mówi: no bardzo mi miło, że tak myślicie, ale ja wcale nie jestem najwspanialszy na świecie. No to kto? Najwspanialszy na świecie to jest pan Mur, bo ja sobie mogę wiać najmocniej jak potrafię, dmuchać, wiać i huchać, ale pana Muru nie przesunę nawet o kawałeczek. Więc myszy się ukłoniły i poszły do pana Muru. I mówią znowu: panie Murze, pan jest ponoć najwspanialszy na świecie. Czy zechciałby pan być mężem szacownej naszej córki, panny myszki? A Mur się tylko na nie popatrzył. A musicie wiedzieć, że wtedy mury były tylko i wyłącznie z drewna. I on się tak na nie popatrzył i mówi: nie, ja nie jestem najwspanialszy na świecie. No to kto jest najwspanialszy na świecie? Zdenerwował się już myszy. Tak chodzą i chodzą. Wiecie co? Jak ja tak sobie stoję, taki twardy, wielki, taki, to myszy

jak przyjdą myszy, to wygryzają we mnie tyle dziur, tyle tuneli, ile tylko chcą, i ja nic na to nie mogę poradzić. No to myszy, myszy muszą być najwspanialsze na świecie. Myszy, pomyślały pan i pani mysz. Więc wróciły do domu, siadły i sobie tak myślą. Skoro to my, myszy, jesteśmy najwspanialsze na świecie, to nasza szacowna córka, panna myszka, powinna wyjść za mysz. A tak się składa, że obok nas mieszka inna szacowna rodzina myszy i oni mają kawalera mysz. To niech nasza córka mysz i ta druga mysz wezmą ślub. I tak się stało. Jak postanowili szacowni rodzice, pan i pani mysz, ich szacowna panienka mysz musiała wyjść ze swojego sąsiada, pana mysz, którego bardzo kochała i nie miała w nic, ale to nic do powiedzenia na ten temat. Koniec.

0: My już chyba ustaliliśmy, że nie boimy się duchów, ale o duchach lubimy słuchać. Stąd właśnie nasza audycja Wakacje z duchami, gdzie różne historie mogą się pojawić i dzisiaj opowiadali je Dariusz Wróbel, Agata Dzik, Bartłomiej Kopiński, opowiadacze z baśni z sześciu stron świata. Drodzy moi goście, gdzie możemy was znaleźć i jak możemy trafić na wasze historie i opowiadania?
1: Przede wszystkim od piątku zapraszamy do Radomia. Piątek, sobota, niedziela. Jest to nasz czas naszego festiwalu. W piątek wieczorem zaczynamy, jeszcze raz właśnie powtórzymy, pięknym eposem Mireli Gliwińskiej, Ertostik. Przepiękna historia kazachska, podróż przepiękna przez step i dla małych, i dla dużych. Wieczorem mamy galę Bajarza, nagradzamy i tutaj jest taki creme de la creme, bo będzie występ laureatów z lat uprzednich, ale też mamy debiuty. No i tutaj zapraszamy. W tym roku już raczej nie zdążycie, ale w przyszłym roku, jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby właśnie zadebiutować, spróbować swoich sił, to koniecznie zapraszamy wtedy na siódmy festiwal, można się zgłosić i udział w takim debiucie wziąć. W sobotę rano i w niedzielę rano mamy takie baśniowe poranki o godzinie 11:00 dedykowane dzieciom. I tutaj przekrój opowiadaczy z całej Polski, ze Szczecina, Marcel Mroczek. No, ciekawa jestem, czy Marcel z Teatrzykiem Kanishibai w tym roku wystąpi, bo Marcel nas zaskakuje. Przepiękne. Marcel Indiana Wąs, bardzo polecamy. Jego kanał również na YouTubie. Będziemy mieć opowieści przekrojowe z Azji, opowieści z Afryki, opowieści z Polski, opowieści z morałem, uczące, śmieszne, czasem smutne. Warto przyjść, warto zobaczyć i to też atrakcja dla dzieci. Powiem w sekrecie, że opowiadacze wtedy mają miękkie serce i dają pobawić się instrumentami, bo opowiadacze mają swoje instrumenty, swoje artefakty.

0: i na opowieściach dla dzieci można po prostu poprosić i zobaczyć, spróbować jak to jest, zagrać na prawdziwym bębnie szamańskim albo na prawdziwych cymbałach, także to też taka atrakcja dla dzieci, żeby taki prawdziwy opowiadacki instrument zobaczyć. I tutaj...
1: na bębnie to każdy grał, można zagrać na żabie.
2: Na żabie.
0: Jak
2: się gra na żabie?
0: Trzeba przyjechać, pani redaktor.
2: Ale takiej żywej żabie?
3: Nie. Na szczęście nie jest żywa, bo żeby zagrać na żabie, trzeba mieć taki mały młoteczek, więc nie próbujcie tego na żywych żabkach.
2: Nie krzyżimy żadnej żaby podczas festiwalu.
0: Podczas festiwalu nie ucierpi żadne zwierzę.
1: Można też wywołać deszcz.
0: Tak, można, bo mamy deszczownicę.
2: To już się udało wam dzisiaj, więc
0: tak,
2: jeszcze raz.
0: Mamy
1: specjalny instrument, jak nam brakuje deszczu, to mamy instrument, który nam zapewnia deszcz. Albo przed grzmot, błyskawice. O, mamy też taki instrument.
0: Żółwia mamy, można zagrać na żółwiu.
2: Ale żywy też, czy nie?
3: Też nie żywy, tak.
0: Nie.
1: I żaba jest drewniana, to żółw jest metalowy.
3: Żółw jest, tak.
0: To nie są żarty stosowne, panowie. To jest żółw, który był kiedyś butlą gazową i są tacy właśnie rzemieślnicy, którzy przekształcają
1: to
0: takie...
1: Nie, to jest butla gazowa, która miała marzenie zostać żółwiem.
0: Zostać żółwiem, tak, i została. I to są właśnie takie, to są nieoczywiste instrumenty.
1: Które chciała po prostu grać.
0: Tak, na gitarze czy na skrzypcach wiadomo. Każdy może zagrać, kto się długo uczy. A tutaj opowiadacze mają takie właśnie nieoczywiste instrumenty. Myślę, że dzieci będą zaskoczone, na czym taki opowiadacz może zagrać. I tu jest też taki creme de la creme nasz, to jest ta sobota, noc opowieści i tutaj po prostu...
3: Ale jeszcze zanim wejdę ci w słowo, Agata, bo ta sobota to jest dobry właśnie czas na to, żeby przyjechać do Radomia z dziećmi. I od godziny 11 będą te opowieści z Baśni Świata, część pierwsza. Ale jak przyjedziecie do Radomia ze swoimi rodzicami, to możecie zostać aż do godziny 15, a w zasadzie gdzieś pewnie po 16 się to skończy, bo o 15 będziemy mieć grę storytellingową, czyli taką grę, którą w zasadzie sami sobie wymyśliliśmy, stworzyliśmy. Będzie to karciana gra, gdzie na podstawie kart, właśnie ilustracji, które są bardzo bogate w różne symbole, w różne takie właśnie rzeczy, których trzeba na nich znaleźć. Na podstawie tych właśnie obrazków będziemy opowiadać historię, będziemy grać w takie gry storytellingowe i układać sobie takie nasze własne...
2: To będzie spontaniczna historia, wymyślona na żywo.
3: Na żywo, więc to jest wspaniała zabawa dla całej rodziny, więc zapraszamy całe rodziny na to, żeby przybyć, posłuchać opowieści, a później spróbować swoich własnych sił, no i przy okazji pewnie też zwiedzić Radom między tymi spotkaniami.
2: Tak. Może poszukać tego zamku również.
1: Ponieważ wiemy, że opowieści familijne się nigdy dość i zawsze wszyscy chcą więcej, dlatego jeszcze w niedzielę o 11 mamy drugą część opowieści świata, właśnie świata, kolejny blok opowieści familijnych. Jeżeli faktycznie szukacie opowiadaczy, to przez te 3 dni macie ułatwione zadanie, bo oni wszyscy z całej Polski zjeżdżają się właśnie do Radomia.
2: Czyli tutaj można usłyszeć wtedy historię z całego świata od najlepszych opowiadaczy z całej Polski.
1: Dokładnie tak.
3: Dokładnie tak.
0: Tak, to creme de la creme i ta noc opowieści, ona jest bardzo długa, dlatego tutaj, jeżeli będą młodsi słuchacze, to oczywiście mogą być, do której godziny będą chcieli oczywiście.
2: Dokąd nie zasną.
0: Ale jeżeli ktoś wytrzyma, a już starszych słuchaczy, to zapraszamy serdecznie. O 22.30 będzie otwarty mikrofon. Wtedy przenosimy się do czytelni, przepięknej czytelni w bibliotece, bo całość wydarzenia będzie się odbywała na ulicy Piłsudskiego w głównym gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Jest dużo parkingu, także naprawdę to może być piękna sobota dla państwa. Jeżeli ktoś nie był w Radomiu, to jest godzinę 3 minuty piękną trasą z Warszawy. Zapraszamy. I na tym otwartym mikrofonie można poczuć się jak prawdziwa gwiazda. Można wejść na scenę, można opowiedzieć historię krótszą, dłuższą. I to jest właśnie takie miejsce dla opowiadaczy, którzy chcieliby spróbować w bezpiecznym środowisku opowiadackim. Konsekwencjami mogą być tylko brawa. Tak, bo
2: no
0: tutaj...
2: ja nie wiem, bo ta biblioteka w Radomiu to też ma różne historie do opowiedzenia, więc czy to takie bezpieczne miejsce?
1: Jak najbardziej.
0: W czasie opowiadania to te duchy i wszystkie jakieś upiory, które gdzieś by się tam kręciły, to wiedzą, że nie mają z nami szans, bo my znamy wszystkie te sztuczki czy diabłów, my po prostu wykiwać się nie damy. A mamy też takich słuchaczy, którzy przyjeżdżają od kilku lat, więc oni na pewno też interwencje będą podejmowali

0: na bieżąco, tak, czyli że będziemy bezpieczni.
1: Czyli publiczność sobie po prostu nie da przeszkadzać w trakcie słuchania, to nie ma szans.
0: Nie ma szans, nie ma szans.
2: Zresztą historie są tak wciągające i pasjonujące, że wszystkie nasze zjawy, upiory i duchy siedzą razem z nami i słuchają.
0: Tak mi się wydaje.
1: Zgadza się.
3: Ja myślę, że trudno jest w tym momencie po prostu robić coś innego, bo tak jak dzisiaj przez ostatnie 2 godziny słuchaliśmy tych wszystkich historii, to wtedy w najbliższy weekend będziecie mieli okazję jeszcze i jeszcze i jeszcze. I w dzień, i wieczorem, i rano. Całe 3 dni poświęcone historiom, bajkom, opowiadaniom, więc nie może was tam zabraknąć. Z pewnością ja również już teraz wiem, co będę robiła w najbliższy weekend, więc 6. Ogólnopolski Festiwal Opowieści w Radomiu. Piątek, sobota, niedziela. Zapraszamy serdecznie. A dzisiaj naszymi gośćmi niezwykłymi byli Agata Dzik, Dariusz Wróbel, Bartłomiej Kopiński, którzy reprezentują grupę Baśnie z 6 stron świata. Bardzo dziękuję za to wyjątkowe spotkanie i za te wszystkie historie.
1: Bardzo dziękuję.
2: Również, a gdybyście jeszcze chcieli poszukać opowiadaczy w swojej okolicy, to zapraszamy na taką stronę opowiadacze.pl, gdzie jest specjalnie przygotowana przez nas wszystkich mapa i tam właśnie możecie zobaczyć, czy w waszej okolicy jest opowiadacz, a jeżeli go tam nie ma, to wtedy co, Agata?
0: Wtedy można go zgłosić do nas, można go dodać albo napisać do nas maila i zapytać, bo czasem są tacy leniwi opowiadacze, którym nie chciało się zarejestrować na naszej stronie, ale bardzo by chcieli opowiadać, także tam jest do nas adres e-mail. Odpowiemy na takiego maila, udzielimy wszelkich informacji, czy jeżeli ktoś chciałby zacząć opowiadać, to również proszę do nas napisać, poprowadzimy, powiemy co i jak.
3: Właśnie, opowiadacze, wychodźcie z szafy.
1: Jeżeli się rozejrzycie po swojej okolicy i okaże się, że nie ma tam żadnego opowiadacza, to może właśnie jest to znak, że to wy powinniście takim opowiadaczem zostać.
3: O, i to jest właśnie bardzo dobre przesłanie, także spróbujcie poszukać w sobie opowiadacza, może to właśnie wy nim zostaniecie, tak jak moi dzisiejsi goście. Bardzo wam dziękuję za to wyjątkowe spotkanie ze wszystkimi opowieściami z różnych stron świata. Jeszcze raz, Agata Dzik, Dariusz Wróbel, Bartłomiej Kopiński, a to była audycja Wakacje z duchami. Marta Kawalec, Daria Brzezińska, dobrego wieczoru, do usłyszenia, pa pa.
1: Pa pa.
2: Pa.
0: Dobranoc.

0: pewnie wy nie wiecie.
1: Wakacje z duchami.

Czym dla brzucha czekolada, tym dla ucha jest ballada. Posłuchajcie więc ballady o Matyldzie. Jak zagra

0: jest Matylda, o, o, o. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi. To jest Matylda, o, o, o. To jest Matylda, o, o, o. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi. To jest Matylda, o, o.
1: Mała, miała skrzydła i fruwała, Bożą krówką była kiedyś.

jest Bożą krówką, tylko krową. O, o, o, to jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, ha, ha, ha. To jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ho, ho. Inne krowy są niemrawe, krowim okiem patrzą w trawę, w jednym miejscu mogą sterczeć cały tydzień. A Matylda lekką nóżką coraz inną idzie dróżką, od przygody do przygody sobie idzie. O, o, o, to jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. La, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ho, ho. Jak w Madrycie jest korrida, to Matyldę już tam widać. Wystąpiła na arenie w roli byka. No i już się plackiem kładą i pikador, i matador, orador. Gdzie pieprz rośnie, przed nią zmyka. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, o, ho. O, to jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ole! W Teheranie u sąsiadki zobaczyła dywan w kwiatki, pomyślała, że to niezły obiad jarski. A jak kwiatki pozjadała, to sąsiadka zbaraniała. Perski dywan się zamienił w ser szwajcarski. To jest Matylda.

0: Harrisonie konie pasąc zamieniła ogon w lasso i mustangi połapała. Raz, dwa, cztery. I choć była zwykłą krową, mogła zostać szeryfową, bo się strasznie w niej zakochał jeden szeryf. O, to jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, jest! Mówcie sobie, co tam chcecie, takiej drugiej nie znajdziecie. Takiej drugiej jak Matylda nie ma nigdzie. Cztery nogi i dwa rogi i ten uśmiech, uśmiech błogi. Więc śpiewajcie razem z nami o Matyldzie. O, ho, ho, to jest Matylda. O, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech blogi, to jest Matylda. O, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la. To jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech blogi, to jest Matylda. Ole!
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
3: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
4: O-o, i chyba na nas spojrzał.
3: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
5: A, ten z dynastii Piastów.
3: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
6: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
7: Są sny wielkie, jak planety.
8: Są i małe, jak omlety. Są też długie, jak bagietki. Są i krótkie, jak skarpetki. Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
9: Drogie słuchaczki,
10: drodzy słuchacze,
9: przenieście się teraz
10: do tej niezwykłej krainy.
9: Krainy pomiędzy.
10: Pomiędzy jawą
9: a snem. Zamknijcie swoje oczy.
10: O tak, delikatnie.
9: Bez pośpiechu.
10: Nie myślcie już o tym, co było.
9: Nie myślcie o tym, co będzie.
10: Nie planujcie.

0: Bądźcie w tej chwili.
1: Trwajcie w tej chwili.
0: Teraz. Teraz wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza.
1: Któż to tak pięknie dzisiaj dla was gra?
0: Któż to taki, co to kołysze delikatnie gałązkami, które stukają o szyby waszych okien?
1: Któż to taki, co to szumi między liśćmi,
0: dzieląc się swoimi opowieściami
1: z dalekich krain?
0: Być może przywiało go do nas z dalekiej północy.
1: I czujemy mróz i chłód krain, w których śnieg króluje przez całą wieczność.
0: Być może przywiało go do nas znad pustyń, z południa, niosąc ze sobą podmuch
1: upału, słońca, a być może
0: przywiało go z miejsca, które dobrze znacie, które kochacie, do którego myślami często powracacie. Cóż to jest za miejsce? Gdzie się znajduje? Na te pytania
1: tylko wy znacie odpowiedź.
0: Tak, tylko wy. Zatem któż tak nam dziś pięknie gra?
1: To wiatr.
0: To wiatr. Niech ten sam wiatr wakacyjny, letni, ciepły, bezpieczny, otulający uniesie was wyżej i wyżej i niech poniesie was tam, gdzie ostatnio nasza przygoda się skończyła.
1: I czeka dalszego ciągu?
0: Tak. Jeszcze nie koniec. Niech wiatr nas poniesie na najwyższy szczyt tego świata. Szczyt, na którym jeszcze nikt nie był. Szczyt, co to kąpie się w chmurach i leniwie wyciąga dłoń po gwiazdy.
1: O tak, tak wysoki jest to szczyt.
0: I właśnie tam, w miejscu, z którego widać cały świat, posadziliśmy cebulki kwiatów.
1: Tak, to właśnie tam kwiaty te rosną, dzieląc się z nami swą miłosną historią.
0: Spójrzcie. Na naszych oczach zakwitają przy blasku słońca.
1: Ale tutaj, na szczycie, czas inaczej płynie, bo zakwitają one przy słońca blasku, a po chwili
0: przy blasku księżyca, przy blasku gwiazd, światło swoje nie tylko słońce tym kwiatom oddaje, ale i noc.
1: Noc i dzień w tych kwiatach zamieszkały.
0: Noc i dzień. I tak jak dzień nocy wypatruje, a potem noc za dniem tęskni, tak te kwiaty poszukiwały się przez czas cały
1: i z naszą pomocą się odnalazły.
0: I teraz

0: zakwitły, są już dojrzałe. Są już duże. Czujesz?
1: Tak, czuję. Czuję, że deszcz zaczyna padać.
0: A wy czujecie? Teraz?
1: Deszcz pada. Ale to kwiatuszkom tym nie przeszkadza. Deszcz pada coraz mocniej i mocniej. W oddali słychać grzmoty. Niebo rozświetlają błyskawice, a kwiaty te trwają przy sobie. I trwają, mimo że wiatr porywa raz jeden, raz drugi kwiat w różne strony, one zawsze do siebie powracają. I choć czasem porwany jeden kwiat jest na południe i wygląda północy, a drugi na północ i wygląda południa, to cierpliwie czekają, aż wiatr się uspokoi i powracają do siebie.
0: A teraz wiatr i deszcz ustał.
1: Czujesz?
0: Czuję. Płatki śniegu spadają z nieba.
1: Śnieg! Śnieg! Pada śnieg!
0: Z początku delikatnie, puszyście, mięciutko, jak piórka.
1: Jakby kołderka śniegu nas przykrywała.
0: Z czasem jednak śnieg staje się coraz większy. Na tyle duży, że przykrywa kwiaty.
1: Przykrywa swą puchową pierzynką.
0: Zupełnie ich nie widać.
1: Zupełnie. Tak jakby przestały istnieć.
0: Ale istnieją. Tylko ich nie widać. Czasem tylko dlatego, że czegoś nie widzimy, nie oznacza, że to coś nie istnieje. Czasem kryje się pod grubą warstwą śniegu.
1: Ale i przychodzi taki czas, że śnieg ten
0: topnieje. I znów przychodzi
1: wiosna.
0: I kwiaty rozkwitają i łączą się ze sobą.
1: Po śnie zimowym do siebie lgną.
0: Ku sobie chylą swe kwietne oblicza.
1: I tak trwają przez czas cały.
0: W dni burzowe
1: i w upały.

0: Anuś, a jak myślisz, co ci się dzisiaj przyśni?
1: By krab do dinozaurów.
0: Krab, który przyszedł do dinozaurów w odwiedziny?
1: Nie.
0: To co ten krab robił?
1: Chciało, żeby jego przyjaciela ten krab.
0: Krab szukał przyjaciela?
1: Swojego przyjaciela, tego ma psie.
0: Ach, ten krab szukał swojego przyjaciela, również kraba.
1: Ten dotyl ma szczypce.
0: Tak, oczywiście, ja wiem, kraby mają szczypce. Ale powiedz mi, dlaczego on akurat poszedł do dinozaurów szukać tego drugiego kraba?
1: Bo on dał być tak jak mama krab.
0: Mama krab mu powiedziała, że ten przyjaciel krab jest u dinozaurów?
1: Tak. Papa, on nie chodzi.
0: Oczywiście, to były bardzo przyjacielskie dinozaury. Franusiu, a jak się nazywa ten dinozaur, który lata?
1: Pterodaktyl.
0: Pterodaktyl, jasne, bo dinozaury chodzą przecież po ziemi, a latają pterodaktyle. To prawda. A ten krab poszedł do jakich dinozaurów? Do rodziny tyranozaura?
1: Tak.
0: Nie bał się?
1: I nie bał się bada. Na, by był pofój, kiedy szukał mamy chaba, która ma zipsy.
0: Powiem ci, że to jest bardzo rozwijająca się szybko opowieść. Tutaj jeszcze się potwór pojawił. A jaki to potwór?
1: Wielka sowa, to ten człowiek.
0: Wielka stopa? Dinozaur, pterodaktyle, kraby? Powiem ci szczerze, synku, że to jest naprawdę niezwykle interesująca opowieść, bardzo barwna i taka, na którą chyba nie każdy by wpadł.
1: Wejdź do lecha, bo ma szczypce.
0: To prawda, już to ustaliliśmy, że krab ma szczypce. Powiem ci szczerze, że twój plan na dzisiejszy sen zapowiada się naprawdę bardzo kolorowy. Mam nadzieję, że dobrze się zakończy, że ten krab odnajdzie swojego przyjaciela. Zaprzyjaźni się po drodze z pterodaktylami i dinozaurami. No i oczywiście, że mama krab później przygotuje dla tych krabowych przyjaciół przepyszną przekąskę. A jak ty myślisz, co lubią jeść kraby?
1: Ryby.
0: Ryby? Kraby jedzą ryby?
1: Tak.
0: Muszę to jeszcze sprawdzić. Bardzo ci dziękuję za twoją wspaniałą opowieść. Myślę, że już teraz możesz zamknąć oczka i udać się w tę niesamowitą, barwną krainę twojej wyobraźni. Śpij słodko, synku.

weźcie przykład ze mnie.

0: Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już!
1: W górze

Rodzice chcą was uśpić, a sami będą patrzeć w gwiazdy? A poza tym, czy kiedykolwiek jak ładnie zasnęliście, to obok łóżka leżała rano gwiazdka? Czas dotrzymywać słowa, kochani rodzice.

0: autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: Każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w podcaście Mama do kwadratu Emocje. A dzisiaj rozmowa, do której, tak sądzę, przydadzą Wam się chusteczki, bo będzie naprawdę wzruszająco, będą momenty trudne, ale też siła tej mamy, która już teraz jest w studiu, myślę, że doda nam wszystkim skrzydeł. A już teraz ze mną w studiu Sara Gronowalska, mama wcześniaków urodzonych w 24 tygodniu ciąży. Dzisiaj dzieciaki mają 6 lat, a Sara, myślę, że nabrała wiatru w żagle i teraz już troszkę może odetchnąć. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: Można powiedzieć, że twoje życie zaczęło się trochę jak bajka. Piękna młoda dziewczyna, miłość, mąż, ciąża i to podwójna, więc dla wielu to jest takie podwójne szczęście od razu. Chociaż my mamy bliźniąt, wiemy, że też podwójne wyzwanie. No i później zaczęła się spirala bardzo dużych wyzwań.
2: To prawda. Na pewno początek, wiesz, mojego życia, tak nieraz mówiłam, dzieciństwo i właśnie później ten etap poznania męża, założenia rodziny, to wszystko wyglądało tak kolorowo i tak jak było zaplanowane, powiedzmy, we wcześniejszej wizji, czyli każdy z nas, który ją ma, szczęśliwe małżeństwo, dzieciaki, wszyscy zdrowi. Pamiętam, jak się cieszyłam do pierwszych badań. Do końca, przed samym porodem, wszystkie badania, jak miałam, bardzo dobre. Dzieciaczki wykazywało, że są zdrowe, że wszystko idzie zgodnie z planem. Ta ogromna radość, to ogromne szczęście. No i nagle się dowiadujesz, że nagle duży ból, jedziesz do szpitala i się dowiadujesz, że zaraz będzie poród. Nie wiesz w ogóle, co to jest... To znaczy poród w tak wczesnym tygodniu, nie wiesz, czy to znaczy, że dzieci przeżyją, czy nie. W ogóle nie wiesz tak naprawdę, co się w tym momencie dzieje. No i tu się zaczyna cała, ja bym to nazwała, no niestety tragedia. Dzisiaj wiem, że to jest coś, co dało mi bardzo dużo lekcji i dzisiaj wiem, że te przeżycia miały mnie też czegoś w życiu nauczyć i na pewno już patrzę na to na dzień dzisiejszy inaczej, ale tamten moment, no to jest jak zderzenie się z tirem.
1: Mhm. Powiedziałaś w jednym z wywiadów, że to był moment, w którym straciłaś zaufanie do lekarzy.
2: Tak, to prawda. Wiesz, ja uważałam, że lekarz jest od tego, że nas leczy i lekarz jest od tego, że chce dla ciebie dobrze. Ja byłam 3 dni przed moim porodem u mojej ginekolog, która powiedziała, że jest wszystko dobrze. Więc cios, jaki dostałam w postaci tego, co się zadziało, to był piątek rano, to ogromne bóle.

0: Później to wszystko, co się tam działo w szpitalu i ten nagły poród. Mi nie też nie pokazano córki, bo była tak w złym stanie, była sina i powiedzieli, że odejdzie. Syn był w trochę lepszym stanie. No i tam się zaczyna cała ta historia szpitalna. Ja nie tylko w szpitalach żyłam przez moje dzieciaczki, też później przez męża, ale przez głównie moje dzieci najwięcej się nauczyłam, zobaczyłam i doświadczyłam. Dla mnie to jest niemożliwe, żeby lekarz, który ci prowadzi ciążę, doprowadził do sytuacji, gdzie za 3 dni rodzisz, co nie? A 3 dni wcześniej mówisz, że jest
1: okej. W 24 tygodniu ciąży.
0: Tak, tak. Z czego oczywiście słyszałam od pielęgniarek, że gdyby chwilę wcześniej było wiadomo, a byłoby wiadomo z różnych względów, że to była infekcja, więc objawy prawdopodobnie byłyby wcześniej wykrywalne, mogłoby nie dojść do tak wczesnego porodu, który wiadomo, za nim idzie ogromna walka, ogromny płacz, ogromny stres, no bo to nie jest tak tylko, że rodzisz dzieci w wieku 24 tygodniu ciąży, tylko rodzisz dzieci, które trafiają do neonatologii, masz je zabrane od siebie, wracasz do domu, gdzie nie masz wózka, nie masz dziecka. Myślę, że jesteś sama mamą, to masz świadomość, jak może to być ogromny ból, kiedy po prostu dziecko by ci zabrali. Ja po 3 miesiącach walki takiej, gdzie na respiratorach, ciężkiej walki, gdzie saturacja spadała do 3, gdzie patrzysz przez okno i tylko płaczesz, bo nie wiesz, czy teraz odratują, czy nie. To jest 3 miesiące no, czegoś nie do opisania, co nie? 3 miesiące przychodzenia tam i jesteś bezsilna, bezradna. Po prostu patrzysz.
1: Twoje dzieci, gdy się urodziły, ważyły 700 gram.
0: Tak, 780 gram. Miały taką wagę. Pamiętam, jak walczyliśmy, żeby do tych 2 kilo dobić, bo to taka waga, gdzie będzie oznaczało, że dziecko, jeśli pozwoli na to stan zdrowia, będzie mogło być wypisane.
1: I kiedy doczekaliście się tego momentu?
0: Ja żyłam od sierpnia do grudnia na neonatologii, do końca grudnia. Drugi dzień świąt przyjechała karetką mojej dzieciaczki do domu. I najgorsze jeszcze w tym wszystkim było, że na tej neonatologii temat też szczepień, konsekwencje, jak moje dzieci zaczęły się zachowywać po szczepieniach, też usłyszałam, że szczepienia są bezpieczne. Dzisiaj mam świadomość po wywiadach, po rozmowach z wieloma rodzicami, że jednak tak wczesne dzieci nie zawsze mogą mieć wszystko robione tak jak zdrowe dzieciątko. No i wiesz, najgorsza kolejna tragedia, że wracasz, wyczekany moment, wyobraź sobie po takiej traumie 4 miesiące na neonatologii i wracasz do domu, a po 4 dniach się okazuje, że wracacie do szpitala na operację, bo jednak coś jest nie tak z twoim synem. A najgorsza jest ta świadomość, że znowu się okazało, że to nie było nie tak o 4 dni, to było nie tak to około miesiąca. I objawy, które mój synek miał wtedy, pytaliśmy wiele razy lekarzy przed wypisem, czy wszystko jest okej, bo coś dziwnie patrzy, dziwnie się zachowuje, a oni odpowiadali, że okej. No i znowu ogromny, ogromny strzał. Dzisiaj się o tym mówi, tak wiesz, 4 miesiące, 3 miesiące, ale wtedy to jest dla ciebie wieczność.
1: Ty wyczekujesz każdy dzień pewnie jest wiecznością.
0: No i ten moment w domu, kiedy już tak bardzo się cieszysz, tak bardzo tego pragniesz, tak marzyłaś o tym w tym wszystkim, w tym bólu i nagle mówią, że natychmiast do szpitala od razu na operację, bo był taki stan zagrażający życiu, no to dla mnie to jest katastrofa.
1: A kiedy był ten pierwszy moment, kiedy mogłaś wziąć dzieci na ręce?
0: Po jakichś 2-3 miesiącach. To był moment, kiedy dostałam pierwszy raz dzieciątko na 15 minut na klatkę. Miało jeszcze tlen podawany. No i ten stres wieczny, co nie? Ten stres na neonatologii, czy wszystko dobrze robisz, czy cię zaraz nie skrzyczą pielęgniarki, bo no dla nich rozumiem też, że to jest ich praca i że źle, jak coś źle położysz, coś źle odłożysz, nie tak rurkę przełożysz, tylko że ty jako rodzic tego kompletnie nie wiesz. Nikt cię tego nie uczy, nikt ci nie mówi, więc też duży, duży stres. Łącznie z tym, jak krzesełko położysz, łącznie wiesz z taką sytuacją, jak mój syn po 7 dniach życia miał na jelitko operację i była to naprawdę ciężka operacja. Byłam świadoma, że prawdopodobnie odejdzie, tak mnie też uprzedzali. Musiałam podpisać wszystkie dokumenty. I mój mąż po pracy pojechał do szpitala się pożegnać z młodym, no bo nie wiedzieliśmy, czy następny dzień w ogóle go jeszcze zobaczymy kiedyś. A pielęgniarki też go skrzyczały, że on nie wejdzie, bo nie da porad, nie? I mówisz do pielęgniarki, że jutro ma zabieg rano, który możliwe, że już nigdy go nie zobaczysz. Ona ci mówi, że nie ta pora odwiedzin. Czyli wiesz, robienie, ja to nazywam tej całej szopki, że w jakich porach, kiedy, co i jak, jest tak straszne, branić to w taki schemat, w taką tabelkę, że teraz od tej pory do tej pory tak i tak masz to zrobić. Nie patrzy tam nikt na to, że sytuacja wygląda na dany dzień inaczej.

0: inaczej. Ja miałam wiele takich sytuacji, wiesz, jak też leżałam z moim synem później w szpitalu, jak mój mąż trafił do szpitala po wypadku samochodowym, to też tego dnia mi się świat walił. Ja tego dnia połowy rzeczy nie pamiętam i tego dnia moja mama przyjechała, bo mi się ręce trzęsły, ja nie wiedziałam, co ze sobą robić, po prostu leżałam na ziemi, płakałam. No i moja mama przyjechała, żeby pobyć ze mną i z moim dzieckiem w szpitalu, bo nie byłam w stanie się nim zająć w ogóle. I usłyszałam, że mogę na chwilę pojechać do mojego męża, tylko go dotknąć za rękę, bo akurat był w stanie śpiączki przewożony z jednego szpitala do drugiego. I jak wróciłam do szpitala, w którym leżałam z moim synem, to też pamiętam do dzisiaj, jak na mnie się wrzeszczała pielęgniarka, że jakim prawem o tej porze wracam. A ja mówię, że mąż mi umiera, więc po prostu nie miałam wyjścia, wyjść o innej porze. I to są takie sytuacje, które myślę, że nie każdy jest świadom w ogóle, jak to tam wygląda.
1: Mhm. Czyli właściwie na każdym etapie twoich kontaktów ze szpitalami brakowało empatii i takiego po prostu ludzkiego podejścia?
0: Tak, myślę, że pielęgniarki by chciały jak najlepiej, one też mają swoją presję. Znam wiele osób, które też bardzo lubię i mi tłumaczą, że mają dużo pracy, że jest ciężko. Ja się domyślam. Tylko dla nich to jest praca, gdzie idą codziennie, a dla ciebie to jest ten moment, który możesz zapamiętać na całe życie.
1: Mm-hmm. To jest po prostu twoje życie, albo życie twojego dziecka, męża, tak. Najważniejszych osób.
0: Tak.
1: A jak to jest tyle razy żegnać się ze swoimi dziećmi? Czy na to można się w ogóle jakoś przygotować? Czy do tego można się przyzwyczaić?
0: No,
1: czy to za każdym razem to jest ten sam ból?
0: Przyzwyczaić jest chyba straszne. Za każdym razem myślę, że jest ten sam ból, chociaż wiesz, te początki, ten szok, to jest najgorszy. Ta konfrontacja, że te plany są inne, że rzeczywistość jest inna niż twoje plany. O. Natomiast przyszedł moment, gdzie mój syn miał około 30 iluś operacje i pamiętam, jak była niska saturacja, jak jechaliśmy karetką. I on był nieprzytomny, a ja patrzyłam się na niego i pomyślałam, że jeśli to jest ten moment, to mu pozwalam. Dlaczego ja mam kogoś trzymać? Wiesz, ja tak wierzę, że my czasami siebie wzajemnie bliskich też mocno trzymamy, a dajmy komuś wolę. Po prostu odpuśćmy i pozwólmy, żeby sam wybrał. Mhm. Ja wierzę w to, że taka mała duszyczka jest bardzo świadomą duszyczką. Jest duszyczką, która wie, czemu tutaj jest, wie, co się dzieje, wierzę w to, że nawet osoby w takich stanach, gdzie są nieprzytomne bądź w śpiączce, też czują, wiedzą i po moich przejściach jestem wręcz pewna, że oni bardzo dobrze zdają sprawę z wielu rzeczy. Więc trzy razy w życiu powiedziałam do mojego dziecka, że jak to już jest ten moment, to mu pozwalam. Oczywiście myślę, że nigdy nie jesteś w stanie się przygotować na śmierć, zwłaszcza dzieci, ale próbować zaakceptować, nie szarpać się, też daje jakąś ulgę. Mój syn jest niesamowitym wojownikiem, bo on po każdej operacji, jak wstawał i tam, wiesz, po paru godzinach potrafiliśmy, nie zawsze, ale były takie momenty, gdzie była operacja, a po 10 godzinach, 12 już byliśmy na korytarzu z powrotem za rączkę chodzić sobie po nim. To wszyscy byli w szoku, że on ma tyle siły i tak samo rehabilitanci mówili, że wow, że to jest niesamowite, że to dziecko wychodzi ze szpitala po kolejnej operacji, a tyle ma w sobie siły do walki. Więc jest niesamowitym wojownikiem. Na pewno wcześniaki to wojowniki. No, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem z nich dumna, ale tamten moment rzeczywiście no, nie jest łatwy.
1: Mhm. Tak sobie myślę, że taka decyzja, że pozwalamy komuś odejść, że jesteśmy w stanie to powiedzieć, to też jest wyraz największej miłości i wyzbycie się no chyba tego, co my byśmy chcieli, bo często to jest takie samolubne myślenie, że chcemy, żeby ta osoba, która cierpi, była jak najdłużej.
0: To prawda. Ja myślę, że wiesz co, inaczej przez chorobę mojego taty już patrzyłam. Jak byłam młoda, mój tata chorował, głównie był dużo w domu, taka była możliwość. Ja wiem, że przychodzi moment, kiedy walczysz z wiatrakami. Czasami próbujesz kogoś utrzymać na siłę przy życiu, a ta osoba już naprawdę się męczy. I dlatego później, jak moje dzieciątko, mój synek miał takie stany, to ja stwierdziłam, że jeśli jest jego taka wola, to dlaczego bym mu miała jako mama zabraniać? No ja to tak interpretuję, że my mamy dzieci, matka, dziecko, jesteśmy bardzo związani i czasami to odpuszczenie też pozwala wybrać, nie ma tej presji, a ta presja nigdzie jest niezdrowa, więc to pozwolenie mojemu synowi na dokonanie wyboru było dla mnie naprawdę piękne, bo kiedy on następnego dnia się budził,

0: i wracał mój synek jakby do siebie, to było takie, wow, jestem z ciebie dumna i cieszę się, że chcesz tutaj ze mną być. Mhm.
1: Na pewno też takie bardzo uwalniające.
0: Tak.
1: Dla całej rodziny. Gdy wczoraj rozmawiałyśmy przed wywiadem, o czym będziemy rozmawiać, to powiedziałaś mi takie zdanie, że twoje dzieci zostały skreślone przez system. Co to znaczy?
0: No, moje dzieci były od początku dzieciątkami, które uważali, tak jak wyjęli z brzucha córci i powiedzieli, że ja mam się z nią pożegnać, bo 2-3 doby to maksymalnie. Tak samo całe te 3 miesiące, o których ci mówiłam, że były ciężkie przez pielęgniarki, to między też innymi przez teksty pielęgniarek, że raczej z tym dzieckiem to już nic nie będzie, albo w ciężkim stanie, albo co ta dziewczynka będzie, albo co ten chłopiec będzie umiał robić. System, czyli szpital, że od razu skreśli, że tak naprawdę moje dzieci to mało co w ogóle osiągną w życiu. Jeśli będą leżeć, to super, co nie? Jest to straszne. Jest to straszne i za każdym razem to powtarzam każdemu, że dlatego nie słuchajcie, co w szpitalach mówią, bo czy mój tata miał nowotwór i się nie sprawdziło, ile pożyje, czy mój mąż się nie sprawdziło, ile pożyje, czy moje dzieci się nie sprawdziły tak naprawdę rokowania, więc wiesz, łatwo się mówi, bo oni, lekarze, powinni powiedzieć, jaka jest sytuacja, ale to niech powiedzą ci, że jest taka możliwość, ale nie są pewni, a lekarze mają taki sposób mówienia, że z tego dziecka raczej nic nie będzie, albo wylewy są tak ciężkie, że musi być pani świadoma, że to będzie duże kalectwo, ale nie powiedzą ci już tego, że wie pani, są już rehabilitacje, nie powiedzą ci, jaką drogę możesz wybrać ciekawą, ile jest metod alternatywnych, nie powiedzą ci nawet, że wcześniaki tak naprawdę to jest znak zapytania, oni nie wiedzą, a skoro nie wiedzą, to czemu ci mówią diagnozy, że z tych dzieci to nic nie będzie? Ja to tak wywnioskowałam i wiesz, straszne jest to, że kiedy masz tą depresję, to wszystko przechodzisz, te strach, lęk, płacz, depresję, jeszcze raz powtórzę, bo to było coś okropnego, to kiedy człowiek ci, ja to mówię tak podświadomie, koduje, że z tego dziecka nic nie będzie, to ty wychodząc ze szpitala nie masz za dużo nadziei. Mhm. Czyli skreśla ci dziecko i skreśla ciebie, bo tak naprawdę to tylko nadzieja nas trzyma, to tylko wiara, że będzie dobrze, powoduje, że będziesz chciała znaleźć rehabilitację, rozwiązania, że będziesz chciała walczyć, no bo znam mamy, które uwierzyły i pierwsze co kupiły wózki, założyły fundację tak naprawdę zaraz po jakimś tamtym okresie niemowlęcym. Mhm.
1: Miałam taką sytuację w ciąży, że trafiłam do szpitala i usłyszałam tam, że no proszę się nastawić, że to jedno dziecko to pani na pewno straci. Następnego dnia ktoś się wycofał z tej błędnej diagnozy, oczywiście zero przeprosin, i to było na samym początku, jakiś 4. miesiąc i do 9. ja już miałam to zakodowane w głowie, że pewnie jedno dziecko stracę. Mimo, że wszystko było dobrze. I to jest właśnie utrata tej nadziei, o której mówisz.
0: Tak, odebranie tej siły. Ja to mówię siła, bo wiesz, jak gdyby nie mój uparty taki charakter zawinięty, że ja dążę po swoje, osiągnę swoje, to myślę, że naprawdę nie jedna osoba by się na moim miejscu załamała. A w tym wszystkim walczysz ze sobą, bo tutaj silna Sara, a z drugiej strony obrywasz, ja to nazywam tymi właśnie wszystkimi diagnozami, a te diagnozy, powiem szczerze, że naprawdę dzisiaj po tych 6 latach mogę powiedzieć szczerze, że uważam, że można inaczej to przekazać rodzicowi. Można mu nie odbierać wszystkiego, ale lekarze są głównie pierwsi do odbierania ci wszystkiego, całej nadziei, całej siły, stwierdzenia wszystko, co najgorsze i to, co też mówisz. Lekarz ci danego dnia coś tak powiedział, a potem to zostaje w tobie i ty jako matka, no kto jak nie ty masz walczyć o te dzieci? Kto jak nie ty masz szukać rozwiązań?
1: Jak na ciebie patrzę, to sobie myślę, że ty jesteś taką mamą lwicą, bo właśnie walczysz o swoje dzieci, o ich sprawność, o ich zdrowie, o to, żeby były jak najbardziej samodzielne. Tak jak powiedziałaś, były takie rokowania, przypuszczenia, że dzieci będą leżały, że nie będą samodzielne. Dzisiaj podglądamy cię i twój dom w mediach społecznościowych. Dzieciaki biegają, mówią, mają się bardzo dobrze, jak na tak wczesne wcześniaki z 24 tygodnia.
0: No, moje dzieci na pewno są przykładem, jak to wielu lekarzy mówi, osób, że niemożliwe. Nie jest tak też, wiesz, to takie życie z wcześniakami też ma tą drugą stronę. stronę, gdzie jesteś dumny, musisz wyczekać, musisz dużo ćwiczyć, żeby coś osiągnąć. Synek z uwagi na wiele, wiele operacji jest trochę w słabszym stanie niż córcia, natomiast myślę, że to też kwestia czasu. Jednak córcia miała możliwość 2,5 roku się rozwijania w domku, a synek te 2,5 roku był bardzo dużo w szpitalach.

Ale wierzę, że ten czas i ta siła, którą mamy, damy radę dogonić siostrę. Natomiast, no wiesz, w wieku 3 lat, jak mój syn pierwszy raz postawił nóżki i stopy na podłodze, na ziemi i stanął, to jest coś tak niesamowitego, tak wyczekanego. No i też zmieniasz kompletnie perspektywę patrzenia na rodzicielstwo, na dzieci, na rodziców.

0: tam rozbiło, coś wróciło, napsuciło, ale to nie jest realne, tak na pstryknięcie palca. I to, co na pewno do mamy wcześniaków, też bym mogła powiedzieć, że ta cierpliwość, to jest niesamowita lekcja cierpliwości. Dla mnie fakt, że musisz wyczekać i nie wiesz ile, po prostu musisz czekać, musisz działać, musisz pracować, musisz rehabilitować, ale przyjdzie sukces. Ja tak uważam, że jeśli tylko w to wierzysz i robisz wszystko w tym kierunku, no to też na to dowodem są już jakoś moim zdaniem moi dzieciaczki, natomiast chcę doprowadzić ich do takiej sprawności, żebym chciała przyszłościowo też pokazać innym mamom albo stworzyć jakieś miejsce, gdzie będzie możliwość dania nadziei, bo ja jako mama wcześniaków w tak ciężkim stanie to wiedziałam, dostałam tysiące skierowań na wszystkie wizyty co parę miesięcy w szpitalach w NFZ-cie, z NFZ-u, gdzie wiadomo, że czasami się czeka pół roku, roka albo półtora. Mhm. Natomiast jest za mało instrukcji, bym powiedziała, dostałam tak naprawdę w sumie w ogóle, co zrobić, żeby moje dziecko było zdrowsze. I to też jest ciekawe, że my wychodzimy ze szpitala i masz 10 tysięcy kwitków na skierowania kontrolne, a nikt ci nie mówi, ale co zrobić dalej. A przecież najważniejsze jest, co teraz zrobić dalej i zacząć jak najszybciej działać, bo mózg póki jest mały, jest plastyczny i możesz naprawdę dużo osiągnąć. Tam czas się bardzo liczy.
1: No i co zrobiłaś? Skąd wiedziałaś, co robić?
0: Dostałam informację od mamy, mojej mamy znajomej, która też urodziła wcześniaka, mieszkała tutaj w Warszawie i poleciła mi metodę Wojty, która jest też kontrowersyjną metodą. Też w dwóch miejscach, czy trzech nawet w życiu usłyszałam od placówek różnych, że nie jest to dobra droga, co robię. Tak ładnie powiedziane. W innym to trochę to nie było i odradzają mi robić metodą Wojty rehabilitację. Jest to rehabilitacja, która jest rzeczywiście nieprzyjemna. Robisz to 3 razy dziennie, codziennie, ile się da. I uciskasz dziecko w różnych miejscach, punktach, które są no jakby kluczowe, bo poprzez te punkty dziecko porusza resztą częścią ciała. No i przy porażeniach, spastycznościach, czyli pewnych bezwładach ciałka, Wojtą tak naprawdę potrafisz bardzo dużo zmienić. I Wojta, i pani Asia tej Warszawy, do której jeździłam, i w Łodzi, gdzie na stałe rehabilitujemy się u pani Ani od Wojty, no to dla mnie Wojta jest czymś niesamowitym, czymś, co naprawdę pokazuje, że się da. I co też ciekawe, z NFZ-u w Polsce nikt mi nie polecił i nie dostałam metody Wojty. W Polsce jest metoda Bobata, która jest tak delikatna, że zazwyczaj małe prawdopodobieństwo na takim etapie, jak moje dzieci były, żeby coś z tego wyciągnęły, z takich zajęć wyniosły. Mhm.
1: A jak dzisiaj wygląda wasza codzienność?
0: Dzisiaj jest, nazywam to też, że piękna, wymarzona, bo kiedy budzę się w domu, mam przespaną całą noc w domu, moje dzieciaczki śpią w swoich łóżeczkach, budzimy się i jedziemy do przedszkola, no to jest to, czego myślę, że część rodziców właśnie może nie rozumieć, dla mnie czymś, co było nieosiągalne. 3-4 lata o tym marzyłam. Więc dzisiaj ta codzienność, kiedy właśnie jesteśmy wszyscy w domku, jemy się na nie, jedziemy do przedszkola. Po przedszkolu są różne zajęcia, które są właśnie rehabilitacyjne, żeby ćwiczyć cały czas. Też dzieci mają przedszkole, w którym też mają dodatkowe takie zajęcia rehabilitacyjne, muzykoterapie sensoryczne. No i zawsze po południami widzimy się w domu. Ja nie zawsze mam też możliwość odebrania moich dzieci, natomiast mamy ciocię do pomocy, która ze mną mieszka 24. I widzimy się wszyscy w domu. Zawsze staram się kąpać dzieciaczki w domu, żeby już ten moment wieczorny był dla nas. Więc dzisiaj na pewno, wiesz, przepięknie. Rok temu pojechałam z nim, poleciałam samolotem. Dla mnie łzy mi ciekły naprawdę od rana, co nie? Jak ja leciałam samolotem, to ja nie wierzyłam. Jak zobaczyłam moje dzieci w samolocie, to ja nie wierzyłam, że one siedzą w ogóle w samolocie obok mnie. To jest znowu coś, czego ktoś może nie zrozumieć, bo to ma dane, a ja zawsze sobie myślałam, że ciekawe, kiedy będę mogła w życiu wziąć dzieci do samolotu. No, przed nami zaraz kolejne wakacje, akurat teraz pewnie autkiem, ale kolejne, więc dla mnie to są takie marzenia, które spełniam. Mhm.
1: Widziałam, że też całą rodziną praktykujecie wdzięczność.
0: Tak, tak.
1: Za co jesteście wdzięczni?
0: Jesteśmy wdzięczni za dom. Moja córcia, jak to mówi, na drugim miejscu za rodzinę i za mamę.
1: I za brata,
0: tak. Moja mama, moja Zosia jest wpatrzona w naszą trójkę zdecydowanie. Natomiast praktykuję wdzięczność z dziećmi, żeby ich uczyć właśnie tego pozytywnego myślenia. Rano na przykład rozkładamy też karty z różnymi

0: afirmacjami, które sobie czytamy na głos. Myślę, że dzieciaczki, jedni mogą twierdzić, że one dużo z tego nie rozumieją, inni, że nie. Ja, tak jak powtórzyłam na początku, uważam, że gdzieś tam nie samo ciało, a duszyczka, która jest w tym ciele, ona rozumie dużo. I na przykład moja córcia, ona jest bardzo taka chętna, zaangażowana do właśnie kart, do czytania. Jeszcze sama nie przeczyta, ale ja jej czytam, ona powtarza na głos. I powtarzam też często moim dzieciom, że jestem miłością, jestem światełkiem. I ja na przykład przy tych słowach czuję ten moment takiej dobroci, takiej wyższej wibracji, kto jak to nazywa. I moi dzieci też się dobrze czują przy muzyce, którą puszczam, która jest taka bardzo pozytywna, z wieloma pięknymi tekstami, przy właśnie słuchaniu jakichś takich rzeczy, że jesteśmy miłością, jesteśmy światełkiem. Staram się też im przekazać, wiesz, to, że one są wystarczające, nie muszą być tak jak reszta, nie muszą nigdzie dogonić, nie muszą nie wiadomo jakich mieć ocen, nie wiadomo w jakiej być w szkole. Dla mnie to wszystko jest nieważne. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby moje dzieci wiedziały, że są wystarczające, są miłością, są światłem i są po prostu wyjątkowymi duszyczkami, które tutaj bardzo, bardzo dużo pokazują. Tak jak mi mamie, one dały ogromną lekcję cierpliwości, ogromną lekcję pokory, ogromną lekcję, tak naprawdę siłę mi dały. Ja dzięki nim myślę, że jestem dzisiaj się człowiek taka niezniszczalna, co nie? Mhm. Ale wiedziałam, ile muszę pokonać. I jest też ta druga strona gdzieś tam tego stresu jeszcze, który na pewno gdzieś tam jeszcze z tyłu siedzi. Nie mogę powiedzieć, że go w ogóle nie ma. Ale inaczej dzisiaj nam się żyje, inaczej, na innej świadomości.
1: Ja dobrze liczę, że ty masz 27 lat?
0: Tak, teraz no. Skończę 27 lat.
1: Bardzo dużo nosisz na swoich barkach, jak na tak młodą osobę. Odszedł tata, dzieci urodzone w 24 tygodniu ciąży, odszedł mąż. Skąd ta twoja siła?
0: No, myślę, że jedni się nie zgadzają, inni tak. Bóg daje ci tyle sytuacji, które jesteś w stanie udźwignąć. Myślę, że byłam w stanie to udźwignąć. Tak sobie to tłumaczę. Dało mi bardzo dużo te przeżycia. Dzisiaj wiem, jakie miałam wartości z domu i zawsze bardzo dziękowałam rodzicom za te wartości, które mi przekazali, ale dzisiaj wiem, że jeszcze bardziej poszłam do przodu, jeszcze bardziej rozwinęłam się, świadomość rozwijam, staram się, zmieniłam na pewno też kierunek swojego życia, swoje, nazwijmy te plany, które miałam przed porodem moich dzieci. Słowo to akceptacja, które powtarzam, które było mi kiedyś obce, dzisiaj no jest mi najbliższe, że nieważne co się dzieje, to po pierwsze zaufaj sobie, że dasz radę, że co by się nie wydarzyło, to sobie poradzisz w każdej sytuacji. Ja sobie poradziłam w każdej. I nieraz było ciężko, ale dzisiaj wiem z perspektywy, że dałam radę, a słowo akceptacja, że nie walcz. To, że miałaś w planach, że miało być o innej godzinie, o innej porze, inaczej ubrane, inaczej miało się wydarzyć, nie miało teraz zachorować, a teraz mieliście być na wakacjach, to były twoje plany, ale się zmieniły i zaakceptuj tak, jak jest. Zawsze sobie powtarzam, że nie wiesz, co tak naprawdę innego miało się wydarzyć, więc widocznie to, co się dzisiaj wydarzyło, to było potrzebne.
1: A kiedy przyszła do ciebie ta mądrość? No bo trudno mi uwierzyć, że od razu. No pewnie na początku
0: dużo
1: była złość,
0: bardzo,
1: jakaś niezgoda, poczucie niesprawiedliwości.
0: Ja w wieku, jak mój synek miał 2 latka, mieliśmy taki bardzo długi pobyt w szpitalu, miałam bardzo ciężką depresję. Takie 2 miesiące naprawdę miałam wyjęte z życia. I kompletny brak akceptacji. Kompletny, cały czas wyparcie. Brak akceptacji szpitali, no to wiesz, jak walczysz, to jest, życie staje się dramatem. Ty nagle patrzysz, że to jest jakiś science fiction, to jest jakiś horror, nie wiem jak to nazwać. Moja mama mi powtarzała, że Sara zacznie akceptować w pewnym momencie, jakoś właśnie jak chyba wychodziłam już trochę z tej depresji, zaczęłyśmy więcej rozmawiać. Moja mama mi zaczęła więcej też uświadamiać, jak ona patrzy na to życie, jak to wygląda. Też dużo przeszła, też miała depresję związaną z całą tą sytuacją, wtedy z wnuczętami, co się działo. Więc ona była tą osobą, która mnie popchnęła do przodu i mi dała to wsparcie. I ciekawe jest to, że mój syn miał 60 parę operacji, a w momencie, kiedy naprawdę zaakceptowałam, mówię uczciwie, tak wiesz, że pojechałam do szpitala, i pamiętam, jak moja mama mówiła, Sara, zaakceptuj, po prostu nie walcz. Ja mówię, okej. Walczyłam jakby z systemem covidowym, który mi się bardzo nie podobał, co z nami robią, jak funkcjonują. już byłam ostra w słowach do wielu osób, ale dla mnie to było chore.

0: co jest ważniejsze w danym momencie. Łącznie z tym, że wtedy mój syn praktycznie odchodził, miał 29 saturacji. Pani profesor krzyczała, że zaraz nie będzie kogo ratować, a oni czekali na testy covidowe. Ale już jak było po operacji, wszystko się udało, to sobie pomyślałam, że okej, jakby akceptacja, że tutaj jesteśmy. Widocznie tak mamy być. Wiem, że dzisiaj się to wydaje abstrakcją dla kogoś, ale po tylu lekcjach, no to w końcu zostaje ci akceptacja. Tak ja to odbieram. I pojawiło się coś takiego we mnie, że okej, Sara, już nie wymyślaj tam tego życia, nie planuj sobie, po prostu zaakceptuj, że tak jest. Znajdź jakby pozytywne strony, zacznij się na tym skupiać. Był taki moment, który po prostu mnie coś zatrybiło, że chyba zmiana myślenia, że tą, którą szłam, to nie było rozwiązanie. Ja tam, wiesz, odbijałam się non-stop od ściany. Więc moment, w którym zaakceptowałam, co chcę podkreślić, jest ciekawe, że to była jedna z ostatnich naszych operacji. Przedostatnia dosłownie.
1: Ile minęło od tamtego czasu?
0: 3 lata. 3,5 roku. 2,5, 3 lata, jakoś tak.
1: A czyli ten dobry czas trwa, ta dobra energia?
0: W której mieszkamy w domu.
1: To ja cały czas trzymam kciuki, żeby trwało to dalej. A jak ty w ogóle czujesz się jako mama? Bycie rodzicem, bliźniąt, to jest hardkorowo trudna sprawa. W twojej sytuacji jeszcze bardziej, bo jesteś sama. No tak jak powiedziałaś, masz ciocię do pomocy, no ale jednak jesteś pojedynczym rodzicem. Twoje dzieci mają jeszcze specjalne potrzeby. Jak ty to wszystko ogarniasz?
0: Udźwignąć... Nie jest łatwo. Na pewno to, co mówisz, udźwignąć jako mama bliźniaków, to jest jedno wyzwanie. Mama bliźniaków, które mają jeszcze większe zapotrzebowanie czasu, rehabilitacji, atencji, wszystkiego. Bo zdrowe dzieciaczki w wieku 3 lat sobie pójdą, nie wiem, chwilę się pobawić same w ogrodzie, a ty na swoje dzieci musisz cały czas patrzeć, no bo jeszcze jest taki etap, który cały czas gdzieś tam muszę zerknąć, muszę uważać. Jeszcze czasami się zdarza, że się potknie, tutaj gdzieś się może ktoś przewrócić. Też wiesz, myślę, że psychika moja po tych szpitalach, że czasami chcę za dobrze, że za opiekuńcza staram się być. No ale z drugiej strony sobie powtarzam, że tak dużo wywalczyłam, tyle lat, oddałam całą siebie w tamtym etapie, że za nikogo tyle nie oddałam. Po prostu siebie. Ja wiedziałam, że w tych szpitalach ginie Sara, a jakby szłam tam codziennie, jechałam, albo jechałam tylko do domu na chwilę się umyć, tam mieszkałam z moim dzieckiem, no bo muszę być dla niego, więc to uczucie, że dla kogoś po prostu poświęciłaś wszystko, co było możliwe, jest na pewno czymś wyjątkowym. Życie codzienne, mamy bliźniaków, wcześniaków, samemu, to sama sobie powtarzam, że powinnam duży, duży order dostać. Oczywiście bliscy, którzy są, którzy mi jak tylko się starają pomóc, moja mama właśnie, niania do dzieci, to jest na pewno niezastąpione, ale dlatego też wybrałam tą stronę, że ta praca też jest dla mnie istotna, no bo chcę, żeby dzieciaczki miały wszystkie, jakie są możliwe, rehabilitacje. Jeszcze widzę wiele metod, które możemy cały czas stosować, próbować. No z NFZ-u niestety nie należą mi się takie nowości, które ja wyszukuję, dowiaduję się, znajduję, czy za granicą, czy w Polsce, więc staram się też stawiać na pracę, bo praca pozwala mi po pierwsze się realizować, po drugie też zadbać o siebie, po trzecie utrzymać też nianię w domu, a po czwarte, co najważniejsze, zapewnić dzieciom te zajęcia, rehabilitacje, które, no nie wiem, czy też są ludzie tak świadomi, jak nie mają wcześniaków, że zajęcia z basenu dla moich dzieci jakąś specjalną metodą, to jest koszt 480 zł za godzinę.
1: Co ja mam? Razy dwa.
0: Tak, i dajmy jako przykład. To tylko taki luźny przykład. Nie mówię o wizytach, kontrolach, gdzie one są po 700-800 zł za dwójkę dzieci jednorazowo. I tych rzeczy jest naprawdę dużo i chcesz tych zajęć dać, bo widzisz, że też są efekty. Z basenu są efekty, z takiej rehabilitacji są efekty, z logopedii są efekty. No i wszędzie, jak sobie policzysz, to są kosmiczne sumy. Myślę, że wiesz co, jest duża odpowiedzialność. Ten gdzieś tam taki podświadomy trochę stres, który jeszcze jest, to on też taką presja, która się tworzy, prawda, że musisz dać radę, że nie ma taty dzieci, więc ty sama musisz utrzymać, sama musisz no, pewne zasady dać dzieciom, wychować je, dać też tą miłość, a gdzie też, wiesz, danie tej miłości, to często się mówi, że matki dają więcej, no bo one są bardziej w tej roli żeńskiej. U mnie jest tak, że...
1: A ty jesteś podwójnej.
0: Tak, i ja łapię się na tym, że często taka jestem, że dobra, dzieciaczki, tutaj to, tutaj to, tutaj to, a gdzie czasami ten moment na tą miłość, na te przytulanie, ale ta presja, żebym wszystko się wyrobiła, żebym zrobiła, wiesz, też prowadzenie własnej działalności, która też wymaga tego, że no nieraz jesteś wieczorem potrzebny po

0: pół dniu w dzień, no bo ja akurat prowadzę działalność, która ma 3 zmiany. Na pewno duże, duże wyzwanie. Ale uważam, że jeśli jestem w takiej sytuacji, to znaczy, że Bóg wiedział, że sobie dam radę.
1: A co ty dzisiaj robisz dla siebie?
0: No, dla siebie od 2 lat zaczęłam robić też, bym powiedziała, sporo. Taki etap przejściowy po śmierci mojego męża. To był moment, gdzie osoby z zewnątrz komentowały, że robię egoistycznie, bo wyjeżdżam, ale było mi to bardzo potrzebne. Taki moment też przełomowy w naszym życiu, kiedy Daniel odszedł. Wyjeżdżałam raz w miesiącu na tydzień chociaż, albo na półtora i wiedziałam, że moje dzieci są zaopiekowane z nianią i z babcią, a ja wiedziałam, że potrzebuję siebie, nazwijmy, podratować, wyciszyć w ogóle. Czyli te stresy, te szpitale, nieprzespane noce, to wszystko, te krzyki, potrzebuję coś zrobić dla siebie. I to zdanie, które mama mi cały czas powtarzała, jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, że szczęśliwe dzieci to szczęśliwa mama, szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci. Mhm. I to naprawdę jest istotne, bo potem sobie pomyślałam, co z tego, że ja będę z moimi dzieciaczkami teraz cały czas, jak ja po prostu nie jestem do końca obecna z nimi. Jak ja, wiesz, myślę o tamtym, chce mi się płakać, wspominam tamto, to chwila, to co ja mam tutaj udawać, uśmiechać się? Przecież ja wierzę w to, że moje dzieci jeszcze bardziej czują, niż mi się wydaje, moje emocje, więc no nie ma opcji ich okłamywania. Postanowiłam wtedy na siebie, na wyjazdy. To był taki czas, gdzie naprawdę dużo byłam w ciszy, bym to nazwała. W ogóle, czyli ucieczka od bodźców, od tego przebodźcowanego świata, w którym jesteśmy, i rozpoczęcie życia, żeby się wyciszać. Coś, czego nie potrafimy, duża część nas dzisiaj przez social media, przez pracę, przez tą gonitwę za pieniędzmi, za tym wszystkim. I ten moment, kiedy, ale wiesz, czułam sama siebie, to też jest ciekawe, że miałam taką potrzebę, że muszę wyjechać. I wyjeżdżałam, nie wiem, do lasu, wyjeżdżałam na plażę, wyjeżdżałam nad jezioro. Wszędzie, gdzie jest ten spokój, cisza. A co ciekawe, się uśmiecham, że a to co, jak któryś znajomy mi dawał jakąś książkę albo znajoma do polecenia. Albo gdzieś znajdowałam w internecie, trochę też Klaudię Pinot wtedy w tamtych czasach słuchałam o medytacjach. I to wszystko tak popłynęło. Wiesz, książka za książką, analizy, 7 nawyków Coveya, bardzo fajna książka. Kto zabrał mój ser, gdzie myszy idą po ser i pokazuje taka prosta, krótka książka, a pokazuje, czy że jak idziesz cały czas tą samą drogą w życiu, to może się okazać, że nic nowego cię tam nie napotka i problemy, które są, one i tak dalej będą. A ta druga mysz, która wybiera kompletnie inną drogę, dostaje jeszcze większy kawał sera. I taka prosta, krótka książeczka, a daje też bardzo dużo do myślenia, jak zacząć postępować w życiu. Dzisiaj wdzięczność, medytacje, sport, spacery poranne o 6 rano, jeszcze jak dzieci śpią. To robię jeszcze szybki taki spacer 40 minut. Medytacje, które staram się robić już wieczorem, ale często w weekendy, w tygodniu nie do końca mam czas. Rytuały wdzięczności, rytuały takie z KKM, gdzie włączamy fajną muzykę, pijemy kakałko, głośno mówimy same dobre rzeczy afirmacyjne. To takie momenty, które rzeczywiście pomagają mi z powrotem być w sobie, być tu i teraz.
1: Mhm. Ładują baterię.
0: Tak.
1: A o czym marzysz?
0: Marzę o spokoju.
1: To ja życzę ci tego spokoju i nudy. O, nuda jest też, myślę, pożądana, gdy się dzieje zbyt intensywnie. Sara Gronowalska dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu emocje.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć.

to co widzisz, co się zda. Jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala

kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

I approach the prime of my life. I find I have the time.